0: billboardach. I to był element tej kampanii. A przypomnę panu taki drobny strzał. Właśnie. Co wtedy powiedział pan Piesiewicz? Pan Piesiewicz powiedział, że on się na tych billboardach wśród sportowców znalazł na wyraźne życzenie sponsora. A kto był tym sponsorem? Grupa Polsat, czyli pan Marian Kmita.
1: No ale tak, to operacja była.
0: Operacja była wymyślona w ten sposób, że tworzymy wizerunek sprawnego menadżera, człowieka sukcesu, który wprowadził nową jakość do polskiego sportu, a później idziemy do prezesa Kaczyńskiego i mówimy: panie prezesie, najlepszy kandydat na prezydenta, nowoczesny, młody, sportowcy, jak Kwaśniewski, nowy Kwaśniewski. A kto za tym stał? No stał za tym znowu pan Kmita. No, to jest w ogóle niesamowite, że można taką operację przeprowadzić. I wcale, wie pan, trudno postrzegać mnie jako kogoś, kto ma jakieś minimalne zaufanie do pana Piesiewicza, ale kiedy pan Piesiewicz mówi o panu Kmicie Judasz, a takie słowa padły, to jest najlepszy dowód na to, jakie relacje między nimi panowały wcześniej.
1: To jeden był Jezusem, a drugi był apostołem.
0: Obaj siebie warci. I żaden z nich nie zasługuje, w moim zdaniem, na zaufanie publiczne.
1: Operacja się nie udała. To znaczy, nawet jeżeli była taka inwestycja, to kompletnie
0: chyba
1: się nie udało.
0: Chyba się nie mogła udać, bo wydaje mi się, ja też, trudno traktować mnie jako człowieka, który ma najlepsze zdanie o Jarosławie Kaczyńskim, ale wydaje mi się, że gdyby Jarosław Kaczyński, i może takie spotkanie było, ja tego nie wiem, porozmawiał sobie pół godziny z panem Piesiewiczem, zobaczył, jak on się nosi, jaki on styl sobą reprezentuje, to myślę, że pan Kaczyński wiedział, że to nie jest najlepszy kandydat. To był, proszę, pan Piesiewicz, wystarczyło spojrzeć, porozmawiać z nim parę minut. Widać było, że to jest wszystko nieprawdziwe,
1: no,
0: że to jest wszystko poza.
1: Kupić sobie, czy przekonać swoją charyzmą, no, działaczy sportowych, że to jest bardzo
0: dowód,
1: wielu.
0: Myślę, że to jest dowód na to, jak silna jest siła pieniędzy, a nie autorytetu. To była kwestia finansowa.
1: Spółki Skarbu Państwa powinny wrócić do finansowania PKOL-u. No, zmiana się dokonała. Pan mówi, że nieprawdziwa, ale...
0: Nie dokonała się żadna zmiana. W perspektywie czasu uważam, że rzeczywiście tak, ta współpraca zawsze była, ale ten zestaw personalny, pan Kmita, pan Pałys, pan Kotowicz, pan Supron...
1: Czyli co, dopóki się nie zmieni, to cały czas ma być tak, jak jest?
0: Moim zdaniem żaden prezes... Ja znam swoje miejsce, ja nie jestem o tym, żeby szczególnie dzisiaj o tym decydować, ale żaden odpowiedzialny prezes spółki Skarbu Państwa temu towarzystwu złotówki nie da, bo nie przecież po co, żeby leasingi spłacać?
1: Minister Balczun powiedział, że będą się przyglądać.
0: Słusznie. Zgadzam się z panem ministrem, nie słyszałem tej wypowiedzi. Uważam, że powinien się przyglądać.
1: W studiu to powiedział.
0: Przepraszam.
1: Wczoraj, dokładnie.
0: A to odtworzę sobie. Uważam, że powinien się przyglądać, natomiast ja znam pana ministra Balczuna jako człowieka z rynku, który wie, na czym to polega. Również sponsoring. Przypomnę, że my wprowadziliśmy zasady, jeszcze poprzedni minister, rząd na jego też w konsultacji wtedy ze mną, przyjęliśmy nowe zasady finansowania, między innymi sportu czy promocji przez spółki, i te zasady dzisiaj w tym zestawie personalnym uniemożliwiają to.
1: Panie ministrze, ale to trochę, panie pośle, to trochę wygląda tak, jakbyście chcieli jednak wpłynąć politycznie na to, kto będzie prezesem. To znaczy,
0: ja jestem sam.
1: No ja wiem, ale wy, to znaczy Ministerstwo Sportu i Środowisko Polityczne. No,
0: nie. Wydaje mi się, że to...
1: Mówicie, dopóki nie będą tacy, jak nam odpowiadają, to nie będzie finansowania.
0: Uczciwi. Ja przecież nie mówię o żadnych nazwiskach. Uczciwi ludzie, nie zamieszani w tę aferę. No nie ludzie, którzy wybierali Piesiewicza, stali za nim murem, brali od niego pensję, brali od niego samochody.
1: A to trzeba by rozwiązać PKOL w dużej mierze.
0: Nie, wydaje mi się, że nie, wie pan. Wydaje mi się, że jest walne w kwietniu najpóźniej i wydaje mi się, że to jest moment oczyszczenia. I
1: co, trzeba... wtedy spółki ewentualnie mogłyby wrócić?
0: Moim zdaniem w ogóle proces... taki proces wejścia poważnych inwestorów do PKOL-u jak spółki Skarbu Państwa, no to nie jest proces, który się załatwia w ciągu tygodnia, dwóch czy trzech. To jest proces przeprowadzenia jakiegoś badania i jakiejś oferty, jakiejś negocjacji. To są długie procesy. To są poważne pieniądze. Jeżeli ktoś ma wydać 5, 6, 7 milionów złotych publicznych spółek pieniędzy, no to pochopnie takich decyzji nie podejmuje.
1: A czy jeśli zarząd, audyt zapowiedziany przez zarząd PKOL-u jawni kolejne nieprawidłowości, państwo czy państwowe spółki powinny wnioskować o zwrot środków, które tam przekazały?
0: No nie wiem. Ja nie znam tych procedur ze strony spółki. Natomiast chcę zwrócić uwagę, bo warto o tym powiedzieć, że spółki Skarbu Państwa wróciły do związków sportowych. przez to, że przestały współpracować z PKOL-em, zaczęły bezpośrednio finansować związki sportowe. Jeśli pan by zapytał związki, to ta współpraca jest bardzo szeroka i ja jej kibicuję, żeby tylko musi to wszystko być oparte o kryteria, o transparentność, o wyniki sportowe, o pewien model szkolenia, który jest korzystny dla sportowców, a nie samochody dla prezesów.
1: A wie pan, co Marian Kwity odpowiada na pana zarzuty, które się już pojawiły? On mówi tak, w odpowiedzi na pana
0: krytykę
1: zasugerował, że premier, no nie teraz, oczywiście, nie po tej rozmowie, zasugerował, że premier Donald Tusk ocenił pana pracę w Ministerstwie Sportu i Turystyki, odwołując pana ze stanowiska.
0: A ja myślę, że ja się oceny premiera nie boję. Wszyscy wiedzą, że moja ocena była raczej związana z kampanią wyborczą niż moją pracą w ministerstwie.
1: A ma pan żal do premiera? Bo jest pan chyba jedyną osobą, która została...
0: Ja mam 50 parę lat.
1: Nie kieruje się pan żalem? A odbył pan już pokutę?
0: Polityka to jest osobistą tak.
1: A rachunek sumienia pan zrobił?
0: To jest pytanie, czy rachunek sumienia większy powinni robić ci, którzy ponieśli pełną odpowiedzialność, również odpowiedzialność za innej, czy ci, którzy tej odpowiedzialności nie uniknęli. Ja swój krzyż, duże słowo, godnie niosę i nie użalam się nad sobą.
1: No, ale no, wygląda, że pan został poproszony, żeby pan się usunął trochę, odsunął z działalności medialnej i dopiero teraz pan wrócił.
0: Nie, to była moja decyzja.
1: To była pana decyzja, tak. Sam pan się wycofał.
0: Tak.
1: Premier nie prosił.
0: Nie, absolutnie. Nigdy taki, nie wyobrażam sobie takiej rozmowy z premierem. Myślę, że ma ważniejsze sprawy do robienia.
1: I to był element tej pokuty, żeby,
0: myślę, że tak.
1: Żeby się wycofać, żeby przemyśleć, co się stało.
0: Ale
1: i do jakich
0: nie...
1: wniosków pan doszedł?
0: To zależy, czy mówi pan o moich osobistych, czy o kampanii.
1: O jednym i o drugim. Może zacznijmy od osobistych.
0: A pan ma jakiś podcast?
1: Mam, ale zacznijmy jednak od krótkiej
0: rozmowy. To nie jest chyba rozmowa na 13 sekund, wie pan, to są za poważne sprawy.
1: To nie chciałbym ich, mamy jeszcze 6 minut.
0: Ja nie chciałbym ich traktować
1: pochopnie. To ja zapytam
0: tak
1: osobiście, to może następnym razem. No politycznie, dlatego że są wybory za rok, w których na razie z sondaży wynika, wprawdzie Platforma Koalicja Obywatelska wygrywa, ale przegrywa.
0: No nie.
1: Dokładnie trochę tak jak PiS. To w zależności od sondażu. Jest jeden sondaż, w którym z lewicą macie jeden głos ponad normę, a w większości jest jednak poniżej. Nie, ostatni jest dzisiaj. Rzeczpospolita jest 192 głosy, Platforma 31, PiS 17, ale i tak nie ma większości.
0: Okej. Tylko, bo wie pan, proszę zwrócić uwagę na pewną rzecz. I te sondaże pod tym względem, one wszystkie, mimo że się tymi niuansami różnią, one wszystkie pokazują trochę to samo. Z jednej strony mamy pewną koalicję, która w miarę spójnie, oczywiście ze swoimi kłopotami, rządzi w czasach trudnych, w czasach też dużego chaosu światowego, a z drugiej strony, my to przedstawiamy jako taki spójny blok, prawda? A tam nie ma bloku. Tam jest co najmniej 5 partii, partii, które bardziej są chyba zajęte atakowaniem się wzajemnie niż atakowaniem nas.
1: Trzy wypadają z przyszłego parlamentu, jeśli
0: no
1: się
0: nie, ja mówię z drugiej strony.
1: A z drugiej strony pan mówi o tym, a ja mówię teraz o waszej koalicji.
0: No ale to sam pan powiedział, że jesteśmy na styku, prawda? A z tej drugiej strony jest chaos. Absolutny chaos. Jest Kaczyński pokłócony z Morawieckim, jest Mentzen pokłócony z
1: Panie ministrze, to łatwo jest mówić,
0: jest
1: problem, bo ja powiem tak, a po waszej stronie jest Katarzyna Połczyńska-Nałęcz pokłócona z Piotrem
0: Zgorzelskim. Ale Katarzyna Połczyńska-Nałęcz nie jest nawet parlamentarzystką.
1: No nie jest, ale jej partia jest w koalicji.
0: A myślę, że jej partia raczej zajęta jest dzisiaj szukaniem partnera koalicyjnego niż sporów wewnętrznych.
1: Macie też trzy partie.
0: Pan ma swój pogląd, ja mam swój.
1: Nie, mój
0: pogląd jest taki,
1: o tym,
0: że tu jest raczej pewna stabilność po tej stronie, a Polska potrzebuje stabilności, a tam jest kompletny chaos.
1: A ja się
0: Morawiecki,
1: pytam o
0: Kaczyński,
1: Mentzen.
0: Przecież Mentzen już nawet z Bosakiem się nie dogaduje. A gdzie w tym wszystkim jeszcze ta konfederacja Brauna? No gdzie w tym wszystkim?
1: Panie pośle,
0: to jest jego poskładanie.
1: Tylko to jest, nawet jeżeli się z tym zgadzam, to, to jest fantastyczny pomysł na chaos, ponieważ z jednej strony nie będzie większości,
0: ale my nie proponujemy
1: a z
0: chaosu.
1: Będzie.
0: My proponujemy pewną stabilność, przewidywalność. Nawet jeżeli ktoś ma uwagi, to jednak stabilność i przewidywalność. A z drugiej strony kompletny chaos. Ludzi, którzy się nie lubią, ludzi, którzy nie umieją ze sobą współpracować i ludzie, którzy bardzo często mają bardzo niebezpieczne poglądy.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego ze Sławomirem Nitrasem znajdziecie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Self-Aware i Temper City w radiu RMF FM. My już pomalutku kończymy naszą dobrą nockę, ale zanim się pożegnamy, przenosimy się jeszcze na moment do Stanów Zjednoczonych. Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie z naszym korespondentem Pawłem Żuchowskim mówił o obecności amerykańskich wojsk w Europie. W Stanach Zjednoczonych zakorzeniło się przekonanie, że wojska powinny być tam, gdzie jest zagrożenie. Mówił szef polskiego MSZ, odniósł się również do słów Donalda Trumpa dotyczących wojny w Ukrainie. A więc posłuchajmy.
1: Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski jest moim gościem tutaj na terenie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry.
1: Panie premierze, czy Donald Trump przekonał pana swoim przemówieniem? Poruszał kilka kwestii, m.in. Iran, Ukraina. Czy było tam coś, co pan szczególnie zauważył?
2: Tak, to, że wspomniał o prawie Lindsey Grahama i że może z niego korzystać, aby nałożyć cła na Rosję i na partnerów handlowych, którzy kupują rosyjską ropę i gaz. To było znaczące i myślę, że zostało zauważone w Moskwie.
1: Ukraina nie była jednak pierwszym tematem, nie była drugim, trzecim. Czy nie odnosi pan wrażenia, że Donald Trump zajęty Iranem i innymi sprawami o Ukrainie trochę zapomina, można tak powiedzieć, czy nie?
2: Ale skądinąd wiemy, że tuż przed przemówieniem spotkał się z prezydentem Zełenskim, który okazuje się ma jakieś karty.
1: Panie ministrze, sprawa w ogóle wycofania części sił Stanów Zjednoczonych z Europy. Na ile to może mieć wpływ na bezpieczeństwo Europy? Bo musi mieć, bo my z jednej strony cieszymy się, że pada deklaracja baza w Polsce, ale bazy w Europie są dla nas równie ważne.
2: No my uważamy, że obecność amerykańska jest nie tylko dobra dla stabilności i bezpieczeństwa Europy, ale także jest dobrą platformą dla amerykańskich działań w innych regionach. Ale to, że w Stanach chyba zakorzeniło się myślenie, że wojska powinny być tam, gdzie jest zagrożenie, a nie tam, gdzie zagrożenie było 50 lat temu. To dobra logika z naszego punktu widzenia.
1: Przed chwilą wspomniał pan Grenlandię. To też jest nawiązanie do tego, co pan przed chwileczką powiedział, czyli wojska powinny być tam, gdzie jest zagrożenie, czy rzeczywiście Arktyka jest zagrożona i trzeba ustanawiać tam amerykańskie bazy i wzmacniać bezpieczeństwo.
2: O, amerykańskich baz na Grenlandii było kiedyś kilka tuzinów, więc to, że znowu będą, to w pewnym sensie powrót do przeszłości.
1: Na koniec zapytam pana o jeszcze jedną rzecz. Wkrótce wybory. Rozmawiamy z demokratami, z republikanami, bo sytuacja na Kapitolu wkrótce może się zmienić.
2: Tak. No wczoraj chociażby widziałem się znowu z gubernatorem Newsomem, dzisiaj z panią senator Shaheen, jeszcze z innymi politykami z obu partii, bo Polska i Stany Zjednoczone powinny mieć doskonałe relacje, niezależnie od tego, kto rządzi i w Warszawie, i w Waszyngtonie.
1: Ta sesja Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych odbywa się pod hasłem powrotu do zaufania, do partnerstwa, do współpracy. Spojrzałem na pana krawat. Czy to są pszczoły i one mają nawiązywać do tego hasła, czy to zupełny przypadek?
2: No, pszczoły pracowite.
1: No, więc też współdziałanie. Czy to o to chodziło panu tutaj w przekazie?
2: Byłem poruszony i chyba prezydent też mocnym i mądrym przemówieniem odchodzącego sekretarza generalnego. Myślę, że jego przesłanie było ważne i powinniśmy je sobie wziąć do serca.
1: ONZ potrafi współpracować?
2: ONZ jest agorą świata. Rada Bezpieczeństwa niestety nie wypełnia swojej roli, bo nie zapobiega wojnom. Ale świat jest różnorodny, nie składa się z samych demokracji, nie składa się z samych sojuszników i to, że jest takie miejsce, gdzie możemy się spotkać i porozmawiać nawet z krajem niekoniecznie przyjaznymi, to dobrze, a nie źle.
1: Panie ministrze, wiem, że pan ucieka na kolejne spotkania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: I na tym możemy zakończyć. Panowie, dziękujemy za wszystkie najważniejsze informacje, bo to, co najważniejsze, jak zawsze, znajdziecie u nas. To już koniec. Dobrej nocki i to także czas na kombi i ich pokolenie, zatem dajcie głośniej i do usłyszenia, oczywiście w radiu RMF FM.

0: gdzie zwiedzanie Warszawy zamienia się w kryminalną aferę. Zabójcza wycieczka teraz w RMF FM. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
1: Kościesza położył jej dłoń na ramieniu. Kobieto, uspokój się, skup się lepiej na ostatnim zdaniu. Jest krótkie i nie pasuje do schematu. Wskazał palcem na dół kartki. Fakt. Hasło jest jakby skończone. W tym akapicie nie ma nawet wystarczającej liczby słów, żeby stosować ten sam schemat. I ten Antoni? Co ciotce strzeliło do łba? Mamrotała pod nosem. A na początku ostatniego słowa... Mam. Tym razem poszła na łatwiznę. Pierwsze litery. Magda podsunęła komisarzowi list pod nos. Widzisz? Cofnij się. Myślisz, że mam oczy 20-latka? Izydor się od niej odsunął. Oczy to może nie, ale temperament prawie. Magda uśmiechnęła się pożądliwie. Jakie prawie? Ty, skarbie, jeszcze nic nie wiesz o moim temperamencie. No, chciałam się dowiedzieć, ale okazuje się, że jesteś pracoholikiem, niestety. Westchnęła rozżalona. Wszystko w swoim czasie, urocza pani przewodnik. Uśmiechnął się kusząco, a jego śnieżno-białe zęby błysnęły w półmroku pokoju. Na krótką chwilę wróciło między nimi erotyczne napięcie, ale komisarz tym razem szybko się opanował. No dobra, do roboty. Co ty tam zobaczyłaś? Skupił wzrok na treści listu. Pierwsze litery P, potem I, W, N, piwnica. Twoja rodzina zaiste uwielbiała sekrety i tajemnice. Żeby to rozwikłać, musimy skupić się na faktach. Czekaj, dom... Numer domu, piwnica. Magda podniosła rękę, wpadając Izydorowi w słowo. Była bogata, miała na pewno kosztowności. Wojna, powstanie, ruiny. Słuchaj, może ona coś gdzieś ukryła i znając moją rodzinę, w ten sposób chciała to przekazać Renie. Ryzykowne, zważywszy na okoliczności, ale co mogła zrobić więcej? Mogła ukryć, a po wojnie wrócić. Wszyscy wiedzieli, że ten koszmar prawie się kończy, myślał na głos. Komisarz Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego, a czytać ze zrozumieniem nie potrafi. Magda z politowaniem pokiwała głową. Przecież napisała, że słabnie i czuje, że nie przeżyje tego zabójczego eksodusu. Zresztą rzeczywiście umarła parę dni później w obozie w Pruszkowie. Kościesza powoli wyjął z jej rąk list. Słuchaj... Wyciągnął jakiś protokół i wskazując na niego palcem powiedział: z zeznań Harego wynika, że Rita bardzo pilnowała jakiegoś starego przewodnika po Warszawie, który podobno znalazła w swoich rodzinnych szpargałach, przywiozła do Warszawy i do którego ciągle zaglądała. Wspominał też o tym liście i bardzo się upewniał, czy aby nie zginął. Ale utrzymywał, że to były jakieś pamiątki po wuju Rity, Haroldzie. Po wuju Haroldzie? Przecież mój stryj ma na imię Harold. Magda wpatrywała się intensywnie w Izydora. O co tu do diabła chodzi? Ona szukała jakiegoś adresu, na pewno. Zamyślony Izydor nie widział wygłodniałego wzroku Magdy, która lubieżnie taksowała całe jego ciało. Słuchaj! Wykrzyknął tak głośno, że Łaszyńska natychmiast oprzytomniała. Jaki jest adres tego kościoła, gdzie Johnsonowa wlazła na płot? No nie wiem. Magda wzruszyła ramionami. Czekaj, sprawdzę. Izydor złapał swój smartfon. Nowogrodzka 51. Nie, to nie pasuje. Cholera. Są jeszcze jakieś takie stacje w Warszawie? Z tego co wiem, to w Wilanowie, w kościele świętej Anny i chyba tyle. Rozłożyła ręce w geście bezradności. Dlaczego tak się interesowała drogami krzyżowymi? Co to miało znaczyć? Komisarz nie przestawał krążyć po pokoju. Czuł, że jest bliski odkrycia bardzo istotnego szczegółu śledztwa.

0: Magda nagle wciągnęła głośno powietrze i podniosła znacząco rękę. Chodziło o te numery 4 i 7. To coś musi oznaczać. Numery są ważne, na pewno. Czekaj. Łaszyńska zerwała się z sofy i złapała za skan listu ciotki. Zobacz, w jej zaszyfrowanej wiadomości też chodzi o numer. Numer domu. Co? Wpadłaś na coś? Kościelsza stanął gwałtownie. Rita nie szukała kościoła, ona szukała drogi krzyżowej. Wykrzyknęła, przypomniawszy sobie spacer do łazienek. Jakiej drogi? W XVIII wieku na polskim tronie zasiadał niestety August II Mocny Sas. Był erotomanem i miał hopla na punkcie bzykania wszystkiego, co nosiło spódnicę, ale przy okazji starał się uchodzić za niesłychanie religijnego. Hipokryzja większego kalibru. Żeby się wykazać na polu świętoszkowatości, zbudował od rozdroża trzech krzyży, wtedy jeszcze pod Warszawą, drogę krzyżową ze stacjami męki pańskiej. Wytyczono ją na południe w kierunku dzisiejszych łazienek, wówczas jeszcze nieistniejących. Potem, w miarę rozwoju miasta, rozdroże zmieniło się w plac Trzech Krzyży, a stacje stopniowo likwidowano. Na ich miejscu powstały aleje ujazdowskie. Magda złapała skan listu. Dlatego ciocia Lena pozornie myli jerozolimskie z ujazdowskimi. Chciała cioci Renie zwrócić uwagę na tę ulicę. Numer 4 i 7. Czyżby chodziło o numery domów? No bo wnioskuję, że przed wojną to już śladu po tych stacjach nie było. Kościesza zastanawiał się głośno. Coś w ogóle do tej pory pozostało po tej drodze krzyżowej? Niewiele. Dwie kolumny z czerwonego kamienia z krzyżami na wierzchołkach, które wraz z figurą świętego Jana Nepomucena stoją na środku placu Trzech Krzyży. Stąd jego nazwa. Magda wpadła w przewodnicką pasję. To dwa krzyże. A gdzie trzeci? Komisarz był dociekliwy. No, dźwiga go czcigodny Nepomucen. Ten patron podróżnych zawsze go dzierży, kontynuowała Łaszyńska. Ocalała jeszcze figura Jezusa ze stacji Grobu Pańskiego. Umieszczano ją w różnych miejscach, w końcu znalazła się w bocznym ołtarzu kościoła świętego Aleksandra. Aż dziw bierze, że przetrwała wojnę. Cały czas tam jest. Magda ziewnęła. O rany, ale jestem zmęczona, ale trzeba tam pójść. Może coś wymyślimy na miejscu? Mowy nie ma. Wsadzam cię do taksówki i jedziesz prosto do domu. Bardzo mi pomogłaś. Ale reszta to już sprawa policji. No już, żadne ale. Stanowczo objął protestującą kobietę i przytulił. Pani Magdo, szepnął jej do ucha. Czy pani może się czasem mnie słuchać? No dobra, niech będzie. Odpowiedziała z rezygnacją. Czuła, że wypadki ostatnich dni całkowicie ją wyczerpały. Rzeczywiście jestem wykończona. Dzięki za przemiłe i owocne, zawiesiła znacząco głos, popołudnie. Cała przyjemność po mojej stronie. Izydor się uśmiechnął. Chwilę stali przytuleni, czując, że w jakiś niebywały sposób cała ta sprawa połączy ich mocniej niż mogliby przypuszczać. W porządku, piękna pani przewodnik. Teraz wezwę dla pani taksówkę, a jak ten koszmar się skończy, zaczniemy od parapetu. Tu spojrzał wymownie w kierunku okna. Wreszcie mówi pan z sensem, panie komisarzu.
1: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Zabójcza wycieczka Ewy Waligury.

się teraz skupić. Próbował się skoncentrować, patrząc, jak taryfa znika za zakrętem. Zadowolony, lekko pogwizdując, skierował się do domu. Wiedział, że przed nim jeszcze wiele godzin pracy, więc przyspieszył kroku. Pomysł zaproszenia irytującej pani przewodnik do niego okazał się strzałem w dziesiątkę. Nie tylko ze względu na toczące się śledztwo. Pomijając niezwykle przyjemną i obiecującą, komisarz co do tego nie miał żadnych wątpliwości, stronę tego spotkania, Magda okazała się bystrą i inteligentną kobietą o doskonałej zdolności dedukcji. Świetnie potrafiła wyłuskać z domysłów i hipotez bardzo ciekawe i cenne wnioski. Poza tym jej znajomość zwyczajów i historii dziwacznej rodziny Winnickich okazała się nadspodziewanie pomocna w tej nietypowej sprawie. A poza tym ona sama. Myśli pana komisarza podryfowały ku bardziej lubieżnym sferom jego wyobraźni. Natychmiast przypomniał sobie jej ciepło i dreszcz rozkosznego pożądania, jaki poczuł, kiedy przytulił ją i posadził na parapecie. Od tamtej chwili wiedział, że urocza przewodniczka nie tylko ma podobny do niego gust w kwestii urządzania wnętrz, lecz także lubi, i to bardzo, seks. Tę najprzyjemniejszą z ludzkich namiętności. Stwarzało to uroczą perspektywę na przyszłość. Uśmiechnął się i wrócił do spraw zawodowych. Dotarł do bramy swojej kamienicy i wszedł do chłodnego wnętrza starej klatki schodowej. Jak zawsze, kiedy chciał się zastanowić albo wyciszyć, wybrał schody, a nie starą, rozklekotaną windę. Szedł powoli na górę, gdy zadzwonił telefon. No co tam, Wojciechu? Zagadnął jowialnie. Wilski uśmiechnął się do siebie. W tonie głosu przełożonego wyraźnie było słychać, że Izydor jest w doskonałym humorze. Aspirant wyczuł to od razu, ale dla własnego dobra wstrzymał się od komentarzy. U mnie spokój. Podejrzani nie wykazują żadnych oznak ożywienia ani dziwnego zachowania. Pan Satyavati razem z naszymi chłopakami wszystkich bacznie obserwuje. Nie wiem, czy to cisza przed burzą, czy grupa ma generalnie dość atrakcji, ale głównie siedzą w hotelu i odpoczywają. Relacjonował z zapałem Wilski. A co u pana? Zagadnął ostrożnie, pamiętając, że niedawno dostał solidny opieprz za zbyt dwuznaczne pytania. Owocne popołudnie. Pani Łaszyńska... Tu Izydor lekko chrząknął, a Wilski o mało nie parsknął śmiechem. Na szczęście w porę się powstrzymał. Otóż pani Łaszyńska przekazała mi sporo ciekawych informacji dotyczących klanu Winnickich i tego, co z dawnych wydarzeń rodziłoby jakieś implikacje obecnie. Dzięki temu pojawił się dość wyraźny, ciekawy trop, który kieruje śledztwo na niespodziewane, acz bardzo prawdopodobne tory. Kościeszaro rozpędzał się w kierunku zawiązania.

Aha. Wojtka najwyraźniej lekko zdeprymowała ta długa wypowiedź przełożonego. Czy ja mam w związku z tym coś zrobić? Ma pan dla mnie jakieś polecenia? Spytał najwyraźniej gotowy do działania. Jasne. Sprawdź proszę dwa nazwiska z czasów wojny. Wiem, że to może być trudne. Poproś chłopaków z komputerowego o pomoc. Chodzi o... Notujesz? Upewnił się Izydor. Tak, jestem gotowy. Wojtek złapał długopis do ręki. Teoś, a właściwie teraz to już od dawna Teofil Ludwiński i Ludwika Welwika Mackiewicz. To prawdopodobnie przyjaciele ciotki pani Łaszyńskiej, czyli Leny Winnickiej, zmarłej w obozie w Pruszkowie po Powstaniu Warszawskim. Postaraj się czegoś o tych osobach dowiedzieć. Każda informacja jest ważna. Do roboty. Tak jest, odpowiedział służbiście Wilski i się rozłączył. Izydor wszedł do mieszkania, które po wyjściu Magdy wydało mu się puste i zbyt ciche. Przyniósł z kuchni butelkę zimnej wody i szklankę. Włączył radio. W mieszkaniu rozległy się kojące dźwięki bluesa. Komisarz ciężko usiadł na sofie, zamknął oczy i przez chwilę trwał w bezruchu. Dał sobie 2 minuty na odprężenie i zebranie myśli. Zdawał sobie sprawę, że czeka go bardzo dużo pracy. Musiał przeanalizować wszystkie dane, które uzyskał od Magdy i połączyć wnioski z faktami znanymi z zeznań świadków i z informacji przesłanych przez służby Policji Polski i Wielkiej Brytanii. Otworzył teczkę z aktami, zaczął systematycznie przeglądać kartka po kartce. Robił notatki, wracał do już przejrzanych dokumentów. Wreszcie wyjął z koperty zdjęcia z aparatu Alice i rozłożył na dywanie, kredensie, fotelu i sofie. Ma zacięcie ta kochająca inaczej, wojująca feministka, mruknął do siebie, patrząc na 600 zdjęć, które pokryły całą podłogę i sofę w salonie. Chwilę im się przyglądał, po czym zaczął powolną i systematyczną selekcję. Od razu odrzucił zdjęcia, które przedstawiały tylko architekturę, zabytki, kwiatki, kaczki i zwierzęta w zoo. Zdjęć słoni, jak zauważył, było chyba z 50. Fotografie chmur z samolotu też wyeliminował. Następnie pozbył się selfików z dzióbkami i pięknych ujęć kwietnych kapeluszy z Pałacem Prezydenckim w tle. Portrety talerzy z pierogami i kufli z piwem, tudzież kieliszków do wina, też odrzucił, chociaż po chwili namysłu zdjęcia kieliszków ozdobionych kolorowymi kulkami jednak zostawił. Po tych wszystkich zabiegach na podłodze salonu pozostało jedynie około 200 zdjęć. To i tak dużo, westchnął, ale nie przerwał przeglądania. Te, które pozostały, wymagały dokładniejszej analizy. Przedstawiały członków grupy w różnych sytuacjach i konfiguracjach. Czasem jedna osoba, dwie, kilka, cała grupa. Kościesza zamknął oczy. Przyda się coś mocniejszego, pić już nie mogę. Pomyślał, dobra, jeszcze jedna fajka. Podszedł do okna, gdzie na parapecie leżała napoczęta z Magdą paczka. Kiedy zapalił i zaciągnął się dymem, poczuł ponownie pożądanie, które zmusiło go do posadzenia jej na parapecie i stanowczo zdusił niedopałek w popielniczce, po czym odwrócił się w stronę pokoju. Okej, dość tego. Do roboty. Westchnął i pochylił się nad zdjęciami.

0: To już niemal trzecia na radiowym zegarze. Czas na kolejne fakty w RMF FM, a przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam. Afera Zonta Krypto pod lupą prokuratury krajowej. Śledztwo zostanie przeniesione do Warszawy. Skatował przypadkowego 73-latka na targowisku w Rawie Mazowieckiej. Mężczyzna został skazany na 20 lat więzienia. Ruszyły przygotowania do największego maratonu w historii Polski. W niedzielę 48. Maraton Warszawski. Śledztwo w sprawie afery Zonta Krypto ma być przeniesione do Warszawy. W prokuraturze krajowej ma powstać specjalny zespół śledczy, który przejmie postępowanie prowadzone aktualnie przez Śląski Wydział Prokuratury. O szczegółach w faktach dziennikarza RMF FM Tomasz Skory.
1: Trwa właśnie kompletowanie jego składu, a coraz rozleglejsze śledztwo w sprawie Zonta Krypto ma być przeniesione do Warszawy już na początku października.
2: Umiejscowienie na Śląsku ogranicza nam możliwości kadrowe w pewien sposób. Natomiast mamy też bardzo doświadczone tam osoby, które znają tą sprawę. Na wylot i bardzo chciałbym, żeby pracowały tutaj w Warszawie.
1: Mówi Waldemar Żurek. Przeniesienie sprawy Zonta Krypto na szczebel centralny ma odciążyć Śląsk i poszerzyć możliwości śledczych. Prokurator generalny zapowiada istotne zmiany kadrowe.
2: Mam dobrego kandydata na szefa tego zespołu śledczego, który z powodzeniem prowadzi to śledztwo i kierowanie tym wydziałem śląskim dzisiaj jest na zupełnie innych torach i prędkościach.
1: Prokurator generalny nie wymienia nazwiska wprost, sugeruje jednak, że szef zespołu prowadzącego śledztwo w sprawie Zonta Krypto w Warszawie pozostanie kierujący nim na Śląsku prokurator Marek Wełna.
0: 20 lat więzienia z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 15 latach. Taki wyrok zapadł w Sądzie Okręgowym w Łodzi wobec 29-letniego Kamila K. Rok temu na miejskim targowisku w Rawie Mazowieckiej bez żadnego powodu skatował on przypadkowego mężczyznę. 73-latek zmarł w szpitalu. Kamil K. będzie odbywał karę w systemie terapeutycznym, ponieważ jest uzależniony od alkoholu.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Niemcy chcą 3 miesięcy więcej na rozmowy w sprawie polskiej gęsi owsianej. Chodzi o to, że Berlin zablokował w czerwcu wpisanie tego polskiego produktu do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. O czym jako pierwsza, przypomnijmy, informowała nasza brukselska korespondentka. Od tego czasu toczyły się negocjacje, przypomina Katarzyna Szymańska-Borgina.
4: Polska zgadza się na dodatkowe 3 miesiące rozmów. Niemcy argumentują, że potrzebują więcej czasu na analizę polskiego stanowiska i wciąż kwestionują przede wszystkim unikalność karmienia gęsi owsem. Twierdzą, że ta metoda jest stosowana w wielu krajach Europy. Warszawa uważa, że warto ten czas wykorzystać i dalej przekonywać Berlin, że polska gęś owsiana zasługuje na unijną ochronę. Polska wskazuje na jej tradycję, szczególne cechy jakościowe i unikalny sposób produkcji. Jeśli po kolejnych 3 miesiącach nie będzie porozumienia, spór rozstrzygnie Komisja Europejska.
0: Ruszyły kluczowe przygotowania do największego maratonu w historii Polski. Chodzi o 48. Maraton Warszawski, który odbędzie się już w najbliższą niedzielę. Ile osób weźmie udział w maratonie? O tym reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
5: Prawie 14 tysięcy maratończyków stanie na starcie i to, jak tłumaczy mi dyrektor zawodów Marek Tronina, daje niemal pewność, że w niedzielę maraton ukończy rekordowa liczba w polskiej historii, ponad 10 tysięcy osób.
6: Już w zeszłym roku na to liczyliśmy, troszkę tam zabrakło. W tym roku myślę, że tutaj nie będzie wątpliwości. Myślę, że nawet może 11 tysięcy skończyć sam bieg główny.
5: W maratonie warszawskim udział wezmą zawodnicy z prawie 100 krajów. Start i meta będą w niedzielę w ścisłym centrum stolicy na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Sprawdziłem przed chwilą u organizatorów biegu. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca, zarówno dla tych, którzy chcą wziąć udział w maratonie, a także w biegu towarzyszącym na krótszym dystansie 10 kilometrów.
3: Sport w faktach RMF FM.
0: Jeszcze trwają, przypomnijmy, siatkarskie mistrzostwa Europy, ale w klubach Tauron Ligi przygotowania do nowego sezonu idą pełną parą. I to mimo niepełnych składów. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle treningi przed sezonem rozpoczęli już 18 sierpnia. Zespół z województwa opolskiego chce powtórzyć przynajmniej wynik z ubiegłego sezonu i awansować do playoffów, mimo mocno odmłodzonego składu.
7: Tak sobie myślę, że każdy sportowiec mówi, że ten okres przygotowawczy to najgorszy, bo dużo siłowni, dużo takich treningów, których nie lubicie, mało grania. Faktycznie tak jest?
8: Faktycznie tak jest. Sporo czasu teraz spędzamy na siłowni, ale jakby teraz jest na to czas, bo później w sezonie, jak zaczniemy grać, to mamy terminarz, który nas nie rozpieszcza. Z tego, co pamiętam, to mamy pierwszy mecz u siebie, 3 wyjazdy, także Bo teraz jest ten czas, żeby właśnie przygotować się na ten taki okres trudniejszy, który jak ruszy liga, na pewno przyjdzie i na pewno będzie. Także skupiamy się i trener Piotr dba o to, żebyśmy w jak najlepszej dyspozycji fizycznej przystąpili do tego nowego sezonu.
7: Jak się czujesz w roli mentora i nauczyciela młodszych?
8: Kurczę, nie wiem. Czy ja jestem mentorem? Nie wiem. No, na pewno jestem najstarszy, na pewno jestem kapitanem, ale ja nigdy nie byłem takim, jakim... Jakby to nie jest też mój charakter. Ja jakby... Czy młodych cisnę? Nie cisnę. Jakby oni chyba też mają świadomość tego, że ja tu jestem też dla nich i nie po to, żeby ich cisnąć, tylko żeby im pomagać jak trzeba. Wiadomo, czasami jak coś zrobią złego, no to muszą dostać burę. To jest normalne. To jakbyś dzieci wychowywał, nie? No, ale... No myślę, że pozytywnie się czuję. To są nowe rzeczy też dla mnie, które zaczęły się rok temu jak kapitan i teraz kontynuuję to. Cały czas się tego na pewno uczę. Dostaję dużo pomocy na pewno od chłopaków i od trenerów, także no wszystko przed nami.
7: Masz dzieci, więc zapytam, czy łatwiej z dziećmi w domu, czy z chłopakami na parkiecie?
8: Dobre pytanie.
7: Kogo łatwiej wychować? O.
8: Nie no... Chyba chłopaków. Dużo więcej rozumieją niż taki mały bąbelek, ale myślę, że wychodzi mi to i jedno i drugie myślę, że w miarę dobrze, także żona nie narzeka.
7: Ale myślę sobie, że macie ciekawy skład, inny skład, bo Zaksa była przeważnie kojarzona jako zespół przez wiele lat, też wiadomo z powodów finansowych była gotowa na to, żeby mieć największe gwiazdy. Tych gwiazd może dzisiaj nie ma największych w Zaksie, ale jest dużo młodych chłopaków, którzy myślę sobie, że mają sporo do udowodnienia w tej nadal bardzo, bardzo mocnej lidze.
8: Mam nadzieję, że taką cichą nadzieję mam, że my te gwiazdy wykreujemy, tak przynajmniej takie jest moje zdanie, że jest tu tyle chłopaków, którzy obili się o reprezentacje młodzieżowe, już o reprezentacje pierwsze, które na pewno mają sporo do udowodnienia, ale muszą grać, bo jeśli nie będą grać, no to będzie ciężko, a paru chłopaków może nie mieć okazji grać, ale to już tak jest, siatkówka, teraz tylko i wyłącznie liczymy na efekty, na zwycięstwa i tych młodych zawodników, których jest sporo, no nie mają gdzie grać, także ja liczę na to, że oni mimo wszystko będą się rozwijać i na treningach i czegoś będą mogli się nauczyć z boku z meczów, ale jak dostaną okazję, to pokażą swoją wartość, na co ich stać i tyle, no i mam nadzieję, że to co powiedziałem, to się spełni.
7: Cel to znów 8?
8: Tak, myślę, że cel to 8. Będzie ciężko, no bo liga jest z roku na rok coraz mocniejsza, zespoły się wzmacniają, a my co roku mamy wymianę 6-8 zawodników, co jest ciężkie utrzymać taki charakter, coś takiego, że to się pracuje nie przez sezon, nie przez dwa, tylko przez 3-4-5 sezonów, taką tożsamość drużyny, tak to mogę nazwać. U nas są duże zmiany, także liczymy cele na zamiary i wiemy, że będzie nam ciężko, ale chcemy walczyć o te play-offy i może uda się namieszać tak jak rok temu, bo było blisko niespodzianki, żeby wyeliminować mistrza Polski. Także ja ze swojej strony chciałbym, żeby w tym roku Zaksa bawiła się siatkówką, co rok temu było ciężkie i nie było tego. I chcę, żeby pozytywnie odbierała wszystko, co jest w oku. Nie przejmowała się krytyką innych, bo na pewno ta krytyka będzie, bo w Kędzierzynie zawsze emocje i oczekiwania są duże, ale my wiemy, jaką jesteśmy drużyną i tylko pozytywnie musimy myśleć o nadchodzącym sezonie.
7: No właśnie, wspomniałeś o tym ostatnim meczu waszym w ubiegłym sezonie. No, napędziliście Aluronowi bardzo mocno stracha i myślisz sobie, że taki mecz, czy taka rywalizacja, którą gdzieś można wyciągać i pokazywać właśnie tym młodym, którzy przyszli i powiedzieli, zobaczcie, może sportowo to nie zawsze wyglądało, ale kiedy było serce, był charakter, było zaangażowanie, to my byliśmy w stanie naprawdę zrobić duże rzeczy.
8: Dokładnie, myślę, że wszyscy oglądali te spotkania, bo były naprawdę ciekawe. Ja też je oglądałem z boku, bo jak pewnie nie wiecie, ja miałem drobny problem w tamtym roku z plecami i właśnie ta końcówka sezonu nie mogłem pomóc. I oglądałem to z boku i naprawdę to wyglądało bardzo, bardzo fajnie. Zabrakło no, paru punktów, paru takich ważnych punktów w newralgicznych momentach i naprawdę to my mogliśmy być tam dalej, ale myślę, że młodzi oglądali, wiedzą wiedzą, jak to zrobić, bo niektórzy, tak jak mówiłeś, byli w kadrach, byli w tych młodzieżowych i myślę, że te jakieś tam sukcesy mają. Dużo na pewno będzie zależeć od samych zawodników i od tego, jak rozpoczniemy sezon, bo jeśli rozpoczniemy sezon dobrze, będzie pozytywna energia, będzie to coś, tak jak ci powiedziałem, to ta liga może być dla nas ciekawa.
7: Brakuje kilku graczy, którzy teoretycznie powinni być w tej pierwszej szóstce, ale myślisz sobie, czy paradoksalnie to na początku sezonu nie będzie wasz plus, że no wy jednak jesteście już trochę ograni, jesteście zgrani, bo razem trenowaliście długo, rozegracie w najbliższym czasie kilka sparingów, też znowu wejdziecie w ten rytm i czy to na początku nie będzie wasz plus, no bo w wielu zespołach jednak te kadry są mocno przetrzebione i tam musieli dobierać, żeby po prostu trenować normalnie.
8: Ciężko mi powiedzieć. Myślę, że na pewno na plus w jakimś stopniu, jeśli chodzi o te elementy typowo siatkarskie. Ale liga zweryfikuje jak co roku. Tutaj się powtarzam po raz chyba czwarty, piąty, ale no, nasza liga jest na tyle mocna, że czasami nawet jak przepracujesz ten okres przygotowawczy ciężej, jesteś w pełnym zestawieniu, no to wychodzi takie zawiercie Lublin, gdzie ma jednych, dwóch, trzech zawodników, którzy potrafią sami wygrać mecz i wtedy nie jest już tak ciekawie.
7: A jak twoje zdrowie? Bo też ten temat wywołałeś, mówiłeś o problemach z plecami, ale cały okres przygotowawczy, rozumiem, za tobą, plecy wzmocnione.
8: Myślę, że te wakacje, które miałem chyba na jedne najdłuższych w mojej przygodzie z siatkówką, prawie 5-6 miesięcy, gdzie nigdy nie miałem, zawsze albo jakaś kadra, albo coś tu było, także plecy mam wyleczone i wszystko jest okej. Zdrowie jak na ten moment odpukać jest wszystko pozytywnie, dobrze. Ciężko pracuję teraz na siłowni, żeby jak najlepiej się przygotować fizycznie do tego sezonu. Ja liczę ze swojej strony, że to będzie mój 13 sezon. Gram z numerem 13, także będzie na pewno szczęśliwy i dla mnie, i dla Kędzierzyna, dla Zaksy owocny.
7: Niektórzy jak cię tu zobaczyli pierwszy raz po dłuższej przerwie, to powiedzieli: o, widziałem, pracujesz na siłowni, bo przybrałeś w barach.
8: Przybrałem w barach, schudłem dużo, bo w okresie wakacyjnym dostałem dyspozycję od trenera, żeby trochę popracować nad sobą i już w tej przerwie wziąć tą moją wagę na oko i prawie 5 kilo zwróciłem, także mam nadzieję, że to zaprocentuje w lidze.
7: Chudszy, ale bogatszy o mnóstwo doświadczeń i pełen nadziei.
8: Tak jest, pełen nadziei i z wiarą w naszą drużynę, bo to jest najważniejsze.
9: A o przygotowaniach do sezonu ligowego z najstarszym w składzie Zaksy, kapitanem zespołu Rafałem Szymurą, rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Czwartek, 24 września, 12 minut po trzeciej. Na nocnej zmianie minuta. Czasem trwa podejrzanie długo. Wyobraź sobie, że Norwegowie wydają miliony, żeby znać czas z dokładnością do milisekundy. Po co? Zanim moja pierwsza kawa się zaparzy, sprawdzę to dla ciebie. Maciek Rybak, cześć, witajcie. Do tego najlepsza muzyka. Ej,

jesteś teraz bez nikogo. Masz Dawida Podsiadłę, który ci śpiewa, i mnie, Maciek Rybak, nie śpię razem z tobą. Która to godzina? 3:23. W Norwegii wkrótce będą podawać czas z dokładnością do milisekundy. Taki precyzyjny zegarek sobie tworzą dla banków, komputerów, aby to wszystko było perfekcyjnie synchronizowane. To punktualność, ważna sprawa. Zawodowi kierowcy coś o tym wiedzą. No to plany na dziś znany. Punktualnie przybyć do celu. RMF FM wam w tym pomoże.

środek nocy mogą kleić się oczy, na nocnej zmianie o rzęsach myślimy, no właśnie, kiedy zaczynają opadać. Tymczasem dziś dzień stylistek i stylistów rzęs. Ludzi, którzy doskonale wiedzą, że kilka milimetrów potrafi człowiekowi kompletnie zmienić spojrzenie. O tej porze rzęsy stylizujemy sobie kawą, energia. Dorzucę do tego za kilka chwil kawałek Obudź się, to oddział zamknięty w RMF FM załatwi ci fajne wspomnienia.

Wczesna pobudka, RMF też nie śpi, za 23 minuty czwarta, za oceanem poruszenie. Donald Trump zaskoczył swoim zachowaniem na lotnisku. Zanim wyskoczy ci to w internecie, posłuchaj w RMF-ie i bądź na bieżąco. A teraz obiecana najlepsza muzyka. Oddział zamknięty.

0: Ekipa RMF FM z wami, newsy prowadzący, reporterzy, jesteśmy tu dla was i sprawdzamy, co się działo, gdy spaliście. Chiński przywódca Xi Jinping już w Stanach Zjednoczonych, Arku, ta wizyta zaczęła się nietypowo.
1: No zdecydowanie dlatego, że zazwyczaj prezydenci USA witają zagranicznych gości, przywódców przede wszystkim dopiero w Białym Domu, a tu, co ciekawe, w wojskowej bazie Andrews pod Waszyngtonem powitał go osobiście Donald Trump i to na płycie lotniska, co jest już wyjątkowo rzadkim gestem. Podobno nawet czekał na Xi 45 minut.
0: No to chyba bardzo mu zależy na tej wizycie. Czy właśnie Trump to chce pokazać takim zagraniem?
1: No niewątpliwie to gest głębokiego szacunku i nadanie wizycie takiego najwyższego priorytetu dyplomatycznego.
0: To już wyżej się nie da.
1: No ale amerykański prezydent zdaniem mediów chciał po prostu nawiązać do wystawnego powitania, kiedy to on był w Chinach.
0: A był i panowie chyba mają dużo do omówienia, skoro znów się spotykają. O czym tym razem będą dyskutować?
1: Na stole między innymi handel, sztuczna inteligencja, no i kwestia Tajwanu. Dziś rozmowy w Białym Domu, a wizyta chińskiego przywódcy potrwa aż 3 dni.
0: W ogóle mam wrażenie, że w ostatnich kilkudziesięciu godzinach to bardzo dużo dzieje się za oceanem.
1: No, jak to na szczytach ONZ. A właśnie wraca z niego Karol Nawrocki. Tę wizytę kończy już w USA, o czym powiemy w faktach punktualnie o 4:00.

0: za 11 minut czwarta. Wiem, że są tacy przy RMF FM, którzy już na nogach, bo za chwilę zaczynają swoją zmianę. Dzień dobry i rzucam wam wyzwanie. Nie dajcie się słowom tej piosenki Kai. Nie dajcie.
1: Śpi, kochany, śpi.
0: Nie. Odkładamy kołdrę.

Za 3 minuty fakty RMF FM o 4, a w nich temat, który budzi lepiej niż kawa. Przepychanka wokół obniżki cen paliw. Dowiemy się, na jakim etapie są rozmowy. A tuż po faktach powiem, gdzie przyda się dziś parasolka.

0: najlepsza muzyka, która pobudza. Więcej takiej tuż po faktach o godzinie 4. Najważniejsze informacje, również te z zagranicy, przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry, słuchamy.
1: Dzień dobry, zapraszam. Polski prezydent kończy wizytę w USA. Na szczycie ONZ mówił o zagrożeniach ze strony Rosji, bezpieczeństwie Europy i Bliskim Wschodzie. Unia Europejska zmienia zasady ETS. Uprawnienia do emisji CO2 nie będą bezpowrotnie kasowane. CBŚP rozbiło grupę handlującą narkotykami na dużą skalę. Śledczy mówią o co najmniej 300 kg używek. Karol Nawrocki kończy wizytę w Stanach Zjednoczonych. W Nowym Jorku polski prezydent wystąpił na forum ONZ i rozmawiał m.in. z Donaldem Trumpem oraz prezydentem Turcji, Recepem Tayyipem Erdoganem. W swoim wystąpieniu mocno skrytykował Rosję. Mówił, że Moskwa próbuje wrócić do świata, w którym o granicach i bezpieczeństwie państw decyduje siła, a nie prawo. Podkreślał, że Polska wzmacnia armię i sojusze nie po to, by prowadzić wojnę, ale żeby jej zapobiegać. Nawrocki mówił też o konfliktach na Bliskim Wschodzie. Zadeklarował wsparcie dla działań na rzecz deeskalacji, ochrony cywilów i rozwiązania dwupaństwowego, zakładającego pokojowe współistnienie Izraela i Palestyny. Kolejny element reformy unijnego systemu ETS uzgodniony przez państwa wspólnoty. Chodzi o tak zwaną rezerwę stabilności rynkowej, czyli po prostu unijny magazyn uprawnień do emisji CO2. Teraz kraje zgodziły się, żeby uprawnień trafiających do tego magazynu nie kasować bezpowrotnie, ale zachowywać je na przyszłość. Jak ustaliła nasza korespondentka w Brukseli, Polska poparła to rozwiązanie.
2: Polska zgodziła się na kompromis, bo najważniejsze było zatrzymanie bezpowrotnego kasowania uprawnień do emisji CO2. W obecnych zasadach co miesiąc znika około 16 milionów uprawnień, wartych prawie 1,5 miliarda euro. Polska uważała, że lepsza była propozycja Komisji Europejskiej, która całkowicie znosiła kasowanie, ale nie chciała dłużej czekać. Kompromis pozwoli zachować po 2030 roku duży zapas uprawnień na wypadek niedoboru i ograniczyć presję na wzrost cen CO2. Przeciw była tylko Bułgaria.
1: Tłumaczyła nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Istotne informacje dla kierowców.
1: Trwa spór polityczny wokół sposobu na obniżkę cen paliw. I chociaż projekty w tej sprawie złożyli zarówno prezydent, jak i rząd, o kompromisie nadal nie ma mowy. Polityczną przepychankę obserwuje dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
4: Projekt Karola Nawrockiego utknął w Sejmie, który nawet nie zaczął nad nim prac. Propozycja rządu przeciwnie. Po uchwaleniu w piątek przez Sejm, przez pracę w komisji, ustawa przeszła jak burza w 20 minut.
5: Składam wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 8 za. Kto jest przeciw? 2 osoby wstrzymujące. Ustawa została przyjęta bez poprawek.
4: I tak ma być też, kiedy zajmie się nią cały Senat. Potem jednak ustawa rządu trafi do podpisu prezydenta, który już zapowiada.
6: Premier chce na mnie wymóc, abym podpisał niekonstytucyjną ustawę. Naprawdę, to jest bardzo nieeleganckie ze strony pana premiera, że bierze polskich kierowców za zakładników.
4: Karol Nawrocki więc ustawy rządowej nie podpisze. Jego ustawy z kolei nie uchwali Sejm, a na obniżkę cen paliw nie ma chyba co liczyć.
1: Grupę handlującą na dużą skalę narkotykami w Kujawsko-Pomorskim rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Na polecenie prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim zatrzymano 7 osób, które mają odpowiedzieć za rozprowadzenie co najmniej 300 kg środków odurzających. Co wiadomo o zatrzymanych, to wyjaśni reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
7: Jeden z nich to szef grupy, który kierował całym procederem. Z kolei pozostałe 6 osób trudniło się dystrybucją narkotyków. Te były przemycane głównie z Hiszpanii. Policjanci od 2 lat deptali przestępcom po piętach. Najpierw zatrzymano 2 mężczyzn i zlikwidowano prowadzony przez nich magazyn z ponad 30 kg narkotyków. Potem na przejściu granicznym w Zgorzelcu wpadł przemytnik, który w specjalnej skrytce w ciężarówce ze szparagami przewoził 70 kg marihuany. W sumie w trakcie śledztwa udało się zatrzymać 42 osoby, które w ramach tego gangu zajmowały się przemytem i handlem.
1: Za nami pierwszy dzień astronomicznej jesieni. W większości kraju lato już zdecydowanie odpuściło. A po czym można poznać, że jest już jesień? Sprawdziliśmy, jak widzą to najmłodsi.
8: Zasiadli liście po prostu kolorowe.
9: Teraz mamy już jesień?
8: Tak.
9: I skąd ty wiesz, że już jest jesień?
8: Bo taka pogoda się zmieniła.
9: Czyli co się zrobiło?
8: Jesień.
9: A jeszcze tu była rozmowa coś o jakichś, nie wiem, kasztanach?
8: O kasztanach, jaziębinie, ziszkach i o jesień.
9: I to wszystko nam mówi, że...
8: Jest jesień.
1: Na z łódzkimi przedszkolakami rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wederka. Fakty wracają o 5:00. W nich powiemy, ile osób ostatecznie powalczy w niedzielę o fotel prezydenta Krakowa.
3: Radio, muzyka, fakty. Gazety. RMF FM.
0: Jesień w kolejnych prognozach. Pierwsze dostawy i poranne trasy miejscami po mokrych drogach, szczególnie na północnym zachodzie kraju. Trudne lokalne warunki też w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Może być mglisto, a parasolka przyda się dziś wszędzie poza Podkarpaciem. Już po 8 może padać w całej zachodniej części kraju i ten deszcz będzie przesuwał się w stronę centrum. Od 14 do 17, miejscami na północy 13, to maksymalna temperatura na dziś. No jesień, takie ma zasady. 5 minut po 4 u nas o tej porze zasada pierwsza kawa z RMF FM. Maciek Rybak, cześć, witajcie.

O, to już. Pozytywnie nastrajamy na cały czwartek. Najlepszą muzyką i pierwszą kawą serem FFM. Człowieku, gdzie cię zastała 4:16? Jak masz chwilę, to dzwoń do RMF-u 12 2 miliony. Zróbmy wspólnie mapę polskich aktywności nad ranem. No, chcę wiedzieć, gdzie was zastała 4:16. No bo taka teraz godzina. 12 2 miliony.

0: Malutka suflera FM FFM dla wszystkich, co na nogach już o tej bardzo wczesnej porze, 4:25. My też z Arkiem nie śpimy, pilnujemy tego, co się dzieje i co działo się wieczorem, bo mamy sensację na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Aktualni mistrzowie świata Włosi odpadli z turnieju.
1: No, w turnieju przegrali. To z Finlandią 2-3, jak to opisywał nasz wysłannik na turniej, Patryk Serwański, o północy. Mówił, że to była 500-letowa wojna nerwów. No i ogromna niespodzianka. Finowie po 19 latach znów zagrają w półfinale Mistrzostw Europy.
0: Po 19 latach.
1: No dokładnie tak. A ich rywalem będzie Francja.
0: No i to jest bardzo wczesna pora. Matematyka to może nie jest najlepszy wybór o tej porze, ale wiem, że jak jest jeden półfinał, musi być drugi. Tam już są biało-czerwoni. Kto naszym rywalem?
1: Dobrze liczysz. Poznaliśmy już rywala biało-czerwonych. To Słowenia, która też w turnieju pokonała Belgię 3-1. Zapowiada się więc powtórka półfinału z trzech ostatnich edycji turnieju. Przypomnijmy,
0: no, to znamy. No.
1: Rok 19 i 21. Tam nie wyszło. Słoweńcy wygrali. Z nami, tak. 3-1, ale w 23 biało-czerwoni wzięli rewanż, wygrali 3-1, a później sięgnęli po Mistrzostwo Europy. Oczywiście liczymy na to, że teraz będzie podobnie. Półfinały już w piątek, a dzień później w Mediolanie mecz o brąz.
0: No już, i hamuj, bo tu już śpiewają. Dzięki.
1: Wielki finał.

0: gdzie was została czwarta nad ranem. Halo, Paweł.
1: Dzień dobry. Dzwonię z okolic Bydgoszczy, bliżej Łabiszyn. Zacząłem uprawiać pod zboża. Jestem na polu.

Pierwsza kawa, pierwsze newsy. Kto rano pracuje na Śląsku, może teraz mocniej ścisnąć kierownicę, czy co tam ma pod ręką. Internet dobrał się do Rzymloka. I o tym za chwilę w RMF FM.

Za 18 minut będzie godzina 5. Ed Sheeran na pobudzenie, RMF FM, najlepsza muzyka, teraz coś do pośpiewania, ale wcześniej śląski Rzymlok, który znalazł się na 17 miejscu rankingu najgorzej ocenianych potraw świata. No to ranking ocen internautów, a nie werdykt szefów kuchni. I widzę, że znów ten temat wraca. No a Rzymlok, czy też bułczanka, nie musi się wszystkim podobać. Ważne, żeby swoim smakowało.

0: Britney Spears na 10 minut przed piątą. Gdzie was została czwarta nad ranem? Sprawdzamy w RMF FM. Co robicie? Halo, Dagmara, Patryk?
1: Jesteśmy w drodze do Polski z przepięknej Florencji. Jesteśmy już przed Austrią i pogoda w tej części Europy jest no niestety nie taka, jakbyśmy się spodziewali.
0: No nie tylko tam pogoda kapryśna. Będę sprawdzał po faktach o piątej, gdzie w Polsce dziś będzie padać. Ale co robiliście w tej Florencji?
2: Leżeliśmy i pachnieliśmy.
1: Odkryliśmy duże karpie.
0: O, proszę, o, czyli powrót z wakacji.
2: Pięknych wakacji. Wakacji, można powiedzieć, naszego życia.
0: O, super. No to dla wszystkich zakochanych.

0: Ostatni telefon w temacie, co u was o 4 nad ranem, Sebastian?
1: Pakowałem się, bo jestem w Olsztynku i wracam na studio do Warszawy, więc dwie wielkie walizki spakowane.
0: No w tej drugiej walizce pewnie same słoiki. 2 minuty i będą fakty o 5.

0: Szakawa z RMF FM. Najlepsza muzyka i sprawdzone fakty. Sekundy dzielą nas od godziny 5. Fakty RMF FM przygotował i przedstawi Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Wciąż nie ma terminu przesłuchania lekarza Dawida Kacprzyka. To główny bohater afery w Szpitalu Południowym. Więcej czasu na cyfrowe faktury. Rząd chce wydłużyć okres bez kar za błędy w KSeF. Ostatecznie 7 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Wycofał się inicjator referendum, w którym odwołano z funkcji Aleksandra Miszalskiego. Wciąż nie wyznaczono terminu przesłuchania lekarza Dawida Kacprzyka, głównego bohatera afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Informację tę dziennikarz RMF FM potwierdził u jego adwokata. Kacprzyk, lekarz bez specjalizacji i były radny Koalicji Obywatelskiej, został kierownikiem SOR-u. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Szczegóły w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: Od adwokata lekarza Dawida Kacprzyka, mecenasa Jacka Dibuła, dowiedziałem się, że jego klient nie dostał wciąż żadnego wezwania na przesłuchanie. Z kolei w prokuraturze dostałem odpowiedź, że śledztwo trwa, przesłuchać trzeba około 200 osób, a nowy komunikat śledczy wydadzą najwcześniej na początku października. Konsekwencją afery w Szpitalu Południowym są przepisy, które mają wprowadzić górny limit miesięcznych zarobków lekarzy na poziomie ponad 76 tysięcy złotych brutto. Te przepisy trafiły do Sejmu, a posłowie mają zająć się nimi na początku października.
1: A teraz o kolejnym pomyśle rządu. Dłużej bez kar za błędy w krajowym systemie e-faktur. Projekt ustawy w tej sprawie pojawił się w wykazie prac Rady Ministrów. O tym, kto może skorzystać na wydłużeniu okresu przejściowego dla cyfrowego fakturowania, dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Wszyscy przedsiębiorcy, bo ustawowe odstąpienie od wymierzania kar za błędy w KSeF nie rozróżnia małych i dużych firm. Obecnie kary za jakiekolwiek uchybienia w korzystaniu z krajowego systemu e-faktur są zawieszone do końca roku. A przypomnijmy, że od przyszłego cyfrowe fakturowanie obejmie również dotychczas zwolnionych przedsiębiorców, tych najmniejszych ze sprzedażą poniżej 10 tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli nowy projekt wejdzie w życie, to firmy nie będą musiały martwić się o pomyłki w KSeF aż do końca przyszłego roku. Nie oznacza to pełnej dowolności, bo jeśli przedsiębiorca nie będzie korzystać z KSeF, to Krajowa Administracja Skarbowa może sprawdzić, czy podatki na pewno są rozliczane rzetelnie.
4: Tym żyje Kraków.
1: Nie 8, a 7 osób powalczy w niedzielę o fotel prezydenta Krakowa. Ze startu w przedterminowych wyborach zrezygnował wczoraj Jan Hoffman. Inicjator referendum, w wyniku którego odwołano z funkcji Aleksandra Miszalskiego, postanowił poprzeć Łukasza Gibałę.
5: Nie ulega wątpliwości, że trzeba w pewnym momencie przeanalizować sytuację. Ja tą sytuację przeanalizowałem bardzo dokładnie i doszedłem do wniosku, że wspólnie możemy dokonać zmian w Krakowie, że wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
6: Pan mecenas Hoffman postawił wyżej dobro Krakowa i dobro mieszkańców na swój własny interes. Po drugie, chciałem zapewnić wszystkich wyborców pana mecenasa Hoffmana, że jeśli zostanę prezydentem, to te postulaty tu spisane zostaną przeze mnie co do joty zrealizowane. I proszę, chciałem podkreślić, że niezależnie od tych postulatów, fundamentem naszej współpracy jest głębokie przekonanie, że model prezydentury partyjnej w Krakowie się nie sprawdził.
1: Mówili Jan Hoffman i Łukasz Gibała. Na koniec przenosimy się jeszcze na wyspy. Plastikowy pojemnik po opatrunkach z czasów II wojny światowej czy 50-letnia buteleczka po lekach. To tylko dwa z rekwizytów znalezionych na jednej z brytyjskich plaż. Czego dowodzą?
7: Wolontariusze uczestniczący w corocznej akcji sprzątania brytyjskiego wybrzeża natrafiają na odpady, które spędziły w oceanie całe dekady. Ekolodzy podkreślają, że te makabryczne znaleziska są żywym dowodem na niezniszczalność plastiku. Drobiny tworzyw sztucznych i różnego rodzaju pojemniki krążą w ekosystemie morskim przez pokolenia, stanowiąc śmiertelne zagrożenie dla fauny i flory. Znalezione podczas porządkowania plaż artefakty trafią do muzeów i na wystawy edukacyjne, by przypominać, jak długowieczny i destrukcyjny ślad pozostawia po sobie człowiek.
1: A o tym mówił nasz londyński korespondent Bogdan Fremorgan. A jak podają naukowcy, rozkład plastiku w środowisku naturalnym zajmuje od 20 do nawet 1000 lat, w zależności od rodzaju materiału i warunków otoczenia. Jeszcze więcej najważniejszych informacji z Polski i świata w porannym wydaniu Faktów. Zapraszam na nie już teraz w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: O 5 rano kurtka zdecydowanie wygrywa z bluzą. Zakopane u was tylko 2 stopnie, 4 na ziemi łódzkiej i w Kielcach, 5 na Mazurach. No brr, zimno. W dzień tylko 13-17, pod górami około 11. Zachmurzenia będzie przybywać, pojawią się opady deszczu. Już teraz pada na zachodnim Pomorzu. Parasola możecie nie brać do pracy, jak dobrze widzę, jeśli mieszkacie na Podkarpaciu. 5 minut po 5 do pierwszej kawy z RMF FM. Ciekawe informacje. Bruksela, Polska, Niemcy i bardzo poważne rozmowy. Bohaterka sporu waży kilka kilogramów i je owies. O niej za chwilę. Maciek Rybak. Dzień dobry.

tu RMF FM, tu info, które może pobudzić. Polska i Niemcy mają spór o gęś. Tak, nasz kraj chce, żeby polska gęś owsiana dostała unijną ochronę. Europejskie negocjacje trwają. Niemcy protestują, bo ich zdaniem karmienie gęsi owsem nie jest wyłącznie polską tradycją. I słyszysz, jakich mamy sąsiadów? Jak żurawia zapuszczają do naszych gęsi? Ba, żeby tylko. Oni jeszcze klekoczą o tym w Brukseli. A niech ich ta gęś kopie.

sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Tam przemawiają światowi przywódcy. Swoje przemówienie wygłosił również Karol Nawrocki. Co powiedział prezydent Polski? O tym usłyszycie w Faktach RMF FM za 8 minut o 5.30. Z nami jesteście na bieżąco. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into...

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Wysłucham każdego, ale nie dam się łatwo zbyć.
2: Tworzymy taki poradnik, katalog zasad działania, które będziemy zalecać samorządom,
3: kiedy by
2: zagospodarować ten problem. Uznaliśmy, że taki poradnik chcemy stworzyć. I też spotkać się ze związkami gmin, miast polskich, by omówić zasady postępowania, takie, które pozwolą zrobić porządek. To jest zmiana gospodarki odpadowej na terenie miasta, bo dzięki przychodzą do miast po jedzenie.
3: Kiedy ten poradnik będzie?
2: Pewnie w ciągu kilku tygodni, kilku miesięcy.
4: Poranna rozmowa, czyli Tomasz Terlikowski kontra politycy. Dziś po 8 w RMF FM.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Magdalena Wojtoń w studiu Faktów RMF FM. Możemy zaczynać te punktualnie o 5.30.
6: No to na początek słowa Karola Nawrockiego podczas debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Nie mamy do czynienia z incydentami, ale z trwałą, przemyślaną strategią, mówił prezydent i dodawał, że odpowiedź na to musi być stanowcza, konsekwentna oraz wspólna. Chodzi oczywiście o Rosję. W faktach też zarzuty w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy oraz areszt dla byłego naczelnika Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w związku ze sprawą Zonda Krypto. Rosja wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Tak mówił wczoraj Karol Nawrocki podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent wezwał do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.
7: To nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
6: Wczoraj Karol Nawrocki rozmawiał także z Donaldem Trumpem. W kolejnych faktach połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem. Będą też najnowsze informacje dotyczące planowanej stałej bazy USA w Polsce. Zarzuty w związku z kampanią Sprawiedliwe Sądy usłyszeli Anna P. i Piotr M. Zatrzymani wczoraj przez CBA byli członkowie zarządu spółki Solvere. W ocenie śledczych mieli wspólnie z innymi osobami wyrządzić Polskiej Fundacji Narodowej szkodę w wysokości co najmniej 8 428 000 zł w ramach prowadzonej kampanii.
8: Realizacja tego projektu była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej, natomiast była zbieżna z celami politycznymi dwóch partii politycznych, a mianowicie Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska.
6: Opisywała Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Na 3 miesiące do aresztu trafił natomiast były funkcjonariusz policji i były naczelnik Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Artur K. Przypomnę, że został on zatrzymany w sprawie Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i sabotażu procedur bezpieczeństwa na szkodę klientów giełdy kryptowalut. On nie przyznaje się do zarzutów. Słuchacie Faktów w RMF FM. Czwartek, 24 dzień września, to jest drugi dzień astronomicznej i kalendarzowej jesieni. Na zewnątrz coraz chłodniej, wielkimi krokami zbliża się sezon grzewczy, a ceny węgla rosną i przyjrzymy się temu w porannych faktach. Sprawdzimy, skąd tak wysokie ceny w składach oraz czy zimą może nam węgla zabraknąć. Słuchamy się też oczywiście w Wasze głosy na ten temat. Już teraz przypominam nasz adres fakty@rmf.fm. Będziemy czekać na Wasze maile. A tuż po 7:00 Piotr Salak porozmawiał o tym z wiceministrem energii Konradem Wojnarowskim. Godzinę później poranna rozmowa w RMF FM. Tutaj gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. No a poza tym będziemy mieć dla Was najnowsze doniesienia prosto zza oceanu. Tam oprócz 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ historyczna wizyta Xi Jinpinga w Waszyngtonie. Chiński przywódca przybył już do Stanów Zjednoczonych. A na pierwsze pełne wydanie faktów zapraszam już o 6:00.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Nocna zmiano. Już bliżej niż dalej, za 20 minut 6. Chowamy kubek do szafki i zaraz ruszamy do domu. A teraz łapcie Margaret.

0: balerina albo baleron prima sort. No, nie zaglądam w talerz.
1: Czekaj, to jestem baleron prima sort? Czy
0: jeżeli chcesz, żeby tak cię nazywano, Jacek, możemy dzień się tak umówić.
1: Dzień dobry, tu RMF FM. To co, już może startować Wstawaj Szkoda Dnia?
0: Może, ale jeszcze przegląd kanałów telewizyjnych. Co ty na to?
1: Dobra, bo tak, słuchałem faktów i patrzę teraz na telewizje informacyjne. Tutaj ONZ, tam tu ONZ, się tłuką, tam ONZ, tu jakieś rakiety.
0: Ważne tematy.
1: A w lewym dolnym rogu u nas jadą sobie goście na rowerach. Czyż to nie piękne?
0: Ale oni pędzą i to w takiej grupie.
1: Ale oni ewidentnie nie zastanawiają się w tym momencie nad przyszłością sztucznej inteligencji. Nad tym, co postanowiono na Radzie ONZ.
0: Nie.
1: Nie. Oni sobie po prostu jadą na rowerach. I o czym to świadczy? Że świat jest piękny i że wcale nie jest tak źle, jak sobie myślicie.
0: Czyli jest dobrze.
1: Tak jest,
0: i to jest
1: dobrze.
0: Jest bardzo dobre na czwartek, o tej porze. Takie postanowienie, żeby było dobrze.
1: I my się skupimy na tych pozytywnych rzeczach.
0: Bardzo dobrze.
1: To nie Skowron?
2: No oczywiście, że tak, że ja to zawsze powtarzam. No. Przecież ja z tego słynę, że tak. No, no.
1: I tak róbmy.
3: Reklama.
4: Byle do piątku.
5: Byle do piątku. Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
4: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9:00 w RMF FM.
6: Hej, sklep Opon. Znajdź najlepsze opony całoroczne.
7: Gotowe. Zamawiam opony Dębica z darmową dostawą na sklepopon.com.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Po reklamie.
9: RMF FM.

0: Janka, Don't Stop the Music. Wieramy FM o 5.53. To brzmi po prostu dobrze.
1: O czym dzisiaj we Wstawaj Szkoda Dnia w RMF FM od samego rana?
0: Rusza ogólnopolska zbiórka danych o zarobkach lekarzy, więc ciekawe, czy poznamy nowego rekordzistę i czy komuś się uda przebić te 26 tysięcy na godzinę.
1: Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wiemy, co tam. Oraz wiemy, czy Polska zaatakuje Iran.
0: Czy nie?
1: No, wiemy. Wiemy i powiemy.
0: Dar młodzieży wraca do kraju po 5 miesiącach, do Gdyni. I dobrze, bo przecież no nie po to młodzież darowała dar, tak, żeby ten się szlajał gdzieś po świecie i nie wracał.
1: Także. I między innymi też o poranku dzisiaj w faktach mieszkańcy Oławy, przemysłowe fermy kur i interwencja RMF FM w waszej sprawie.
0: O kurka, tak by się chciało powiedzieć i tak powiedzieć, jak usłyszycie, co tam się podziało.
1: Tak.
0: Tacy będziemy dzisiaj.
1: Koko, ko.
0: Koko, koko, Polska spoko oraz Polska kurom. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Najnowsze fakty punktualnie o 6:00. A teraz hit TikToka.

0: I tak oto, śpiewając o poranku razem z Bruno Marsem, dotarliśmy do faktów w RMF FM.
1: A na fakty zapraszają Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Dzień dobry.
1: Zaczynamy.
2: Alert RCB dostali o poranku mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3: Powodem rosyjski atak powietrzny na Ukrainę.
2: W faktach też wymiana zdań w ONZ-cie.
4: Sergiej. I know you're listening.
3: Siergieju, wiem, że słyszysz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy. Tak w sprawie wojny bezpośrednio do Siergieja Ławrowa zwrócił się Radosław Sikorski.
2: Za chwilę podsumowanie tego wystąpienia, ale też spotkanie Trump-Nawrocki.
3: Wielka Krakowska tylko z 7 startującymi.
2: I sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy.
3: Finlandia pokonała gospodarzy, Włosi nie zagrają o medale.
2: Alerty RCB dostali dzisiaj rano mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
3: Powodem jest rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Polska przestrzeń powietrzna jest patrolowana w tej chwili przez myśliwce.
2: Rosja eskaluje wojnę. Tak ostrzegał w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
3: Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, wysłuchał wystąpienia szefa polskiej dyplomacji. Pawle, zatem co dokładnie usłyszeliśmy w Nowym Jorku z ust szefa MSZ-u?
5: Radosław Sikorski.
6: Dzień dobry, Sikorski ostrzegł przed działaniami Rosji.
7: Unable to move forward on the front line.
6: Nie mogąc przełamać frontu, Rosja z premedytacją uderza w ukraińskich cywilów, pasażerów kolei, ulicznych sprzedawców, rowerzystów, elektrownie, fabryki, centra handlowe. W port w Odeście, przez który normalnie wysyła się 50 milionów ton zboża rocznie do krajów Afryki i Azji. Mówił o działaniach sabotażowych w innych europejskich krajach. Rosja eskaluje, ponieważ jej przywódcy się boją. Po ponad 4 latach bezsensownej kolonialnej wojny Władimir Putin niczego nie osiągnął. Kończą mu się zasoby, brakuje mu rekrutów, potrzebuje pretekstu do kolejnej mobilizacji. W każdej chwili Putin może spróbować sprowokować państwo członkowskie NATO i rozszerzyć obszar objęty wojną. Możecie zabić znacznie więcej ludzi, ale nie jesteście w stanie wygrać. Możecie w każdej chwili zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Nie wystawiajcie Europy i świata na jeszcze większe niebezpieczeństwo, mówił między innymi wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, który zwrócił się do Ławrowa.
7: Sergiej, I know you're listening. Tell your boss.
6: By powiedział swojemu szefowi: już dość.
2: W Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
3: Jak przekazał szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, do tego spotkania doszło podczas, tutaj cytat, recepcji powitalnej wydawanej przez prezydenta USA i jego małżonkę Melanie Trump z okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozmawiano m.in. o stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz współpracy inwestycyjnej amerykańskich firm, m.in. możliwości serwisowania amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce.
8: I strona rządowa, a przede wszystkim pan prezydent chciałby, aby ten czas był jak najkrótszy i aby te centra serwisowe miały miejsce w Polsce, aby one się po prostu znajdowały w Polsce, a nie w innych państwach europejskich, bo jest tutaj oczywiście naturalna konkurencja.
2: A propos amerykańskiej stałej bazy wojskowej w Polsce, usłyszeliśmy, że teraz to jest zadanie dla ministra obrony narodowej, wiceministrów Wojska Polskiego, aby przekuć deklarację i gotowość polityczną w konkretne decyzje. Między innymi znalezienie lokalizacji dla wspomnianej bazy.
3: Takie słowa padły w Nowym Jorku, a w Waszyngtonie wizytę składa wiceszefowa MONU Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jej zdaniem decyzja w sprawie tej stałej bazy USA w Polsce zapadnie raczej po zakończeniu amerykańskiego przeglądu sił w Europie.
9: To jest pewnie końcówka roku i wtedy pewnie będziemy mówili o kolejnych krokach.
2: Wcześniej jej zdaniem możliwe jest zgłoszenie w sprawie centrum serwisowego rakiet do systemu Patriot właśnie w Polsce.
10: Fakty o poranku w RMF FM.
3: Już tylko 7 kandydatów chce powalczyć o fotel prezydenta Krakowa.
2: Swoją kampanię zakończył Jan Hoffman, inicjator referendum, w którym odwołano z funkcji Aleksandra Miszalskiego.
3: Jednocześnie popiera Łukasza Gibałę.
11: Istotą naszego porozumienia jest przede wszystkim porozumienie programowe dotyczące paktu współpracy dla Krakowa, bo obydwaj swoje słowa szanujemy niezwykle poważnie. Nie obiecujemy gruszek na wierzbie, nie jesteśmy w tym zakresie takimi zawodowymi politykami, tylko lokalnymi tutaj działaczami.
2: To lokalne starcie nie tylko działaczy już w niedzielę.
3: Dar młodzieży po 5 miesiącach wyprawy na 250-lecie Stanów Zjednoczonych powrócił właśnie do macierzystego portu w Gdyni.
2: No i co dalej?
12: Nie planujemy na razie większych rejsów, ale nie wykluczam, że po tym sukcesie może jeszcze dar jeszcze się gdzieś wybierze.
13: Cała rodzina.
14: Cała
13: przyszła.
14: Rodzina.
13: Bardzo się cieszymy,
15: że wrócił.
13: A w ogóle, tak. Dumni jesteśmy z niego.
16: Ale w ogóle to są tradycje rodzinne.
13: Babcia.
16: Dba. Mój ojciec, mój teść, wszyscy pływali, jego dziadek też pływał.
3: No i przypłynął. Z czekającymi na studentów na Nabrzeżu Pomorskim oraz Adamem Weintrytem, rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, rozmawiał Stanisław Pawłowski.
2: Słowenia pokonała Belgię 3-1 i będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Tym samym dojdzie do powtórki półfinału z 3 ostatnich edycji europejskiego czempionatu.
3: W 2019 i 2021 biało-czerwoni przegrywali, w 2023 roku wygrana 3-1, po czym to zostaliśmy mistrzami Europy.
2: W drugim półfinale zagra Finlandia, która wczoraj sensacyjnie pokonała Włochów 3-2.
3: Taka właśnie szalona radość Finów. Rywalem Skandynawów będzie teraz Francja. Półfinał jutro. Gramy o 17, a walka o medale w sobotę.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Deszczowo poranku wzdłuż granicy zachodniej, deszczowo również nad Gdańskiem i nad Bydgoszczą, a potem sytuacja się zmieni i deszczowo będzie w całym kraju. O 14 bez deszczu w Suwałkach i w Białymstoku, w Krakowie i w Rzeszowie, poza tym wszędzie może popadać.
1: To uspokoiłeś. O. No dobra. Jaka temperatura dzisiaj, tak patrzę na godzinę 14, 15? No
0: bez strzału.
1: 13, 12 w całym kraju. Co za jesień? Jesień przyszła.
0: No jesień, 24 września w kalendarzu stoi, jesień. 6:05 na zegarach, to już ciepło być nie może.
1: Ważną sprawę. Pytanie jest jedno, czy w PZP nie nagrywali prezesa?
0: Zaraz wam powiemy co i jak, a teraz męskie granie orkiestra.

0: Tyler w RMF FM dla tych, którzy już się obudzili. Brawo dla was.
1: Aż super, coś rewelacja.
0: Jesteśmy z wami, tu RMF FM.
1: Mamy dla was w porannym prezencie kolejną aferę w PZPN-ie. Tym razem sekretarz generalny miał nagrywać prezesa PZPN-u Cezarego Kuleszę. Jak odprowadzali go do pokoju hotelowego pod wpływem alkoholu? Portal Weszło o tym pisze.
0: Ale co to jest za oburzenie?
1: No, nie, nie wiem, no.
0: Takie filmy powinni pokazywać w szkołach jako film edukacyjny.
1: Bo te filmy pokazują, jak ważni w takich momentach są koledzy, prawdziwi, dobrze uczynni. No.
0: Ja czytałem, że na tej imprezie był sam Gianni Infantino, prezes FIFA. A widział ktoś Gianniego, jak go odprowadzają pijanego?
1: No nie.
0: No nie.
1: Bo nie ma takich właśnie dobrych, uczynnych kolegów.

0: AC of Base z RMF FM. Po angielsku Ace of Base.
1: I tu. Ja, bo ja to umiem śpiewać, bo tu.
0: Świetnie, naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem.
1: Dobra, przeglądam dla was internet, żebyście byli na bieżąco. I ten donosi, że TVP w likwidacji kupiła 110 nowych aut. Kupili sobie wany, kupili sobie minivany, 110 sztuk.
0: Pokaż to.
1: Za 20 milionów złotych. To jakieś średnie 180 tysięcy za auto.
0: Rzeczywiście, ja się tutaj upewniam. A oni na pewno są w likwidacji?
1: Tak, ale trzy razy sprawdzałem, czy oni są w likwidacji. Kupując 110 aut, tak, są w likwidacji.
0: No, to te gdzieś 110 aut, to jest chyba ta słynna onkologia dziecięca, na którą miała pójść kasa zamiast na TVP.
1: Tak, to musi być to. To jest to.

0: Są problemy na drodze krajowej numer 32. Za chwilę w faktach RMF FM będziemy mieli ważne informacje dla kierowców jadących tą trasą.
1: I informacja bardzo ważna z zagranicy. Hakerzy mieli wykraść dane niemal wszystkich agentów FBI.
0: To może być poważna historia, ale to jest zagraniczna służba.
1: FBI,
0: bo mamy inne. ABW, SKW, AGD, RTV, a tam jest co zagraniczne.
1: FBI jest zagraniczne. Szczegóły oczywiście już za chwilę w faktach RMF FM o 6.30.
0: RMF to też trzy literki. RMF.
1: Ale to jest po polsku.
2: Reklama. Jak ty to robisz? Codziennie pierwszy przy biureczku, zawsze gotowy do pracy.
3: A odkąd nie robię rano śniadań, mam sporo czasu.
2: Ale przecież ty zawsze masz na śniadanie, jak nie kruasanty, to cynamonki Bridor albo pankejki.
3: Tak, takie pyszne śniadania kupuję w Biedronce i mam gotowe.
2: W tej obok biura?
3: Właśnie w tej.
4: Szukasz pomysłu na świeże, smaczne i wygodne śniadania? W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji śniadaniowych. Naleśniki, sałatki, jogurty z granolą, drożdżówki, rogaliki, croissant i wiele więcej. I gdy ktoś zapyta, skąd te pyszne śniadania? Odpowiedź jest prosta. Dania gotowe z Biedronki.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Czego pragną kobiety? Ktoś wie. No może ktoś na ochotnika. No co? Jest jakiś odważny? Jak tak, to zapraszam. Już w niedzielę po 10:00 rozgryziemy tę zagadkę w RMF FM.
10: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Twój styl i magazyn Pani zapraszają na akcję rabatową Stylowe Zakupy. Od 25 do 30 września ponad 230 marek, rabaty nawet do 75%. Kupony w Twoim stylu Pani oraz na stylowezakupy.pl.
15: Zapytaliśmy Panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
16: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
15: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland. Po reklamie.
0: Na zegarach mamy 6.30, w RMF FM, pora na fakty.
17: Myśliwce znów operują w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak informuje dowództwo operacyjne, to w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę.
18: Jak informowaliśmy w faktach o poranku, alerty RCB dostali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
17: My ostrzegamy kierowców, są utrudnienia na krajowie 32 w Wielkopolsce.
18: W Kotowie to odcinek Grodzisk Wielkopolski Stęszew. Osobówka potrąciła pieszego.
17: Jedna osoba ranna, w miejscu wypadku w tej chwili ruch wahadłowy. 250 uwag już trafiło, drugie tyle trafić ma do Urzędu Gminy Oława, który przygotował kontrowersyjny według mieszkańców plan ogólny.
18: Dokument zakłada, że na połowie terenów, nawet w bliskim sąsiedztwie ludzi, mogą powstać przemysłowe fermy kur, wielkie chlewnie czy biogazownie.
17: Mieszkańcy poprosili RMF FM o interwencję.
19: Kupiłem dom i mam dwie małe córeczki. I nie wyobrażam sobie, żeby miały to wąchać, przebywać w tego typu otoczeniach, much, smrodu. Nie wyjdę na boisko i nie pojeżdżę z nimi na rowerze, bo będzie śmierdziało.
20: Boi się pan też spadku wartości swojej nieruchomości?
19: Myślę, że jakby tego typu inwestycja została zlokowana tam, gdzie jest do tego przeznaczenie, to mogę klucze z aktem notarialnym powiesić na płocie i oddać ten dom za darmo. A nie był tani.
20: Przyłącza się pan do tego protestu?
19: Jak najbardziej. Dwoma rękami się podpisuję pod każdym z wniosków.
17: Powiedział naszej dolnośląskiej reporterce Martynie Czerwińskiej pan Maciej z Marcinkowic.
18: Konsultacje trwają do jutra. Wójt obiecuje, że weźmie pod uwagę każdą uwagę i zapewnia, że nie chce ferm w takiej skali, jakiej obawiają się mieszkańcy.
17: Nie znalazł jednak czasu na spotkanie z naszą reporterką.
21: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Sponsor.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Sensacja na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Do strefy medalowej nie awansowali mistrzowie świata, współgospodarze turnieju, czyli Włosi, którzy przed własną publicznością po tiebreaku przegrali z Finlandią.
18: Od siatkówki rozpoczynamy więc pierwsze dzisiaj fakty sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk.
22: Dzień dobry.
18: Dzień dobry. Finowie zaskoczyli chyba cały siatkarski świat.
22: No i to mało powiedziane, tym bardziej, że Włosi jako jedyni niepokonani byli na tym turnieju, a Finowie w 1/8 finału Mistrzostwa Europy męczyli się z reprezentacją Grecji. Italia przegrywała już wczoraj 1-2 i musiała gonić wynik, ale ostatecznie przegrała po tiebreaku. Więcej o tym sensacyjnym rozstrzygnięciu już teraz nasz specjalny wysłannik na Mistrzostwa Europy Siatkarzy, Patryk Serwański.
23: Dzień dobry, to jest ogromna sensacja. Finowie sygnalizowali oczywiście w trakcie tego turnieju całkiem dobrą formę, ale pokonać Włochów w Turynie w trzecim secie 25-16. No i jeszcze wczoraj rano jakiś włoski kibic pewnie z pobłażliwym uśmiechem przyjąłby taki scenariusz. W tiebreaku wydawało się, że Włosi wszystko kontrolują, utrzymywali taką niewielką przewagę. W końcówce jednak dotknięcie siatki przy bloku, później atak w aut i Italia odpada z turnieju. Finlandia powtórzyła za to sukces z 2007 roku. Po 19 latach Finowie znów w półfinale, a Włosi notują najboleśniejszą porażkę od wielu lat.
22: Doskonale rozgrywki piłkarskiej Ligi Mistrzyń rozpoczęła Ewa Pajor. Reprezentantka Polski zdobyła 2 bramki w pierwszym meczu fazy ligowej tych rozgrywek, a jej Barcelona 5-2 pokonała pewnie Paris FC. Trwają ostatnie przygotowania do 48. Maratonu Warszawskiego, który już w niedzielę będzie, tak jak podkreślają organizatorzy, największy bieg maratoński w historii Polski.
24: Pierwszy raz ponad 10 tysięcy osób na pewno już ukończył. Jesteśmy częścią prestiżowego europejskiego cyklu European Marathon Classics. To tylko 8 biegów do tego cyklu należy. Mamy status biegu na poziomie Elite World Athletics.
22: Mówił dyrektor zawodów Marek Tronina. Do udziału w niedzielnym biegu na dystansie maratońskim i półmaratońskim zgłosiło się 20 tysięcy osób, w tym ponad 14 wystartuje w rywalizacji na królewskim dystansie.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Jeszcze 26 minut i będzie godzina 7.
25: Europa się powiększa.
0: O, to rośniemy.
25: Mam szczegóły, to o tym za chwilę.

0: Joli papon, moi l'olitage, oui.
1: I francuskie numery też wam gramy, bo tacy jesteśmy po prostu, międzynarodowi i zagraniczni.
0: Ale słuchajcie, ja chciałem wrócić do tematu. Wiecie, że mapa Europy się cały czas zmienia? Przeczytałem, że Finlandia się powiększa, bo tak, lodowiec się cofa, przez co odsłaniają się nowe wyspy, zmienia się kształt wybrzeża.
1: Czyli czekaj, to tam będą mieli nowe działki z niczego?
0: Dokładnie.
1: Tak sami z siebie? No to jak podobno, jak o tym usłyszeli, to polscy deweloperzy właśnie się oblizali teraz.
0: Donald Trump też. Podobno już zapytał w administracji, czy można je nazwać Ameryka.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
7: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Marian, byłam u Mariolki. Ale ona ma czyste podłogi.
12: Mariolka?
11: No tak, kupiła w Media Expert w supercenie odkurzacz bezprzewodowy Dyson V12S Detect Slim Submarine.
12: Ten z funkcją aktywnego mycia?
11: No ten. Sprząta na mokro i na sucho, usuwa rozlane płyny i zeschnięte plamy, ma dużą moc ssania i długi czas pracy.
12: A coś do tego dostała?
11: Zestaw akcesoriów o wartości 385 zł do sprzątania mebli za złotówkę.
12: Popatrz, jak się przy nas wyrobiła.
13: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje. Najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię trybun. Zaprasza Łódź. Miasto gospodarz.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
17: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
18: Po reklamie.
19: Wstawaj, szkoda dnia.
1: Aj, proszę. Gypsy for Money. A potem Janelle Monáe. Tak wam zagramy. Też zagraniczna piosenka zresztą bardzo dobra.
0: A ja mam ważny cytat. Kicz filmowy. O. Jak myślicie, o jakiej nowości to...
1: A potem Janelle Monáe. Tak wam zagramy. Też zagraniczna piosenka zresztą bardzo dobra.
0: A ja mam ważny cytat. Kicz filmowy. O. Jak myślicie, o jakiej nowości...

0: Tu RMF FM, wstawa i szkoda dnia. Jeszcze 7 minut będzie 7. Daniel Olbrychski, znany aktor, dołączył do grona aktorów, którzy wypowiedzieli się na temat serialowej Lalki, cytuję, kicz filmowy.
1: Mówi pan Daniel. To mocne. Kicz. A to może panu Olbrychskiemu jest smutno, że do ani jednej, ani drugiej adaptacji Lalki go nie wzięli.
0: Może tak być. No. Panie Danielu, szanowny, spokojnie, może jeszcze nie wiem, no, rola Tosi w Nigdy w życiu.

0: Michael Jackson i Beat It w RMF FM za 7 minut. Fakty o 7. Będziemy mieli najnowsze wieści dla kierowców, między innymi tych podróżujących krajową 65. Problemy też na A4. Wszystkie najważniejsze informacje oczywiście w RMF FM.
1: A jak Olbrychski i Olbratowski byli w jednej klasie, to byli obok siebie w dzienniku.
0: Ciekawe, no. Ale Olbratowski byłby wcześniej.
1: No, to jest trochę lepszy.
2: A za nami był taki mój kolega Czarek.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
4: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
5: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron, z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
6: Brzydka, za to niesympatyczna.
4: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18:00 w RMF FM, a także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
9: Przed nami siódma, przed nami również kolejne spotkanie z faktami w RMF FM.
10: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
11: Pożar na ziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
12: Według strażaków to było podpalenie.
11: I od tej sprawy zaczynamy. Prezydent Karol Nawrocki w ONZ-cie mówił o Rosji, która destabilizuje sytuację w Europie.
13: To nie my szukamy konfrontacji.
12: Pod lupą faktów dzisiaj ceny węgla.
11: Ceny rosną, import rośnie. Czy tej zimy węgla może zabraknąć?
12: Gościem rozmowy o siódmej będzie Konrad Wojnarowski, wiceminister energii z PSL-u. Zapraszamy.
11: Pożar na ziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu to infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, między innymi Ukrainie.
12: Jak dowiedział się reporter RMF FM, ogień pojawił się wieczorem. Strażacy twierdzą, że to podpalenie. W faktach Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co już udało się ustalić?
14: Późnym wieczorem na numer alarmowy zadzwonił właściciel posesji, na której umieszczono elementy infrastruktury łącznościowej, zgłaszając, że doszło do pożaru anten. Na miejsce przyjechali strażacy, udało im się ugasić ogień. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do podpalenia rozdzielni. Uszkodzony został także agregat prądotwórczy. Na miejsce wezwano policjantów oddziałów prewencji oraz funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji. O tym incydencie powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji, a ta naziemna baza w Woli Krobowskiej wraz z podobną bazą Kołokowna na Litwie zapewnia dostęp do internetu dużej części Europy Środkowo-Wschodniej.
12: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 65 w Podlaskiem.
11: Między Grajewem i Białymstokiem osobówka zdarzyła się z ciężarówką.
12: Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Karol Nawrocki kończy wizytę w USA.
11: Jej ważnym punktem było wieczorne wystąpienie na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Usłyszeliśmy m.in. o rosyjskich działaniach wymierzonych w kraje europejskie.
12: O szczegółach zza oceanu korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
15: Rosja wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Mówił na forum ONZ prezydent Karol Nawrocki.
13: To nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
15: Podkreślał, że Polska traktuje NATO jako gwaranta bezpieczeństwa.
13: NATO pozostaje zjednoczone dla nadrzędnego celu, jakim jest obrona naszej wspólnoty po obu stronach Oceanu Atlantyckiego.
15: Podkreślił Karol Nawrocki.
5: Fakty i pieniądze w RMF FM.
11: Pod lupą faktów rosnące ceny węgla. W niektórych składach za tonę opału trzeba zapłacić nawet 300 zł więcej niż miesiąc temu.
12: Czy tej zimy węgla wystarczy? Jak mocno wzrosnąć mogą rachunki? To sprawdzać będą dzisiaj nasi reporterzy. Michał Radkowski razem z nami. Michale, jak teraz kształtują się ceny?
6: Przybywa składów, gdzie za tonę węgla trzeba zapłacić już ponad 2000 zł za tonę. Jeśli kupujemy przez internet, jest taniej, ale trzeba doliczyć do tego transport. Liczy się też sposób pakowania czy parametry surowca. I tak przy zakupie w sieci Orzecha w Polskiej Grupie Górniczej ceny zaczynają się od 1150 zł za tonę, przy kostce od 1200, a za groszek więcej o kolejne 50 zł. I te ceny budzą coraz większy niepokój tych, którzy sami ogrzewają domy. Ci mieszkańcy pytają, czy węgla starczy tej zimy. I tu minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewniał przedwczoraj na naszej antenie.
16: Wszystkie analizy wskazują na to, że nie powinno zabraknąć węgla?
6: Będziemy dzisiaj o to pytać, także ekspertów.
11: No to a propos ekspertów, Piotr Salak, jego poranny gość.
12: Witam i zapraszamy.
17: Dzień dobry, a gościem rozmowy o siódmej jest Konrad Wojnarowski, czyli wiceminister energii z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie ministrze.
18: Dzień dobry panu, witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy.
17: Słyszał pan materiał, czy zabraknie węgla tej zimy?
18: Nie zabraknie węgla tej zimy.
17: A skąd pan to wie? Panie ministrze, jak patrzę chociażby na dane Agencji Rozwoju Przemysłu, sama agencja przyznaje, że zapasy spadły o 40%.
18: Panie redaktorze, Polska, jeśli chodzi o zabezpieczenie w surowce, jest krajem bardzo stabilnym. I to zarówno, i to zarówno jeśli chodzi o Unię Europejską, jak i patrząc też globalnie w kontekście, powiedziałbym, takim holistycznym.
17: No ale co z tymi zapasami, panie ministrze?
18: Jeśli dzisiaj spojrzymy na zapasy czy węgla, czy gazu, one dają nam poczucie bezpieczeństwa na najbliższe miesiące i my dzisiaj nie przewidujemy żadnych perturbacji w tym kontekście.
17: Dzisiaj w drugiej części, w drugiej połowie września, tak mówi Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, razem z nami w rozmowie o siódmej. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale jesteśmy cały czas w radiu RMF 24 i tam kontynuujemy nasze spotkanie.
11: Nie zabraknie węgla tej zimy. Od tych słów rozpoczynała się rozmowa Piotra Salaka z wiceministrem energii Konradem Wojnarowskim. Ona od tej chwili w sieci.
12: Dwie minuty po ósmej gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Magdalena Karpat-Marek jest już na obiekcie.
19: Na obiekcie jest.
9: Jest na terenie rozgłośni, posłuchajmy.
19: No nie ma cudów, bo nadal jest jesienna pogoda, no nie ma tego lata i chyba już nie będzie, chociaż będzie troszeczkę cieplej. Dzisiaj sporo chmur, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj sporo chmur, sporo deszczu, niewykluczone są także burze. No a temperatura taka z tych nie za wysokich, można powiedzieć, bo zazwyczaj takie 13-14 stopni. Na zachodzie cieplej do 17, ale też właśnie na zachodzie kraju dzisiaj od rana jest najbardziej deszczowo i w sumie tak już do wieczora.
9: Miłośnikom dobrego biometu polecamy ścianę wschodnią o poranku, bo potem już wszędzie będzie niekorzystny. Także teraz się cieszymy biometu niem.
10: Patrzcie, można się nim nacierać nawet.
9: Można, w klatę se wetrzeć. Coś tam, w skroń.
10: Mamy pomysł, jak taniej tankować.
9: No i to dobry pomysł. No, za chwilę wam go podamy.
10: Jeszcze nie wiemy, czy dobry, ale zaraz się z wami
9: podzielimy. Ale nie, jest naprawdę, jest mocny i o tym będzie głośno, zapewniamy.
10: Jacek Tomkowicz, Przemysław Skowron, Tomasz Olbratowski. Mówimy dzień dobry.

0: No, droga jest ta benzynka, jest. Nie? Droga, droga. Dieselek też tani nie jest. Nie, ale nie, chyba wiem, nie co.
1: Ale mam coś. Dobra, skupcie się teraz, uwaga, bo internet pisze, no, że jak zatankujesz auto na przykład za 800 zł, a przy dużym baku to się zdarza,
0: tak,
1: i nie zapłacisz za paliwo,
0: to dostaniesz,
1: przykład, to dostaniesz mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Tak czy siak, no jesteś do przodu.
0: No jesteś, no.
1: Jesteś.
0: Jeszcze, no. Słuchajcie, jeszcze nie sprawdzaliśmy tej metody. Jak sprawdzimy to, dowiecie się o tym jako pierwsi wtedy.
2: Pewnie z pasków w telewizjach informacyjnych, ale się dowiecie.
1: Ale uwaga, też teraz się skupcie. To nie była instrukcja. Nie była instrukcja.
0: To też nie była porada inwestycyjna.
1: Nein.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
7: Byle do piątku.
8: Praca do godziny 14 i koniec.
7: I tak trzymać.
9: Jesteśmy z wami codziennie po 9 w RMF FM.
10: Hej, sklep Opon. Znajdź najlepsze opony całoroczne.
11: Gotowe. Zamawiam opony Dębica z darmową dostawą na sklepopon.com.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha. Media Expert
13: to you. O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Po reklamie.
2: Mamy odpowiedź w związku z pomysłem sprzed chwili. No niestety. Panie Kałamaga, coś pan trochę okłamał z tymi mandatami, bo mandat mandatem, ale trzeba również zapłacić za paliwo. W związku z tym masz 800 plus 500.
0: To nie.
1: No, ale to całe szczęście, bo kusiło.
0: To tak.
2: Ale przypominamy, to po prostu nie była dobra porada inwestycyjna.
1: To była bardzo zła porada.
0: A co u Kardashianów, zapytacie? O tym za chwilę.

0: Jeszcze rok i będziemy świętowali 30-lecie emisji tego numeru po raz pierwszy. 97 rok.
1: Co kur...
2: No, no i po co takie rzeczy?
0: Ale patrz, jak to świetnie
2: brzmi. I po co takie rzeczy mówić ludziom
0: numer
2: teraz?
0: Numer starszy niż Magic w ogóle, stary. Dasz wiarę? Takie gramy.
1: Są tacy ludzie?
0: Są tacy ludzie. No.
2: 21
1: Zabraczowski.
2: Po godzinie 7. Weszliśmy na strony plotkarskie i już żałujemy, bo jest relacja z otwarcia sklepu Kim Kardashian w Nowym Jorku.
0: No.
2: W trakcie imprezy Kim 3 razy się przebierała.
1: U mnie pani Jadzia, jak otwierała rano warzywniak, to tak kichła, że też się musiała przebrać.
0: No, ale 3 razy?
1: No nie.
0: Na otwarcie sklepu?
1: No.
0: Ty, ale ja mówię o Kim Kardashian teraz. Jakby taka Kim szła, nie wiem, na wesele na Podkarpaciu, to ona by musiała ubrania żukiem przywieźć.
1: Tak.

0: Kenzie Girac w RMF FM we Wstawaj Szkoda Dnia. To jest najlepsza muzyka. Jak wstawać, to tylko przy takiej, bo życie jest za krótkie, jest zbyt mało poranków. Dał nam dobry Bóg, by tracić je na słabą muzykę. Tyle wam powiem, róbcie z tym, co chcecie.
1: Wszystko w porządku, Skowron? Kawa wjechała, czy co jest?
0: Nie, ważne pytanie, co z węglem? Zabraknie, nie zabraknie, długa ma być zima, co z kopalniami, wiesz, no, te tematy.
1: I co z ważne. Naszym polskim złotym, który jest najsłabszy od wielu miesięcy?
0: Bardzo ważne pytania, bardzo ważne odpowiedzi, wszystko niebawem w RMF FM, punktualnie o 7:30.
2: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od czwartku do soboty polecamy. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Szkoda, że zaczyna się weekend. I jeszcze trochę bym popracował.
10: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
11: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
12: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: Po reklamie.
0: 7:30 przed nami. Fakty.
15: Nie zabraknie węgla tej zimy. Takie zapewnienie padło w rozmowie o 7 w Faktach i Radiu RMF 24. Uspokajał wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
16: Dzisiaj w Faktach sprawdzamy ceny węgla oraz jego dostępność.
17: Jeśli dzisiaj spojrzymy na zapasy czy węgla, czy gazu, one dają nam poczucie bezpieczeństwa na najbliższe miesiące i my dzisiaj nie przewidujemy żadnych perturbacji w tym kontekście.
16: Całą rozmowę Piotra Salaka z Konradem Wojnarowskim znajdziecie na rmf24.pl.
15: Zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. SMS-y od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o takiej właśnie treści dostali kilkanaście minut temu mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
16: Także Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o tym, że myśliwce, poderwane w związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą, wróciły już do bazy.
15: Przypominamy, alert RCB o rosyjskim ataku na Ukrainę mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali przed 6 rano. Jedna osoba trafiła do szpitala po zdarzeniu wojskowej ciężarówki z samochodem osobowym.
16: Do zdarzenia doszło na rondzie Nowowarszawska-Ciołkowskiego w Białymstoku. W miejscu wypadku są utrudnienia.
15: FBI bada doniesienia o włamaniu do swoich systemów. Grupa hakerska Shiny Hunters twierdzi, że wykradła dane niemal wszystkich agentów oraz kandydatów do pracy w FBI.
16: Agencja przekazała, że wie o doniesieniach o domniemanym włamaniu, ale zaznaczyło, że punkt włamania wciąż nie został ustalony.
15: A hakerzy zaznaczają, że atak nie miał podłoża finansowego, lecz był odwetem za to, że w maju Federalne Biuro Śledcze wydało ostrzeżenie, w którym Shiny Hunters uznano za zagrożenie.
16: U nas za pół godziny w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. A teraz
18: czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
16: Złoty, najsłabszy od wielu miesięcy i o tym teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
19: Dzień dobry. No niestety tak słabych kursów nie widzieliśmy dawno. Euro kosztuje prawie 4,38 zł. Najwięcej od końca 2024 roku. Dolar po 3,84. Najdroższy od początków roku 2025. tego. Co się wydarzyło? Przede wszystkim winna jest amerykańska waluta i kolejne sygnały zza oceanu o podwyżkach stóp procentowych. Dolar będzie się umacniał i to właśnie on krzyżuje nam szyki. Osłabienie widać także w porównaniu z innymi walutami. Frank szwajcarski podrożał do 4,66 zł, funt brytyjski po 5,09 zł. Czas na nieco lepsze wieści. Ropa o poranku tanieje. W skali 10 dni surowiec ten potaniał już o 5-10% w zależności od jego rodzaju. Pojawiła się nadzieja na rozprężenie w konflikcie na Bliskim Wschodzie i udrożnienie dostaw surowca. A więc kierowcy mogą się zastanawiać, dlaczego zatem ceny na stacjach nie spadają?
20: No niestety prawda jest bolesna. Ceny paliw rosną natychmiast po wystąpieniu niepokojów. Spadają dużo wolniej.
19: Tłumaczył w radiu RMF24 ekspert rynku paliw Przemysław Bryksa.
20: Załóżmy tańsza ropa dotrze do rafinerii i będzie w stanie być przerobiona dopiero po małych kilku tygodniach.
19: To oznacza, że stawka powyżej 9 zł za litr oleju napędowego zostanie z nami jeszcze przez jakiś czas.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Co tam ta lalka, ta cała taka?
1: No to
0: lalka,
1: jest,
0: to Wokulski.
1: To Prus napisał ta. I to jest.
0: To jest ta Izabela od tej, od Śliwowicy, nie?
1: Co?
0: Łącka. Łęcka, przepraszam. To nie od Śliwowicy, przepraszam. Ale znamy dużo szczegółów dotyczących najnowszej lalki, tej Netflixowej. O wszystkim wam opowiemy i to, kurczę, w szczegółach.

0: ważne pytanie. Kochany, kochaniutka, misiu, pszczółko, czy potrzebujesz troszeczkę pieniążków?
1: Mamy pomysł. Mamy. Odliczaliśmy do tego wydarzenia cały miesiąc. Potrójny finał września w złotej kumulacji. Czegoś takiego jeszcze nie było. Przed nami trzy ostatnie losowania w tym tygodniu. Dziś i jutro w sumie przed nami trzy finały.
0: I w każdym z nich, ale w każdym, ktoś na pewno wygra. Suwa, Jack JS6, 6 po polsku. Nowoczesny, stylowy, dynamiczny, komfortowy, technologiczny, z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym, kurczę, dachem, gdzie zawsze będziesz widział czyste niebo nad sobą.
1: Na pewno ktoś wygra.
0: Na pewno.
1: Albo ten samochód, albo milion złotych. Tak. Jednym zgłoszeniem wchodzicie jednocześnie do trzech ostatnich losowań w finałowym tygodniu września.
0: I na start tego niezwykłego, potrójnego finału września mamy dla was szczęśliwe numeryki w RMF FM. Trzy razy gracie o milion, czyli o te wymarzone 6 zer na koncie.
1: 6 zer. Numerki, szczęśliwe numerki to 6 i 0. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474 za 4,92, dostaje teraz 1300 szans, ale kto ma 6 i 0 w swoim numerze, dostaje dwa razy więcej, czyli aż 2600 szans.
0: Wysyłasz jednego SMS-a, a system przyjmujący wasze zgłoszenia uważa, że przysłałeś ich na przykład 2600.
1: I ta coś szóstka i 0 nie muszą być po kolei, nie muszą być obok siebie. Nie. Ważne, żeby była i szóstka, i 0. Tylko przez 13 minut działa ten specjalny bonus.
0: Wejdźcie do zabawy, zmieńcie swoje życie. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474.

Może was przytrzymało czerwone światło w tym momencie. Może się trochę zdenerwowaliście, bo macie na ósmą. Jesteśmy z wami. Zróbcie sobie głośniej RMF. Jest. Może was przytrzymało czerwone światło w tym momencie. Może się trochę zdenerwowaliście, bo macie na ósmą. Jesteśmy z wami. Zróbcie sobie głośniej RMF.

0: elegancka.
1: Słuchajcie, szczęśliwy to kraj. Szczęśliwy to kraj, w którym muszą kłócić się o takie rzeczy.
2: Reklama.
3: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kopciuszku, zapomniałaś pantofelka.
5: Ty jesteś pantofelek, a ja wszędzie dojadę moją furą.
6: Trzy ostatnie finały w tym tygodniu. Trzy szanse na gwarantowanego suwa Jaffy Odes 6 lub milion złotych.
7: Złota kumulacja w RMF FM.
8: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
14: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
15: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
1: Jest nasz Tomeczek, kochany.
16: Jest Tomuś.
17: Wydaje mi się, że będzie mówił o mądrych rzeczach.
16: Bo to on jest jak Wokulski.
18: Nie wiem.
1: On jest jak Rzecki.
16: Jak Rzecki, bardziej może.
17: Przed wami felieton Tomasza Olbratowskiego.
18: Prasa opisuje, jak bohater afery w warszawskim szpitalu południowym pan Dawid Kacprzyk, zapytany o samopoczucie po tych wszystkich doniesieniach o nim, odpowiedział: mam to wszystko w dupie. Trzeba przyznać, że jest on słusznie zbudowanym mężczyzną, więc jego dupa ma w miarę słuszne rozmiary, więc dużo się w niej zmieści, nawet wyrzuty sumienia czy skrupuły. Duża dupa jest przydatna, by mieć w niej wszystko. Ale spójrzmy na afery lekarzy w publicznej służbie zdrowia szerzej, bo byli tacy lekarze, którzy mieli w tym samym czasie dyżur na dwóch SOR-ach, a sami siedzieli w domu. A i wyobraźmy sobie na przykład, że nauczyciel postępuje w ten sam sposób, nie? Nauczyciel Bogdan z Zakopanego, jak wynika z planu lekcji, jednocześnie uczy w 5 C w Toruniu i w 6 A w Szczecinie, a sam siedzi w domu i robi masło na handel. No nie da się. Albo pilot Dreamlinera, który według planu leci jednocześnie do Nowego Jorku, a drugim samolotem w tym samym czasie do Tokio, a w rzeczywistości siedzi w domu z pilotem w ręku i ogląda mecz Ekstraklasy, a w przerwie meczu instruuje stewardessy, jak mają wylądować i jak będą one i pasażerowie mieli szczęście, to na SOR-ze, gdzie lekarz dyżurny jest na home office. No nie da się, widzicie. Lekarz jest uprzywilejowany, bo człowiek może być tylko w jednym miejscu naraz, chyba że pracuje w publicznej służbie zdrowia. Wtedy ciało zostaje w domu, nazwisko idzie na dyżur, a wynagrodzenie jest wszędzie. No wszystko jest do dupy.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje oczy widzieć chcę, tylko patrząc w twoje. You shot me so damn.

0: pożar naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink na Mazowszu.
1: To ona dostarczała internet do dużej części Ukrainy. To spłonęło na Mazowszu. Najprawdopodobniej było to podpalenie.
0: Szczegóły za chwilę w Faktach RMF FM, a fakty u nas punktualnie o godzinie 8.
2: Reklama.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
6: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
5: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
9: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
5: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
10: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
11: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
10: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.
1: 8 na zegarach, czas poznać najważniejsze fakty. Fakty w RMF FM mają dla nas Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
12: Pożar stacji Starlink na Mazowszu.
13: Ona zapewnia dostęp do internetu dużej części Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Ukrainie. W Woli Krobowskiej jest już nasz dziennikarz.
12: Reporter RMF FM ujawnia, nie będzie śledztwa w sprawie działań prokuratora i policjantów.
13: Tych, którzy 2 miesiące temu weszli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
12: Już za moment poranna rozmowa w RMF FM.
13: Naszym gościem minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Zapraszamy.
12: Wyjaśnienie przyczyn pożaru naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
13: Ta naziemna stacja wraz z podobną bazą koło Kowna na Litwie zapewnia dostęp do internetu dużej części Europy Środkowo-Wschodniej. Jak ujawniliśmy w faktach, ogień pojawił się wieczorem. Według strażaków było to podpalenie.
12: W Woli Krobowskiej jest Krzysztof Zasada. Krzysztofie, jak wygląda miejsce pożaru?
14: Wśród puli sadów na jednej z posesji w pewnej odległości od drogi stoi kilkanaście białych anten w kształcie kul o średnicy mniej więcej 2 metrów. Ten teren jest otoczony prowizorycznym, blaszanym płotem. Na miejscu są policyjne samochody. Jak się dowiedziałem, technicy z Komendy Wojewódzkiej wciąż zabezpieczają ślady. Wioska jest też patrolowana przez funkcjonariuszy prewencji. Na razie nikt nie przesądza, co mogło być przyczyną pożaru. W grę wchodzi podpalenie, ale także trzeba brać pod uwagę, jak usłyszałem, że mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej. Z Woli Krobowskiej Krzysztof Zasada.
13: Nie będzie śledztwa w sprawie działań prokuratora i policjantów, którzy w połowie lipca weszli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
12: Zawiadomienie w tej sprawie w sierpniu złożył prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. A z nami teraz reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, sprawą ostatecznie zajęła się prokuratura okręgowa w Olsztynie.
15: Zgadza się. Zawiadomienie z prokuratury krajowej przez regionalną w Białymstoku trafiło ostatecznie do Olsztyna. Według śledczych prokurator i policjanci mieli prawo wejść do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ miało to związek z prowadzonym od kwietnia śledztwem w sprawie naruszenia praw 4 sędziów. Funkcjonariusze byli uprawnieni do legitymowania osób czy żądania kopii dokumentów. Według prokuratury nie doszło do przekroczenia uprawnień czy niedopełnienia obowiązków. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa nie jest prawomocne.
16: Poranna rozmowa. Pytania bez kompromisów.
12: Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i zapraszamy.
17: Witam, a moim gościem jest Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości. Witam, panie ministrze.
18: Dzień dobry, witam państwa.
17: Wiemy coś o tych wydarzeniach. Wie pan coś o tych wydarzeniach z Woli Krobowskiej na Mazowszu, związanych ze Starlinkiem?
18: Nie mam żadnych informacji. Myślę, że państwa śledztwo dziennikarskie jest dalej posunięte, ale działają służby, więc zawsze tak jest, że my musimy zrobić taki kilka godzin ciszy, żeby przesądzić. Oczywiście mamy świadomość ataków hybrydowych na Polskę. One się dzieją.
17: Czyli może to być akt dywersji.
18: Może to być akt dywersji, z tym się liczymy. Więc tutaj nic nie może być wykluczane, żadna wersja. Zwłaszcza, że to są takie wrażliwe elementy, które zapewniają komunikację satelitarną, więc tutaj będziemy to bardzo wnikliwie badać, ale nie mam jeszcze żadnego raportu, więc nie podzielę się.
17: Mieliśmy też wczoraj, czy przedwczoraj, o incydent na torach. Premier mówił, że tam nie było dywersji. Pan ma podobną wiedzę?
18: Tak, ja mam podobną wiedzę, że nic nadzwyczajnego. Wtedy, kiedy mieliśmy ten atak, to było jasne, były zebrane dowody i właściwie tropiliśmy sprawców. Tutaj wydaje mi się, że takich przypadków czasem są takie sytuacje, że technika gdzieś zawodzi.
17: Słyszeliśmy w faktach o decyzji w Olsztynie dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego. Co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdzie policja?
18: Znaczy, przede wszystkim wejdą sędziowie. Ci, którzy są uprawnieni, czyli wszyscy wybrani przez Sejm.
17: No ale ktoś ich musi wpuścić, wprowadzić. No prezes Święczkowski nie wygląda na chętnego, żeby ich...
18: No nie wygląda, ale młyny sprawiedliwości zaczęły mielić. Wczoraj była decyzja prokuratury, która była jednoznaczna, bo bardzo wygodnie jest na fotelu pana Święczkowskiego, który ma immunitet, pokazywać palcem i powiedzieć, ty nie wpuszczasz, ty nie dajesz gabinetu, nie dajesz komputera. Wykonują to ludzie, którzy nie mają immunitetów. Pytanie, czy wszyscy będą chcieli ginąć za folwark Święczkowskiego.
17: No tak, mówi pan oczywiście decyzja w sprawie szefa Straży Trybunalskiej i pani dyrektor biura, którzy dostali zakaz wstępu i cały szereg innych zakazów, no ale nie możecie się dobrać do prezesa, to dobieracie się do jego ludzi?
18: Nie, no to jest normalne, pragmatyczne działanie. Do prezesa dobierzemy się w sposób zgodny z prawem i w odpowiednim momencie. To słowo dobierzemy się nie jest odpowiednie, raczej chciałbym użyć słowa prezes musi stanąć przed niezawisłym sądem, więc...
17: No, ale ma immunitet.
18: No tak, ale ja jako prokurator generalny i prokuratorzy, którzy prowadzą odpowiednie śledztwa, mam nadzieję, że będą działać, tylko tutaj ja nie jestem zwolennikiem ręcznego sterowania i zawsze to mówiłem, że każda sprawa musi dojrzeć do tego momentu. Musimy mieć też świadomość, że chodzi o to, żeby Trybunał zaczął funkcjonować. To nie jest sztuka wejść tylko do budynku, usiąść i co? Czekać, że pan Święczkowski nie przydzieli nikomu sprawy na przykład, bo on będzie kontestował
17: dobrze,
18: wszystko.
17: Czyli jaki jest plan? To znaczy, żeby zaczął działać, to trzeba zmienić prezesa, zmienić skład i przeprowadzić, prezes Święczkowski powiedziałby, zamach stanu.
18: No tak, prezes Święczkowski sam widział, jak dokonuje się w czasach PiSu zamach na państwo prawa, więc myślę, że w zamachach to on ma dobrą praktykę. Natomiast tutaj musimy przede wszystkim zaufać tym sędziom, którzy zostali wybrani, ale proszę zwrócić uwagę, jest też bardzo istotny element. Mamy także sędziów wybranych w czasach PiSu, którzy nie chcą być elementem folwarku Święczkowskiego.
17: Chcecie odwołać prezesa Święczkowskiego, jak już wejdą nowi sędziowie?
18: To nie jest pytanie do mnie, bo ja chciałbym zobaczyć, panie co zdecydują sędziowie.
17: To jest pytanie również do pana, bo zakładam, że uczestniczył pan w budowaniu planu na zmianę w Trybunale Konstytucyjnym.
18: Znaczy, ja uczestniczyłem w odbudowie planu na Krajową Radę Sądownictwa na tyle, na ile powinien uczestniczyć prokurator generalny, minister sprawiedliwości. Jednym z moich celów jest także postawienie na nogi Trybunału, który zacznie realnie działać. Więc ważne jest, żeby sędziowie, którzy zostali wybrani przez tą większość, porozumieli się z sędziami, którzy chcą odbudowywać Trybunał, bo widzą, że to po prostu jest gruzowisko.
17: Ale rozumiem, że czekamy na razie na jakąś wydarzeń z Maciejem
18: Bergiem. Nie, proszę zwrócić uwagę, że przełom jest, bo była konferencja w Krajowej Radzie Sądownictwa, tej legalnej dzisiaj. Pojawił się tam pan sędzia Scelina, który wyraźnie powiedział, że prezydent powinien odebrać ślubowanie od wszystkich legalnie wybranych sędziów. Dla mnie to jest bardzo ważny sygnał, bo to oznacza, a wiem jeszcze, że to nie tylko jedna osoba, że są ludzie wybrani przez PiS i w czasach PiSu, którzy myślą inaczej.
17: Panie ministrze, ale żeby to wszystko się wydarzyło, muszą wejść sędziowie do Trybunału, musi się
18: wydarzyć. To się stanie.
17: Z policją czy bez?
18: To wszystko zależy, jak będzie się zachowywał dzisiaj pan Święczkowski. wydaje mi się, że grunt usuwa mu się sukcesywnie spod nóg.
17: Perspektywa czasowa jest jaka?
18: Perspektywa czasowa jest kilku tygodni.
17: W ciągu kilku tygodni coś się wydarzy.
18: Myślę, że no, musi się zacząć odbudowa Trybunału, ale najpierw czekajmy, co powie kancelaria z panem Berkiem.
17: Wydaje się, że już wiemy, co powie.
18: No, widzieliśmy już, jak kancelaria kwestionowała wybór wszystkich sędziów, później się z tego wycofywała, później wybierała sobie życiorysy. Teraz kwestionuje pana Berka. To jest taka zabawa na zasadzie przeciągania, ale opinia publiczna jest tutaj jednoznaczna. Nawet widziałem różne sondaże.
17: Opinia publiczna nigdy nie jest jednoznaczna w Polsce.
18: Ale ja widziałem sondaże takich instytucji, które uchodzą za no, zupełnie apolityczne. Ponad 60% ludzi uważa, że powinniśmy odbudować ten Trybunał nawet z pomocą policji.
17: No, ale to nadal nie jest cała opinia publiczna, tylko 60%.
18: Zonda Krypto. No nie, wiadomo, że jak w polityce będzie robić ankietę, to będzie inaczej.
17: Zonda Krypto i czas. Kiedy powstanie specjalny zespół do spraw Zonda Krypto?
18: Tutaj nabieramy bardzo dużego tempa. Ja się spotkałem z prokuratorem krajowym w poniedziałek i dzisiaj również będę dużo czasu spędzał w prokuraturze krajowej i moim celem jest to, żeby 1 października ten zespół przy prokuraturze krajowej zaczął działać.
17: 1 października. Kto będzie jego szefem? Powiedział pan, że ma już kandydata?
18: No, ja uważam, że to, co pokazał prokurator Wełna, jak prowadzi to śledztwo, jak dobiera ludzi, jak ich motywuje i jaką energię poświęca, to byłby moim zdaniem najlepszy szef, ale to jest jeszcze decyzja.
17: Ale rozmawiał pan z nim?
18: Ja z nim rozmawiam regularnie, ale nie rozmawiam z nim w kategoriach tego
17: awansu. Ale pytam się na ten temat.
18: Nie, nie rozmawiałem z nim, bo mi się to wydaje trochę oczywiste.
17: Czyli jest pan przekonany, że to jest dobry kandydat? To dlaczego pan jeszcze tego nie ogłasza? To
18: nie ogłaszam, dlatego że nie podpisałem żadnych dokumentów. Ale dokumenty są przygotowywane i dzisiaj też będą kolejne rozmowy, bo to trzeba całą logistykę zapewnić także w budynku tutaj w Warszawie. Oczywiście to poszerzy możliwości, dlatego że przy tym śledztwie mamy zebranych bardzo wiele dowodów i teraz trwa analiza tych dowodów i weryfikacja.
17: Będą następne zatrzymania?
18: Nie wykluczamy niczego, bo każde czynności procesowe wczoraj trwały przeszukania bardzo intensywnie i będziemy mieli kolejne dowody, bo wiem już, że...
17: Ale ktoś ze świecznika?
18: Myślę, że na ten moment nikt ze świecznika, jak pan to mówi, nie będzie brany pod uwagę, ale ja nigdy też nie uprzedzam, bo najlepiej działa prokuratura, kiedy potencjalni podejrzani dowiadują się w momencie, gdy ktoś puka do ich drzwi.
17: Dobrze, i tu postawimy kropkę, nie pukając do drzwi wszystkich. Żegnamy się z uszami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radio RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
13: Na razie nie mam raportu w tej sprawie, tak o pożarze naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Mówił przed chwilą gość porannej rozmowy.
12: Jej ciąg dalszy w radiu informacyjnym RMF 24, a kolejne fakty w RMF FM punktualnie o 8.30.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Magdalena Karwat-Marek.
2: I pogoda. I też, w tym tygodniu taka jesienna, bo jeszcze czeka nas jesień. Dzisiaj od rana chmury, deszcze. Temperatura tak średnio w okolicach 13-14 stopni w ciągu dnia. Rano oczywiście jeszcze zimniej. Dużo deszczu na zachodzie kraju, ale też w centrum i na południu. Ale już po tej najbliższej niedzieli ma być to słynne babie lato w końcu. Taka złota polska jesień, nawet 20 kilka stopni jeszcze nas czeka. I podobno sama niedziela też ma być całkiem ładna.
19: Stawaj! Szkoda dnia w RMF FM.
20: No ale ile to jest dużo deszczu? To jest szklanka, wiadro.
2: No to jest tak bardziej, że pod wiadro, nie?
0: Wróćmy do tematu z naszych faktów. Główna stacja nadawcza systemu Starlink na Europę Wschodnią. Satelitarna podstawa systemu spłonęła. Bo może dlatego, że postawili to z dala od ludzi. W pięknej Woli Krobowskiej, pozdrawiamy serdecznie. Otoczone, czytam, prowizorycznym metalowym płotem.
21: Znaczy,
0: główna stacja nadawcza.
21: Mamy taką teorię, że Ruscy by to już dawno zaatakowali, ale myśleli, że to na bank jest pułapka.
20: Tak, tak. Że to niemożliwe, by taka instalacja tak se stała, tak, że agenci wpadną.
0: Dokładnie. I wysłali takiego wanie, którego nie było szkoda, z kasterkiem etyliny. I kurczę, zadziałało. Dacie wiarę?

0: Najlepsza muzyka w RMF FM. 18 minut po godzinie 8. Z nami jesteście na bieżąco, tak?
1: Tak, nie, bo mówiliśmy o tym pożarze stacji naziemnej Starlink. To tak jest temat numer jeden. I ja znalazłem tę stację. Oglądamy sobie tutaj razem tę stację naziemną Starlinku w Woli Korbowskiej, bo ktoś to wrzucił normalnie na Google Maps.
2: Czyli rosyjski podpalacz, dywersant Wania nie musiał specjalnie jej szukać. Chodzić po okolicy, pytać, a gdzie to panie stacyja?
0: Nie.
2: On sobie po prostu wrzucił to w nawi, nawigacja go poprowadziła. Weź Wania karnister, za 100 metrów skręć w lewo, za krzakami podpalaj.
0: Nawet są tu opinie Google. Fajnie tu ktoś napisał. 5 gwiazdek.
1: Słuchajcie. Mamy, jest jedyna nadzieja, no nie?
2: Jedyna nadzieja jest taka dla Polski, że rosyjskie wojska dronowe nie mają dostępu do Google'a. I map. Bo jak mają...
1: No jest po nas.
0: A po co takie rzeczy? Nie. Tam był bardzo ładny metalowy płot. Wprawdzie tak spatrzyłem, że z małymi przerwami pomiędzy, ale jakby Wania był grubszy, to by się nie przecisnął.
1: Duża furtka bez kutki była.

0: To jest temat najważniejszy chyba dzisiaj o poranku. To jest pożar numer jeden, jeżeli idzie o Polskę. Przypomnę, że dywersanci podpalili stację nadawczą systemu Starlink w Woli Korobowskiej i oglądamy przez cały czas, nie daje nam to spokoju. Oglądamy te stacje na Google Mapsach.
1: No.
0: I takich mamy trochę wniosków, bo tam trwa śledztwo prokuratorskie.
1: Bo tak patrzymy i tak, od strony domów nie szli.
0: Tu nie, bo tam, tu mieszka jakiś pan wspaniały Mietek, to pewnie by psy by szczekały.
1: Prawdopodobnie szli od strony sadu.
0: Tak, to jest ważna informacja. Ruskie przyszły od sadu. Tam jest taki... Bo to między drzewami się przemkniesz.
1: Tak, i potem w nocy tylko... możesz tam całą noc siedzieć.
0: Możesz siedzieć.
1: Prawdopodobnie mogły być ślady latarki.
0: Sprawdzić ślady latarki. Szczegóły?
1: To nie jest śmieszne.
0: Ten temat będzie wracał dzisiaj w Faktach w RMF FM.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Rolniku. Cezaro 574SC. Wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
15: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
16: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
19: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Po reklamie.
15: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 8:30.
20: Kolejny rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy i kolejny o poranku alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
21: Znów alertem objęte województwa lubelskie i podkarpackie. W powietrzu znów nasze myśliwce, co po ósmej potwierdziło dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych.
20: Jak zaznacza w komunikacie, działania mają charakter prewencyjny, są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Żadna wersja wydarzeń nie może być wykluczona. Tak w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił o pożarze naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
21: To infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, między innymi Ukrainie. Strażacy twierdzą, że wieczorny pożar był wynikiem podpalenia.
22: Oczywiście mamy świadomość ataków hybrydowych na Polskę. One się dzieją. Może to być akt dywersji, z tym się liczymy, więc tutaj nic nie może być wykluczane, żadna wersja. Zwłaszcza, że to są takie wrażliwe elementy, które zapewniają komunikację satelitarną.
20: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Waldemarem Żurkiem znajdziecie na rmf24.pl.
21: Kolejna kolejowa kradzież w Śląskiem. W Jaworznie skradziono kable do urządzeń sterowania ruchem.
20: To kolejna podobna kradzież kolejowa w tym regionie w ciągu tygodnia. Marcin Buczek razem z nami teraz w Faktach.
1: Jestem.
20: Dzień dobry Marcinie. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
1: W Jaworznie skradziono 4 kable, a mają one razem ponad 230 metrów długości. Skradziono je na kolejowej bocznicy i ze wstępnych ustaleń wynika, że najprawdopodobniej do kradzieży mogło dojść w sobotę. Kilka dni wcześniej tu w Katowicach była podobna kradzież. Złodzieje ukradli wtedy kable, za które w skupie złomu dostali nieco ponad 144 zł, a z tego powodu opóźnionych w całym województwie było prawie 650 pociągów.
21: Kolejne pełne wydanie Faktów o 9, a za chwilę druga odsłona porannego sportu.
23: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
24: Sponsorem Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
21: Już dziś rusza nowy sezon piłkarskiej Ligi Narodów.
20: I na początek hitowe starcie Holendrów z Niemcami. Nim właśnie otwieramy Fakty Sportowe, które przygotował Wojciech Marczyk. Wojtku, wyjątkowy wieczór dla Jurgena Kloppa.
25: No wszystko dlatego, że były trener Liverpoolu zadebiutuje w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Klopp na to zgrupowanie powołał aż 44 piłkarzy i podzielił ich na dwie kadry. Każda zagra w dwóch spotkaniach. Początek meczu Holandia-Niemcy w Amsterdamie o 20:45, a nasza piłkarska kadra przygotowuje się do jutrzejszego meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Mecz wyjściowej 11 rozpocznie pewnie Robert Lewandowski, który jak podkreśla nie jest zaskoczony tym, jak wygląda piłkarska liga w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
26: Zdawałem sobie sprawę, że dziś ten proces będzie trwał. On czasami może potrwać parę tygodni, czasami miesiąc lub dwa. Wiem też, co to znaczą play-offy, że jednak tam jest większy fokus niż na tą rundę zasadniczą. Więc nie, jakby jestem w wielu rzeczach bardzo pozytywnie zaskoczony.
25: Mówił kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski. 4 medale przywiozą Polacy z Mistrzostw Europy w boksie. Wszystkie brązowe i wszystkie wywalczyły pięściarki. Z podsumowaniem imprezy teraz Cezary Dziwiszek.
27: Dzień dobry. Dorobek spodziewany, chociaż niespodzianką jest to, że medali nie wywalczyły nasze faworytki Julia Szeremeta, Aneta Rygielska i Agata Kaczmarska, które zdobywały już medale olimpijskie i Mistrzostw Świata. Brązowe krążki z Sofii przywiozą za to Angelika Krzysztoforska, Natalia Kuczewska oraz Kinga Krówka i Elżbieta Wójcik. Wszystkie przegrały swoje walki w półfinale. W przyszłym roku Mistrzostwa Świata w Kazachstanie, które rozpoczną kwalifikacje do igrzysk w Los Angeles.
25: Turnieje w Chinach rozpoczną dziś zaś nasi tenisiści. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie turnieju w Chengdu zagra z Aleksandrem Szewczukiem, a Kamil Majchrzak zmierzy się w pierwszym meczu na kortach w Hangzhou z Matią Belluccim z Włoch. Początek obu spotkań przed południem polskiego czasu.
24: Sponsorem Faktów Sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: To teraz dla tych, co to już w pracy albo gdzieś na przykład w drodze do roboty nie ma jak dom, to jest... A, jest mrozu. Spokojnie, robota się skończy, do domu wrócicie. Tam też sobie puścicie RMF FM, będzie pięknie.
28: Mam ważny ranking.
1: Co masz?
28: Najgorszych dań z całego świata.

0: Can you feel the rhythm? To jest, czy możesz poczuć Radom? To jest tak, o tym właśnie Enrique Iglesias.
1: Enrique kiedyś leciał z lotniska w Radomiu i bardzo mu się podobała.
0: Radom jest spoczko, tak, stary. To jest
1: Radom Divine nagrał właśnie taką piosenkę.
2: Z Radomia do Modlina leciał.
0: Bardzo ci Radom, tak była taka
1: 19
0: piosenka.
1: Minut i będzie dziewiąta. Słuchajcie, jest ranking 100 najgorszych dań z całego świata.
0: Z Radomia nie ma nic.
1: I na 17 śląski rzymlok.
0: Mariusz, co to jest rzymlok?
3: Rzymlok, ja? No. Rzymlok to jest taką kaszanka i no, z dodatkiem rzymły.
0: To tak, to my się nie dogadamy. Co to jest rzymła? Może od tego zacznijmy.
3: Chopie, rzymła to jest bułka. Bułka zamiast kaszy, temu się go do kaszanka, nie go do kaszanka, ino się go do rzymlok.
0: Zamiast kaszy dają bułkę?
1: No to dobrze brzmi. No dobrze brzmi. To czemu to jest niby niedobre? Co?
3: No bo gorole szmaku nie mają.
0: Jakiś głupek ten ranking robił.
4: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o nas w smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
8: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
10: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99.

0: szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Dołącz do grona Witotalnych. Sięgnij po suplement diety Witotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Witotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Witotal dla mężczyzn. Generalnie Witotalnie. Aflofarm.
8: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Po reklamie.
14: I dzień dobry, i Skowron z wami jest, i Tomkowicz, jest Olbratowski, Kamaga, Karwat Marek. To jest wasze Wstawa i Szkoda Dnia w RMF FM. Jeszcze dokładnie 14 minut i będzie godzina 9.

0: Anastasia, Leave Outside Alone, no to po amerykańsku to jest.
1: Śpiewałem sobie tą piosenkę i tak doszedłem do wniosku, że gdyby nie radio, chyba byłbym wokalistą.
0: Jacek bardzo ładnie śpiewa, to jest naprawdę, to jest górna topka. Ty, Cym, Su i Ta.
1: Tak.
0: I Zawiałow. Dobra, odliczaliśmy do dzisiejszego wydarzenia przez cały miesiąc, cały wrzesień. Czekaliśmy o to potrójny finał września w Złotej Kumulacji w RMF FM.
1: Przed nami trzy ostatnie losowania w tym tygodniu, dziś i jutro w sumie przed nami trzy finały i w każdym z nich ktoś na pewno wygra. Suwa Jack JS6, nowoczesnego, stylowego suwa, albo milion złotych.
0: I teraz uwaga, bo jednym zgłoszeniem wchodzicie jednocześnie do trzech ostatnich losowań w tym finałowym, potrójnym tygodniu września.
1: A dlaczego radzimy to zrobić teraz? Bo takiego mnożnika opyrchał wam nie da.
0: Opyrchał nie.
1: Co,
0: nie.
1: On tam wam pomnoży razy 13 na przykład.
0: Kiedyś mnożył razy tam 28 chyba, potem 3 dni o tym gadał. Nie.
1: My przez 7 minut każdego SMS-a pomnożymy razy 1077 szans.
0: Każdego SMS, jednego.
1: Każde RMF pod 7474 za 4,92 to 1077 szans na te nagrody.
0: Wykorzystajcie vibe i moment. Wejdźcie do zabawy teraz. Hasło RMF ślemy SMS-em pod 7474.
2: Dzień dobry. Dawaj. Szkoda dnia. RMF FM.
0: RMF SMS 7474.

0: Fakty w RMF FM, czyli wszystko, co wiedzieć powinniście o Polsce, o kraju, o świecie i o waszej okolicy. A między innymi o problemach na drodze krajowej 19, 12 to będą informacje ważne dla kierowców. Wszystko w RMF FM punktualnie o 9.
1: Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarsze poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Gabinety światowych przywódców. Za zamkniętymi drzwiami zapadały decyzje, które zmieniały losy państw. Misja specjalna RMF FM. Wojny wywiadów i największe spiski. Słuchaj na rmfon.pl oraz kanale YouTube RMF FM.
11: Rolniku, Cezaro 574 SC wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzony na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
12: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
13: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
0: 9 przed nami, fakty w RMF FM również przed wami. Proponujemy dać głośniej. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach.
14: To może być akt dywersji, tak o pożarze naziemnej stacji Starlink na Mazowszu, mówi w RMF FM minister sprawiedliwości.
15: Waldemar Żurek odniósł się do informacji ujawnionej o poranku przez naszego dziennikarza.
14: Wybuch butli z gazem natomiast w Porębie Radlnej w Małopolsce.
15: Adres fakty małpa RMF FM. Tam czekamy na maile od was w sprawie cen węgla.
14: To dziś temat, którym w waszej sprawie zajmujemy się na naszej antenie. Jest 9:00, zaczynamy fakty raz jeszcze od pożaru naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
15: To może być akt dywersji, tak mówił na naszej antenie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
14: Jak ujawniliśmy w faktach, ogień pojawił się wieczorem, zapaliła się obudowa skrzynki zasilającej. Według strażaków mogło być to podpalenie.
15: W Woli Krobowskiej jest Krzysztof Zasada, który rozmawiał z mieszkańcami.
16: To była łuna ognia, to był żywy ogień. To najpierw był żywy ogień, później strażacy, jak oczywiście to opanowali, to był dym, ale to naprawdę przez parę minut był żywy ogień. To naprawdę z drogi było widać.
17: Pojawiają się głosy, że mogło być to podpalenie. Sądzi pan, że tutaj mogło dojść do dywersji? Ten obiekt jest istotny z punktu widzenia tego, co dzieje się na świecie teraz?
18: Jak najbardziej, tak. Moim zdaniem tak naprawdę no to taki obiekt jak ten to powinien być bardziej strzeżony. No. Wygląda na to, że to po prostu gdzieś tam stało na wynajętym terenie. Nie widziałem, żeby tutaj ktoś zajmował się jakąś taką ściślejszą ochroną. Kwestia tego, jakie to ma znaczenie, no dla mnie ma spore.
14: mieszkańcy Woli Krobowskiej na terenie gminy Grójec. Tam jest nasz reporter Krzysztof Zasada. On dziś rano ujawnił informację o pożarze tej właśnie stacji Sterlingów. Jedna osoba została ranna w wybuchu butli z gazem w domu jednorodzinnym w miejscowości Poręba Radlna w powiecie tarnowskim w Małopolsce.
15: Z budynku ewakuowały się 3 osoby na miejscu. Trwa akcja strażaków.
19: Aktualny obraz faktów.
14: Ostrzegamy teraz kierowców. Zdarzenie 3 samochodów w Konkolewie w Wielkopolsce.
15: Tam na 12 Gostyni Leszno policja w tej chwili kieruje ruchem. Przyszła jesień, zaczyna się sezon grzewczy, a to oznacza także uzupełnianie domowych węglowych zapasów.
14: Przed siedzibą Polskiej Grupy Górniczej jest wóz satelitarny RMF FM. Na miejscu Marcin Buczek. Dzień dobry.
20: Jestem.
14: Marcinie.
20: Dzień dobry.
14: Ile w kopalniach PGG kosztuje w tej chwili tona węgla?
20: To zależy oczywiście od rodzaju i konkretnej kopalni, ale dziś rano, a to bardzo ważne, żeby sprawdzać to na bieżąco, ceny za tonę węgla wahają się mniej więcej od 1300 do 1700 zł. Zainteresowanie jest duże, dlatego w tym roku PGG zwiększa i sprzedaż, i wydobycie.
21: My tylko w tym roku wydobyliśmy ponad 1 000 000 ton węgla więcej niż początkowo planowaliśmy. A sprzedaliśmy blisko 3 miliony ton węgla więcej z uwagi na zwały, na których zalegało blisko 2 miliony ton. Ten węgiel został już sprzedany.
20: I co istotne, jak mówi mi Ewa Grudniok z PGG, wydobycie zwiększono, mimo że w spółce ograniczane jest zatrudnienie, a w tym roku według planu ma się ono zmniejszyć o ponad 4 tysiące osób.
14: Przypomnijmy zapewnienie, jakie w rozmowie o 7 w Faktach i Radiu Informacyjnym RMF 24 złożył wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
22: Nie zabraknie węgla tej zimy.
15: Zapamiętujemy. Dzisiaj w Faktach rozgrzewka przed sezonem grzewczym.
14: Nasi reporterzy sprawdzają ceny, zapasy i prognozy. A teraz, panie panowie, silencio. Grupa U2 jeszcze w tym roku powróci z zupełnie nowym, pełnoprawnym albumem, a dziś premiera drugiego singla.
15: Właśnie słyszanego. Silencio. Data nieprzypadkowa.
14: Dzień przed półwieczem. Brzmi trochę niewiarygodnie, ale niemal 50 lat temu, 25 września 76 roku, miała miejsce pierwsza próba zespołu w kuchni domu perkusisty Larry'ego Malena, po tym jak przyszli muzycy odpowiedzieli na wywieszone przez niego ogłoszenie na szkolnym korytarzu.
15: Te chwile uznaje się za historyczny początek U2. Z okazji tego jubileuszu zespół ma ogłosić szczegóły nadchodzącego albumu, no i pewnie trasy koncertowej.
14: Od ostatniego koncertu YouTube w Polsce na Stadionie Śląskim w Chorzowie mija w tym roku długich 17 lat. No a na razie tylko silencio i to we fragmencie. Holy Ghost. Wreszcie brzmiał jak YouTube z krwi i kości.
15: O 10 w Faktach filmowa Gdynia i czas, który nie nadszedł.
14: O tym filmie opowie nam Agata Kulesza. Zapraszamy.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
23: Posłuchajmy, co w pogodzie, dowiedzmy się.
24: No ja coś wiem, wiem.
23: Karpat Marek zawsze coś wie.
24: Tak, bo podobno to niż Krystyna opóźnił babie lato w Polsce. Miało być wcześniej, a zacznie się dopiero w drugiej połowie niedzieli, a tak naprawdę to dopiero w przyszłym tygodniu ta złota polska jesień. A dzisiaj przez najbliższe kilka dni czeka nas jeszcze deszcz, chmury, temperatura bez zachwytów. Rano zaledwie kilka stopni, a w ciągu dnia kilkanaście, tak 14-15, a na zachodzie kraju może być dzisiaj nawet burzowo.
23: To prawda, co mówiłaś o Prychałowi, że my jesteśmy tacy ładni, tacy strasznie fajni.
24: Ale
23: nic
24: takiego
23: nie mówiłem,
24: że
23: uwielbiasz.
25: Nie mówiłem nic
24: to
25: takiego.
24: To było między nami.
23: Że my to super?
25: Nie.
23: Nie.
25: Nie mówiłem nic takiego, ale nie, może powie. Słuchajcie, tymczasem premier już wie, dlaczego mamy tak drogie paliwa.
23: Wie już, tak?
25: Wie już.
23: A co, był na stacji, zalał do pełna?
25: Chyba tak.
23: Dobrze.
26: Ktoś musi.
25: Byle do piątku. Dzień dobry, Mateusz Oprychał. No nie wspominałam, Magdalena.

i proszę, 9:16, kolega na błysk już posprzątał, bardzo proszę. Chyba się spodziewa gości w weekend. Słuchajcie, tu byle do piątku. Tak jak mówiłem, premier Donald Tusk już wie, dlaczego mamy tak drogie paliwo. Wskazuje dwie przyczyny drożyzny. Wyświetliło mi się to chwilę temu na pasku, ale nie zdążyłem przeczytać, więc zgaduję. Pierwsza przyczyna jest, druga drogo.

0: jutro jest piątek na sportowo. Ja bym już rozgrzewał telewizory. Dwa mecze biało-czerwonych, słuchajcie. Półfinał ze Słowenią w siatkę, a jeszcze piłkarze przecież grają. No na szczęście siatkarze, jak sprawdziłem, o 17, a mecz Ligi Narodów piłkarze o 20:45, bo by nam się wszystko pomieszało. Pamiętajmy jedno. Tam, gdzie będzie ręka bez kartki, to grają siatkarze.
1: Reklama.
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: Halo, Kasia?
18: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
17: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
18: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
19: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
21: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
20: Spotkajmy się w Biedrze.
22: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
23: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
25: Po reklamie.
0: RMF FM. Najlepsza muzyka. Byle do piątku.

0: Słuchajcie, to może brzmieć jak żart, ale tak nie jest. Wyobraźcie sobie, że jutro tankujecie do pełna i jedziecie kupić swoje wymarzone mieszkanie. I to jest możliwe, bo przed nami potrójny finał września w złotej kumulacji. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Trzy ostatnie losowania w tym tygodniu. Dziś i jutro w sumie trzy finały. Ale to nie będą zwykłe finały, bo w każdym z nich ktoś z was na pewno wygra SUVa Jackie ODS6, którego możecie zobaczyć na naszej stronie www.rmf.fm. Piękny, stylowy, dynamiczny, nowoczesny wóz. Albo milion złotych. Milion złotych, który załatwia naprawdę większość potrzeb, marzeń, rat kredytu, czego tylko sobie zapragniecie. Jednym zgłoszeniem wchodzicie do trzech ostatnich losowań w finałowym tygodniu września. Czyli grając raz, jesteście w trzech losowaniach. Ustawiam zegar na 10 minut, szczęśliwe 10 minut i mega bonus. Uwaga, 1250 szans za jeden SMS z hasłem RMF, wysłany pod 7474 za 4,92 z VAT. Jedno zgłoszenie, trzy losowania. Mało będzie takich okazji, więc warto spróbować już teraz. Wyobraźcie sobie, macie milion na koncie. I od razu jest przyjemniej. Gracie na www.rmf.fm albo śledźcie RMF pod 7474.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Kopciuszku, zapomniałaś pantofelka.
9: Ty jesteś pantofelek, a ja wszędzie dojadę moją furą.
10: Trzy ostatnie finały w tym tygodniu. Trzy szanse na gwarantowanego SUVa Jackie ODS6 lub milion złotych.
11: Złota kumulacja w RMF FM.
12: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplementy diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
0: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekaobp.pl.
21: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż, i arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
22: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: Po reklamie.
24: Byle do piątku w RMF FM.
25: I jeszcze przez 6 minut. Wchodząc raz do gry, jesteście w trzech losowaniach w finałowym tygodniu września. W potrójnym finale. Razy 1250 mnożymy każde RMF, które wyślecie pod 7474 za 4,92 zł.

0: Słuchajcie, byle do piątku, temat pożaru, do którego wieczorem doszło na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu, komentowany przez władze. Michał Dobrołowicz ze mną. Dzień dobry, Michale.
1: Dzień dobry, cześć, kłaniam się.
0: Co na to wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk?
1: Jako jedyny dziennikarz rozmawiałem faktycznie przed chwilą z wiceministrem obrony narodowej. Mamy ten bardzo ważny komentarz na gorąco. Resort obrony z jednej strony nie uspokaja, ale podkreśla, że sytuacja jest poważna. Zapytałem, jak idzie teraz wyjaśnianie tego wieczornego pożaru. Co o tym wszystkim my, obywatele, po prostu mamy myśleć? To są moje pytania, a odpowiedzi będą w najbliższych faktach. Już teraz was gorąco zapraszam na 10:00.
0: Bądźcie blisko RMF FM. Jeszcze więcej faktów za 10 minut.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
8: Mrożące krew w żyłach wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
9: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
8: Czarne skrzynki.
9: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
8: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Po reklamie.
13: A to już prawie 10:00 na zegarach RMF FM. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski z nami. Witamy.
14: Zaczynamy fakty o 10:00. Czy pożar na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu to akt dywersji?
15: Obawy są zasadne.
16: Tak mówi RMF FM wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
14: 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej usłyszało zarzuty.
16: Wrócimy także do węgla, zderzając perspektywę ministerstwa z Warszawy z głosami praktyków z Olsztyna.
14: Ale zaczynamy fakty od ważnej, aktualnej informacji dla kierowców.
16: I to jest informacja z drogi numer 94 na Podkarpaciu. Zderzenie autobusu, ciężarówki i auta osobowego w Podgrodziu między Pilznem a Dębicą.
14: Wiemy już w tej chwili, że jedna osoba w wypadku cierpiała. Zablokowana jest jezdnia 94 w kierunku Dębicy. Ostrzegamy. Obawy są zasadne. Tak wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk komentuje w rozmowie z reporterem RMF FM informację o pożarze, do którego wieczorem doszło na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
16: Ogień pojawił się w pobliżu infrastruktury, która pozwala na łączność internetową, między innymi Ukrainie.
15: Wszędzie tam, gdzie pojawiają się dziwne podpalenia, powinniśmy przynajmniej bazowo zakładać, że mamy do czynienia z możliwym sabotażem albo dywersją.
17: I tak państwo teraz zakładają?
15: Ja bym powiedział, że jest to pewne bazowe założenie za każdym razem. Podpalenie oczywiście może być intencjonalne.
17: Wiele osób, wielu naszych słuchaczy zastanawia się, co myśleć o tej sytuacji. Czy to jest powód do obaw, czy raczej do ostrożności, spokoju?
15: Rząd w żaden sposób nie ma zamiaru nikogo straszyć, a jednocześnie na pewno nie będziemy nikogo uspokajać. Sytuacja, z którą mamy do czynienia, to jest sytuacja poważna. Dzisiaj trwa badanie tej sprawy. Dużo wskazuje oczywiście na to, że było to świadome podpalenie. Natomiast poczekajmy na raport służb i prokuratury.
16: Z wiceministrem Cezarym Tomczykiem rozmawiał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
14: 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z zarzutami. Wśród nich były dyrektor instytucji Radosław Eś i była główna księgowa Małgorzata K.
16: Prokuratura mówi o działaniu na szkodę instytutu. W faktach reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale,
18: jestem.
16: Jakie zarzuty usłyszała cała piątka?
18: Zarówno były szef PiS, jak i była główna księgowa usłyszeli zarzut poświadczenia nieprawdy. Ich działania miały również doprowadzić do ogromnych szkód finansowych instytutu, sięgających ponad 1 300 000 zł przez każde z nich. CBA ustaliło m.in., że były dyrektor miał wykorzystywać służbowe karty płatnicze do wydatków niezwiązanych z działalnością instytutu. Chodzi też o niewykorzystane i niezwrócone do budżetu państwa dotacje na produkcję audiowizualną. Pozostałe 3 osoby usłyszały zarzuty związane z poświadczeniem nieprawdy w dokumentach. Śledztwo jest na finiszu, podejrzani mają jeszcze zapoznać się z materiałem dowodowym, później zostaną przesłuchani, a prokuratura zdecyduje o dalszych krokach.
2: Najważniejsze są fakty.
16: Tuż przed początkiem sezonu grzewczego w RMF FM sprawdzamy, jak sytuacja wygląda z cenami i dostępnością węgla.
19: Nie zabraknie węgla tej zimy.
14: Powtarzamy zapewnienie, jakie w rozmowie o 7 w Faktach i Radiu Informacyjnym RMF 24 złożył wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
16: To perspektywa ministerialna, ulica Przemysłowa 26 w Warszawie.
14: No to teraz perspektywa punktu skupu węgla przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie.
20: Tak naprawdę to brakuje węgla. Można ten węgiel pozyskać, ale trzeba płacić przed płatami w dużo wyższych cenach. Węgiel już przebił tą psychologiczną granicę powyżej 2000 zł.
21: Klienci przychodzą, pytają, dlaczego tak drogo?
20: Tak, ale generalnie wiedzą o tym, że ceny po prostu są tak wysokie ze względu na to, że też paliwa idą w górę, także koszty transportu też są droższe. Widzą, że na składach są pustki, chodzą po składach po jednym, po drugim, po trzecim, patrzą, że jest pusto.
16: To Piotr Osiński, który sprzedażą węgla zajmuje się od 25 lat. Rozmawiał z nim w Olsztynie nasz reporter Piotr Błakowski. Czas, który nie nadszedł, z Agatą Kuleszą w głównej roli, ma swoją premierę w konkursie głównym na festiwalu filmowym w Gdyni.
14: Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której specjalna kuracja pozwala zatrzymać proces starzenia.
16: Niestety, skutkiem ubocznym jest ograniczenie życia do 70.
22: To jest film o wyborach, o refleksji, jak sobie wyobrażamy naszą starość, jak chcemy ją przeżyć.
23: A przyjęłaby pani taką kurację antygeriatryczną? Czy to zależy od wieku, w jakim by pani była?
22: Chyba od tego zależy, dlatego że teraz, kiedy mam 55 lat, to 70 za 15 lat. Jeszcze mam dużo planów, dla mnie to jest za krótko.
14: Z Agatą Kuleszą rozmawiała w Gdyni Katarzyna Słajchowska-Szuchta.
16: A za godzinę w RMF FM Fakty Kulturalne. Polecamy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Dzisiaj jest piątek?
24: Czwartek
13: jest jeszcze, no trudno. Ale czekajcie, bo kto nam szkodzi, żebyśmy sobie zobaczyli piątek, jak będzie wyglądał w Nie, może nie będziemy patrzeć jednak na piątek, słuchajcie. A sobota? Sobota już jest konkret. Sobota już słoneczna. Faktycznie, weekend klaruje się dość przyjemny, do 20 stopni na zachodzie. Niedziela? No jeszcze lepiej. 21. Coś pięknego. A jutro... No to jutro. 9:55, tu byle do piątku w RMF FM. Słuchajcie, na remoncie można się wzbogacić. Nie gadam głupot, naprawdę. Szczegóły za chwilę. Mateusz Operchał, cześć ponownie.

Rosalia w RMF FM, w byle do piątku. 14 minut po 10. Słuchajcie, historia nie z tej ziemi. Odkryli skarb podczas remontu kamienicy. 100 tysięcy złotych schowane pod podłogą. 100 tysięcy w podłodze. No, nie chcę nic mówić, ale przy dzisiejszych cenach to jakieś 3 metry kwadratowe się zwróciły.

0: Baltazar w RMF FM, 20 minut po 10. Jeszcze wracając, słuchajcie, do naszych piłkarzy, bo jutro z Bośnią i Hercegowiną gramy. Startuje w ogóle nowa edycja Ligi Narodów. Obie drużyny grają pierwszy raz na tej nowej imprezie, jak tutaj piszą. Nowi na imprezie. No to zanim się dobrze poznają, no to jak to na imprezie, pewnie pierwszą połowę przegadają w kuchni.
1: Reklama.
2: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
14: O, ale że to tak dla mnie?
13: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
16: Mamy niskie ceny.
17: Wróżka prawdę ci powie.
18: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
17: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
19: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
2: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
12: O.
8: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
10: Po reklamie.
0: A ja wiem, że lubicie ten numer. Zwłaszcza z kawą w ręce. Bałsa w RMF FM. To warto dać głośniej, naprawdę.

0: Przypominajka jest taka, że jednym zgłoszeniem jesteście w trzech losowaniach na raz. Bo to potrójny finał września w złotej kumulacji. Czegoś takiego nie było. Czegoś takiego jeszcze nie było, żeby w trakcie trzech kolejnych finałów ktoś z was na pewno wygrał suwacz Jackie OTS6 albo milion złotych. Nie wiem, czy widzieliście ten samochód. No fenomenalny, automatyczna skrzynia biegów, panoramiczny dach, ale stylowy, dynamiczny, nowoczesny. Dokładnie taki, jakim zawsze chciał jeździć wasz sąsiad. Słuchajcie, nie, naprawdę, mega plus. www.rmf.fm, polecam. Ja też mam tutaj małą przypominajkę, którą miałem zobaczyć. Rzeczywiście. Dobra, 13 minut. I to jest jeszcze lepszy bonus, słuchajcie, w byle do piątku. 1400 szans za jeden SMS z hasłem RMF, który ślecie pod 7474 za 492. Słuchajcie, 13 minut może was zbliżyć do miliona albo do tego pięknego samochodu. RMF, ślecie pod 7474. Zobaczcie już teraz ten samochód na www.rmf.fm i tam też możecie wejść do gry.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
7: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
17: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
20: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
21: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
22: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
23: Sponsorem byle do piątku jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
24: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: RMF FM. Najlepsza muzyka.
1: To jeszcze 10 minut z mega bonusem razy 1400 mnoże każde RMF, które wyślecie pod 7474 za 492. Trzymam kciuki. Jesteście w trzech losowaniach.

Za 7,5 minuty fakty, a dziennikarze RMF FM dotarli do nowych informacji w sprawie pożaru naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu. To jest głośny temat. Wracamy do niego już niebawem, punktualnie o 11:00.

0: sponsorem byle do piątku jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Sponsorem programu byle do piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
2: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowid. Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
11: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
12: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
11: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
2: Po reklamie.
14: A to już prawie 11:00 na zegarach RMF FM. Czas na najnowsze fakty, a swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny. Witam, Ewo.
15: Witam i zapraszam. Do nowych faktów w sprawie pożaru naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink na Mazowszu dotarł dziennikarz RMF FM. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wszczyna postępowanie wobec trójga sędziów Trybunału. Jakie są zarzuty, o tym za moment. Fakty kulturalne RMF FM prosto z festiwalu filmowego w Gdyni. Natomiast na początek jednak pilna informacja z Podkarpacia. Atak nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu, na Podkarpaciu właśnie. Według naszych informacji 5 osób zostało rannych, trafiły do szpitala. Sprawca został zatrzymany. Wszystkie nowe fakty w tej sprawie na bieżąco na naszej antenie i na rmf24.pl. Wszystko wskazuje na podpalenie, dowiedział się w służbach dziennikarz RMF FM. Mowa o pożarze naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Korbowskiej na Mazowszu. Jak ujawniliśmy już w faktach, ogień pojawił się wczoraj późnym wieczorem i zniszczył rozdzielnię, z którą połączone są anteny. Krzysztof zasada teraz nowymi informacjami. Krzysztofie, co wskazuje na podpalenie?
16: Nieoficjalnie dowiedziałem się, że na terenie stacji koło skrzynki rozdzielni, która się spaliła, znaleziono butelkę z łatwopalną substancją. To wygląda jak koktajl Mołotowa, potwierdził mi jeden z funkcjonariuszy. Wskazywać to może na podpalenie. Pozostaje pytanie, kto stał za tym aktem sabotażu, dodał. To wyjaśniają policjanci, a także agenci ABW, którzy pracują na miejscu. W Woli Krobowskiej są znaczne siły policji na drogach dojazdowych do tej niewielkiej wioski. Stanęły policyjne posterunki. Naziemna stacja Starlink jest jedną z niewielu instalacji w tej części naszego kontynentu, która umożliwia satelitarną łączność internetową w Europie Środkowo-Wschodniej. Gwarantuje dostęp do sieci m.in. Ukrainie.
15: Tego typu instalacja, która ma związek z wojną na Ukrainie, mogła być celem tego pożaru naziemnej stacji Starlink przed chwilą w Sejmie, mówił Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.
17: Każdy pożar, który odbiega od normy, jest badany pod tym kątem i to odpowiednie służby, czy straż, czy policja decydują, czy angażować służby specjalne. Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie i będziemy pewnie w ciągu dnia kolejne informacje przekazywać.
15: Informował Tomasz Siemoniak. Jest zapowiedź postępowania dyscyplinarnego wobec trojga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sędziów Magdalenę Będkowską, Dariusza Szostka i Sławomira Patyrę, powołanych głosami obecnej koalicji. Na linii teraz Tomasz Skory. Tomku, jakie są zarzuty?
16: Bogdan Święczkowski wszczął postępowanie na wniosek jednego z sędziów. Chodzi o złożenie przez sędziów Będkowską i Szostka zawiadomienia o niepopełnionym zdaniem prezesa przestępstwie pracowników Trybunału. To w jego efekcie prokuratorskie zarzuty usłyszeli wczoraj dyrektor biura Trybunału Zofia H. i komendant straży Piotr P. Zarzutem obejmującym poza wymienionymi także sędziego Patyrę jest też niewykonywanie obowiązków sędziowskich przez odmowę orzekania i udziału w posiedzeniach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, co doprowadziło do nieuchwalenia projektu budżetu Trybunału. Postępowanie, do którego zostanie wylosowany rzecznik dyscypliny, a decyzję podejmie skład bez udziału oskarżanych, może zakończyć się najsurowszym orzeczeniem w postaci złożenia z urzędu sędziego.
15: Od 1300 do 1700 zł. Tyle kosztuje dziś tona węgla w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej. Wszystko zależy od rodzaju węgla i kopalni, w której jest on wydobywany. Przed bramą kopalni Staszic w Katowicach jest wóz satelitarny RMF FM i Marcin Buczek. Witamy cię
18: ponownie. Dzień dobry.
15: Marcinie, jak długo czeka się tam na odbiór węgla?
18: Wszystko zależy od zamówienia, z jakim przyjeżdża tu kierowca ciężarówki.
19: 5 ton maksymalnie można kupić teraz orzecha.
18: Bez kolejki?
19: Trzeba auto zostawić dzień wcześniej, bo węgiel jest limitowany.
18: To co, na noc pan zostawia auto i wraca?
19: Takie mamy zasady. Każda kopalnia, przewoźnicy sobie na każdej kopalni reguły indywidualnie ustalają.
18: Dużo węgla pan nabiera?
19: 20, znaczy ja miał głównie.
18: Trzeba trochę odstać, czy raczej spokojnie?
19: Spokojnie, no teraz papiery i w ciągu, nie wiem, pół godziny, 40 minut powinienem wyjechać.
18: W tej chwili, jak widzę, tu przed bramą na wjazd po węgiel czeka kilkanaście samochodów.
15: Marcin Buczek, dziękujemy. Z naszym reporterem będziemy się jeszcze łączyć w faktach.
20: Fakty kulturalne z Festiwalu Filmowego w Gdyni.
15: I łączymy się z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą.
21: Dzień dobry, a ja zabieram was dzisiaj do świata, w którym ludzie się nie starzeją. To za sprawą pokazywanego w konkursie głównym i walczącego o Złote Lwy w Gdyni filmu Czas, który nie nadszedł. Debiutantki Julii Rogowskiej, w którym główną rolę gra Agata Kulesza. To jest świat takiej niedalekiej przyszłości, jeśli przed 40 zdecydujecie się na kurację antygeriatryczną, zostaniecie piękni i młodzi, ale tylko do 70, bo potem wyczerpują się baterie. Agata Kulesza gra Sarę, która się na to nie zgodziła.
22: Może ja nie jestem taką buntowniczką jak Sara, ale też bardzo się staram żyć po swojemu i często mówię, że wolność jest dla mnie ważna, ale w moim przekonaniu wolność to jest czyste sumienie, więc staram się tak żyć, żeby móc być niezależną od ludzi. Największe zaufanie mam do samej siebie i bardzo to lubię i staram się tak poruszać po świecie. Fajnie to było grać tą Sarę.
21: Mówiła mi aktorka tu na Festiwalu w Gdyni. Dziś do konkursu głównego dołączają kolejne tytuły. Po czerwonym dywanie przejdzie m.in. ekipa filmu Mniej Obcy. To jest kolejna na tym festiwalu po filmie Violetta Villas muzyczna biografia, tym razem Jana Borysewicza, lidera Lady Punk. Będę rozmawiać niebawem z twórcami tego filmu. Efekty naszego spotkania na pewno jeszcze dzisiaj w faktach.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: A tu byle do piątku, 6 po 11. Słuchajcie, Donald Trump utknął na lotnisku. Za chwilę sprawdzimy, o co chodzi. Bądźcie blisko RMF FM. No i oczywiście muzyki to ja mam pod dostatkiem. Na każdą okazję. Na przerwie, na kawę w pracy. Na długi korek. Na szybkie zakupy. Bardzo proszę, dajcie głośniej. Mateusz Opierchał, cześć ponownie.

0: pilnuję, żebyście się nie nudzili w pracy. 16 minut po 11, to byle do piątku. Czytam o tym w sieci. Wczoraj przywódca Chin Xi Jinping rozpoczął wizytę w Stanach, a prezydent Donald Trump czekał na niego na lotnisku 45 minut. Prezydent Stanów tyle czekał. No może wzięli pana Xi Jinpinga na osobistą. Albo miał nadbagaż.
1: Reklama.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać? Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole. A gdzie tak jest? Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Które miejsce w Twoim województwie zostanie cudem Polski w tym roku? Redakcja National Geographic Traveler wybrała nominowanych. Teraz Ty zdecyduj, kto wygra. Wejdź na national-geographic.pl i zagłosuj na cuda Polski.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
14: Znajdź chwilę dla siebie z RMF FM.

0: są przyjemne rytmy, co? Maroon 5, RMF FM.
1: A może być jeszcze przyjemniej, bo możecie zacząć już ćwiczyć kroki powoli. W najbliższym odcinku Tańca z Gwiazdami jedna z par zatańczy do tego numeru. No dobra, powiem wam. Joanna Jędrzejczyk z Kamilem. To co? Tańczymy?
0: Fonzie! Pan Luis.

0: można wydać pieniądze.
1: Ula, powiesz nam?
2: Kurczę, no najpierw jakąś imprezkę zrobię małą, w pięcioosobowym gronie nie większym, a potem, no nie wiem, no coś tam wykombinuję.
1: Wyobrażacie sobie imprezkę za 1 000 000 zł? No chyba, że imprezujecie w swoim własnym samochodzie nowym. Jackie ODS6, piękny SUV, nowoczesny, stylowy, dynamiczny. On ma panoramiczny dach, rozumiecie to? Ja naprawdę, nie wiem, zawsze chciałem mieć taki panoramiczny dach w samochodzie, nigdy nie miałem, a wy możecie mieć i widzieć piękne niebo jadąc tym samochodem po ulicach. Słuchajcie, 3 ostatnie losowania w tym tygodniu, to jest potrójny finał września w złotej kumulacji. Dziś i jutro w 3 finałach, w każdym z nich ktoś z was na pewno wygra albo SUVa, albo milion. I rozumiecie to? Na pewno. Ktoś z was odjedzie pięknym samochodem, albo na pewno ktoś z was zaśli konto 1 000 000 zł. To jest w ogóle nierealne, słuchajcie. A jednak w RMF-ie takie cuda. 10 minut. No dobra, 9,5. 9,5 minuty macie mega bonus. Jeśli teraz zagracie, to naprawdę jesteście bliżej SUVa albo miliona, bliżej wygranej. Razy 1200 mnożę. Każde RMF, które wyślecie pod 7474 za 4,92. Od teraz jesteście w 3 losowaniach, wysyłając 1 SMS. Albo grając na www.rmf.fm. Powodzenia. RMF. Ślecie pod 7474.
3: Ogłoszenie RMF FM.
4: Takie rzeczy zdarzają się tylko u nas.
5: Hi, this is David Kushner.
6: Hi, it's Zalia.
4: David Kushner i Zalia w specjalnym, ekskluzywnym występie dla naszych słuchaczy.
5: Make sure you watch our performance on RMF.
4: Premiera już jutro po 20 w RMF FM.
7: Reklama. Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
10: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
11: Kopciuszku, zapomniałeś pantofelka.
12: Ty jesteś pantofelek, a ja wszędzie dojadę moją furą.
4: 3 ostatnie finały w tym tygodniu. 3 szanse na gwarantowanego SUVa Jackie ODS6 lub 1 000 000 zł.
8: Złota kumulacja w RMF FM.
4: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
19: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
22: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
21: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
20: Po reklamie.
4: Tyle do piątku w RMF FM.

0: Słuchacie RMF FM. Niestety mamy tragiczne doniesienia po ataku na żownika w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu. Za chwilę szczegóły w faktach RMF FM. Za 3 minuty.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid.
9: Twój styl i magazyn Pani zapraszają na akcję rabatową Stylowe Zakupy. Od 25 do 30 września ponad 230 marek, rabaty nawet do 75%. Kupony w Twoim stylu Pani oraz na stylowezakupy.pl.
10: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
11: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
12: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
13: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
12: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
14: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie.
0: To już prawie 12:00, punktualnie w południe łączymy się od razu ze studiem faktów RMF FM. Przy mikrofonie Ewa Kwaśny.
15: Tragiczne są nowe informacje po ataku na żownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Jedna osoba nie żyje, a cztery są ranne. Sprawca, 31-letni Ukrainiec, został zatrzymany. W Nowym Sączu ewakuacja kilkuset osób po znalezieniu na terenie placu budowy trzech pocisków artyleryjskich. Pod lupą faktów RMF FM dziś również cena węgla. Pytamy, dlaczego jest taki drogi. Jedna osoba nie żyje, a cztery są ranne po ataku na żownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Pierwsi informowaliśmy, że 31-letni napastnik, obywatel Ukrainy, został ujęty już przez policję. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM Maciejem Pałachickim. Maćku, co jeszcze ustaliłeś w sprawie tej tragedii?
16: Do ataku doszło dzisiaj rano na terenie ośrodka rekolekcyjnego. 31-letni obcokrajowiec zaatakował nożem czterech mężczyzn i kobietę. Jak się nieoficjalnie dowiedziałem, wśród rannych było trzech księży. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala, gdzie jeden z rannych duchownych niestety zmarł. Policja informuje, że życie jeszcze dwóch osób może być zagrożone. Jak powiedziała mi jedna z sióstr z klasztoru, napastnik wykorzystał chwilę, gdy brama opactwa była otwarta po wizycie grupy młodzieży i wszedł do środka, gdzie zaatakował przypadkowe osoby. Żadne z dzieci odwiedzających opactwo ani uczęszczających do przedszkola na jego terenie nie ucierpiało. Motywy napastnika na razie nie są znane. Na miejscu pracuje policja i prokuratura.
15: 300 osób, w tym uczniów pobliskiego zespołu szkół, ewakuowano w Nowym Sączu po odnalezieniu w centrum miasta niewybuchów z czasów II wojny światowej. Na placu budowy przy ulicy Grodzkiej natrafiono na trzy pociski artyleryjskie. Wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu 500 metrów. W części miasta zablokowano ruch samochodów. Służby czekają teraz na saperów.
1: Aktualny obraz faktów.
15: Włamywacze okradli szpital miejski w Miastku w Pomorskiem, a do tego odjechali skradzionym ambulansem. Placówka od sierpnia nie przyjmuje pacjentów, a w sądzie jest wniosek o jej upadłość. Na linii reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Staszku, co wiadomo o tym włamaniu i poszukiwaniach sprawców?
17: Sprawcy dostali się do budynku zamkniętego szpitala w nocy i wynieśli stamtąd m.in. komputery, sprzęt medyczny i leki. Na tym jednak nie poprzestali, ukradli również stojący przy placówce ambulans i właśnie nim odjechali.
18: Nasi policjanci od razu zajęli się tą sprawą. Na miejscu wykonali oględziny z udziałem technika kryminalistyki, zabezpieczyli ślady. Trwa ustalanie dokładnych strat powstających. powstałych na skutek tego włamania.
17: Mówi Dawid Łaszczy z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Dodam, że we wrześniu już ktoś się tam włamał, a nagrania z tego momentu pojawiły się w mediach społecznościowych. Po tamtym incydencie władze placówki zapewniały, że szpital został lepiej zabezpieczony.
15: Coraz wyższe ceny węgla w składach. W ciągu miesiąca stawki za tonę wzrosły nawet o kilkaset złotych. Nie brakuje miejsc, w których za tonę trzeba zapłacić nawet powyżej 2000 złotych. W Faktach dziennikarz redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, dlaczego węgiel stał się taki drogi?
8: Powodem nie są jeszcze braki węgla, ani jego realny wzrost wartości. Rynek nerwowo reaguje na doniesienia o mniejszych zapasach i wciąż niepewnej sytuacji na rynku paliw. Ceny są więc nieco zawyżone.
19: Ten cykl jest taki, że te zapasy albo ich jest dużo za dużo, albo tak gwałtownie spadają, no niemal dwa razy mniej niż na przykład rok wcześniej, więc to od razu budzi takie pytania, czy tego węgla nie zabraknie. No zabraknąć raczej nie zabraknie.
8: Uspokaja Wojciech Przedlacki, kierownik portalu Instrat Energy, co nie oznacza, że będzie tanio. Poza ogromnym popytem wpływ na ceny mają też paliwa. Skoro olej napędowy jest drogi, to i transport węgla też jest odpowiednio droższy.
15: Polska walczy w Brukseli o europejskie pralki, lodówki i zmywarki, czyli o przyszłość unijnej produkcji AGD. Razem z Włochami, Niemcami, Francją, Hiszpanią i Słowacją chce, by Komisja Europejska uznała AGD za przemysł strategiczny. Chodzi o to, żeby zatrzymać odpływ produkcji do Azji. Na linii nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Kasiu, czego konkretnie będzie domagać się dzisiaj Polska?
20: Potrzebny jest specjalny plan dla AGD, czyli wsparcie inwestycji, mniej obciążeń i lepsza ochrona rynku przed tanim importem. Chodzi m.in. o objęcie podatkiem węglowym importowanych z Azji zmywarek, piekarników, okapów czy płyt kuchennych. Bo w Chinach produkcja jest tańsza, a europejskie firmy mają coraz wyższe koszty. Branża przekonuje, że na przykład własna produkcja lodówek to kwestia bezpieczeństwa, bo gdyby przerwane zostały z Azji dostawy, mogłoby zabraknąć sprzętu i części, a to uderzyłoby także w bezpieczeństwo żywnościowe Europy.
15: I na koniec tych faktów, świat nauki, jedzenie w towarzystwie bliskiej osoby może przynieść wymierne korzyści zdrowotne. Tak wynika z najnowszych badań naukowców z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński.
21: Dzień dobry.
15: Witamy cię, Grzegorzu. Na czym te korzyści polegają?
21: W czasie eksperymentów ochotnicy spożywali identyczne posiłki dwukrotnie. Raz samotnie, raz w obecności najbliższej osoby. Wyniki były jednoznaczne. Osoby jedzące w towarzystwie doświadczały mniejszych skoków poziomu cukru we krwi po posiłku, a ich organizm szybciej wracał do równowagi metabolicznej.
15: I na tym nie koniec.
21: Eksperymenty wykazały również, że przebywanie w bliskim towarzystwie poprawia zdolność organizmu do utrzymania prawidłowej temperatury ciała podczas ekspozycji na zimne i łagodzi reakcje stresowe zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Wygląda na to, że nasze zdrowie jest ściśle powiązane z relacjami społecznymi. Warto zwrócić większą uwagę na jakość i częstotliwość wspólnych posiłków z rodziną i przyjaciółmi, bo to nie tylko okazja do rozmowy i budowania więzi, ale też prosty sposób na poprawę stanu zdrowia.
15: My więź informacyjną z naszymi słuchaczami będziemy budować również w kolejnych faktach. Zapraszamy na 13.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Czwartek w kratkę, no maks 16-17 stopni na południu kraju w Małopolsce i to niestety najcieplejsze wartości na termometrach, ale no deszczowo również. Przelotne opady deszczu praktycznie w całym kraju. Na wschodzie więcej słońca, natomiast ja już patrzę tak powoli na piątek, no bo kto nam zabroni? Piątek jutro pogodniej, za to weekend szykuje się naprawdę słoneczny, bardzo przyjemny w niedzielę. Do 21 na Dolnym Śląsku. Tu byle do piątku, słuchajcie. 6 minut po południu już mamy. Kierowca rajdowy, dwukrotny mistrz Polski, mistrz Europy, powie nam, jak jeździć oszczędnie. I to jest jedyny człowiek w Polsce, który wie, jak rzadziej odwiedzać stację benzynową. Wszystko u mnie za chwilę. Bądźcie blisko.

0: Kierowca rajdowy, dwukrotny mistrz Polski i mistrz Europy Miko Marczyk pobił kolejny rekord Guinnessa. Cześć Miko.
1: Cześć Mateusz, kłaniam się.
0: Elektrycznym samochodem przejechał na jednym ładowaniu blisko 400 km. Rok temu przejął spalinówką 2831 na jednym tankowaniu, a średnie spalanie miał 2,6 litra na 100 km. Jak jeździć oszczędnie, mistrzu?
1: Przede wszystkim czytać to, co dzieje się na drodze. Starać się patrzeć daleko. Na przykład, gdy widzimy 200 czy 300 metrów przed nami, gdy zapala się sygnalizator na czerwono, no to żeby nie dojeżdżać do samego końca i w ostatnim momencie wytracać prędkość, tylko już może wcześniej odpuścić. Zachować taki pęd jazdy, nie wytracać prędkości do 0 km na godzinę. Zadbać o to, żebyśmy mieli właściwe ciśnienie w oponach, że jeżeli czegoś w samochodzie nie musimy wozić, a są to ciężkie rzeczy, to starajmy się je z auta wyciągnąć.
0: No, czyli nie wiem jak wy, ale pół mojego bagażnika. Nawet ty, rajdowiec, który lubi depnąć, zwalnia, jak widzi te kosmiczne ceny paliw?
1: Znaczy, jeżdżę po prostu zgodnie z przepisami i to polecam wszystkim, bo dzięki temu to zużycie jest automatycznie też bardziej racjonalne. Przypominam, że w mieście mamy 50, czasami 70, w ruchu pozamiejskim 90, na trasach szybkiego ruchu 120, na autostradzie 140. Gdy po prostu będziemy trzymać się tych przepisów, to powinniśmy dojeżdżać sprawnie na miejsce i nie jestem sobie w stanie wyobrazić bardzo wysokich zużyć paliwa właśnie przy tych podanych prędkościach.
0: No faktycznie, przepisowa jazda rzeczywiście bardziej się opłaca, jest tańsza, bo strasznie drogie teraz te zdjęcia robią.
2: Byle do piątku w RMF FM.

0: Naukowcy w końcu wiedzą, ile mamy spać, między 7 a 8 godzin. No mam nadzieję, że nie chodzi im o średnią tygodniową. A jeśli ktoś jest zaspany jeszcze dzisiaj, to za chwilę pobudzi go najlepsza muzyka. Bądźcie blisko RMF FM.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
1: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
1: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Weekend. Możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a Ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
6: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.

0: przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A majonez dekoracyjny Winiary, 700 ml, 9,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSEI, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uberowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: To jest RMF FM.

0: macie dwójkę i czwórkę w numerze telefonu, to słuchajcie uważnie. Może chcecie tak jak Mariusz.
1: Mieszkanie chcemy kupić w końcu, więc może się uda z mniejszym kredytem.
0: A może się uda, mając 1 000 000 złotych? Na pewno się uda. Mając SUV-a Jackie OTS6, uda się pojechać na wspaniałą wycieczkę i mieć super stylowy, dynamiczny, komfortowy samochód na lata. 3 finały przed nami i w tych 3 finałach w każdym z nich ktoś z was na pewno wygra albo SUV-a, albo 1 000 000 złotych. Takiej historii jeszcze nie było w RMF-ie, żebyśmy mieli potrójny finał i w każdym z nich ktoś wygrał albo samochód, albo 1 000 000. Zaczynamy dziś. A ja a propos tej dwójki i czwórki. Kto z was ma w numerze telefonu 2 i 4, ten ma jeszcze więcej szans, będąc w 3 losowaniach jednocześnie. Uwaga, od teraz mnożę razy 1150, każde RMF, które wyślecie pod 7474 za 4,92. Ale jeśli masz 2 i 4, nie muszą być obok siebie, nie muszą być po kolei, to masz aż 2300 szans za 1 SMS. Bardzo opłaca się wejść do gry właśnie teraz. Startujemy. Ale to nie będzie trwało wiecznie. Tylko 13 minut. Macie sporo czasu, żeby spróbować. RMF. Śledźcie pod 7474. Jeden SMS. Jesteście w 3 losowaniach. RMF. Śledźcie pod 7474.
2: Reklama.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski. Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na PKOBP.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Okej. Okay. Teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Nowy serial psychologiczny w TVP VOD.
15: Otwieramy z Leną gabinet.
16: U nas to nie przejedzie.
14: Małe miasto, gdzie o problemach łatwiej milczeć niż mówić.
17: Ale u pacjentów może być trudno, bo u nas wszyscy zdrowi.
14: Czasem wystarczy powiedzieć: nie bój się mówić o tym, co czujesz. Jedno spotkanie zmienia wszystko. Barbara Liberek, Filip Gurłacz, Waleria Gorobec, Łukasz Nowicki. Słoneczna poza ciszą. Premierowo za darmo w czwartki tylko w TVP VOD.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
6: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1+1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
16: Po reklamie.
18: Sponsorem Byle do Piątku jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
19: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
20: RMF FM, najlepsza muzyka na każdym.

6 minut będzie 13 i fakty. Jedźcie ostrożnie, jednym pasem niestety dojedziecie do Wrocławia między Opole Południa a Opole Zachód. Więcej informacji dla kierowców już niebawem.

0: sponsorem byle do piątku jest właściciel portalu sklepopon.com, dystrybutor opon marki Auston.
1: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Złota Polska Jesień.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Poranny korek w Łodzi, a w RMF FM.
4: Słuchajcie, jest ranking 100 najgorszych dań z całego świata.
5: Z Radomia nie ma nic.
4: I na 17 śląski rzymlok.
5: Mariusz, co to jest rzymlok?
6: To jest taka kaszanka i no z dodatkiem rzymły.
5: Co to jest rzymła? Może od tego zacznijmy.
6: Opie, rzymła to jest bułka.
5: To zamiast to... kaszy dają bułkę?
4: No to dobrze brzmi. No, to, no ale nie, no to dobrze brzmi. To czemu to jest niby niedobre?
5: Co?
6: No bo gorole szmaku nie mają.
7: Wstawaj, szkoda dnia. Już jutro po 5:45.
8: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
10: Od czwartku polskie ziemniaki opakowanie 5 kg 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
13: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
19: Mrożące krew w żyłach, wypadki, katastrofy naturalne i tragedie, których można było uniknąć.
20: On i wielu innych widzów przewracają się jeden na drugiego, niczym kostki domina. Także Cooper walczy o życie.
19: Czarne skrzynki.
20: W tym podcaście przyglądamy się dramatycznym wydarzeniom i ludziom, którzy musieli się z nimi zmierzyć. Zapraszam, Kuba Śliwiński.
19: Czarne skrzynki. Słuchaj w radiu RMF24 na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
21: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie
8: niskie ceny. Po reklamie.
22: To już prawie 13 i to jest temat numer 1, do którego wracamy. Jesteśmy ponownie w studiu Faktów w RMF FM. Ewa Kwaśny przy mikrofonie.
23: A w faktach najnowsze ustalenia dziennikarzy RMF FM w sprawie ataku na żołnierza 31-letniego Ukraińca w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. 5 osób zostało rannych, w tym 3 księży i kobieta. Jeden z duchownych zmarł. Policjant z Bolesławca na Dolnym Śląsku postrzelony podczas interwencji wobec osoby podejrzewanej o kradzieże. Śledztwo w sprawie uszkodzenia stacji Starlinków pod Grójcem zostało wszczęte z paragrafu dotyczącego sabotażu. I o tym też w faktach. Na początek ponownie Podkarpacie i atak nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu. Jak już informowaliśmy, 5 osób zostało rannych, w tym 3 księży i kobieta. Jeden z duchownych zmarł. Napastnik, 31-letni obywatel Ukrainy, został zatrzymany. Fakty w tej sprawie ustala reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Maćku, co w tej chwili dzieje się na miejscu?
0: Trwa oczywiście intensywne śledztwo prowadzone przez prokuraturę i tzw. czynności procesowe. Na miejscu jest prokurator rejonowa z Jarosławia, a także prokurator okręgowy z Przemyśla. W związku z tym atakiem w urzędzie miasta zwołano też sztab kryzysowy, w którym uczestniczy wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. 31-letni napastnik został zatrzymany na miejscu i zapewne za chwilę trafi do policyjnego aresztu. Wciąż nieznane są motywy jego działania. Świadkowie będący na miejscu wspominali o tym, że atakował przede wszystkim księży i zadawał im wiele ciosów długim nożem. Tego jednak na razie prokuratura nie potwierdza. W związku z tym atakiem w sąsiednich placówkach oświatowych na terenie Jarosławia odwołano zajęcia i rodzice młodszych dzieci mają je odbierać osobiście.
1: Uwaga! Podajemy fakty.
23: Strzały podczas policyjnej akcji w powiecie bolesławieckim na Dolnym Śląsku. Jeden z policjantów został ranny. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, co ustaliłaś?
2: Do zdarzenia doszło dziś przed południem. Policjanci wykonywali czynności z mężczyzną podejrzewanym o kradzieże. W pewnym momencie wyjął on broń i zaczął strzelać w kierunku funkcjonariuszy. Jeden z policjantów został ranny. Wtedy broni użyli też policjanci, ale jak ustaliłam, sprawca ataku nie ucierpiał i został szybko zatrzymany. Poszkodowany funkcjonariusz został natomiast przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Na razie nie wiadomo, w jakim jest stanie. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności strzelaniny.
23: Po półgodzinnej przerwie wznowiono odprawy na przejściach granicznych z Ukrainą ze względu na rosyjskie ataki na terytorium Ukrainy. Od 11.30 do 12.00 zarządzono ewakuację dwóch przejść granicznych w Dorohusku i Zosinie. Teraz ruch graniczny odbywa się już bez przeszkód. Śledztwo w sprawie uszkodzenia stacji Starlinku w Podgrójcem zostało wszczęte z paragrafu dotyczącego sabotażu. Ogłosiła to przed chwilą rzeczniczka tamtejszej prokuratury okręgowej. Pierwsi ujawniliśmy, że w nocy w Woli Krobowskiej doszło do pożaru stacji bazowej Starlinka. To aparatura zapewniająca Polsce i Ukrainie łączność satelitarną. Łączymy się teraz z naszym dziennikarzem Krzysztofem Berendą.
3: Witam,
23: Krzysztofie,
3: dzień dobry.
23: Co teraz dzieje się tam na miejscu?
3: Pracują prokuratorzy z Grójca i Radomia, są funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, są także policyjni technicy. Oni przeszukują miejsce, wypytują świadków.
24: Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło.
3: Mówi prokurator Aneta Guść z Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Jak ustaliliśmy, zabezpieczono także butelkę z resztkami łatwopalnej cieczy, co może świadczyć o sabotażu tej bardzo ważnej aparatury zapewniającej na wschodzie internet.
25: Z tego, co wiemy, jest to całkowicie wyłączone ze względu na uszkodzenie źródeł zasilania tej infrastruktury, więc ona nie działa.
3: Przyznaje starszy aspirant Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej. Na miejscu pracuje także kontrwywiad wojskowy, bo raptem kilkaset metrów od tej uszkodzonej stacji Starlinków znajduje się Wojskowe Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej.
23: Rośnie zainteresowanie zakupem węgla. Polska Grupa Górnicza zmieniła plan i wydobyła go o 1 000 000 ton więcej niż pierwotnie zakładano na ten rok. Coraz więcej ciężarówek pojawia się także po odbiór węgla w poszczególnych kopalniach. A ponownie dziś w faktach kopalnia Staszic w Katowicach i wóz satelitarny RMF FM, w którym jest Marcin Buczek.
26: Jestem.
23: Marcinie, ile trzeba wydać, żeby zrobić węglowe zapasy na zimę?
26: Zakładając, że średnio na zimę kupuje się około 3 ton, to dodając obecną cenę węgla na przykład w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej oraz koszty transportu, trzeba się liczyć z wydatkiem około 5 000 zł. Ale są tacy, którzy węgiel kupili już kilka miesięcy temu.
27: Sezon się zaczął dla spóźnialskich, dla zapobiegliwych. Sezon się zaczął w kwietniu.
26: Bo wtedy było i taniej, i bez problemu.
27: Raczej tak.
28: Ja od maja już mam w piwnicy węgiel.
26: Czyli zapasy zrobione.
28: No, oczywiście.
26: I kto tak zrobił, jak tutaj słyszę, mógł zapłacić nawet kilkaset złotych mniej za węgiel niż obecnie.
23: Marcin Buczek, dziękujemy i już zapraszamy teraz na fakty o 14:00. W nich na pewno również najnowsze doniesienia dziennikarzy RMF FM w sprawie tragedii na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
22: Najnowsze fakty i te sprawdzone oczywiście tylko w RMF FM. Bądźcie blisko, byle do piątku. Tu Mateusz Opierchał z najlepszą muzyką oczywiście. Mamy popołudnie, więc przyda się coś na wyluzowanie, zwłaszcza w ciężki dzień w pracy. Zaczynamy z LP. Śmiało, można dać głośniej. To jest bardzo przyjemny numer.

0: byle do piątku w stałym kontakcie z wami. Informujecie o długim korku na czwórce na wysokości Opola. No właśnie, między węzłem Opole Południe a Opole Zachód doszło do zderzenia dwóch ciężarówek na pasie w stronę Wrocławia. Utrudnienia mają jeszcze potrwać. Wrócimy do was oczywiście z najnowszymi informacjami z dróg. Bądźcie blisko.
1: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Kopciuszku, zapomniałaś pantofelka.
5: Ty jesteś pantofelek, a ja wszędzie dojadę moją furą.
6: Trzy ostatnie finały w tym tygodniu. Trzy szanse na gwarantowanego suwa Jackie ODS-6 lub milion złotych.
7: Złota kumulacja w RMF FM.
6: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
11: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
10: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
13: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
14: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
15: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
16: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
17: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
18: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
19: Phonix Ból Uszu Max.
18: Słucham?
19: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
18: Phonix Ból Uszu Max?
19: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
20: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
21: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
24: I zrobiła nam super pokój.
25: Mamo, dzięki!
26: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
27: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser 1 plus 1 gratis.
28: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
27: Spotkajmy się w Biedrze. Po reklamie.

0: Pomyślałem, że przyjemność wam sprawią Backstreet Boys w RMF FM i ta nowość od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Tymczasem za chwilę o zmianach w dowodach osobistych. Czytam o tym na rmf24.pl. Będzie prościej, będzie łatwiej, mniejsze kolejki.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto...

To jeszcze prosto z rmf24.pl. Koniec z bieganiem po urzędach, słuchajcie. Od grudnia zmiany w dowodach osobistych. Będziemy mogli odebrać dowód w dowolnej gminie, którą wskażemy, więc nie trzeba będzie rzeczywiście specjalnie jeździć. No inaczej, jeśli chodzi o dowody osobiste, to prosiłbym raczej o zmiany, ale zdjęcia. No nie znam nikogo, kto jest zadowolony, a tyle lat trzeba je oglądać.

0: dzisiaj wygrasz 1 000 000 złotych. I tak jak powiedział Łukasz,
1: weekend nabiera rumieńców.
0: No chyba, że wygrasz suwa Jackie OTS6. Bo takie opcje w sejfach. I dzisiaj ktoś na pewno wygra jedną z tych rzeczy. Jutro 2 finały, czyli razem 3. Przed nami 3 ostatnie losowania w tym tygodniu. Potrójny finał września i czegoś takiego jeszcze nie było. W każdym z tych finałów ktoś z was na pewno wygra Jacka JS6 albo 1 000 000 złotych. To jest niewiarygodne. Jednym zgłoszeniem wchodzicie do 3 ostatnich losowań. Coraz mniej czasu, żeby zagrać. Wyobraźcie sobie, jesteście w finale, otwieracie sejf. A w środku jest 1 000 000. Albo w środku jest Jackie OTS6. Nowoczesny, stylowy, piękny, dynamiczny samochód. Zresztą zobaczcie go już teraz na www.rmf.fm. Ogłaszam specjalnie dla was start super godziny, czyli przez godzinę macie mega opcję, żeby wejść do gry, a jesteście w 3 losowaniach, przypomnę, wchodząc raz. 1500 szans. Za 1 RMF, które wyślecie pod 7474 za 4,92. 1500 szans i to jest super godzina. I taka okazja może się już nie przydarzyć. A kończy się byle do piątku, więc jeszcze na koniec specjalnie dla was taka okazja. www.rmf.fm. Tam można zagrać albo wysłać RMF pod 7474. Jesteście w 3 losowaniach. Czegoś takiego jeszcze nie było. Warto dać sobie szansę. RMF ślecie pod 7474.
2: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
2: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup 6-opak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
7: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: RMF FM rusza w trasę z okazji 100-lecia PKP.
15: Odkryjemy najbardziej klimatyczne dworce w Polsce.
16: Posłuchamy ich niezwykłych historii.
17: I spotkamy się z ludźmi, którzy tworzą kolej.
15: A wy macie swój ulubiony dworzec?
18: Dajcie znać na www.rmf.fm.
14: Czekają walizki podróżne w sam raz na kolejowe podróże po Polsce.
19: Zabawę wspierają Polskie Koleje Państwowe. Łączymy ludzi, miejsca i historie. 100.pkp.pl.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
21: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
22: No ja. Właśnie otwieram firmę.
21: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
22: To tak się da?
21: No ba.
23: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Po reklamie.
6: RMF FM, twoje ulubione

6 minut i będzie 14 i ponownie Podkarpacie. Atak nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu. Przypomnę, 5 osób zostało rannych, w tym 3 księży i kobieta. Jeden z duchownych zmarł i do tego tragicznego zdarzenia wrócimy za moment. Nasi dziennikarze sprawdzają nowe informacje. Bądźcie blisko.

0: sama.
1: Najlepsze hity cenowe w Brie już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie nasze ceny rządzą.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
7: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
8: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmfon.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
13: Po reklamie.
16: To już prawie 14 i ponownie jesteśmy w studiu Faktu w RMF FM. Przy mikrofonie Ewa Kwaśny. Witam, Ewo.
17: Witam ponownie. W Jarosławiu posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem wojewody podkarpackiej po ataku na żołnierza na terenie klasztoru benedyktynek. Obywatel Ukrainy ranił 5 osób, w tym 3 księży. Jeden z duchownych niestety zmarł. 12-latek sprawcą incydentu na torach Wiedlance na Lubelszczyźnie. Za moment ze szczegółami nasza reporterka. Jest 14. Już 2 godziny w Urzędzie Miasta w Jarosławiu na Podkarpaciu trwa sztab kryzysowy zwołany przez burmistrza po ataku na żołnierza. Pierwsi podaliśmy, że rano na terenie klasztoru benedyktynek mężczyzna ranił nożem 5 osób, w tym 3 duchownych. Wszyscy trafili do szpitala. Jeden z duchownych zmarł. Wiadomo, że napastnik to 31-letni Ihor M., obywatel Ukrainy. O szczegółach reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
18: W Jarosławiu wciąż trwa posiedzenie sztabu kryzysowego z udziałem wojewody podkarpackiej, a śledczy badają okoliczności dzisiejszych tragicznych wydarzeń z klasztoru benedyktynek. Jak już informowaliśmy, nie żyje jedna z ofiar napastnika, ksiądz Stanisław. Drugi duchowny jest w stanie ciężkim i zagrażającym życiu. Prokuratura nie informuje wciąż o motywach działania 31-latka. Nie wiadomo, dlaczego zaatakował właśnie w tym miejscu. Po wykonaniu czynności prokurator zapewne przedstawi mu zarzuty i wtedy być może dowiemy się więcej na temat tego, dlaczego dopuścił się tej zbrodni.
17: 12-letni chłopiec jest odpowiedzialny za incydent w Wiedlance na Lubelszczyźnie. Policja ustaliła, że chłopiec przechodził w pobliżu torów kolejowych i zepchnął z nasypu na szyny betonowe fragmenty konstrukcji dawnego peronu. Informacje w tej sprawie zbiera nasza reporterka Magdalena Granier. Witamy. Magdo, co jeszcze ustaliłaś?
19: Chłopiec odpowiadał dziś na pytania policjantów w obecności rodzica i przyznał się do czynu. Poza zepchnięciem betonowych elementów na torach ułożył też kamienie. Teraz zgromadzone w tej sprawie materiały zostaną przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich w Łukowie.
20: W przypadku 12-latka odpowiedzialnego za zdarzenie na szlaku kolejowym w Wiedlance
0: Sąd rodzinny nieletnich ustali, że jego zachowanie jest przejawem demoralizacji i może zastosować wobec chłopca środki wychowawcze.
19: Mówi aspirant sztabowy Marcin Jóźwik z Słukowskiej Policji. Przypomnę, we wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloki. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
17: A teraz uwaga kierowcy, utrudnienia na drodze krajowej nr 77 na Podkarpaciu na odcinku Stalowa Wola - Rudnik nad Sanem. Zderzenie dwóch samochodów osobowych. Obowiązuje ruch wahadłowy.
3: Fakty w Centrum Wydarzeń Sportowych.
17: W Mediolanie odbyło się spotkanie z trenerami i kapitanami drużyn, które dotarły do półfinałów Mistrzostw Europy w siatkówce. W tym gronie także nasi biało-czerwoni. W stolicy Lombardii jest nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański. Patryku, co mówił nasz szkoleniowiec?
20: Dzień dobry. No, trener Nikola Grbicz pozwolił sobie na nieco żartobliwe podejście do sprawy, ale też trzeba przyznać, że było w tym, co powiedział, dużo prawdy. Oczekiwania są ekstremalnie wysokie. Mamy wygrywać każdy mecz 3-0, najlepiej 25-15 w setach i mamy przywozić złote medale. I tak jest w Polsce każdego dnia. Dla nas ten półfinał to jak zwykły wtorek, mówił nasz trener. Później już bardziej na poważnie, no, przyznał, że oczekiwania wynikają oczywiście z naszych sukcesów w ostatnich latach, no i muszą być wysokie. Szkoleniowiec naszych rywali, Słoweńców, Fabio Soli, powiedział mi z kolei, że nawet jeśli szanse na wygraną Polaków szansę na wygraną to 99%, a Słoweńców tylko 1%, to zrobią wszystko, by tę swoją szansę, nawet minimalną, wykorzystać. Finowie zapowiadają, że półfinał nie spełnia ich aspiracji, a Francuzi także zapowiadają walkę o medal. No, piątkowe półfinały zapowiadają się naprawdę bardzo interesująco. Mediolan, Patryk Serwański.
17: Nietypowy autobus elektryczny, który wygląda jak tramwaj, wozi pasażerów w ramach testów ulicami Warszawy. Ten pojazd wyprodukowany przez hiszpańską firmę ma zaokrąglony przód i duże okna i przyciąga uwagę w centrum stolicy.
21: Taki dosyć futurystyczny. Bardziej tramwaj, chyba bym powiedział.
20: Co zwraca uwagę, jak pan patrzy, jak pan wsiada?
21: No, taka bryła jednolita na pewno.
20: A w środku?
21: Sterylny, bym powiedział.
20: Ma pan taki moment zawahania, czy to na pewno autobus, czy to na pewno tutaj wsiąść?
21: Tak, na pewno.
22: Mi się wydaje, że jest taki bardzo niby futurystyczny, ale też trochę retro, bo mi się kojarzy z takimi przeźroczystymi komputerami z lat 2000. Po prostu do tego jestem mega fanem tego przeszklonego dołu, jakby...
20: A tu wszystko widać, tak? Od chodnika?
22: A tu wszystko widać dokładnie, więc jest moim zdaniem po prostu fantastyczny ten autobus.
20: Czyli można patrzeć nie w ekran telefonu w czasie jazdy, tylko...
22: Ja zdecydowanie polecam patrzeć przez okno, tak?
17: Usłyszał od pasażerów nietypowego autobusu nasz reporter Michał Dobrołowicz. Testy tego pojazdu potrwają do końca września. A jak wygląda? Sprawdźcie na rmf24.pl. My z faktami wracamy punktualnie o 15.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Mateusz Opyrchał, bardzo dziękuję za byle do piątku i witam tych gagatków, czyli Ola Filipek i Olek Sikora, radiowe Olki już przy mikrofonach.
23: Dzień dobry, cześć.
24: Ale jak on nas ładnie przedstawił, ja nawet nie wiem, co dodać.
16: Ćwiczyłem od rana, mogę jeszcze raz?
24: Możesz, to bardzo prosimy.
16: Czekajcie, stop. Muza, stop. Czekajcie.
24: Stop, jeszcze raz.
16: Uwaga. Mateusz Opyrchał, bardzo dziękuję, to było byle do piątku, a teraz już specjalnie dla was radiowe Olki, czyli Ola Filipek i Olek Sikora w RMF FM, tak, no, to tam jeszcze.
24: Brawo, dziękujemy ci serdecznie.
16: Gramy.
24: Nic więcej dodać nie mogę, oprócz tego, że mamy już czwartek, a to świetnie, bo to znaczy, że weekend już coraz bliżej.
23: A my powiemy wam, ile dzieci w Polsce się nie rusza.

0: No niestety jest źle. I to bardzo źle.
1: To znaczy?
0: A, wystraszyłem cię, widzisz, mówiłem przed momentem, że dzieci się nie ruszają. Niektórzy pewnie w tym momencie się zatrzymali i pomyśleli, co ten chłop mówi w radiu. Słuchajcie, AWF w Warszawie przeprowadził jedne z największych w historii kraju badania, z których wynika, że 94% dzieci nie ma wystarczającej aktywności fizycznej.
1: Ale czekajcie, no szkoły ewidentnie robią co mogą, no nawet plecaki ważą więcej, żeby wprowadzić sporty siłowe.

0: Baran, Skorpion, Koziorożec. Te znaki zodiaku będą miały, no niestety, trudny początek października, tak przynajmniej ostrzegają astrolodzy.
1: Dlaczego? Bo co?
0: Trzymaj się, bo Merkury będzie w kwadraturze do Marsa oraz Słońce w opozycji do Saturna, a to nie zostawi miejsca na wymówki. Bardzo mi przykro, kochani.
1: No to już naprawdę nie ma się do kogo zwrócić o podwyżkę.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Gdy świętujemy zwycięstwa i gdy wasza drużyna tym razem zawodzi, wszędzie tam, gdzie są sportowe emocje, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
5: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mamo, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 zł.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
11: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
12: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
11: I w ekstra cenie, to rozumiem.
12: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
13: Regulamin na circlek.pl.
3: RMF FM prezentuje program, który próbuje odpowiedzieć na odwieczne pytanie.
14: Czego pragną kobiety?
3: Kolejny odcinek już w niedzielę po 10:00.
13: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego zwiger.pl.

0: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm. Dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
7: Lepsza połowa dnia w RMF FM. RMF FM.

0: Super kumulacja w RMF FM to jest coś, na co każdy z nas czekał.
1: Mogę już to powiedzieć?
0: Do tego wydarzenia cały miesiąc, oczywiście.
1: No dobrze. W takim razie przed nami potrójny finał września w złotej kumulacji. Czegoś takiego jeszcze nie było.
0: Dziś i jutro. W sumie przed nami trzy finały i w każdym z nich ktoś z was na pewno wygra. SUV-a Jack JS6 to jest taki nowoczesny, stylowy SUV z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem. Albo milion złotych.
1: Jednym zgłoszeniem wchodzicie jednocześnie do trzech ostatnich losowań w finałowym tygodniu września. Wystarczy, że wyślecie RMF pod 7474. Koszt takiego jednego SMS-a to tylko 4,92. No i jesteście w grze.
0: Dajemy też znać, że powoli kończy się też jedyna dziś super godzina. Zostało ostatnie 5 minut z super godziną. To jest w ogóle ostatnia taka okazja, podczas której jednym zgłoszeniem jednocześnie wchodzicie do trzech ostatnich losowań w tym tygodniu i jeszcze wchodząc do gry możecie pomnożyć swoje szanse razy 1500. RMF pod 7474, taki SMS kosztuje 4,92. Można też wejść do gry na www.rmf.fm, no i tam zobaczyć te SUV-y, które na was czekają i inne wyjątkowe okazje.
1: W takim razie do dzieła, bierzcie telefony i piszcie RMF 7474.
2: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kopciuszku, zapomniałeś pantofelka.
6: Ty jesteś pantofelek, a ja wszędzie dojadę moją furą.
7: Trzy ostatnie finały w tym tygodniu. Trzy szanse na gwarantowanego SUV-a Jack JS6 lub milion złotych.
8: Złota kumulacja w RMF FM.
7: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
10: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi, tylko złoty 99, kupując 3.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
15: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
17: Dużo dobrego.
18: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy.
21: Dobrze.
17: 15 zł.
21: Lepiej.
17: 20 zł.
21: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
21: Z kuponami?
17: Cieplej.
21: W Orlen witaj.
22: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
23: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
24: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
25: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
26: RMF FM. Lepsza połowa dnia.
27: Połowa dnia.

0: Wiemy, jaki jest stan rannych po ataku nożownika w Jarosławiu dziś
1: o
0: poranku.
1: I od tej informacji zaczniemy najbliższe wydanie faktów punktualnie o 15:00 oczywiście na antenie RMF.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia,
5: tworzona przez miliony słuchaczy
4: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
5: Czas na kolejny rozdział.
6: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
9: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
13: Grupa Sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
14: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
15: Brzydka, za to niesympatyczna.
13: Grupa Sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM. A także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
16: Mama! Cześć, kochanie.
17: Co chcecie na obiad?
18: Demola z pire!
19: Pierogi z serem!
20: Makaron carbonara!
21: Fasolka po brytońsku.
17: Kochani, to nie jest restauracja.
21: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
17: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
21: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
7: Po reklamie.
22: Czwartek, 24 września, zbliża się godzina 15. Czas na najnowsze fakty RMF FM. Ewa Kwaśnie.
23: Jaki jest stan rannych po ataku na żołnierza na terenie klasztoru benedyktynek w Jarosławiu? O tym za moment w faktach. Obywatel Ukrainy w sumie ranił 5 osób, w tym 3 duchownych, jeden z duchownych zmarł. Do końca tygodnia w Jarosławiu ogłoszono żałobę. Decyzja w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmiarowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, dopiero 19 listopada. Tak zdecydował sąd w Londynie. Ciężki jest stan jednej osoby przebywającej w szpitalu po ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Stan trzech rannych osób nie zagraża ich życiu. Jak potwierdziła na konferencji prasowej wojewoda podkarpacka, jedna osoba zginęła w wyniku ataku 31-letniego obywatela Ukrainy, który wtargnął do opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej. Burmistrz miasta Marcin Nazarewicz zapowiedział, że do Jarosławia skierowane zostały dodatkowe siły, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.
24: Do końca tego tygodnia zarządzaniem burmistrza wprowadzimy w mieście żałobę. W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
23: Mówił burmistrz Marcin Nazarewicz w Jarosławiu. Na miejscu tej tragedii jest dziennikarz RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, jakie są najnowsze ustalenia śledczych?
0: Wiadomo, że sprawcą jest zatrzymany tuż po zdarzeniu 31-letni obywatel Ukrainy,
15: który w dniu dzisiejszym w godzinach nocnych z terenu Niemiec wjechał do Polski, udawał się na przejście graniczne w Korczowej, jednak granicy tam nie przekroczył.
0: Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Rano mężczyzna pojawił się na terenie opactwa w Jarosławiu.
15: Wszedł do pomieszczeń kuchni, później zdarzenie przeniosło się na teren kościoła.
0: Prokuratura potwierdza, że jeden z ranionych księży został zaatakowany, gdy był w konfesjonale.
15: Także na terenie kościoła w konfesjonale znajdował się jeden z księży.
0: Nieoficjalnie wiadomo, że właśnie ten ksiądz zmarł w szpitalu. Dodam jeszcze, bo tutaj pojawiają się informacje o drugiej ofierze śmiertelnej. Prokuratura tego nie potwierdza. Ofiara śmiertelna jest jedna i tutaj wszyscy mają nadzieję, że ta liczba się nie zmieni. Z Jarosławia Dominik Smaga.
18: Popołudniowe fakty w RMF FM.
23: Decyzja w sprawie ekstradycji do Polski Michała Kuczmiarowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, zostanie ogłoszona dopiero 19 listopada. Tak zdecydował dziś sąd w Londynie. Prokuratura chce postawić Kuczmiarowskiemu zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych miała zawierać w czasie pandemii COVID-19 bez przetargów i po zawyżonej cenie wielomilionowe kontrakty z firmami, które były blisko związane z PiS-em. Nie wiem, kim jest, nie znam osoby. Tak większość polityków odpowiada na pytanie o Pamelę Krzypkowską, nową szefową Komisji do Spraw Rozwoju i Bezpieczeństwa AI, która tydzień temu została wybrana przez Sejm, a dziś zgodził się na to Senat. Na linii reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, politycy nie wiedzą, na kogo głosują?
19: To właśnie częsty problem, gdy parlamentarzyści głosują wyłącznie zgodnie z partyjnymi wytycznymi.
20: Wie pan, kim jest Pamela Krzypkowska?
25: Nie bardzo.
20: To jest kandydatka na przewodniczącą Komisji do Spraw Sztucznej Inteligencji.
25: Szukałem od razu, że pyta mnie pan o jakąś celebrytkę lub piosenkarkę.
19: Tak tłumaczył się wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, a to z kolei senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
26: Kandydatki nie znam, ale na szczęście mamy dostęp do materiałów, które nam ją przybliżą.
19: I podobnie posłowie, tym razem Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości.
20: Kim jest Pamela Krzypkowska?
27: Nie mam bladego pojęcia.
20: Głosował pan nad tą kandydaturą w Sejmie?
27: Wiem, tak, przepraszam, absolutnie, głosowałem przeciw.
19: Sama zainteresowana powiedziała mi, że jest jej z tego powodu po prostu przykro.
23: Nowe fakty w RMF FM już za niecałe pół godziny. Zapraszam punktualnie o 15.30.
28: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
29: Piątek niestety nie przyniesie nam zbyt dużej ilości słońca. Znów deszcz, przelotny bardziej lub mniej, ale na pewno parasol się przyda na termometrach maksymalnie 16 stopni.
22: Natomiast mamy taką radę, nie chowajcie jeszcze odzieży letniej do szafy z tego względu, że ona ma się przydać w przyszłym tygodniu. Na początku przyszłego tygodnia mają być nawet 24 stopnie.
29: To są wieści, na które warto czekać. Czekamy w takim razie na przyszły tydzień.
22: Jestem ciekaw też, czy w poniedziałek wszyscy czekają na głośną premierę ekranizacji Lalki.
29: A no tak, tu serial, tu film. Słuchajcie, gdybyśmy mieli tyle do powiedzenia na temat tej lektury, kiedy w szkole ją omawialiśmy, prawda?
22: To było coś. Unikanie, streszczenia i tak dalej. Na szczęście mamy Skibę, który za chwilę wszystko o tej Lalce powie.

0: Świat według Skiby w RMF FM.
1: Zalew lalek. Kochani, mamy złotą polską jesień, a ja mam dla was złote tematy. I takim tematem jest właśnie zalew lalek Bolesława Prusa. Tych lalek mamy bardzo dużo. No, kiedyś modne były lalki Barbie, później były modne lalki Labubu, no, a teraz oczywiście lalka Prusa, no, czyli po prostu historia o tym, jak bogaty kupiec traci głowę i traci majątek ze względu na to, że no, zakochał się w takiej znudzonej arystokratce. No, ten temat jest jakby takim evergreenem, jest ponadczasowy, że kobieta doprowadza mężczyznę poważnego, wydawałoby się statecznego mężczyznę z kasą, doprowadza do upadku. No, ten temat jest ciągle na topie. Oczywiście ta wersja lalki zaprezentowana nam w formie serialu, to jest oczywiście takie nowoczesne bardzo odczytanie lalki z samą taką oryginalną lalką Prusa. Niewiele ma wspólnego, bohaterowie są oczywiście ci sami, ale co tam się dzieje, kochani? No, brakuje tylko, żeby Wokulski rapował i robił filmiki na TikToku, ale niebawem być może do tego dojdzie. Gdyby ktoś z boku, jakiś obcokrajowiec, spojrzał na to, co się dzieje w Polsce, to doszedłby do wniosku, że Polacy mają tylko jedną powieść, właśnie lalkę Bolesława Prusa, i w kółko ją ekranizują. Tym bardziej, że media donoszą, że być może powstanie też piąta już wersja lalki, taka lalka polityczna. No tutaj w roli lalki, czyli arystokratki, która jest taka niedostępna, wystąpi właśnie sam Karol Nawrocki, arystokrata, ojciec hrabia Izabeli Łęckiej, to w tą rolę wcieli się Jarosław Kaczyński, no bo rzeczywiście on jest faktycznym jakby takim duchowym ojcem Karola Nawrockiego. No a w rolę bogatego, obrzydliwie bogatego kupca, który rzuca szmalem i opłaca wszystkich wokół i chce zdobyć tą właśnie Izabelę Łęcką, wystąpi Przemysław Kral z Zonda Krypto. Kochani, no wydaje mi się, że ta lalka zrealizowana według klucza politycznego może podbić serca i umysły nie tylko Polaków, ale na całym świecie.

0: Celine Dion za nami w RMF FM. Tymczasem internet rozpisuje się o bramkarzu Manchester United, który próbuje wrócić do dobrej formy. Teraz
1: robi?
0: Postawił sobie, uwaga, uwaga, bańki. Pisze o tym cały świat.
1: O, wow, no ja się pytam, gdzie świat był w 93, jak mi mama stawiała pierwsze bańki z ciotką Ireną.

0: sama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
1: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM!
9: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
10: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uberowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 299 zł.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: 15.30 i czas na fakty, z nami Ewa Kwaśne.
16: Prokuratura sprawdza, czy nożownik, który zaatakował duchownych na terenie opactwa w Jarosławiu, był pod wpływem narkotyków. W ataku zginął jeden z księży. Zatrzymanym na miejscu sprawcą jest 31-letni obywatel Ukrainy. Pobrano od niego krew do badań. Mężczyzna ma trafić do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Dzisiaj 31-latek wszedł na teren opactwa. Najpierw zaatakował osoby znajdujące się w kuchni, później duchownych przebywających w świątyni. Łącznie ranił 5 osób.
17: To 4 mężczyzn i 1 kobieta. Wiemy już, że 3 osoby spośród nich są to osoby duchowne, 2 osoby są to osoby świeckie i już mamy potwierdzoną informację, że 1 osoba zmarła.
16: Mówiła prokurator Bożena Haraż-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. O zatrzymanym wiadomo, że dziś w nocy wjechał do Polski z terenu Niemiec i zmierzał w kierunku polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej. Z ustaleń dziennikarzy RMF FM wynika, że 31-latkowi nie udało się przekroczyć granicy, ponieważ nie miał ważnego OC w samochodzie. Po zatrzymaniu przez służby mężczyzna tłumaczył się w nieracjonalny sposób. Zakończyło się operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak informuje w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, działania były związane z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Nie zaobserwowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Na festiwalu w Gdyni dziś premiera filmu Mniej Obcy. Legendę polskiej muzyki, lidera Lady Punk Jana Borysewicza zagrał debiutant Mikołaj Bukrewicz, a film wyreżyserował Christopher Rus. Spotkała się z nim nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Było śpiewająco.
18: U Maksyma w Gdyni znów was widział ktoś. Macie jakąś swoją...
19: Zielonymi, machoniowy gość.
18: Powiem,
19: że grało. Kelner zbił się w pół, potem podjechało.
18: Złoty bębu. Macie jakieś swoje ulubione piosenki Lady Punk?
19: Mała wojna.
0: Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć.
18: To jest niesamowite, ale po prostu sypiemy jak z rękawa.
0: No wszyscy znamy te teksty na pamięć, nie?
20: W taksówce ostatnio jechałem i słyszałem wciąż bardziej obcy. Mnie to wzrusza, no. Po tym długim intro zaczyna się. Są dni, kiedy mówię dość.
21: Żyję chyba sobie sam na złość.
16: Do rozmowy z artystami wrócimy w Faktach Kulturalnych RMF FM o 16.30. Natomiast za moment Klub Ekonomiczny o 16.00 na nowe fakty zapraszam w imieniu Anny Wachowskiej i Tomasza Weryńskiego.
22: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: A teraz zapowiadany już Klub Ekonomiczny zaprasza Igor Skrzypek. Witamy.
23: Dzień dobry. W Klubie Ekonomicznym wracamy do tematu węgla, bo jak już wiecie z faktów, sytuacja na rynku jest trudna. Węgiel jest bardzo drogi, a do tego jego zapasy wyraźnie mniejsze niż w poprzednich latach. Zarówno rząd, jak i eksperci uspokajają, że węgla nie powinno zabraknąć. Szczególnie, że zima zapowiada się na dość lekką. Co nie oznacza, że jego ceny węgla spadną. Już teraz za tonę w wielu przypadkach trzeba zapłacić powyżej 2000 zł za tonę. Co się stało? Niestety, tak naprawdę nic nadzwyczajnego. Po prostu zadziałały prawidła rynkowe, a do tego doszły globalne niepokoje związane z kryzysem paliwowym. Popyt jest duży, bo sezon grzewczy tuż, podaż jest mniejsza niż w poprzednich latach, a do tego transport węgla jest coraz droższy, bo ceny paliw są rekordowe.
24: Ta sytuacja z wzrostem cen opału detalicznego i też z tym zwiększonym importem, ona wygląda bardziej jak wycenianie ryzyka.
23: Uważa Wojciech Przedlacki, kierownik portalu Instrat Energy. Co ciekawe, na razie cierpią klienci detaliczni. Węgiel dla energetyki pozostaje względnie tani.
24: Cena sprzedaży węgla dla energetyki, dla elektrowni, głównie z polskich kopalń, nie miała żadnego wzrostu. Tak utrzymuje się około 300 zł za tonę, to jest dość tanio.
23: Co by oznaczało, że nie grozi nam droższy prąd. Pytanie, czy taka sytuacja się utrzyma, bo spółki górnicze nie są zachwycone niskimi cenami dla energetyki. A więcej ekonomii i gospodarki. Jak zawsze w naszym podcaście Gospodarczy Tydzień. Kolejny odcinek już jutro na RMF On.

0: No, w końcu jakaś porządna muza, bo tu jest konkretny news do przekazania. Chwilę po 17:00, wielki finał złotej kumulacji. Ktoś z was na pewno wygra 1 000 000 złotych albo takiego pięknego, luksusowego SUV-a Jag JS6. To taki nowoczesny, stylowy, dynamiczny, komfortowy i technologiczny SUV.
1: I to będzie pierwszy z tych finałów, no właśnie potrójnych finałów września w złotej kumulacji w RMF FM. No bo przypominamy, że dziś tylko 2 opcje w sejfach, ale jutro przed nami też 2 finały, w których ktoś wygra albo takiego SUV-a, albo 1 000 000 złotych. Mało tego, wchodząc do gry teraz, czyli wysyłając RMF pod 7474 za 4,92, już jesteście w grze w tych 3 finałach.
0: No to co, nastawiamy zegar?
1: Nastawiamy, uwaga.
0: Proszę bardzo.
1: Na 11 minut, tak się umówmy.
0: 11 minut. Przez ten czas każdą wiadomość, którą do nas wyślecie, w treści wpisując RMF pod 7474, my pomnożymy razy 1111.
1: To jest bonus, który w tym momencie ruszył też na www.rmf.fm, więc wejdźcie, sprawdźcie i walczcie o swoje szczęście. RMF 7474.
2: Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światło Wood od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz Światło Wood od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Kopciuszku, zapomniałaś pantofelka.
9: Ty jesteś pantofelek, a ja wszędzie dojadę moją furą.
10: Trzy ostatnie finały w tym tygodniu. Trzy szanse na gwarantowanego suwa Jack JS6 lub milion złotych.
11: Złota kumulacja w RMF FM.
12: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
20: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
21: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director. Po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
22: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
23: Po reklamie.
24: Lepsza połowa dnia.
25: Jesteście?
26: Jesteśmy z RMFM.
24: Lepsza połowa dnia.
27: Tanio już było, złapcie się za portfele i kieszenie, ponieważ znowu ceny mieszkań szybują w górę. Ile konkretnie, o tym za chwilę.

0: Mons Zelmerlow za nami w RMF FM. No i tak się gra w programie Lepsza Połowa Dnia.
1: A co się dzieje na rynku mieszkań? No niestety ceny znowu w górę, nawet o 10%. Najdrożej w Warszawie i Krakowie, jak zawsze, a według prognoz rokrocznie mają wzrosnąć o kolejne 11%.
2: No nie, no ale to niech nas każdy szef teraz wypuści wcześniej z pracy. No tyle za te mieszkania płacimy, co będą stać puste.

0: food.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Hard Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.

0: Teraz w RTV EURO AGD dwie raty gratis. Kup ekspres DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Czyta lektor AI.

0: za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Byle do piątku.
2: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
1: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9 w RMF FM.
3: Hej, sklep Opon, znajdź najlepsze opony całoroczne.
4: Gotowe, zamawiam opony Dębica z darmową dostawą na sklepopon.com.
5: Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
7: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
1: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
8: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
1: Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Po reklamie.
11: Na zegarach już prawie godzina 16, czas na najnowsze fakty RMF FM. Studio przejmują Anna Wachowska i Tomasz Weryński. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witamy.
13: Zapraszamy.
12: Śledczy sprawdzają, czy sprawca ataku w Jarosławiu był pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
13: Reporter RMF FM z nowymi ustaleniami w faktach.
12: NATO zapewnia o dalszej ochronie lotniska w Rzeszowie Jasionce.
13: Także w przyszłym roku będą tam sojusznicze baterie Patriot.
12: Ogórki w kształcie kwiatków, a marchewki jak serduszka.
14: Kanapkę z serem, drugą kanapkę z serem, że nie jabłka i gruszki.
13: Pod lupą faktów szkolne śniadaniówki.
12: 31-letniemu obywatelowi Ukrainy, który z nożem wtargnął do opactwa w Jarosławiu na Podkarpaciu, pobrano krew do badań na obecność alkoholu i narkotyków.
13: Z ustaleń RMF FM wynika, że mężczyzna nieracjonalnie tłumaczył swoje zachowanie. Prokuratura ustala motyw jego działania.
12: W wyniku ataku, jak mówiliśmy w faktach, zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne.
13: W Jarosławiu przed budynkiem opactwa jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co dzieje się teraz na miejscu zbrodni?
15: Świątynia jest otoczona policyjną taśmą. Z jednej strony tej taśmy słychać płacz tych, którzy znają zaatakowanych księży.
16: Przyszłam do klasztoru się pomodlić w intencji wszystkich ofiar. To jest coś strasznego.
17: To byli nasi najukochańsi pasterze. Można było zawsze przyjść, dostać jakieś otuchę, poradę.
15: Z drugiej strony taśmy pracują policyjni technicy.
18: W tej chwili prowadzone są oględziny.
15: Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu i na razie nie ma odpowiedzi na pytanie, dlaczego do tego doszło.
18: Nie mamy żadnych informacji, jeżeli chodzi o motywy, które kierowały tą osobą.
15: Tą osobą jest 31-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna na razie nie został przesłuchany.
18: Lekarze stwierdzą, czy jest możliwość wykonania z jego udziałem jakichkolwiek czynności procesowych.
15: Od zatrzymanego pobrano krew do badań na obecność alkoholu i narkotyków. Z Jarosławia Dominik Smaga.
12: Sojusznicze baterie Patriot będą stacjonować na lotnisku Rzeszów-Jasionka także w przyszłym roku.
13: Poinformował o tym wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
19: Mamy zapewnienie z kwatery głównej NATO o kolejnej zmianie, która zostanie dokonana tu na lotnisku w Jasionce i to nie polskie systemy Patriot, tylko sojusznicze systemy Patriot będą tutaj stacjonować.
12: Do końca roku misje ochrony Centrum Logistycznego, przez które pomoc trafia na Ukrainę, prowadzą Holendrzy.
13: Plan kolejnej zmiany został już zatwierdzony. Nazwa państwa, które przejmie zadania, nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.
12: Utrudnienie na autostradzie A1 w Łódzkiem.
13: W rejonie węzła Brzeziny trwa załadunek spalonej naczepy. Zablokowane są dwa pasy w stronę Gdańska.
20: To nie plotki, to fakty.
12: Czy ogórek albo marchewka w kształcie serduszek i kwiatków są zdrowsze?
13: W mediach społecznościowych trwa rywalizacja rodziców. Chodzi o pomysły na idealne pudełko do szkoły z najlepszą i najzdrowszą zawartością.
12: No i czy to codzienność, czy śniadaniówki na pokaz?
13: Z tym pytaniem dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba wybrała się do szkoły, w której uczniowie pokazali jej swoje drugie śniadanie.
21: Macie zdrowe śniadaniówki?
22: Mi zawsze pakuje jakieś orzechy, jakąś paprykę i jakąś marchewkę.
21: Co byś mi poleciła ze swojej śniadaniówki?
22: Kanapkę. kanapkę z serem, drugą kanapkę z serem, że skwinie jabłka i gruszki.
0: Rodzice starają się jednak, żeby śniadanie były zdrowe i takie zbilansowane, jest dużo orzechów, widać, że są i warzywa, i owoce.
2: Ale jest też taki trend w internecie, że rodzice w ogóle podnoszą poprzeczkę. Tam są codziennie świeże chlebki, świeże bułeczki, wycinane gwiazdki z warzyw, owoców, serduszka, kwiatuszki.
0: Zdarza się, ale myślę, że to jest taki trend, który utrzymuje się w szkole jednak do końca września, potem życie weryfikuje wiele takich baniek instagramowych.
12: Zauważa Ewelina Rębisz, nauczycielka ze szkoły podstawowej nr 114 w Krakowie.
13: A czym wypełniają szkolne śniadaniówki? Mama nauczycielka, mama psycholog i mama dietetyk?
12: No, przeczytajcie o tym na rmf24.pl.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Warto sobie ubarwiać życie, jak się da, w jakikolwiek sposób, no bo za oknami szaro, buro i ponuro, i taki będzie i piątek, i sobota trochę też, chociaż w sobotę znaczna większa szansa na słońce, zdecydowanie. Piątek za to deszczowy i maksymalnie 16 stopni na termometrach.
11: Więc jeśli planujecie jakieś aktywności, warto, żeby były krótsze, pod dachem albo z parasolem w ręku na zewnątrz.
5: Witamy was ponownie, tutaj wasze radiowe Olki w RMF FM. Ola, Filipek, Oleksi, Kora, cześć.
11: No ale żeby nie było, że u nas też tak cały czas ponuro i jesiennie, w przyszłym tygodniu wróci lato. Kiedy konkretnie? O tym już za moment.

0: Loka w RMF FM. I tak brzmi lepsza połowa dnia, 10 po 16 na zegarze.
1: Mamy dla was bardzo dobrą wiadomość. W przyszłym tygodniu pogoda zrobi, mam mały numer. No, na chwilę wróci lato, 24 stopnie, piękna sprawa. A potem no już polska jesień, tylko deszcz, śnieg w Tatrach, no i ochłodzenie w całym kraju.
0: To jest bardzo wzruszające, że wszystko się w życiu tak łączy. No to przecież brzmi jak ta nieudana randka z Tindera. Najpierw gorąco, masz nadzieję na coś więcej, potem nagle wieje chłodem.

0: cały miesiąc, dosłownie cały miesiąc odliczaliśmy do tego wydarzenia. Potrójny finał września w złotej kumulacji. No czegoś takiego to jeszcze nie było.
1: Bo to będą trzy ostatnie losowania w tym tygodniu. Trzy naprawdę wypasione finały, w których, no, w każdym z nich ktoś z was na pewno wygra. Albo suwa Jackie od S6, albo milion złotych. I do wszystkich tych finałów wchodzicie jednym SMS-em.
0: No dobrze, to w takim razie, żeby dopomóc szczęściu, ogłaszamy dziś ostatnie
1: szczęśliwe numerki.
0: Wczoraj wybierałem ja, teraz ty wybierasz, proszę.
1: To ja wybieram 6.
0: A ja 8.
1: No to mamy w takim razie. Każdy, kto wyśle RMF pod 7474, taki SMS, który kosztuje 4,92, dostanie teraz
0: 1200 szans.
1: Bardzo dobrze, podoba mi się to.
0: Ale kto ma 6 i 8 w swoim numerze telefonu, dostaje 2 razy więcej szans, czyli 2400.
1: Pamiętajcie, że te cyfry nie muszą być po kolei, nie muszą stać obok siebie. Ważne, żeby były obie, i 6 i 8 w jednym numerze telefonu. Jeśli są, to super się składa, wtedy macie więcej szans. Czasu na wejście w ogóle do gry coraz mniej, bo po 17 pierwszy z tych 3 wypasionych finałów, a nasz bonus potrwa 9 minut i 45 sekund. Mnożymy szanse razy 1200 albo 2400.
0: Mało tego, lepszej okazji już nie będzie. Ta okazja startuje także na www.rmf.fm, tak więc telefony w dłoń, RMF 7474.

0: Marisa. W RMF FM, a już niedługo punktualnie o 16.30 najnowsze wydanie faktów RMF FM. Bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal dla mężczyzn. Ponad 30 witamin, minerałów i wyciągów roślinnych w wysokich dawkach. Mój Vitotalny, poziom testosteronu i odporność, wspiera zawartość cynku. Vitotal dla mężczyzn. Generalnie Vitotalnie. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
17: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
18: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie. 16.30 i czas na fakty RMF FM. Anna Wachowska i Tomasz Waryński.
20: Chorwacki sąd zgodził się na ekstradycję do Niemiec Włodmira Żurawlowa, Ukraińca podejrzewanego o udział w wysadzeniu gazociągów Nord Stream i Nord Stream 2.
21: Wcześniej polski sąd nie zgodził się na wydanie go Niemcom. Żurawlow został zatrzymany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania w Chorwacji w sierpniu tego roku.
20: Sąd w Puli uznał, że orzeczenie polskiego sądu nie zobowiązuje Chorwacji do odmowy wykonania nakazu.
21: Ukrainiec ma zostać przekazany Niemcom po uprawomocnieniu się decyzji.
20: Mężczyzna nie przyznaje się do winy, ogłosił bezterminową głodówkę, a jego obrona zapowiada apelację.
21: Pralki i lodówki tematem trwającego posiedzenia unijnych ministrów do spraw konkurencyjności.
20: Sytuacja europejskiego przemysłu AGD jest rzeczywiście bardzo poważna, mówi korespondentce RMF FM w Brukseli wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski. Chodzi o konkurencję z Chin.
21: Na linii faktów Katarzyna Szymańska-Borginon. Kasiu, czy jest zatem szansa na unijną ochronę?
1: Jest szansa, bo polskie stanowisko wspierają takie duże kraje jak Włochy, Francja czy Niemcy oraz kilka mniejszych państw. Komisja Europejska nie może być na to obojętna.
2: Polska jest dużym producentem AGD. Podnosimy kwestię postawienia AGD jako jednego ze strategicznych przemysłów.
1: A to by oznaczało większe wsparcie i ochronę, z jakiej korzysta w Unii na przykład przemysł motoryzacyjny. Polska zabiega także o objęcie podatkiem węglowym importowanych z Chin zmywarek, piekarników czy okapów. Wiceminister powiedział, że spodziewa się pozytywnej odpowiedzi ze strony Brukseli.
21: W Teatrze Muzycznym w Gdyni zaczyna się właśnie uroczysta premiera filmu Mniej obcy.
20: Łączymy się z Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą.
0: Dzień dobry.
20: Pora na fakty kulturalne RMF FM.
0: Ten film ma premierę tutaj w Gdyni w konkursie głównym. To jest nie tylko historia legendarnego muzyka, lidera Lady Punk Jana Borysewicza, ale też przypomnienie o tym, że muzyka w latach 80. i 90. była nie tylko rozrywką, była wolnością, była buntem, była spełnianiem marzeń. I o tym rozmawialiśmy dziś z aktorem Mikołajem Bukrewiczem i reżyserem Christopherem Rusem.
22: Mam szczerą nadzieję, że jakiś człowiek obejrzy ten film i poczuje, że o, ja też tak mogę zrobić, ja też chcę tak zrobić, ja też chcę pograć na gitarze.
23: I to jest właśnie Janek z naszego filmu. Mamy taką scenę, gdzie Mira Kobasińska mówi do Janka: co, dlaczego ty nie komponujesz? A Janek mówi: jestem za mały na to. I na to ona, patrząc na Tadeusza na lepę: słuchaj, jak taki Tadek spod Rzeszowa potrafi, to ty też potrafisz.
0: Mniej obcy. Od 7 października w serwisie Netflix, a dziś ekipa pokazuje swój film tu premierowo w Gdyni, na festiwalu. W faktach kulturalnych jeszcze o trasie Krzysztofa Zalewskiego. Tej jesieni artysta wyrusza na solo akt. Krzysztof sam zagra na wielu instrumentach. Początek 16 października w Katowicach, a finał 29 listopada w Bielsku Białej.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Gabriel Fleszar, Kroplą deszczu. No ta piosenka to moje dzieciństwo. Pierwsze motyle w brzuchu i te sprawy, no wiecie,
1: ale
0: o co chodzi.
1: Ale z ciebie romantyk jest, ja nie wiedziałam, to bardzo urocze. Ale wiecie, że autor tego hitu już jutro pokaże, na co go stać, w najnowszym odcinku programu Twoja twarz brzmi znajomo, więc Gabrielowi kibicujemy, oglądając telewizję Polsat.
0: A u nas za chwilę o ważnych zmianach w sprawie dowodów osobistych. Koniecznie musicie zostać z nami.

0: Ważna zmiana dotycząca absolutnie każdego z nas. Od 1 grudnia dowód osobisty odbierzemy w wybranej przez siebie gminie, a nie tak jak wcześniej, w której składaliśmy wniosek.
1: Ale słuchajcie, taka to jest zmiana. Historyczna chwila. Czyli bardzo. Od grudnia urzędy będą bliżej ludzi i mamy na to dowód. Dosłownie.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Twój styl i magazyn Pani zapraszają na akcję rabatową Stylowe Zakupy. Od 25 do 30 września ponad 230 marek, rabaty nawet do 75%. Kupony w Twoim stylu Pani oraz na stylowezakupy.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
22: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
21: A cena nie wybija mnie z rytmu.
22: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
23: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
24: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
25: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
26: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
27: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
26: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Takie rzeczy zdarzają się tylko u nas.
2: Hi, this is David Kushner.
3: Hi, it's Zalia.
1: David Kushner i Zalia w specjalnym, ekskluzywnym występie dla naszych słuchaczy.
2: Make sure you watch our performance on RMF.
1: Premiera już jutro po 20 w RMF FM.
4: Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład lotówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na

0: 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Czy podczas wojny kokoszej walczono o drób z wolnego wybiegu?
2: Radiowcy bez cenzury mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych. Słuchaj na rmf.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Tanio, tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.
9: Na zegarach już prawie godzina 17. Czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM. Anna Bachowska i Tomasz Werchiński.
10: Nożownik z Jarosławia na Podkarpaciu opuścił szpital i został przewieziony do komendy policji.
11: To sprawca ataku na terenie klasztoru benedyktynek.
10: Groźny wypadek w Świętokrzyskiem na trasie Kielce-Opatów.
11: Dwie osoby zostały ranne.
10: W Białym Domu dyplomatyczny spektakl. Donald Trump przyjmuje chińskiego przywódcę po królewsku.
11: A w tle konflikty amerykańskiego prezydenta z mediami. Ze szpitala w Jarosławiu do tamtejszej komendy policji przewieziony został 31-letni obywatel Ukrainy.
10: Mężczyzna na terenie opactwa w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób, raniąc śmiertelnie jedną z nich.
11: Ofiarą jest duchowny. Obok klasztoru jest reporter RMF FM Dominik Smaga.
10: Dominiku, co w tej sprawie przekazuje prokuratura?
12: Prokuratura ma już pierwsze wyniki badań mężczyzny. Wiadomo, że nie był pod wpływem alkoholu. Na wyniki dotyczące narkotyków trzeba poczekać. Śledczy czekają też na decyzje lekarzy, od których zależy, czy mężczyzna zostanie dziś przesłuchany. Prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu wyjaśnia, że to ze względu na obrażenia ciała zatrzymanego. Wiadomo już, że mężczyzna był w Jarosławiu przejazdem.
13: Wjechał na teren Polski w nocy z terenu Niemiec, udał się na przejście graniczne w Korczowej, gdzie chciał przekroczyć granicę. Ta granica nie została przekroczona, najprawdopodobniej z tego powodu, że było czasowe zamknięcie tego przejścia granicznego. Później wiemy, że z jakichś powodów udał się do Jarosławia.
12: Motywy działania sprawcy wciąż nie są znane. Z Jarosławia Dominik Smaga.
10: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 74 w Świętokrzyskiem na trasie Kielce-Opatów.
11: W miejscowości Górno samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Droga jest zablokowana, policja kieruje auta na objazdy.
10: Śledztwo w sprawie dywersji naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu przejmie prokuratura krajowa. Dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Krzysztof Zasada.
11: Prokuratorzy z Mazowieckiego Wydziału byli już na miejscu. Jutro formalnie sprawa ma zostać przekazana z Grójca do Warszawy.
10: Mazowiecki Wydział Prokuratury specjalizuje się w sprawach dotyczących dywersji, sabotażu i szpiegostwa.
14: Fakty z Białego Domu.
10: Prezydent USA Donald Trump podejmuje przywódcę Chin Xi Jinpinga. W planie wypełnionym po brzegi jest kolacja państwowa.
11: Paweł Żuchowski, amerykański korespondent RMF FM, jest przed Białym Domem. Pawle, Trump oczekuje ustępstw od Pekinu, chce dobrze wypaść, ale wszystko odbywa się w cieniu sporu z dziennikarzami.
15: Dzień dobry. Tak, media w USA komentują, że dawno żaden przywódca Stanów Zjednoczonych w taki sposób nie witał zagranicznego gościa. Wczoraj pofatygował się nawet na lotnisko w bazie Andrews, gdzie oczekiwał zresztą na opóźniony samolot. A dziś salwy honorowe, czerwony dywan, rozmowy w gabinecie owalnym, spotkanie w ogrodzie różanym, wystawna kolacja, mógłbym jeszcze tak przez chwilę wymieniać. Trump chce zaimponować Xi, podkreślają komentatorzy, ale wszystko wskazuje na to, że Trump wbrew planom będzie musiał wpuścić na teren Białego Domu znienawidzonych dziennikarzy w nocy na kilka godzin. godzin przed wizytą Xi, federalny sąd w Waszyngtonie nakazał administracji Donalda Trumpa przywrócenie trzem redakcjom CNN, MS Now i Politico dostępu do Białego Domu. Sędzia uznał, że zakaz jest niezgodny z konstytucją. Prezydent Trump w zeszłym tygodniu zakazał wstępu dziennikarzom tych redakcji do Białego Domu. Na razie Biały Dom odmawia dziennikarzom pozwolenia na wejście i ta cała historia wzbudza najwięcej komentarzy i zajmuje amerykańskie media. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
11: Pokaż mi swoją śniadaniówkę, a powiem ci, jaką jesteś mamą.
10: W mediach społecznościowych trwa rywalizacja na najlepszą szkolną śniadaniówkę.
11: Mamy chwalą się nie tylko tym, że w pudełkach są zdrowe produkty, ale też kwiaty i serduszka wycięte z owoców i warzyw oraz własne wypieki.
10: No a co na to psycholog Magdalena Pająk?
16: Budujmy swoje poczucie wartości nie na mediach społecznościowych i nie na zdjęciach ze śniadaniówką naszych dzieci, ale po prostu szukajmy tego poczucia własnej wartości w środku i w sobie i w relacjach.
17: I przygotowujmy te śniadaniówki nie dla braw i lajków, tylko dla dziecka.
16: Z psychologicznego, ale też zdroworozsądkowego podejścia. Nie można być perfekcyjnym rodzicem.
11: Usłyszała dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba.
10: Jak zatem przygotować prostą i zdrową śniadaniówkę dla dziecka do szkoły?
11: W kolejnych faktach zapytamy o to dietetyka.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: A jutro w Polsce dość chłodno i dość deszczowo. Od 13 stopni w Białymstoku, przez 14 w Łodzi, Olsztynie i Kielcach, 15 w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Katowicach, do 16 we Wrocławiu. Więc taka rada z naszej strony. Przygotujcie ciepłą kurtkę, ale na szczęście lato wróci z początkiem przyszłego tygodnia.
11: No już sobota i niedziela będą zdecydowanie mniej deszczowe. Nieco więcej słońca się pojawi, więc czekamy. Czekamy też na coś innego. Na wielki finał,
9: tak jak mówisz. A do tego finału zostało ile? Zobacz tam na zegar, proszę.
11: Ostatnie 2 minuty do losowania. Za 2 minuty wylosujemy numer do kogoś, do kogo zadzwonimy w finale. Za chwilę ktoś z was na pewno wygra 1 000 000 złotych albo suwa Jack JS6.
9: I to, co bardzo ważne, za chwilę pierwszy z 3 finałów w potrójnym finale września. To są dokładnie ostatnie 2 minuty, żeby jednym zgłoszeniem wejść do 3 ostatnich losowań w tym tygodniu.
11: Ustalmy tak, przez cały ten czas każde hasło RMF za 4,92, które wyślecie pod 7,4,7,4, to aż 1330 szans we wszystkich 3 ostatnich losowaniach w tym tygodniu.
9: I co ważne, lepszego momentu, żeby wejść do gry w tym tygodniu już na pewno nie będzie. W takim razie telefony w dłoń, RMF 7474 mnożymy razy 1333.
11: I trzymamy za was bardzo mocno kciuki.
9: Ale zaciskamy.
11: Powodzenia, RMF 7474.

0: sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To już teraz. Gotowi? Potrójny finał września zaczyna się w tym momencie.
2: Dokładnie tak. Pierwszy z trzech ostatnich finałów w tym tygodniu, czyli za chwilę ktoś z Was będzie naprawdę szczęśliwy, bo w sejfach już tylko dwie opcje.
1: Nowy SUV lub milion złotych. No to co, dzwonimy?
2: Dzwonimy,
1: jak zawsze,
2: oczywiście,
1: że sześć
2: tak.
1: Sygnałów czekamy. Mamy nadzieję, że wzięliście sobie do serca nasze rady, żeby ten telefon zawsze mieć przy sobie, kiedy wysyłacie do nas SMS-y.
2: Ja chciałam tylko powiedzieć tak. Zasada o tym, że do gry wchodzą tylko ci, którzy odbierają cały czas, obowiązuje, więc mamy nadzieję, że trzy sygnały za nami.
3: Dzień
2: halo?
3: Dobry.
2: Dzień dobry. Tutaj Złota Kumulacja. Ola, Filipek i Olek Sikora. Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Jak masz
3: Dzień
2: na imię?
3: Dobry. Krzysztof.
2: Dzień dobry, Krzysztofie. Który numer sejfu ci się marzy? Przejdźmy od razu do konkretów. Od jedynki do trzydziestki.
3: 17.
1: 17. Proszę bardzo, Krzysztofie, ten sejf jest już twój. Czy ty masz w ogóle świadomość tego, co dzisiaj się dzieje w trakcie finału naszej Złotej Kumulacji? Co za chwilę
3: jeszcze
1: wydarzy
3: nie.
1: się w twoim życiu?
2: Jeszcze nie wiesz.
1: Dobrze. Czas ciebie uświadomić.
2: To takie pytanie kontrolne. Gdybyśmy chcieli odkupić twój sejf za 10 tysięcy, zgodziłbyś się czy nie?
3: Niekoniecznie.
2: A dlaczego niekoniecznie?
3: To nic się nie zmieni. 10 tysięcy.
2: Powiemy ci od razu, nie przyjmuj w ogóle takiej propozycji, ponieważ w sejfie numer 17 mogą być tylko dwie opcje. Albo SUV Jack JS6, albo milion złotych. Innej opcji nie ma. Gratulacje, od razu.
1: Gratulujemy, wielkie brawka dla ciebie.
3: To aż usiądę.
2: Usiądź, zdecydowanie.
1: Siadaj. Ja się zastanawiam, bo zawsze staram się też wejść w to, co wy czujecie, kochani. Co ty, Krzysiu, czujesz, wiedząc, że albo już jesteś posiadaczem tego luksusowego SUV-a, albo być może za chwilę na twoim koncie pojawi się okrągły milion złotych. Jakie to jest w ogóle uczucie?
3: Nie dociera. Czy na razie to nie dociera do mnie.
2: Powiedz nam, jak ten czwartek ci w ogóle mija? Jesteś jeszcze w pracy, czy już w domu?
3: Nie,
2: czy...
3: ja już w domu.
2: Już w domu, dobrze. A sam czy z kimś? Rodzina jest gdzieś obok?
3: No moja Małgosia jest obok.
2: Małgosia. Dobrze. Czyli we dwójkę będziecie świętować za chwilę, cokolwiek się wydarzy.
3: No, może tak.
2: A narzuć nas jeszcze, Krzysztofie, na mapę. W jaki rejon Polski się dodzwoniliśmy?
3: Pod Warszawą.
2: Pod Warszawą, dobrze.
1: A Małgosia już w ogóle ma świadomość tego, co się dzieje? Podsłuchuje rozmowę?
3: Nie ma jej, nie wiem, gdzie się podziała. Chyba na dworzu jest, coś robi w ogródku.
1: No to będzie miała niespodziankę, jak wróci z ogrodu.
2: W błogiej nieświadomości, ale to jest cudowne, że za chwilę sam przekażesz jej wieści, które my też nie możemy się doczekać, żeby przekazać tobie. No dobrze, no czy ty jesteś gotowy na te obie opcje? Masz prawo jazdy?
3: Od 40 lat.
2: No och, czyli w ogóle jeszcze bardzo dobry kierowca z ciebie. To bardzo dobrze się składa.
3: Zero wypadków, żadnych nie było.
1: Pytanie też takie pro forma, czy ty masz konto w banku, żebyśmy mieli gdzie przelać tę kasę, jakbyś wygrał milion?
3: Mam.
1: Masz. Dobrze. No to dobrze, to jesteś przygotowany w takim razie.
2: Zostało nam w takim razie trzecie pytanie, czy otwieramy sejf numer 17?
3: No nie ma innego wyjścia, trzeba otworzyć.
2: No to teraz apel do całej Polski. Wszyscy trzymają kciuki za Krzysztofa spod Warszawy, który zaraz z Gosią będzie świętować, a my zaglądamy do sejfu. No dobrze. My już wiemy. Trzymać cię w niepewności, czy wolisz od razu jak plasterek zdjąć szybko, szybkim ruchem?
1: O, Małgosia wróciła.
3: Wystraszyła się, bo jest w ogródku.
2: A to powie, no, Gosia już wie, co się dzieje? Gosia wie, co się dzieje?
3: Daj
2: nas na głośno mówiący, niech Gosia wie, co się dzieje właśnie w tej chwili.
3: No.
2: Dzień dobry, Małgosiu.
1: Dzień dobry, Ola Filipek, Olek Sikora, RMF FM. Właśnie rozmawiamy z twoim lubym, z Krzysiem, który za chwilę albo, proszę bardzo, będzie miał nowego SUV-a, albo milion złotych na koncie.
2: I my otworzyliśmy...
4: Ja go kocham!
1: Też byśmy kochali Krzyśka.
2: I my też kochamy i ciebie, i Krzysztofa, bo Krzysztof wygrał właśnie SUV-a Jack
4: JS6!
1: To jest prawda, Małgosiu, to jest prawda. Nie dość, że macie nowoczesny SUV z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem, to jeszcze macie siebie, żebyście mogli zamknąć za sobą drzwi i ruszyć, gdzie tylko was dusza poniesie.
4: O mój Boże, nie wierzę.
3: Dlatego się trzymamy, żeby cię nie przewrócić.
4: O właśnie, no.
2: Ojejku, czyli rozumiem, no, że przytuleni rozmawiacie z nami. Dobrze.
4: Ojejku, ja nie wiem, co mam mówić, no.
2: Nic nie mówić, cieszyć się po prostu i świętować. Kochani, Gosiu, kochany Krzysztofie, wszystkiego, co najlepsze dla was. Niech wam się świetnie ten samochód prowadzi i tego wam życzymy. Pozdrawiamy.
1: Ściskamy was. I proszę bardzo. Proszę, proszę. I tak właśnie Krzysztof i Małgorzata wygrali nowoczesny SUV Jack JS6. No i tak kończymy czwartek. Ale wy już chyba dobrze wiecie, co nas czeka jutro.
2: Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Jutro. Potrójnego finału września, ciąg dalszy, czyli co przed nami?
1: Przed nami dwa ostatnie finały w tym tygodniu i w każdym z nich ktoś z was na pewno wygra, proszę bardzo.
2: No, znów te dwie opcje, co dziś, SUV Jack JS6 albo milion złotych, takiego dnia jeszcze u nas nie było. Co ważne, jednym SMS-em o treści RMF wysłanym pod 7474 za 4,92 gracie w obu tych losowaniach.
1: I przez najbliższych 7 minut każdy taki SMS to aż 1202 szanse w losowaniach. Z tej okazji już teraz możecie skorzystać także na naszej stronie internetowej www.rmf.fm.
2: 7 minut, 1202 szanse w obu losowaniach. Trzymamy za was bardzo mocno kciuki. No i słyszymy się jutro w dwóch finałach, więc odbierajcie. RMF 7474.

0: przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Na kortach Wielkiego Szlema i na ostatnim okrążeniu wyścigu sezonu. Zawsze, gdy kibicujecie, jesteśmy z wami. Fakty sportowe codziennie w RMF FM.
2: Mistrzowską jakość dostarcza Erkado, renomowany polski producent drzwi klasy premium. Sprawdź na erkado.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
9: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Euro wjechało i na lepsze pozmienia.
10: Po reklamie.
11: 17.30 i czas na fakty. RMF FM, Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
12: Aleksander Łukaszenka ułaskawił 15 więźniów.
13: To kolejna taka decyzja białoruskiego przywódcy w ostatnim czasie.
12: Amerykanie od ponad roku negocjują z władzami w Mińsku uwolnienie więźniów politycznych.
13: W ubiegłym tygodniu z Łukaszenką w białoruskiej stolicy spotkał się wysłannik prezydenta USA John Cole. Poseł Konfederacji Michał Wawer będzie za niecałe pół godziny gościem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
12: Zapraszamy 2:00 po 18:00 w imieniu Piotra Salaka. Jutro kolejna odsłona Małopolskiej Nocy Naukowców.
13: Wydarzenia zaplanowano m.in. w Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie.
12: Hasło tegorocznej edycji to From Wow to Why.
14: Wow przyciąga uwagę, ale dla nas najważniejsze jest to, co wydarzy się sekundę później. Dlaczego? Bo właśnie od dobrego pytania zaczyna się poznawanie świata.
15: Noc jest długa. Czego będzie można doświadczyć? O czym porozmawiać? Co usłyszeć?
14: W Cogiteonie będzie można doświadczać właściwie na każdym kroku. Będą laboratoria, eksperymenty, spotkania z nauką, ale również teatr, sztuka, muzyka, nowa technologia i astronomia.
13: Z Justyną Smoleń z Cogiteonu rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys.
12: Początek piątkowej Małopolskiej Nocy Naukowców o 17:00.
16: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
12: A zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
17: Dzień dobry. Druga rządowa ustawa o obniżeniu cen paliw wędruje na biurko prezydenta. Senatorowie ostatecznie uchwalili ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych, czyli ustawę o specjalnym, jednorazowym sięgnięciu do skarbca Orlenu, który na rekordowo wysokich cenach paliw zarabia grube miliardy. Te pieniądze rząd chce wykorzystać do przywrócenia programu ceny paliwa niżej, czyli do obniżenia VAT-u i akcyzy na paliwa oraz do przywrócenia ustawowego ograniczania stacyjnych marż.
18: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant obniżenia cen paliw.
17: Tak, obiecuje premier. Kłopot z tym, że tego podpisu prezydenta może tu nie być. Karol Nawrocki już raz taką ustawę zablokował, kierując ją do niedziałającego Trybunału Konstytucyjnego. Przyjęta dziś ustawa jest taka sama jak poprzednia, więc prezydent też może być na nie. Chyba, że tym razem prezydent ugnie się pod naporem niezadowolenia kierowców, którzy widzą, że benzyna na stacjach kosztuje teraz średnio 7,99

0: A diesel 8,99, najwięcej w historii. Te ceny są utrzymywane od ponad tygodnia. Jak widać, właściciele stacji boją się przekraczać te granice. Łatwo im nie jest, no bo waluty ważne dla handlu ropą drożeją. Euro kosztuje teraz 4,38 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,65, a brytyjski funt 5 zł i 9 groszy.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: i nic już więcej nie potrzeba. To jest głos, który zabiera wszelkie troski. Adele z nami w RMF FM.
1: No to po Adele zmieniamy trochę nastrój. Polska biało-czerwoni.
0: Jan
1: Urban, selekcjoner naszej reprezentacji, zapowiada niespodzianki przed jutrzejszym meczem Polski z Bośnią i Hercegowiną.
0: Ja uważam, nie wiem jak wy, że najlepszą niespodzianką będzie, jak my w ogóle zaczniemy cokolwiek wygrywać.
2: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: 25 lat temu zaczęła się muzyczna historia, tworzona przez miliony słuchaczy
6: i tysiące hitów, które pamiętamy do dziś.
5: Czas na kolejny rozdział.
7: Poblista notowanie. Największe hity od 25 lat. Prezentują Darek Maciborek i Marcin Jędrych. Codziennie po 18:00 w RMF FM. Głosuj na www.rmf.fm.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Które miejsce w twoim województwie zostanie cudem Polski w tym roku? Redakcja National Geographic Traveler wybrała nominowanych. Teraz ty zdecyduj, kto wygra. Wejdź na national-geographic.pl i zagłosuj na cuda Polski.
8: Po reklamie.
17: Lepsza połowa dnia.
18: Jak tam?
17: Jak tam?
18: Lepiej.
17: Lepiej.
18: RMF FM.

0: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dołącz do grona Vitotalnych. Sięgnij po suplement diety Vitotal. Ponad 30 witamin, minerałów, wyciągów roślinnych i aminokwasów w wysokich dawkach. Czuję się Vitotalnie. Mam piękne włosy, skórę i paznokcie dzięki zawartości skrzypu polnego. Vitotalną sylwetkę wspiera wyciąg z nasion winogron, a prawidłowe funkcjonowanie tarczycy wspomaga selen. Vitotalnej odporności dodaje cynk, a utrzymanie Vitotalnej energii wspomaga magnez. Vitotal dla kobiet. Generalnie Vitotalnie.
4: Łódź gra o Mistrzostwo Świata. We wrześniu 2027 roku w Atlas Arenie rozegrane zostaną mecze fazy grupowej oraz 1/8 i 1/4 finału World Cup Mężczyzn. Siatkarskie emocje, najlepsi zawodnicy globu. Poczuj energię

0: Trybun. Zaprasza Łódź. Miasto gospodarz.
1: Moja historia to jest horror, thriller, kryminał, co sobie chcesz, trzy w jednym.
0: Prawdziwe historie pełne emocji. Aktorka Anna Maria Sieklucka zaprasza na podcast PS I Love You by Ama.
2: Dla mnie od zawsze było ważne to, żeby dzieci miały tatę.
0: PS I Love You by Ama. Rozmowy pełne empatii, czułości i odwagi. W każdą środę na kanale YouTube RMF Show, www.rmf.pl i innych platformach podcastowych.
3: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99 i do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
4: Po reklamie. Radiowe Olki mówią Wam dziękujemy za dziś i do usłyszenia jutro o tej samej porze.
5: A fakty punktualnie o 18:00 przedstawią Anna Bachowska i Tomasz Weryński.
6: Czy będzie większa ochrona strategicznych obiektów w Polsce?
7: Resort Spraw Wewnętrznych reaguje po pożarze stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
6: Polacy ruszają po węgiel przed zimą.
7: Zainteresowanie opałem rośnie, a ceny mogą jeszcze pójść w górę.
6: Za chwilę popołudniowa rozmowa w RMF FM.
7: Gościem Piotra Salaka dziś poseł Konfederacji Michał Wawer.
6: MSWiA zaleca dodatkowe środki ochrony w miejscach strategicznych, jak teren stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
7: Wczoraj na terenie stacji wybuchł pożar. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
6: Michale, na czym miałyby polegać te dodatkowe środki ochrony?
8: To ma być poza kamerami monitoringu zabezpieczenie w postaci na przykład ochroniarzy. Tak to tłumaczy mi wiceminister Wiesław Leśniakiewicz.
9: To jednak trzeba myśleć o ochronie fizycznej, obywatelskiej. Znaczy ktoś musi być, firma ochroniarska, zwłaszcza jeśli to jest taka infrastruktura, która decyduje o komunikacji.
8: Tam zabrakło?
9: Wiem na pewno, że była tam ochrona bierna w postaci kamer i jednak system jest zawodny. Być może on będzie przydatny przy identyfikacji osoby, która ewentualnie dokonała tego aktu sabotażu, nazwijmy to wprost.
8: Pierwsze wnioski według służb jednoznacznie wskazują, że w Woli Krobowskiej doszło do umyślnego podpalenia. W tej sprawie powołani zostali biegli, którzy mają ustalić, jaki typ substancji wywołał tam ogień.
7: Około 5000 zł trzeba teraz wydać, żeby zrobić zimowe zapasy węgla.
6: I może być jeszcze drożej, bo choć na razie dłuższych kolejek przed kopalniami nie ma, zainteresowanie węglem wyraźnie wzrosło wraz z nadejściem jesieni.
10: Ile węgla pan zabierze?
11: 5 tu.
10: To jak długo trzeba będzie stać?
11: Wie pan co, przyjechał ich dzisiaj, także nie wiem.
10: Dużo węgla pan nabiera?
12: 26 ton.
10: I dokąd to trafi?
12: To akurat co teraz, to do ciepłowni, do Olkusza.
10: Jak zawiezie pan węgiel temu, kto kupił, to co, wraca pan z powrotem?
13: Tak, wracam z powrotem do kolejki, zostawiam auto, piszemy kartkę, kiedy żeśmy przyjechali i na następny dzień się spotykamy o świcie.
7: Przed bramą kopalni Staszic w Katowicach był dziś Marcin Buczek.
4: Popołudniowa rozmowa w RMF FM.
7: W studiu w Warszawie Piotr Salak.
6: I jego gość. Witamy panów.
14: Dzień dobry. Gościem popołudniowej rozmowy jest Michał Wawer, wiceprzewodniczący klubu Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
15: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
14: Zanim zaczniemy rozmawiać, to jeszcze oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego w sprawie tragedii w Jarosławiu. Nie będę czytał całości, przeczytam tylko fragmenty. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Wszystkim poszkodowanym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Sprawca tego zła ponieść powinien pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Liczymy na szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Bolesne jest to, że ludzie są zdolni do tak okrutnych zbrodni. Wierzymy, że sprawiedliwości stanie się zadość. To jest oświadczenie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Pana satysfakcjonuje to oświadczenie?
15: Oświadczenie jest dobre, tak, raczej kurtuazyjne, to czego można się spodziewać.
14: Panie pośle, to w takim razie politycy teraz powinni tonować nastroje społeczne?
15: Politycy zawsze powinni w jasny sposób dawać społeczeństwu jasny przekaz, że przemoc jest niedopuszczalna.
14: To oczywiste, ale są takie sytuacje, kiedy politycy muszą zabrać głos, a z taką sytuacją mamy do czynienia wobec tej tragedii, która się dokonała w Jarosławiu.
15: Tak, my nie możemy doprowadzić do tego, żeby teraz na tle tej fali, bo też trzeba mówić o fali, tak, ukraińskich przestępstw, ukraińskich zbrodni w Polsce, żeby dochodziło teraz do jakichś tutaj w rewanżu, tak, wybuchu przemocy, linczów, natomiast powinniśmy jednocześnie zachowywać świadomość, że są pewne właśnie statystyczne fakty, że im więcej imigrantów wpuszczamy do Polski, tym więcej będzie przestępstw popełnianych przez imigrantów.
14: Zna pan takie statystyki, panie pośle, bo ja nie ma takich statystyk.
15: To są oczywiste statystyki. Jeżeli wpuszczamy dodatkowy milion ludzi, tak, no to ten milion ludzi będzie odpowiadał za część przestępstw w Polsce.
14: Ja nie mówię, jaki procent przestępstw,
15: ja nie mówię o procentach, ja mówię po prostu o sumarycznej liczbie przestępstw i widzimy w kolejnych tygodniach i w kolejnych miesiącach głośne ataki nożowników z Ukrainy. Tak było w sierpniu, były ataki we Wrocławiu, były ataki w Lubuskim. Mamy wrzesień, mamy kolejny atak, tym razem na katolickiego księdza i to oczywiście trzeba wyjaśnić, tak, jakie były zbrodnie, czy to był motyw religijny, czy był narodowościowy, czy to była jakieś personalna.
14: A równie skutecznie też należy, sprawa. Rozumiem, dążyć do tego, jeżeli polscy przestępcy popełniają zbrodnie z użyciem narzędzi niebezpiecznych.
15: Oczywiście, że tak. Różnica polega na tym, że obywateli polskich, obywatele polscy są obywatelami polskimi, natomiast co do obywateli innych krajów, to my możemy zdecydować, czy całą społeczność, tak, całą masę imigrantów z jakiegoś innego kraju w ogóle wpuszczamy do Polski, czy nie, Nie, to jest działanie w duchu bezpieczeństwa własnego narodu. Każda masowa imigracja będzie ciągnąć za sobą wzrost przestępczości. Sumaryczny.
14: A zna pan dane policji, jeśli chodzi o wzrost
15: przestępczości? Panie redaktorze, znam te dane.
14: Wcale taki duży, o jakim pan mówi, bo pan mówi o zalewie przestępczości ukraińskiej. Dane policyjne tego nie pokazują.
15: Nie, no, wzrost jest proporcjonalny do liczby imigrantów. Nawet jeżeli imigranci popełniają, akurat ci imigranci, akurat w tym okresie, w którym jesteśmy, popełniają przestępstwa na poziomie takim, jaki jest statystyczny dla społeczeństwa polskiego, to sumarycznie, jak wpuściliśmy milion imigrantów, to jakaś część z nich to będą przestępcy, zwłaszcza, że ich nie weryfikujemy. Tak? Nasza poprawka, my składaliśmy kiedyś w Sejmie poprawkę wymagającą od imigrantów przyjeżdżających do Polski przedstawienia zaświadczenia o niekaralności i koalicja rządząca tę poprawkę odrzuciła. Tak, wpuszczamy z Ukrainy ludzi bez żadnej weryfikacji, a to jest dzisiaj. A proszę sobie wyobrazić, co będzie, kiedy skończy się wojna na Ukrainie i z Ukrainy na Polskę ruszy masa weteranów armii zaznajomionych z obsługiwaniem broni, zdesperowanych sytuacją ekonomiczną i gotowych do angażowania się w zorganizowaną przestępczość.
14: Dzisiaj fakty są takie. Nie mamy żadnej wiedzy na ten temat, czy sprawca tej tragedii, do której doszło w Jarosławiu, jakie motywy nim kierowały, czy ma tokolwiek, jakiekolwiek znaczenie, czy jest Ukraińcem, czy jest Polakiem, czy jest Białorusinem, czy jest kimkolwiek innym.
15: Że gdybyśmy nie wpuścili go do Polski, to by tragedii nie było.
14: Nie wiemy tego, czy to ma jakikolwiek związek z jego pochodzeniem. Nie znamy motywów. W związku z tym dzisiaj mówienie o tym, czy ma to związek z napływem imigrantów, jest
15: pewnego rodzaju nadużycie. Ma taki związek, że jest imigrant, który popełnił zbrodnię. Tak? Nawet jeżeli motywy były personalne, albo rabunkowe, albo było na tle jego niezrównoważenia psychicznego, to gdybyśmy nie wpuścili go do Polski, to nie byłoby zbrodni.
14: Ale rozumiem, że zgadzamy się co do tego, że politycy raczej powinni tonować nastroje właśnie w takiej chwili, a nie je podgrzewać.
15: Politycy powinni rozliczać państwo polskie ze skuteczności w obronie polskich obywateli, a nie zachęcać do tego, żeby obywatele brali w sprawę.
14: Ale skuteczność, rozumiem, przejawia się również w tym, że człowiek odpowiada za swoje czyny. Jeżeli będzie... I zgadza się pan z oświadczeniem również prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że chodzi o szybkie i rzetelne wyjaśnienie wszystkich okoliczności i że wszyscy z tym powinni stanąć przed sądem.
15: Ja tutaj nie będę żadnej odpowiedzialności prezydentowi Ukrainy przypisywał. On odpowiada za wiele problemów, które mamy jako Polska, ale akurat polska polityka imigracyjna, to kogo my wpuszczamy na nasz teren.
14: Ani Władimir Putin odpowiada za te problemy, panie pośle?
15: Władimir Putin odpowiada za inne problemy, tak? To wiadomo, że każde państwo, każdy szczególnie z naszych sąsiadów, no to będzie realizował swoje interesy, tak jak może, kosztem Polski i to jest zadanie polskich polityków, żeby na to nie pozwalać. Zresztą akurat prezydent Ukrainy to by pewnie wolał, żeby więcej mężczyzn w wieku poborowym zostawało na Ukrainie.
14: A propos problemów wywołanych przez Władimira Putina, tego się będę trzymał. Pan wie, jak się zachować w przypadku ataku z powietrza?
15: Nie, to jakby jest, mówiąc szczerze, ani my jako politycy nie mamy żadnych szkoleń z tego zakresu, ani nie ma szkoleń powszechnych, które były przez premiera Tuska obiecywane, ani ja nie zostałem przeszkolony w ramach szkoleń wojskowych jako
14: młody
15: człowiek.
14: Może się pan zgłosić osobiście i dobrowolnie, zrobił pan to, czy nie?
15: Zabawna historia, że ja byłem ostatnim rocznikiem, który miał być jeszcze objęty poborem, ale nie był.
14: A zgłosił się pan na takie dobrowolne szkolenie wojskowe?
15: Nie zgłosiłem się na dobrowolne szkolenie wojskowe.
14: Skoro pan chciał się dowiedzieć?
15: Chciałbym, mówiąc szczerze, nie wiem jak nawet, tak? To nie jest powszechna wiedza, jakby musiałbym włożyć teraz dużą pracę, tak, oczywiście. Oczywiście, że jest to coś, co można zrobić i co pewnie powinienem zrobić, natomiast nie jest to wiedza w łatwy, sprawny sposób dostępna dla każdego obywatela i z całą pewnością nie jest tak, że gdyby teraz milion ludzi takich jak ja zgłosił się do przeszkolenia, to oni zostaliby obsłużeni.
14: A należy wydać 15 miliardów złotych na stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce?
15: A skąd ta kwota?
14: No bo sam o tej kwocie mówi szef resortu obrony, że tyle to może kosztować.
15: No to zależy, co byśmy za to dostali.
14: Ale to znaczy zależy co? Że zależy ile żołnierzy, czy zależy jaka
15: zależy
14: baza?
15: Zależy ilu, zależy jakich, zależy jakie by były ich zadania. Dlatego, że jeżeli my za to mamy wystawić, nie wiem, serwerownię dla armii amerykańskiej i tu przyjadą informatycy z Waszyngtonu, no to niekoniecznie.
14: Nie,
15: a jeżeli
14: tu przyjadą
15: okaże
14: rodziny,
15: się, że tu przyjadą doświadczeni, że tu przyjedzie 10 tysięcy zaprawionych w walce weteranów innych wojen amerykańskich, no to też
14: 10 tysięcy, nie ma o tym mowy. Jak pan wie, jak pan śledzi te doniesienia, to nie ma o tym mowy.
15: Śledzę doniesienia i wiem, że w ogóle nie wiemy, o czym rozmawiamy, tak? Rozmawiamy, jak widać, już o konkretnych kwotach z polskiego budżetu, nie wiedząc, co miałoby być w zamian.
14: Ale to znaczy, że nie wierzy pan w te słowa Donalda Trumpa, który mówi, że sprawa posuwa się do przodu. Zrobiliśmy znaczny postęp, napisał prezydent
15: amerykański. Wierzę, że sprawa posuwa się do przodu, ale nie wiem, tak? Nie mam wiedzy, żeby była jakaś konkretna propozycja, co Amerykanie za te pieniądze mieliby do Polski przysłać i w jaki sposób to się przyczyni do polskiego bezpieczeństwa. Bo baza może być, ale ona może być w wersji, która nic nie będzie zmieniała w polskiej obronności, a może być w wersji, gdzie się znacząco do tej obronności
14: przyczyni. A kiedy nie będzie zmieniała nic?
15: No tak jak powiedziałem, no jeżeli tu zostanie przysłana, nie wiem, jakieś tutaj jacyś oficerowie, jacyś informatycy, jakieś centrum logistyczno-operacyjne, no baza wojskowa może oznaczać bardzo wiele różnych rzeczy.
14: A pana zdaniem powinniśmy tutaj tę bazę zbudować raczej w zachodniej części Polski, czy bardziej po drugiej stronie Wisły?
15: No, kolejny właśnie przykład, tak? Gdybyśmy postawili ją po wschodniej stronie, to na pewno by w większym stopniu zwiększało nasze bezpieczeństwo, choćby przez taki czynnik psychologiczny, tak? Że byłaby po prostu większa obawa przed atakami na wschodniej granicy Polski z obawy, że może to wciągnąć Stany Zjednoczone w wojnę. Natomiast jestem przekonany, że Amerykanie to będą woleli ją postawić w zachodniej części Polski, tak. Właśnie dlatego, że ich żołnierze będą tam bezpieczniejsi.
14: Nie, zaraz się zapytamy też o to, czy powinniśmy w związku z tym, że tyle to będzie kosztować, powinniśmy podnieść podatki w Polsce. Przypomnę, Michał Wawer jest razem z nami w rozmowie popołudniowej. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale zostajemy oczywiście w Radiu RMF 24.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: Jeżeli pozwolisz, to ja wierszem pojadę.
17: Proszę bardzo.
16: Szczęście jest takie smutne, może nie zdołam cię zatrzymać.
17: To twój wierszyk? Napisałeś to dzisiaj, tak?
16: Nie, szwedzki.
17: Szwedzki wierszyk. O, to ciekawe. Po szwedzku tak to brzmi?
16: Szwedzkiej mafii.
17: A, Happiness is so sad, czyli Swedish House Mafia.
16: Poblista Marcin Jędek, Darek Maciborek.
17: Zaczynamy, odliczamy.

Sponsorem poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl. Sponsorem programu Poplista jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.

0: To jest fajny pomysł na taki tytuł, bo można komuś odpowiedzieć piosenką. Później ci opowiem, Darek.
1: Dobrze, to no. Ja ci powiem teraz. Mam wrażenie, że nie powitałeś wszystkich słuchaczy jadących, pływających swoim pięknym wstępem DJ-skim.
0: No więc ci, którzy są z nami, którzy odpoczywają, relaksują się albo szukają innego pomysłu na ten czwartkowy wieczór, niech pamiętają, że jesteśmy z wami, z Poplistą i z Take That.
2: Feel my love.
0: To jeszcze jest ten, jak on się nazywa?
2: Michael Patrick Kelly.
0: A widzisz.

0: pobudzające.
1: Absolutnie.
0: Słyszysz?
1: Jak słucham to nagranie H, raper H i Mata, to powiem szczerze, jaram się.
2: Tak, no to widać nawet po tobie, nawet nie musisz tego mówić, bo słuchacze to czują. R&B, czyli Ring My Bell, czy ktoś zna jakiś inny, fajniejszy skrót rozwinięcia tych trzech literek pod SMS-y 3322?
1: RMB.
2: Tak, RMB. Napiszcie do nas.
1: Ciekawe sytuacje będą nagradzane.
3: Sponsorem poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl. Sponsorem programu Poplista jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
4: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
6: Byle do piątku.
7: Praca do godziny 14 i koniec.
6: I tak trzymać.
8: Jesteśmy z wami codziennie po 9 w RMF FM.
9: Hej sklep Opon, znajdź najlepsze opony całoroczne.
10: Gotowe. Zamawiam opony Dębica z darmową dostawą na sklepopon.com.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: Ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Z 499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Po reklamie.
3: Poplista w RMF FM. No to lecimy!

0: Fast Boy, Music Sounds na Top Ten Pobliscy. No to się dobrze tańczy w tej jesieni na Pobliscy. Taki doskonały bit z funkującą gitarką.
1: Oj, tak to Gorego ładnie ujął, teraz od razu słuchacze potrafili sobie to wyobrazić. Ten taniec, ten funk, to wszystko, co się łączy z tym popołudniem, kiedy już nie ma żadnych obowiązków, tylko są przyjemności.
0: I do tego zupa dyniowa.
1: Tak, i kacaj, animal jeszcze, żeby było już tak dopełnione.
0: Przyprawione.
1: Ale to nie jest pieprzne, nie?

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Darek się bardzo emocjonuje tym nagraniem, w związku z tym przekazuję głos do studia. Halo, studio, Darek, co tam się dzieje?
2: 99 raz z nami. Już w notowaniu chyba został pobity historyczny rekord na pobliście przebywania jednego nagrania w zestawieniu. 99 raz męskie granie orkiestra.
3: I nareszcie.
2: Brawka.
4: Reklama.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
13: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
14: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
17: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
18: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
19: Rolniku, Cezaro 574 SC. Wkrótce zniknie z rynku. Sprawdzone na milionach hektarów zbóż ozimych herbicyd. Kupisz tylko do 10 października. Jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo dla roślin doceniły już dziesiątki tysięcy zadowolonych rolników. Cezaro to kompleksowy i niezawodny produkt w ochronie zbóż ozimych. Zwalcz miotłę zbożową i chwasty dwuliścienne w jednym zabiegu. Kup Cezaro przed 10 października i zabezpiecz swoje uprawy na czas.
20: Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.
21: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
25: Po reklamie.
26: Sponsorem poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
27: Sponsorem programu Poplista jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.

0: bez końca.
1: O jaki koniec tu chodzi, Darku, specjalistą od przebojowych
2: bez końca.
1: Piosenek.
2: Chodzi bez końca. Koniec bez końca. Chodzi o imprezowy hit na jesienne wieczory, najnowszy Oscara Cymsa na Pobliście.
1: Bez końca. Bez końca.
2: W jesiennym
1: jako jedno
2: klimacie.
1: Słowo takie, tak?
2: To jest bez końca.
1: Bez końca.
2: To jest tak jak Poblista.
1: A
2: ona trwa i ona jest bez końca.
1: Dobra.
2: Pod warunkiem, że zawsze słuchają słuchacze i głosować można na www.rmf.fm.
1: A tu Roxy Węgiel, premiera jesienna.
2: Jesień trwa.
1: No właśnie, a propos trwania. Widziałeś?
2: Też bez końca.
1: No wszystko. Nie ma dzisiaj czegoś, co ma koniec.

0: czwarta kawka, lekka psychodelia w tym nagraniu. Czwarta kawka?
1: Kolego, do czego ty ludzi namawiasz o takiej porze?
0: No właśnie nie namawiam.
1: A nie.
0: Zamiast kolejnej kawki, pierwsze miejsce dzisiejszego notowania poplistki, a potem już power, absolutny power, power play.
1: To jeszcze tylko pokażmy, że na trzecim dzisiaj Oskar Cyms, na drugim Tame Impala właśnie w kawałku Loser, a pierwsze miejsce to będzie pierwsze miejsce.
0: No co?
1: No będzie pierwsze miejsce.
0: Tylko kochaj mnie.
1: No właśnie. No,
0: tylko kochaj mnie.
1: Zalia. Numerek jeden.
0: Jedźcie z Zalią daleko.

0: Sponsorem poplisty jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl. Sponsorem programu Poplista jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Tego jeszcze nie było. Hit Blender. Jeden fotel DJ-ski i trzech gości.
3: Opyrcha. Ja gram tylko hot numery.
4: Jędrych. Ja lecę z evergreenami.
5: Rybak. Ja zagram to, co lubicie.
6: A każdy z nich ma 120 minut, by cię przekonać.
7: Czas leci, chłopaki.
2: Hit Blender. Hit Blender. Nowy program w RMF FM. Zapodaj w piątkowy wieczór po 19:00.
8: Reklama.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Od roku stary codziennie jem owsiankę. Ale oczywiście, że się zdarzy, że wrócę po meczu i sobie zjem kebaba.
14: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
15: Moja rodzina to jest moja mama, mój tata, w sensie mój ojczym i teraz moja żona, dzieci. Ja mam kompletną rodzinę i nie czułem, że nie mam ojca.
14: Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
2: Jak zawsze z RMF FM jesteście na bieżąco i właśnie teraz też tak będzie, bo na zegarze godzina 19 i oto nowe fakty.
3: Najnowsze przedstawiają Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
4: Zapraszamy.
5: Jeden z poszkodowanych księży w ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu wyszedł ze szpitala.
4: Na początek ustalenia reportera RMF FM w sprawie dzisiejszej tragedii.
5: Potem wyścig o to, kto pierwszy doprowadzi do obniżek cen paliw.
4: Rządowy projekt trafił na biurko prezydenta, a prezydencka propozycja przepisów wciąż w konsultacjach.
5: Zdrowe drugie śniadanie nie musi być skomplikowane.
4: Posłuchajcie, jak przygotować dziecku smaczny posiłek do szkoły. Do opactwa w Jarosławiu powrócił jeden z księży rannych w dzisiejszym ataku nożownika. Duchowny jest przesłuchiwany.
5: Nie będzie za to dzisiaj przesłuchania sprawcy ataku, w którym, przypominamy, śmiertelnie raniony został ksiądz przebywający w konfesjonale.
4: Przed opactwem jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Dominiku, co jeszcze mówi prokuratura?
6: Oficjalnie potwierdza, że zabandażowany mężczyzna, którego przywieziono tu koło 18, to jeden z rannych księży. Pozostali poszkodowani są w szpitalach. Najciężej ranny przeszedł dwie operacje ratujące życie.
7: Trzy osoby pozostają nadal w szpitalu. Jeden z pokrzywdzonych dotarł właśnie tutaj już na miejsce zdarzenia, do miejsca swojego zamieszkania.
6: Mówi prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu, która to jednostka najprawdopodobniej jutro przejmie śledztwo. Potwierdza też, że do tej pory nie został przesłuchany 31-letni obywatel Ukrainy, sprawca tego ataku, i że przesłuchania dzisiaj na pewno nie będzie. Mężczyzna, jak informuje prokuratura, pozostaje pod dozorem policji. Z Jarosławia Dominik Smaga.
5: Ustawa o nadzwyczajnym opodatkowaniu koncernów paliwowych już na biurku prezydenta.
4: Projekt Karola Nawrockiego w tej samej sprawie nadal w konsultacjach.
5: Tak wygląda dziś wyścig konkurujących ze sobą propozycji obniżki cen paliw.
4: Ze szczegółami tego finiszu dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
5: Tomku, na razie górą rządowa większość.
8: Koalicja bez skrupułów wykorzystuje to, że to pod jej dyktando prowadzone są prace w parlamencie. Senat bez żadnej zmiany uchwalił dziś po raz drugi niemal tę samą ustawę przyjętą przez rząd we wtorek, a już w piątek uchwaloną przez Sejm. Cały proces legislacyjny potrwał kilka dni i stanęło dokładnie na tym, co proponował rząd. Projekt ustawy pozwalającej na obniżkę cen paliw przygotowany przez prezydenta tymczasem wciąż nie doczekał się nawet nadania w Sejmie numeru druku. Od piątku analizowały go sejmowe służby prawne. Dziś został dopiero skierowany do zaopiniowania przez samorządy prawnicze i organizacje gospodarcze. To zabierze kolejne tygodnie, tymczasem ustawa rządu już dziś czeka na prezydencką decyzję. Kancelaria Karola Nawrockiego nieoficjalnie zapowiada odesłanie jej do Trybunału. Jeśli tak będzie, nadzieje na obniżkę cen paliw spadną niemal do zera.
5: Przed sądem w Ostrowie Mazowieckiej stanie 9 członków jednej z komisji obwodowych.
4: Są oni oskarżeni o niedopełnienie obowiązków podczas drugiej tury ubiegłorocznych wyborów prezydenckich.
5: Według śledczych komisja źle policzyła wyniki głosowania w tym obwodzie.
4: Ostatecznie w grupie kart z głosami oddanymi na Rafała Trzaskowskiego znalazło się 101 kart z głosami faktycznie oddanymi na Karola Nawrockiego i jedna nieważna.
5: A wśród kart z głosami na Nawrockiego była jedna z poparciem Trzaskowskiego.
4: W śledztwie prawie wszyscy oskarżeni nie przyznali się do winy, grozi im do 2 lat więzienia.
9: Zdrowa dieta w faktach RMF FM.
4: Jak przygotować prostą i zdrową śniadaniówkę dla dziecka do szkoły?
5: No pytamy, bo w mediach społecznościowych trwa rywalizacja rodziców na idealne pudełka do szkoły.
4: W nich są kwiaty lub gwiazdki wycinane z warzyw i owoców. Codziennie świeżo pieczony chlebek bananowy lub bułeczki domowe prosto z pieca.
5: Nie instagramowa rzeczywistość to często niezbyt zdrowe przekąski wsypywane do pojemnika.
4: Co zatem przygotować dziecku do szkoły, by było to i smaczne, i zdrowe.
10: Mamy tutaj śniadaniówkę. Mamy jakieś różne ryżowe wafelki, słone precelki.
11: Wybierajmy może owoce, produkty pełnoziarniste. Oczywiście dodatek warzyw też wskazany.
10: Co pani jako mama dietetyk zamyka w tej śniadaniówce.
11: Orzechy, borówki, ale też często są to serki.
10: Jest też ta część pokazowa, promowana przez mamy w internecie. Upiekę chlebek bananowy.
11: Jeżeli nie mamy czasu, nie dajmy się zwariować. Kupienie pieczywa dobrej jakości w dobrej piekarni będzie też równie fajnie zaspokajać potrzeby dziecka.
5: Radzi Agnieszka Karelus, dietetyk ze szpitala MSWiA w Krakowie.
4: Rozmawiała z nią dziennikarka RMF FM Kamila Konturek-Zięba.
5: Artykuł naszej dziennikarki pod tytułem Pokaż śniadaniówkę, a powiem jaką jesteś mamą. Zdrowie na zdjęciu. Znajdziecie na rmf24.pl.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Nadeszła nasza pora. Wieczorowa pora. Power play, tak.
3: Premiery muzyczne i problemy zdrowotne sztucznej inteligencji. Darek Maciborek, Marcin Jędrych i czarujemy na bardzo dobry wieczór.
2: Abrakadabra.

0: Everything Tonight. Wszystko, co trzeba, wam damy dzisiaj wieczorem w programie Power Play, bo właśnie teraz szykuje się premiera.
1: Jeszcze więcej nowej muzyki. Muzyczny recykling ciągle się sprawdza. Tak. Ważne jest tylko, jakie nagranie wybrać, żeby przedstawić go w nowej wersji.
0: No i teraz sięgamy do roku 2004, czyli początek XXI wieku. Taki zespół Star Sailor, brytyjska grupa.
1: Brytyjski band z nagraniem Fall to the Floor.
0: Posłuchajcie, jak to brzmiało ponad 20 lat temu. Graliśmy to, prawda? Fajnie to było.
1: Teraz wskakuję do propozycji do listy premierowo Offenbach i Star Sailor.
0: Będzie beat, będzie rytm.

0: Znamy na pamięć, ale warto przypomnieć, że to piosenka z przesłaniem Shup Shup Song. O to chodzi w tej piosence, że starsza dziewczyna tłumaczy młodszej dziewczynie, jak znaleźć miłość.
1: O, jest super, no to bardzo praktyczna propozycja. U nas teraz w programie Power Play wracamy, bo być może ktoś wcześniej nie słuchał. Była taka prośba o rozwinięcie skrótu przeboju o tytule R&B Ring My Bell. No i mamy tutaj propozycję od naszych słuchaczy, kapitalne zresztą propozycje.
0: Radio mówi balanga.
1: Bardzo dobrze, to właśnie w kontekście naszego programu Power Play. Potem mamy ręczne mielenie bitów.
0: Mnie się też bardzo podoba skrót R&B rozwinięty Rusza moje biodra.
1: Tak, mamy jeszcze coś, co może trochę być na marginesie, może trochę być niebezpieczne, proszę, więc ja powiem po cichutku, dobrze?
0: Mhm.
2: Regularne miętoszenie bimbałów.
0: To coś z samochodem musi być.
1: Tak.
3: Reklama. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbaiser, 1+1 gratis.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbaiser 100 gramów, 1+1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
3: Spotkajmy się w Biedrze.
5: Nowy serial psychologiczny w TVP VOD.
6: Otwieramy z Leną gabinet. U nas to nie przejedzie.
5: Małe miasto, gdzie o problemach łatwiej milczeć niż mówić.
7: Ale u pacjentów może być trudno, bo u nas wszyscy zdrowi.
5: Czasem wystarczy powiedzieć, nie bój się mówić o tym, co czujesz. Jedno spotkanie zmienia wszystko. Barbara Liberek, Filip Gurłacz, Waleria Gorobec, Łukasz Nowicki. Słoneczna poza ciszą. Premierowo za darmo w czwartki tylko w TVP VOD.
8: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
5: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
9: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci, a jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny-dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
16: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
12: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Po reklamie.
5: Maciborek, Jędrych i klimat, za który nas kochacie. Powerplay w RMF FM.

0: czwartkowy wieczór. Program Powerplay gwarantuje jak zawsze dobre towarzystwo i przede wszystkim ważne informacje. Oto teraz taki fakt, wprawdzie z daleka, ale dość istotny, bo otóż kilku agentów AI, posłuchaj Darek, włamało się do Centrum Danych Medycznych Obywateli Australii. Działo się to właśnie w tym słynnym kraju, w czerwcu, ale dopiero teraz o tym poinformowali, no bo pewnie było im wstyd.
1: No ale wiesz po co... Agent AI włamuje się do takiej bazy, czyli maszyna, bo szuka co? Miejsca w kolejce? Coś mu dolega?
0: No tak, oczywiście, że mu coś dolega. Po prostu cierpi na zatwardzenie danych.

0: już niebawem kolejne wydanie Faktów. To będzie godzina 20, ale wcześniej.
1: Ale wcześniej, no, najważniejsza wiadomość sportowa.
0: Dawaj.
1: Tego dnia, chociaż aktualna będzie za chwilkę.
0: Ale to Darek wam sprawdził dzisiaj specjalnie dla was.
1: Dla fanów siatkonogi, bo dyscyplina sportowa taka też istnieje.
0: Tak.
1: To był żart prowadzącego.
0: Mhm.
1: Jutro mecz Polaków ze Słowenią na Mistrzostwach Europy. Gramy o finał o 17.
0: Tak, a Liga Narodów w piłkę kopaną o 20:45, czyli całe popołudnie i wieczór z piłką trzeba tylko zabezpieczyć napoje, chipsy, szaliki i wuwuzele.
1: Napoje bez wzmacniacze, bo trener naszych siatkarzy Nikola Grbicz mówi, musimy być skupieni do końca.
0: Mhm. Czyjego końca?
1: No siatkarze, żeby do końca.
2: Reklama.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
8: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
12: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: RMF FM rusza w trasę z okazji stulecia PKP.
16: Odkryjemy najbardziej klimatyczne dworce w Polsce.
17: Posłuchamy ich niezwykłych historii.
18: I spotkamy się z ludźmi, którzy tworzą kolej.
16: A wy macie swój ulubiony dworzec?
19: Dajcie znać na www.rmf.fm.
1: Czekają walizki podróżne w sam raz na kolejowe podróże po Polsce.
11: Zabawę wspierają Polskie Koleje Państwowe. Łączymy ludzi, miejsca i historie. 100.pkp.pl.
5: Na oszczędne plany zakupowe Bricomarché poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Focus 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Frendi 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: To się opłaca. Po reklamie.
20: Power Play.
21: Power Play w RMF FM.
20: Niech mów, będzie
21: w RMF FM.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/ konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: Czy puszka Pandory zainspirowała system kaucyjny?
12: I czy z kozaków faktycznie były takie kozaki?
13: Radiowcy bez cenzury Skowron, Tomkowicz, Olbratowski mają zaszczyt przedstawić historię dla dorosłych.
14: Czyli kronikę rzeczy tak śmiesznych, że musiały zdarzyć się naprawdę.
13: Historia dla dorosłych. Słuchaj na rmfon.pl, YouTubie i innych platformach podcastowych.

0: Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: reklamie.
1: I już jesteśmy blisko kolejnych faktów RMF FM. Na zegarze prawie godzina 20.
2: Te najnowsze przedstawiają Anna Wachowska i Tomasz Weryński.
0: Śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie umorzone.
3: Chodzi o sprawę autentyczności dokumentów z tak zwanych teczek Kiszczaka.
0: Byłego prezydenta podejrzewano o składanie fałszywych zeznań.
3: Baza paliw w szczecińskich Podjuchach bez pozwolenia.
0: Nadzór budowlany daje inwestorowi więcej czasu.
3: Dziś wieczór z piłkarską Ligą Narodów.
0: I o tym w faktach sportowych w RMF FM.
3: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo przeciwko Lechowi Wałęsie.
0: Były prezydent i przywódca Solidarności był podejrzany o składanie fałszywych zeznań w sprawie autentyczności dokumentów z tak zwanych teczek Kiszczaka.
3: W faktach reporter RMF FM Michał Krasoń. Witamy, Michale. Jak śledczy uzasadniają te decyzje?
4: Jak czytamy w komunikacie prokuratury, nie ma podstaw, by uznać, że Wałęsa jest autorem dokumentów ujawnionych w teczkach Kiszczaka, a tym samym nie ma dowodów, że były prezydent kłamał podczas przesłuchania w 2016 roku. Wtedy Wałęsa był przesłuchiwany jako świadek i zaprzeczył, że na ponad 50 dokumentach znajdujących się w teczce tajnego współpracownika SB o pseudonimie Bolek znajdują się jego podpisy. Były tam głównie pokwitowania odbioru pieniędzy, ale także zobowiązania do współpracy z komunistyczną służbą bezpieczeństwa. W 2023 roku warszawska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Wałęsie, twierdząc, że były prezydent zeznał nieprawdę. Dowodem miała być opinia biegłych grafologów, którzy stwierdzili, że na większości dokumentów faktycznie podpisał się Lech Wałęsa. W czerwcu 2024 roku sąd zwrócił sprawę prokuraturze, nakazując uzupełnienie postępowania. Ostatecznie dziś śledczy sprawę umorzyli. Uznali, że opinia biegłych nie była kategoryczna, a podczas oceny materiału popełnili oni szereg błędów.
0: Dodatkowe pół roku na legalizację budowy bazy paliw w szczecińskich Podjuchach. To decyzja powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
3: Budowa 7 zbiorników na paliwo wzbudza wśród mieszkańców duże kontrowersje, tym bardziej, że inwestor rozpoczął ją bez zezwolenia.
0: Sprawie przygląda się reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, co usłyszałaś od mieszkańców?
5: Mieszkańcy czują się oszukani. Obiecywano im, że tę nielegalną inwestycję da się jeszcze zatrzymać.
6: Mieszkańcy od samego początku są przeciwni tej nielegalnej, jak my to mówimy, patobudowie, która z założenia była realizowana właśnie w taki sposób, aby dokumenty zdobyć później. Najpierw budować, a dopiero później legalizować. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego no nie tylko idzie na rękę, ale wręcz ciągnie za uszy inwestora.
5: Mówił mi pan Jakub, mieszkaniec Podjuch. W maju mieszkańcy zorganizowali głośny protest przeciwko budowie bazy paliw. Wzięło w nim udział kilkaset osób.
3: O tym, jak działać w sytuacjach kryzysowych, dyskutowali dziś polscy i ukraińscy samorządowcy.
0: W Warszawie zorganizowano konferencję pod hasłem Samorząd w czasie wojny i kryzysu.
7: Dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby doszło do pełnoskalowej wojny. Natomiast prowokacje mogą mieć charakter, którego nie przewidujemy i który może nas zaskoczyć.
3: Mówi Robert Gałązkowski, organizator spotkania w Warszawie i były dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
8: Festiwal filmowy w Gdyni w faktach RMF FM.
0: Bardzo oczekiwany film Mniej Obcy miał dziś uroczystą premierę na festiwalu w Gdyni.
3: Jego bohaterem jest legenda polskiej muzyki, lider Lady Punk, Jan Borysewicz.
0: Z grającym tego muzyka Mikołajem Bukrewiczem i z reżyserem Christopherem Rusem spotkała się w Gdyni dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: Czy ty pamiętasz swoją pierwszą reakcję, jak się dowiedziałeś, że jest taka propozycja, żebyś zagrał Jana Borysewicza? Co sobie pomyślałeś?
10: Że jestem trochę za niski.
9: Nie było żadnego zawahania, legendę zagram.
10: Nie. Mikołaj, ja to pamiętam trochę inaczej.
9: O, świetnie, no. To mamy konfrontację.
10: Jak dostałeś telefon, że jest przyklepane główną rolę, to ty musiałeś się rozłączyć, przetrawić to. Powiedziałeś, potrzebujesz 15 minut i dopiero później odzwoniłeś do mnie, bo to był taki szok dla ciebie, że musiałeś to przetrawić. Tak ja
11: czyli
10: to pamiętam.
11: Czyli może to jednak był szok, tylko wyparłem.
3: Mniej Obcy walczy na festiwalu w Gdyni o Złote Lwy, a 7 października trafi do streamingu.
0: Polecamy także nowe fakty w RMF FM w eterze o 21:00.
3: Zaprezentuje je Katarzyna Podraza.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Czas na fakty sportowe w RMFFM.
3: Cezary Dziwiszek.
13: Dobry wieczór, witam serdecznie. Liga Narodów piłkarska oficjalnie rozpoczęta meczem Dywizji D. Malta wygrała z Andorą 2-1. Piąta edycja, w której po raz pierwszy reprezentacja Polski zagra w Dywizji B, czyli nie tej najwyższej. Celem, co podkreślono na oficjalnej konferencji przed meczem z Bośnią i Hercegowiną, Przemysław Frankowski, jest powrót do najlepszych. Sam Franek wrócił do kadry po 11 miesiącach.
14: Wiadomo, ostatni rok był dla mnie skomplikowany. Miałem wiele kontuzji, ale teraz przepracowałem dobrze okres przygotowawczy, czuję się dobrze na tym skrupowaniu. Celem zawsze był powrót do reprezentacji. Cieszę się, że tu jestem. Teraz czas pomóc drużynie na boisku.
13: Spotkanie z Bośnią na Stadionie Narodowym jutro o 20:45, a dziś o tej samej godzinie kilka hitów w Dywizji A. Między innymi Holandia-Niemcy na Johan Cruyff Arena w Amsterdamie i debiut Jurgena Kloppa na ławce trenerskiej gości. Trochę minęło, odkąd grałem tu ostatnim razem. Nie mogę się już doczekać tej atmosfery i wszystkiego, co się z tym wiąże. Przyznaje Jurgen Klopp. Bardzo ciekawie zapowiadają się też skandynawskie derby Norwegii z Danią. Słowenia natomiast to trudny przeciwnik, ale jeśli zagramy na swoim poziomie, o wynik jestem spokojny, zapowiada przed jutrzejszym półfinałem siatkarskich Mistrzostw Europy Marcin Komenda. Biało-czerwoni zapoznali się dzisiaj z podmediolańską halą Unipol Forum.
15: Bardzo klimatyczna hala, myślę, że znakomita do tego, żeby tutaj odbywały się te decydujące mecze w trakcie tych Mistrzostw Europy. Zrobimy wszystko, żeby w jutrzejszym meczu pokazać się z jak najlepszej strony.
13: Po sensacyjnym odpadnięciu Włochów z Finami gospodarze zmienili harmonogram półfinałów. Siatkówka i futbol zatem ostatecznie się u nas nie nałożą. Ze Słowenią zagramy o 17:00.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
16: Chciałem was pozdrowić, powiedzieć, że fajnie gracie, bo bez was bym tu zwariował.
2: Trzymajcie się mocno Powerplaya. Dziś premiera światowa, dziś premiera w programie Powerplay. Najnowsze nagranie legendarnego YouTube.
1: Tak, tutaj jesteśmy z wami właśnie po to, żebyście łapali wszystkie te najważniejsze, nie tylko muzyczne informacje. Darek Maciborek, Marcin Jędrych, zapraszamy i gramy razem z wami.
2: I mam nadzieję, że macie wreszcie.

0: W programie Power Play w RMFFM zawsze mówimy o tych najważniejszych wydarzeniach, o których warto wiedzieć, po prostu takich, które można nazwać śmiało. To dzieje się historia i dziś właśnie jest taka okoliczność, bo dokładnie 50 lat temu powstał zespół U2. Darek.
1: Hymny rockowe, pasja, zaangażowanie, przestrzenne brzmienie gitary The Edge'a. Wszystko wiemy. Nowe nagranie, powrót do rockowych korzeni U2.
0: Oj tak, to jest taki zespół, który zawsze mnie bardzo cieszył i można powiedzieć, że oni mają 50 lat, a ja ich słucham od ponad 40.
1: Zawsze mocno zaangażowani i jak to przed chwilą powiedziałeś, tak, prawdziwi, solidni.
0: Solidni, po prostu najbardziej wiarygodny zespół świata.
1: U2. Silencio.
0: Silencio.

0: 23 minuty po godzinie 20. To program Power Play, a u nas jak zawsze w ten wieczór jest jakaś zabawa, jest jakiś konkurs już za chwilę. Konkurs pod nazwą Szybka Piłka. Tam będą dwa pytania. Bardzo konkretne.
1: Będzie nagroda.
0: Będzie nagroda w postaci nowej piosenki, a nie, właśnie nie nowej, piosenki zespołu Rolling Stones. No i jeszcze musi być pytanie eliminacyjne.
1: A to ja bardzo proszę, eliminację. Tak. 12,2 miliony, dzwońcie, podajcie najbardziej zakręcone imię waszego psa.
0: A dlaczego akurat zakręcone imię psa?
1: A ja już powiem, ja jestem bardzo na czasie. Dowiedziałem się przed chwilą z gazety.
0: Tak.
1: Ewa Kasprzyk, słynna aktorka, dała na imię swojej suczce Shakira.
0: A, Shakira.
1: Tak, najbardziej zakręcone imię waszego psa. Nie przychodzi do głowy na przykład Pętelka.
0: Tak, 12,2 miliony czekamy. Eliminacje trwają, niebawem finał konkursu Szybka Piłka.
2: Reklama.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
14: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
13: Co? No, ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
15: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Szybka piłka.
1: I już się zaczyna nasz konkurs Szybka Piłka. Mamy dzisiejszą laureatkę i konkursowiczkę zarazem, czyli Oliwię przy telefonie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór Państwu.
1: Cieszymy się, że jesteś z nami. Jakie masz imię dla psa?
2: Moim imieniem dla psa jest Kunolis.
1: Kunolis. Bardzo dobrze. To Darek zada pierwsze pytanie dla Ciebie. Odpowiedź albo tak, albo nie.
2: Okej.
3: Proszę się skoncentrować. Czy nadal kąpiesz się w wannie z kaczuszką?
2: Nie.
1: Okej. Okay. Drugie pytanie. Czy nadal podkradasz winogrona w osiedlowym warzywniaku?
3: Tak.
2: Tak.
3: No. Wiedziałem, obstawiałem. Brawo. Wygrywasz u nas nagrodę. Droga Oliwio, twój pies Kunolis to chyba takie połączenie kuny i lisa. Taki spryciarz.
2: Tak, dokładnie.
1: No i bardzo dobrze, sprytny gość.
3: Dla ciebie zagrają Rolling Stones i Anybody Seen My Baby. Słuchaj, dostałaś kiedyś piosenkę Stonesów w radiu i którą możesz zadedykować.
2: Nigdy w życiu jeszcze nie miałam takiej okazji.
1: No to masz szansę, mów teraz, Stonesi bo grają dla ciebie.
2: Chciałabym zadedykować tę piosenkę mojemu ukochanemu narzeczonemu Bartkowi.
1: Poszło.

0: Informacje aktualne zawsze blisko waszego ciała, też nawet przygotowania do sezonu grzewczego. Pelet w górę, tona węgla w górę.
1: A tutaj obserwujemy, że rdzenna ludność zwana Indianami zbiera chrust, to znaczy, że zima będzie sroga. Dużo
2: dobrego. Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Weekend możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7, jest 10, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
7: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
9: Odjazdowy rowerowy team RMF FM Extral Aluminium znów w akcji. Mistrzostwa Polski w maratonie MTB. 26 września. Szklarska Poręba, Jakuszyce. Naszą ekipę wspierają sponsor tytularny Extral Aluminium i producent strojów kolarskich Raso. Rowerowy team RMF FM Extral Aluminium. To jest jazda.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Wielkie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Powerplay, czyli stary dobry RMF FM w nowym brzmieniu.

0: centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Szkoda, że zaczyna się weekend. Jeszcze trochę bym popracował.
3: To pierwszy taki przypadek w historii. A jaki jest twój przepis na weekend? Podziel się nim na www.rmf.fm. Pogadamy o tym już w sobotę po 7 w RMF FM.
4: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKCI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
7: Niektóre bitwy rozgrywały się bez jednego wystrzału. Niektóre operacje przygotowywano w wielkiej tajemnicy. Niektóre plany zostały pokrzyżowane przez jednego agenta. Misja specjalna RMF FM. Akcje, które zakończyły się sukcesem lub przeszły do historii jako największe porażki. Misja specjalna RMF FM. Słuchaj na rmf.pl, kanale YouTube RMF FM i innych platformach podcastowych.
8: Czego pragną kobiety? Ktoś wie. No może ktoś na ochotnika. No co? Jest jakiś odważny? Jak tak, to zapraszam. Już w niedzielę po 10:00 rozgryziemy tę zagadkę w RMF FM.
9: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: I już mamy dla Was nowe fakty, bo na zegarze godzina 21.
14: W RMF FM swój dyżur rozpoczyna Katarzyna Podraza. Dobry wieczór, witamy.
15: Dobry wieczór, zapraszam. Szef polskiej dyplomacji ostrzega, Rosjanie szykują coś dużego. Węglowy gigant znów pod kreską, JSW ze stratą niemal 500 000 000 zł. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski zapowiada niespodziankę w składzie na jutrzejszy mecz z Bośnią.

0: Hercegowiną. O tym więcej w Faktach Sportowych. Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosjanie szykują coś dużego, powiedział wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski w rozmowie w Council on Foreign Relations w Nowym Jorku. Myślimy również, że opinia publiczna istnieje nawet w dyktaturach i uważam, że Putin potrzebuje pretekstu do mobilizacji, więc mogą przeprowadzić atak pod fałszywą flagą, aby powiedzieć Rosjanom, jesteśmy atakowani i dlatego musimy się zmobilizować. Radosław Sikorski po wczorajszej rozmowie z szefem dyplomacji Białorusi, Maksymem Ryżenkowem, powiedział też, że Białorusini obawiają się wciągnięcia w wojnę. Tymczasem prezydent Francji Emmanuel Macron zdementował właśnie doniesienia hiszpańskiego dziennika El Mundo, według którego CIA ostrzegła o możliwości ataku dronowego na Francję, Hiszpanię i Włochy. Drony miałyby startować z kontenerów znajdujących się na pokładach statków handlowych, które pływają na Morzu Śródziemnym i które należą do tak zwanej rosyjskiej floty cieni. Macron powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że CIA nie przekazała Francji konkretnych informacji o takim zagrożeniu. Słuchacie Faktów RMF FM. Jastrzębska Spółka Węglowa, największy producent węgla koksowego w Polsce, z kolejnymi fatalnymi wynikami finansowymi. W drugim kwartale spółka straciła niemal pół miliarda złotych. Więcej o tym dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
1: Władze spółki tłumaczą się wysokimi kosztami działalności. Chodzi m.in. o płace górników, ale też coraz trudniejsze wydobywanie surowca. Pytanie, czy realia rynkowe to jedyny powód tak ogromnych strat. Ponad 430 milionów złotych tylko przez 3 miesiące. To wyniki dużo gorsze niż oczekiwania analityków. Od początku roku JSW jest już miliard złotych pod kreską. Najnowszy raport kwartalny to już 10. z rzędu, w którym JSW wykazuje stratę. Słabym wynikom towarzyszą zmiany personalne, które mają dźwignąć spółkę spod kreski. Ta najnowsza to powołanie wiceprezesa do spraw ekonomicznych. Stanowisko obejmie Bartosz Styś, dotychczas związane ze spółką Tauron.
2: Spotkanie z historią w Faktach RMF FM.
0: Dokładnie 100 lat temu prezydent RP Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe. Nowe przedsiębiorstwo miało uporządkować sieć kolejową różną w każdym z państw zaborczych. To historia, a za co dziś cenicie kolej?
3: Za to, że jest, że się rozwija. Jak jest punktualna, to jest wspaniała i nasza kolej wtedy jest naprawdę fajna.
4: Stoimy sobie przy tablicy odjazdów.
3: No i mamy 65 minut opóźnienia. No i trochę smutno, no ale jak to się mówi, wszystko w życiu może się zdarzyć, więc szukamy pozytywów.
5: Sama jazda pociągiem jest bardzo przyjemna, a PKP cenimy sobie za to, że można wymienić bilet, który się kupiło wcześniej?
0: Usłyszała na dworcu Warszawa Wschodnia nasza reporterka Magdalena Greinert. Warto pamiętać także o tym, że podróż pociągiem zwykle oznacza mniejszą emisję CO2.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem Faktów Sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.ercado.pl.
0: A na Fakty Sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
7: Dobry wieczór. Selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów mówi: będziecie zaskoczeni składem. Jan Urban, pytany o potencjalnych debiutantów, mówi też wprost: na tym zgrupowaniu chcę dać szansę każdemu z powołanych.
8: Wydaje mi się, że można i trzeba. Uważam, że wszyscy trenerzy będą starali się spróbować czegoś innego, sprawdzić niektórych zawodników, bo jest to turniej ważny.
7: Lista potencjalnych debiutantów na jutro: Wojciech Mońka, Wiktor Nowak, Marcel Reguła, a także bramkarze Sławomir Abramowicz i Mateusz Kochalski. Tymczasem w najwyższej dywizji Ligi Narodów, bo my jesteśmy w dywizji B, już grają. Po ponad kwadransie Holandia remisuje z Niemcami 0-0. Do siatki trafił co prawda Van Dijk, ale był faul na bramkarzu. Norwegia już 2-0 prowadzi z Danią, a do siatki przed chwilą trafił Erling Haaland. Portugalia Walia 0-0, Serbia prowadzi z Grecją 1-0. Takie rzeczy jak w meczu Włochy-Finlandia się zdarzają, chociaż rzadko. Przyznaję notabene Ten włoski trener Słowenii Fabio Soli przed jutrzejszym półfinałem Mistrzostw Europy z Polską przeciwko naszej reprezentacji swoją stawia raczej w pozycji czarnego konia. Wiemy, że mają większe szanse na zwycięstwo, ale jeśli będzie choćby jedna szansa na 100, żeby pokonać Polskę, to musimy tę okazję wykorzystać. Zapowiada trener Słoweńców, z którymi o finał zagramy jutro o 17. Po nas w Mediolanie zmierzą się Francuzi ze wspomnianą Finlandią. Jeszcze tenis. Dwa zwycięstwa Polaków w Chinach. Kamil Majchrzak pokonał Włocha Belucciego i awansował do drugiej rundy turnieju w Hangzhou, a Hubert Hurkacz wygrał z Kazachem Szewczenką i wystąpi w drugiej rundzie turnieju w Chengdu.
6: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: I to już jest ten czas, kiedy jesteśmy z wami. Bawimy się razem w programie Powerplay. Darek Maciborek, Marcin Jędryk, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie i mogę powiedzieć, że bardzo ciepło.
7: Tak?
9: Gdzie? Bardzo ciepło. Szturm ciepłego frontu atmosferycznego w przyszłym tygodniu. W piątek jeszcze parasole przydadzą się prawie wszędzie. No przelotnie.
7: Raz będzie, to tak jakby nie było.
9: W sobotę 20 stopni i słońce, a w niedzielę to nawet 22 przyjemne na termometrach.
7: A my dziś jeszcze będziemy mówić o temperaturze, ale zupełnie w innym wymiarze.
9: Za chwilę turystyka paliwowa. Bądźcie z nami.
7: W RMF FM jak zawsze najlepsza muzyka. Teraz leci do was Rasmus In the Shadows.

0: Nieustająco dbamy w programie Powerplay o dobrą wiedzę dla naszych słuchaczy. I teraz właśnie taka informacja z naszego portalu RMF24, bo koledzy znaleźli fakt, że ponad 100 lat wpajano nam, że prawidłowa temperatura ludzkiego ciała to równe 36,6.
1: No to jest bardzo dobra informacja, ważna dla facetów, bo facet jak ma 37, to już jest bardzo
0: chory. No tak, ale najnowsze analizy setek tysięcy pomiarów dowodzą jednak, że współczesny człowiek jest trochę chłodniejszy i dziś średnia temperatura wynosi raczej 36,4 Darek. Tak.
1: No i kto to mówi o jakimś takim globalnym ociepleniu, jak nam temperatura spada.
0: No.
2: Reklama.
3: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
4: Nasza firma ma politykę B2B.
3: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
4: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
3: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
5: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
6: Dużo dobrego!
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
8: Byle do piątku.
9: Będzie ten szef w robocie, czy nie będzie?
8: Nieważne, my będziemy na pewno. Do usłyszenia codziennie po 9 w RMF FM.
10: Hej sklep Opon, znajdź najlepsze opony całoroczne.
11: Gotowe, zamawiam opony Dębica z darmową dostawą na sklepopon.com.
12: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na Biedronka.pl. Biedronka.
14: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
15: Prawda?
14: No.
15: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
14: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
16: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
17: RMF FM prezentuje program, który próbuje odpowiedzieć na odwieczne pytanie.
18: Czego pragną kobiety?
17: Kolejny odcinek już w niedzielę po 10:00.
19: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
20: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Po reklamie.
2: Wieczór. Wieczór. Wieczór z RMF FM.

0: Jak zagospodarować czwartkowy wieczór? No najprościej zostać z programem, który nazywa się Powerplay, bo w RMF FM zawsze aktualne tematy, wszystko to, o czym warto wiedzieć, nawet przy kolacji, albo też na przykład jeszcze w czasie jakiejś wieczornej podróży. I tutaj kolega Darek ma coś ważnego do
1: przekazania. Podróż to jest bardzo ważna informacja. Trwa turystyka paliwowa. Aha. Niemcy przyjeżdżają do nas, tankują, no bo u nas jest taniej.
0: Tak, no ale na przykład w Czechach jeden litr diesla kosztuje taniej niż w Polsce i co więcej, od 1 października Czesi szykują rozwiązania, które mają obniżyć ceny paliw na tamtejszych stacjach. Coś takiego.
1: No to jednak wraca CPN.
0: Tak.
1: Czeskie paliwa niżej.
0: I jeszcze mamy czeską koleżankę, która dołączy się do tego chóru uśmiechniętych ludzi.
2: Ahoj, posłuchacie radio RMF FM.
0: No widzicie? Wszystko
1: twoja
0: fajnie.
1: Koleżanka?
0: Tak, oczywiście. Czeszka.
1: Lenka.
0: Śmieszka. Czeszka, śmieszka.
1: Lenka.
0: Lenka.

0: 21 minut 36 w RMF FM po Powerplay i tutaj ciekawa historia teraz się muzyczna pojawi, Darku.
1: Laureat fantastycznego programu mówiącego talenty The Voice of Poland. Jutro pojawi się, to mogę zdradzić, z premierową piosenką swoją na antenie RMF FM, Jasiek Piwowarczyk. To jest ten gentleman od wielkiego przeboju Halo Houston. Mamy problem. Niebawem nowy numer, ale też zapowiedź większego projektu. Co się u niego wydarzyło po tym wielkim sukcesie w The Voice of Poland?
0: No właśnie, posłuchajmy, Jaśku.
2: Przez to, że jakby udało mi się wygrać ten program, w ogóle, że udało mi się, myślę, wziąć udział w tym programie, bo to myślę, że jest kwestia tego, trochę przestałem gonić za czymś, co było zawsze moim jakimś marzeniem, żeby dojść w jakieś pewne miejsce. I teraz jest ten moment, kiedy realizujesz te marzenia, ale ta droga jest fajna, taka fajna przez to, że ona jest też właśnie trudna, nie? I to jest piękne w tym życiu.
1: Stał się międzynarodowym artystą, bo to jest niepowtarzalna chwila, żebyście posłuchali Hello Houston, mamy problem w wersji węgierskiej. Jasiek Piwowarczyk.
0: Zrozumiałem, co on śpiewa?
1: To oczywiście.
0: No to już.
1: Szerwusz problem.
0: Tak. Po węgiersku.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Takie rzeczy zdarzają się tylko u nas.
2: Hi, this is David Kushner.
3: Hi, it's Zalia.
1: David Kushner i Zalia w specjalnym, ekskluzywnym występie dla naszych słuchaczy.
2: Make sure you watch our performance on RMF.
1: Premiera już jutro po 20:00 w RMF FM.
4: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Nie zjadłeś czekolady schowanej przed dziećmi? Brawo! Wysłałeś dzieci do szkoły w dwóch różnych butach i nikt nie zauważył? Podwójne brawo! Bycie rodzicem bywa wyzwaniem. Opiszcie, za co chcecie się nagrodzić na www.rmf.fm, a my pogratulujemy Wam w każdą niedzielę po 8. Brawo rodzice w RMF FM.
6: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
7: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny!
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Słuchaj w RMF FM.
17: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Już niebawem w RMF FM kolejne wydanie Faktów o godzinie 22. Tam wszystkie najważniejsze informacje, które warto znać wieczorową porą, ale także zaproszenie.
1: Po 22. my będziemy słuchać program Na koniec dnia i Paulina Sawicka, w którym dowiecie się, ty też się dowiesz, jak płacić będzie można nową metodą. Jaka? Przy użyciu linii papilarnych znasz?
0: No wiadomo, oczywiście paluszek.
1: Przy użyciu tęczówki oka?
0: Oczko jasne.
1: Oczko puścić, no będzie można płacić uśmiechem.
0: Uśmiechem? No co ty? A jak będzie wydawana reszta?
1: No nie wiem, może pokaż język.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Wysłucham każdego, ale nie dam się łatwo zbyć.
2: Tworzymy taki poradnik, katalog zasad działania, które będziemy zalecać samorządom,
3: kiedy by
2: zagospodarować ten problem. Uznaliśmy, że taki poradnik chcemy
3: ale
2: stworzyć.
3: Kiedy się pojawi?
2: I też spotkać się ze związkami gmin, miast polskich, by omówić zasady postępowania, takie, które pozwolą zrobić porządek. To jest zmiana gospodarki odpadowej na terenie miasta,
3: kiedy
2: bo dzięki przychodzą
3: będzie?
2: Do miast po jedzenie.
3: Kiedy ten poradnik będzie?
2: Pewnie w ciągu kilku tygodni, kilku miesięcy.
4: Poranna rozmowa, czyli Tomasz Terlikowski kontra politycy. Jutro po 8 w RMF FM.
5: Reklama.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Grupa sąsiedzka. Tu można rozmawiać na każdy temat, a nawet bez tematu.
7: Okazało się, że ta działka rzeczywiście jest idealna pod prawie każdym względem. To znaczy, nie ma sąsiadów z trzech stron. Z czwartej jest sołtysowa, słuchajcie.
8: Brzydka, za to niesympatyczna.
4: Grupa sąsiedzka. Odeta Moro, Agnieszka Kołodziejska i Przemysław Skowron zapraszają na kolejne spotkanie już w sobotę po 18 w RMF FM. A także na nasz kanał YouTube lub na rmfon.pl i inne platformy podcastowe.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Weekend. Możesz zrobić jedną konkretną rzecz. Złożyć regał. Zacząłeś o 7:00, jest 10:00, a ty dalej wybierasz odpowiedni śrubokręt. Lepiej być nie może. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
12: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
13: Z aplikacją Big Star zyskujesz więcej. Punkty, nagrody, rabaty. Pobierz aplikację, dołącz do programu Big Star Club i odbierz minus 10% na pierwsze zakupy.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
16: Po reklamie.
17: Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Power Play. Darek Maciborek, Marcin Jędryk.
18: I zapraszamy na najnowsze fakty, które o 22:00 przedstawia Katarzyna Podraza.
19: Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. RCB rozesłało alerty do mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego. Wojsko poderwało myśliwce. Prokuratura bada motywy ataku nożownika w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec nie został dziś przesłuchany. W faktach także wyjątkowe przesłanie Donalda Trumpa do amerykańskiej Polonii. Alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. Wojsko poderwało myśliwce. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych informuje, że monitoruje sytuację, a działania mają charakter prewencyjny. Prokuratura ustala motyw działania 31-letniego obywatela Ukrainy, który zaatakował dziś nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne. Do opactwa w Jarosławiu powrócił dziś jeden z księży poszkodowanych w ataku nożownika. Sprawca ataku został zatrzymany przez policjantów. Z nieoficjalnych

0: ustaleń RMF FM wynika, że swoje zachowanie tłumaczył w sposób nieracjonalny. Wiadomo, że mężczyzna dziś w nocy wjechał do Polski z terenu Niemiec i zmierzał w kierunku polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej. Dziś przesłuchania 31-latka nie będzie, przekazała Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
1: On jest zatrzymany, przebywa pod nadzorem funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu. Nie został doprowadzony do prokuratury, żadne czynności procesowe z jego udziałem na obecnym etapie nie były wykonywane.
0: Burmistrz Jarosławia ogłosił w mieście żałobę, która potrwa do końca tygodnia. Do tragedii w podkarpackim Jarosławiu wrócimy w naszej porannej rozmowie, 8:02 w RMF FM i RMF 24. Tomasz Terlikowski będzie zadawał pytania Czesławowi Mroczkowi, wiceministrowi spraw wewnętrznych i administracji, posłowi Koalicji Obywatelskiej. Wy też będziecie mogli to zrobić z pomocą specjalnego formularza dostępnego na RMF 24. Wcześniej o 7:00 w RMF 24 usłyszycie Piotra Salaka i Pawła Jabłońskiego z Rozwoju Plus. Zapraszamy.
2: Fakty zza oceanu.
0: Donald Trump dziękuje Polakom za ich wkład w historię Stanów Zjednoczonych. Jestem wielkim przyjacielem polskiego narodu, powiedział prezydent USA w nagranym przesłaniu do gości Kongresu Polonii Amerykańskiej. To dla mnie zaszczyt móc powitać Polaków z całego kraju w Waszyngtonie, gdy świętujecie 250 lat wkładu Polaków w historię Ameryki. A było ich naprawdę wielu, wliczając w to wielkich generałów, Pułaskiego i Kościuszkę, wielkiego bojownika rewolucyjnego. Od naszej walki o niepodległość aż do dzisiaj polsko-amerykańscy patrioci pomagali wygrywać i bronić amerykańskiej wolności. Trump podziękował też prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za pamiątkową tablicę od narodu polskiego upamiętniającą 250. rocznicę powstania Ameryki. Dodał również, że zwycięstwo polskiego prezydenta było największym wydarzeniem politycznym związanym z wyborami w Europie w ciągu ostatnich 50 lat. Więcej o tym przesłaniu przeczytacie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: A na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
4: Gra Dywizja A piłkarskiej Ligi Narodów. Holendrzy przegrywają z Niemcami 0-1 po bramce Nmeczy. Norwegia prowadzi z Danią 2-1, Haaland z golem. Portugalia z Walią 2-0, Cristiano Ronaldo także z golem, a Serbia już tylko remisuje z Grecją 1-1. Drugie połowy trwają. W Dywizji B Polska jutro zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. W ostatnich meczach skrzydłowi Jakub Kamiński i Nikola Zalewski to był nasz motor napędowy, ale co w sytuacji, w której pierwszy w Benfice, a drugi w Atalancie głównie siedzą na ławce?
5: Moim zdaniem to nie jest problem. To nie jest problem, bo chcieliby na pewno więcej minut, nie mają ich, ale to nie jest tak, że brakuje im całkowicie rytmu meczowego. Nie, nie. Są do dyspozycji, ale musimy wziąć pod uwagę to, że grali troszkę mniej.
4: Ocenia selekcjoner Jan Urban. Jutro o 20:45 pierwszy gwizdek na Narodowym i sprostuje Portugalia. Prowadzi 1-0. Cristiano strzelił, ale ze spalonego gol cofnięty. Finowie to największa sensacja siatkarskich mistrzostw Europy jak na razie. W ćwierćfinale wyeliminowali gospodarzy Włochów i jak mówi w rozmowie z Patrykiem Serwańskim, polski analityk Finów Kamil Sołoducha w półfinale z Francją nie mają już nic do stracenia.
6: Teraz wszystko jest proste. Teraz można powiedzieć, panowie, jesteście oko zrobienia czegoś wielkiego, róbcie swoje, że tak powiem. Tu już nie trzeba jakiejś motywacji. Oni na pewno będą wychodzić na parkiet totalnie zmotywowani.
7: Tak naprawdę przygotowaliśmy się w taki sposób do meczu z Włochami, że chcieliśmy oczywiście wygrać, natomiast wiedzieliśmy, że nic wielkiego się nie stanie, jeżeli tego meczu nie wygramy. Byliśmy w stanie to zrobić i myślę, że tak już będziemy podchodzić do każdego kolejnego spotkania.
4: Finowie i Francuzi o finał Euro siatkarskiego zagrają jutro po 21 o 17. Polska ze Słowenią.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Jeśli przez cały dzień byliście w biegu i nie mieliście czasu na wiadomości, zdejmijcie nogę z gazu. Zrobiliśmy to za Was. Przez najbliższe 2 godziny dostaniecie absolutnie wszystko, czym żył dziś świat, łącznie z patentem na to i jak wkrótce zapłacić przy kasie po prostu szerokim uśmiechem. To brzmi absurdalnie, wiem, ale jest na to metoda. Rozsiądźcie się teraz wygodnie, a już za moment zdradzę nasze top 5. Zostańcie z nami. Paulina Sawicka, cześć.

0: wydarzyło się dziś. RMF FM na koniec dnia.
1: W kalendarzu 24 września, czwartek. Z gorących tematów sprawdzimy, jaki jest Tom Cruise. Czy na żywo jest to równie czarujący i wysportowany, co w filmach? A oprócz tego, top 5 tematów, o których było głośno dzisiaj w sieci.
0: 5.
1: Inżynierowie Formuły 1 w branży produkującej drony. Najwyraźniej technologia pozwalająca wyprzedzić rywali na torze przyda się do wyprzedzenia ich także poza nim.
0: 4.
1: Pożar stacji Starlink na Mazowszu. Nasz reporter sprawdził zabezpieczenia obiektu i ma sporo zaskakujących wniosków.
0: 3.
1: Jest nowa forma płatności w sklepie i jest to płatność uśmiechem. To nie żart, tylko nowa technologia.
0: 2.
1: Sylwester za 66 tysięcy złotych, a mówimy tylko o noclegu. Szczegóły już wkrótce.
0: 1.
1: Atak nożownika na terenie klasztoru. Mamy relację siostry zakonnej. Ten trudny temat śledziliśmy dla Was w faktach RMF FM i od tego zaczniemy nasz program.

0: to RMF na koniec dnia i to jest temat, który jest bardzo trudny i było o nim dzisiaj bardzo, bardzo głośno. W klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu doszło do brutalnego ataku, w którym rannych zostało 5 osób, jedna z nich zmarła. O dramatycznych wydarzeniach na miejscu opowiedziała nam siostra Barbara.
1: Był straszny krzyk, no panika niesamowita. No i tu jeden ksiądz, drugi ksiądz wyszedł z konfesjonału, żeby jakoś tam zaradzić sytuacji, bo coś się dzieje. Został przewrócony na posadzkę i na posadzce po prostu go jeszcze tam dodźgnął płuca i ten kapłan zmarł, a ksiądz Marek, dyrektor, jest obecnie w szpitalu w stanie ciężkim, krytycznym, przechodzi operację. No ludzie po prostu dzwonią, pytają, czy jesteśmy my bezpieczne, bo to tak brzmiało, że to siostrom się coś stało, nie? I no i tragedia.
0: W mediach społecznościowych pojawiło się też oświadczenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który atak stanowczo potępił. O tej sprawie piszemy na rmf24.pl.

Jest 22.25 i to RMF na koniec dnia. I niesamowity hit internetu. Płatność uśmiechem właśnie trafia na rynek brytyjski. Żeby zapłacić za zakupy, wystarczy spojrzeć w kamerę terminala i się uśmiechnąć. System ma porównać naszą twarz ze zdjęciem z bazy i pobierze należność. Przypominam, na razie tylko w Wielkiej Brytanii. No, w Polsce to rozwiązanie poległoby już przy pierwszym tankowaniu na stacji benzynowej. Coś czuję. Let's go.

0: trasę w RMF FM. Jaki jest Tom Cruise? Na spotkaniu z gwiazdą Hollywood na premierze filmu Digger był Janek Dąbrowski, twórca internetowy. Jest z nami na linii. Janek, opowiadaj.
1: W jego oczach jest coś takiego przeszywającego, coś takiego ciekawego, że w momencie, kiedy na ciebie patrzy, to po prostu nagle nogi miękną i nie wiesz, gdzie się podziać. Jest bardzo czarujący, jak to młodzież mówi, ma niesamowitą aurę. Zaczął opowiadać, że on lubi podróżować i go inspirują spotkania z ludźmi. Też jak poznaje jakiś klimat danego miejsca, to potem tworzy tam film, jak chociażby Samuraje. Gdy potem poszedłem z nim na rozmowę jeden na jeden, to zapytałem: Tom, czy ty planujesz nakręcić jakiś film w Polsce? No i on dosyć politycznie zagrał, bo nie odpowiedział mi ani tak, ani nie. Powiedziałem mu, że jak kiedyś będzie w Polsce, to żeby do mnie zadzwonił, to będę jego przewodnikiem, i na to się tylko zaśmiał. Także niesmak pozostał.
0: Mogłeś mu pierogi chyba przywieźć, wiesz, to byłby nasz.
1: To jestem pewien, że wtedy by na pewno do nas przyleciał.
0: I film budzi też od zachwytów po frustrację, ale na pewno jest interesujący.
1: Ciekawe zaskoczenie, ponieważ przeważnie go kojarzymy jednak z kina akcji, że on sparowuje, gdzieś tam skacze, leci w kosmos, albo jest gdzieś pod wodą i ratuje świat, a tutaj rola totalnie inna, bo wciela się właśnie w starszego pana z brzuszkiem i jest bardziej teatralnie. Wydaje mi się, że to nawet jest film, którym będzie próbował zdobyć Oscara.
0: Jan Dąbrowski, YouTuber, twórca internetowy, był z nami w RMF FM, a teraz gramy wam dalej na nocną zmianę, na ten cały dzień, który już za nami, a jeszcze na przykład długa trasa przed wami. Jesteśmy z wami cały czas, RMF, na koniec dnia. As Romeo was bleeding.

Ta słynna gitara w RMF FM właśnie po to dla was, żebyście nie zasnęli, żeby przetrwać ten wieczór. Jesteśmy razem z wami, a teraz hit z politycznej sceny. Donald Trump chciał zaimponować Xi Jinpingowi, przywódcy Chin. Powitał go przelotem bombowca, ale przy ogłuszającym huku to właśnie nie chiński gość, tylko sam prezydent USA bardzo mocno się wzdrygnął. Wiecie, to jest taki klasyczny szpan przed sąsiadem. Przegazowujesz auto bez tłumika pod blokiem, tylko w wersji amerykańskiej Donalda Trumpa.

0: dnia.
1: 66 tysięcy za trzy noce w Zakopanem Sylwestra. Bez śniadania, ale z pięknym widokiem na to, jak znikają oszczędności. Wiemy, że ceny w Sylwestra skaczą w górę, ale skąd ta przebitka na portalach do rezerwacji noclegów? O tym Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Właśnie, jak to działa na dużych portalach? Skąd ta gigantyczna cena?
2: Jeśli drobny, malutki obiekcie gdzieś na dalekim Podhalu nie chciałby przez ten portal sprzedawać w czasie szczytów sezonu, to ten portal zrzuci ten obiekcie gdzieś na 27 stronę w jego ratingu. Karnie to zrobi. W związku z tym my jako przedsiębiorcy robimy abstrakcyjną cenę, której nikt nie zapłaci, bo jest to oczywiste, że nikt takiej ceny nie zapłaci, pozostawiając obiekt dostępny w tym portalu. W związku z tym nie będziemy zbanowani, a każdy świadomy gość zainteresowany takim pokojem zadzwoni do tego obiektu bezpośrednio i kupi ten sam pokój za zupełnie normalną stawkę. Akurat w tych obiektach, które mają takie ceny, no to najczęściej będzie gdzieś w okolicach 2000 zł.
1: Czyli warto pytać w obiekcie, akurat cena 66 tysięcy za trzy noce, to już człowiek oczekiwałby, że góry same podejdą pod balkon.

Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia, z alertami RCB trwa rosyjski atak na Ukrainę. Wszystko sprawdzamy w Faktach RMF FM o 23:00. Wszystko wam powiemy, jesteśmy z wami, trzymamy rękę na pulsie.

0: uspokajamy, nie ma zagrożenia. O wszystkim będziemy też oczywiście Was informować. A teraz w RMF FM wrócimy do pożaru stacji Starlink w Polsce. O tym rozpisywały się dzisiaj media. Na miejscu był Krzysztof Zasada. Co go zaskoczyło najmocniej?
1: To miejsce tak naprawdę chronione w praktyce nie jest. Podszedłem pod siatkę, zwykłą drucianą siatkę, jak otaczającą w posesję wielu osób w Polsce. Za tą siatką jest płot z blachy falistej wysokości mniej więcej 1,80 m. I za tym płotem są już te instalacje od razu, bezpośrednio, kilkadziesiąt centymetrów już od tego płotu one stoją. Widziałem, są kamery, no ale tam nie ma jakiejś fizycznej ochrony w postaci strażników. No to trochę mnie to zdziwiło i to też dziwi mieszkańców, którzy wiedzą, mają wiedzę, co to jest.
0: Pożar, jak pisze się w mediach, może być kolejnym przypadkiem rosyjskiego sabotażu w Europie. Przypuszczam, że w Moskwie trwają zapewne prace nad wyjaśnieniem, dlaczego tym razem również oczywiście nie mają z tym nic wspólnego.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: W niedzielę Kraków wybiera prezydenta miasta. A przed nami krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24.
2: Będziemy w samym centrum wydarzeń.
3: Zajrzymy do sztabów kandydatów.
4: Sprawdzimy, kto ma powody do radości, a kto będzie musiał przełknąć porażkę.
2: W studiu będą z nami czołowi politycy oraz znani krakowianie.
5: A w specjalnych wydaniach Faktów będziemy śledzić prognozy, sondaże, reakcje na wyniki.
3: Oddamy także głos mieszkańcom Krakowa.
1: Krakowski wieczór wyborczy w RMF FM i radiu RMF 24. Już w niedzielę po 20:00.
0: Reklama.
1: Byle do piątku.
6: Praca do godziny 14:00 i koniec.
1: I tak trzymać. Jesteśmy z wami codziennie po 9:00 w RMF FM.
7: Hej, sklep Opon. Znajdź najlepsze opony całoroczne.
8: Gotowe. Zamawiam opony Dębica z darmową dostawą na sklepopon.com.
9: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Brem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na Biedronka.
11: Biedronka. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
13: Zbliża się 23:00, to najnowsze fakty w RMF FM ma je dla nas Katarzyna Podraza.
14: Zapraszam. Rosyjski atak na Ukrainę. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia z alertami RCB. Specjalny zespół ma zbadać sprawę zonda krypto. Minister Sprawiedliwości wskazał w RMF FM, kto nim pokieruje. W faktach wrócimy także do sukcesu fińskich siatkarzy. W ich sztabie pracuje Polak.
15: No jest to historyczny wynik.
14: W związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej działają myśliwce. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłano alert RCB. Działania mają charakter prewencyjny, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Rozbudowa bazy schronów i miejsc ukrycia to najpilniejsze zadanie dla Polski. Tak przekonywali szefowie ukraińskich obwodów, czyli odpowiedników naszych województw, w czasie warszawskiej konferencji Samorząd w czasie wojny i kryzysu. Dzielili się tam swoimi doświadczeniami z polskimi władzami. Komentarze na miejscu zebrał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, dlaczego właśnie schrony są według Ukraińców tak istotne?
16: Powód to ostatnie ataki Rosjan bardzo blisko polsko-ukraińskiej granicy. Pierwszy zastępca szefa chersońskiej obwodowej administracji państwowej, Dmytro Butryj, przekonuje tu, że to trzeba traktować poważnie, a schrony dają największe zabezpieczenie. Tak to dzisiaj działa właśnie w okolicy Chersonia.
17: Dzisiaj my pracujemy pod ziemią.
18: Większość naszej pracy dzisiaj odbywa się pod ziemią.
17: Tam i administracji.
18: Przeważnie w schronach. To, co obecnie możemy sobie obserwować, że wróg wzmacnia poziom terroryzmu, no nie wygląda, że będzie łatwiej.
16: Tak to tłumaczy Mykola Chlanowski, pierwszy sekretarz ambasady Ukrainy w Polsce. Według najnowszych danych z rządowej aplikacji Gdzie się ukryć w naszym kraju dzisiaj działa...

0: Ma ponad 86 tysięcy punktów schronienia.
1: Moim celem jest, by specjalny zespół prokuratorski do spraw zonda krypto przy prokuraturze krajowej zaczął działać 1 października, mówił w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W warszawskim studiu jest Tomasz Terlikowski. Tomku, czy wiemy już, kto będzie jego zwierzchnikiem?
2: Tak, to choć w ostrożnych słowach ujawnił na naszej antenie minister sprawiedliwości.
3: Ja uważam, że to, co pokazał prokurator Wełna, jak prowadzi to śledztwo, jak dobiera ludzi, jak ich motywuje i jaką energię poświęca, to byłby moim zdaniem najlepszy szef.
2: Decyzje w tej sprawie są już podjęte, choć jeszcze nie zostały ogłoszone.
3: Nie ogłaszam, dlatego że nie podpisałem żadnych dokumentów, ale dokumenty są przygotowywane.
2: Wczorajsze przeszukania w Czeladzi i zatrzymanie byłego policjanta zbliża prokuraturę do rozwiązania zagadki śmierci jednego z założycieli zonda krypto.
3: Zbliżamy się do wyjaśnienia tej sprawy, natomiast krąg też osób podejrzanych się poszerza, bo pamiętajmy, że zajęliśmy bardzo dużo nośników elektronicznych.
2: Minister nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy mamy do czynienia z morderstwem. Zapewniał jednak, że będą kolejne ujawnione nazwiska polityków związanych z aferą finansową.
3: Będą następni politycy, ale na pewno nie w tym momencie. Za dużo mamy pracy, musimy weryfikować te dowody, które mamy.
2: Podkreślał minister sprawiedliwości.
1: Do tej rozmowy wrócimy w Nocnych Faktach RMF FM. Ponad 2000 zł za tonę węgla trzeba teraz zapłacić warmińsko-mazurskim. Dziś w Faktach sprawdzamy dostępność tego surowca opałowego przed początkiem sezonu grzewczego. Ostatniej mroźnej zimy popyt był nawet dwukrotnie większy niż w poprzednim sezonie. Teraz sytuacja się zmieniła.
4: Od 25 lat pan sprzedaje węgiel. Rośnie zapotrzebowanie, maleje czy jest na stałym poziomie?
5: Maleje zapotrzebowanie.
4: I wy musicie też reagować, przebranżawiać się?
5: Tak, trzeba będzie to na pewno już przejść na ekogroszek, workowany i na pelet, bo z tradycyjnego węgla to już będzie coraz mniej, z rokiem na rok będzie mniej.
1: Z Piotrem Osińskim, prowadzącym jeden ze skupów węgla w Olsztynie, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
6: Sport w Faktach RMF FM.
1: Reprezentacja Finlandii dość niespodziewanie zameldowała się w półfinale siatkarskich Mistrzostw Europy. Wczoraj pokonała w Turynie Włochów, a ostatni tak dobry występ Finowie zanotowali w tym turnieju w 2007 roku. W sztabie szkoleniowym tego kraju pracuje Polak Kamil Sołoducha. Rozmawiał z nim wysłannik RMF FM na turniej Patryk Serwański.
7: Ja jestem odpowiedzialny za kwestie statystyczne, za tworzenie tej bazy danych, którą mamy, plus za tworzenie taktyki, którą przygotowujemy na mecze.
8: No i ta taktyka, wiemy, że wczoraj się dobrze sprawdziła. Jest awans do półfinału, powtórzenie wyniku z 2007 roku dla tej reprezentacji, to ma na pewno wielkie znaczenie.
7: Tak, no jest to historyczny wynik, a jeszcze mam nadzieję, że trochę go poprawimy. Natomiast oczywiście nie jesteśmy faworytami już w żadnym kolejnym meczu, z żadną z tych drużyn, która została.
1: W jutrzejszym półfinałowym meczu Finlandia zmierzy się z Francją. To spotkanie o 21:00. Wcześniej o 17:00 początek meczu polskich siatkarzy ze Słowenią. Odliczamy i trzymamy kciuki za Polaków. A z faktami wracamy za niecałą godzinę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Wkrótce możemy nie potrzebować telefonu. Wystarczy jeden mały gadżet, który mieści się w kieszeni. Sprawdziłam to dla Was już wkrótce w RMF na koniec dnia. Nie tylko taka ciekawostka, ale przede wszystkim przeglądamy wszystko, o czym było głośno przez cały dzień. Wy nie musicie scrollować, nie musicie szukać, po prostu macie wszystko tutaj. No to zaczynamy kolejną godzinę. Jest to 23:05. Paulina Sawicka z Wami. I klasyk na nocną zmianę. Na dla tych, którzy nie mogą spać.

Tu RMF na koniec dnia specjalnie dla Was do pracy, żeby umilać ten czas. Powstał bryloczek, który ma zastąpić telefon. To będzie taki asystent AI w kieszeni. Gadżet przypomina troszeczkę takie małe kółeczko, takie troszeczkę Tamagotchi. Pewnie milenialsi pamiętają. Właśnie. I ten gadżet ma sam odpisywać na maile, robić zakupy, planować wakacje, zarządzać naszym kalendarzem. Dużo. Ale to daje przy okazji idealną wymówkę na każdą wpadkę. Wiecie, gdy zapomnicie o rocznicy albo o rachunkach, powiesz po prostu, nie, to nie moje lenistwo. Asystent uznał te zadania za zbędne dla mojego spokoju. I już. Co robią inżynierowie Formuły 1 po godzinach? O tym już za chwilę w RMF FM. Jest 23:14.

0: dnia.
1: Inżynierowie Formuły 1 przenoszą swoje doświadczenia do ukraińskiego programu dronów. Co tak różne technologie mają ze sobą wspólnego? Bartosz Budnik, ekspert Formuły 1.
2: Kwestia aerodynamiki w Formule 1 i aerodynamiki w lotnictwie nie jest tak daleko w sumie od siebie. Zdecydowanie duży procent inżynierów, którzy pracują w F1, studiuje aerodynamikę po prostu lotniczą, bo ona się bardzo nie różni, więc zgaduję, że bardziej chodzi o to, że tacy ludzie mają doświadczenie z jakimiś oporami. Ograniczaniem oporów to może coś wnieść.
1: Jedno się nie zmienia, nadal chodzi o technologię, która ma być szybsza od konkurencji. No tutaj, jak sami wiecie, stawka jest jednak dużo wyższa niż punkty w mistrzostwach.

22 minuty po 23 i historia z dróg w RMF FM. Policjanci co prawda uprzedzili o kamerze, ale 69-letni motocyklista bez wahania wręczył łapówkę prosto w obiektyw i z mandatu zrobił sobie groźbę 10 lat więzienia. Jak już spektakularnie marnować sobie życie, to przynajmniej z profesjonalnym kadrowaniem. Ale wy tam jedźcie spokojnie, my w RMF FM wam gramy i jesteśmy z wami na tych bardzo, bardzo długich trasach. No to teraz Maroon 5.

0: Tu RMF na koniec dnia wystartował sezon na jesienne przeziębienia. Wokół tego bardzo dużo, ale przy okazji też sezon szczepień. O tym, jak nie spędzić najbliższych miesięcy pod kocem z zapasem chusteczek, nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dziś pojawiła się informacja, że ruszyły dostawy szczepionek na COVID, te na grypę. Są dostępne szczegóły już, Michał.
1: Dobry wieczór. Szczepionki do niektórych punktów szczepień dotarły, do niektórych dotrą jutro. Ta szczepionka w pierwszej kolejności jest zalecana tak zwanym osobom z grup ryzyka, czyli przede wszystkim seniorom, osobom z wielochorobowością i tak naprawdę mamy przed sobą całą jesień, bo to początek jesieni, aby się zaszczepić, aby z tej szczepionki skorzystać, a szczepionka przeciwko koronawirusowi jest bezpłatna w tym sezonie dla wszystkich chętnych.
0: O czym informował Michał Dobrołowicz w RMF FM.

To RMF na koniec dnia. Sprawdzamy dla Was wszystko, co dzieje się na bieżąco. To jest podsumowanie dnia, ale też sprawdzamy na bieżąco portale i to, o czym jest głośno. I tu zdecydowanie jeden z takich tematów. Rosja może w tym roku zrobić coś dużego, tak powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jak twierdzi, Polska dostaje wiele informacji na ten temat. Jednym ze scenariuszy jest prowokacja, która mogłaby dać Władimirowi Putinowi powód do ogłoszenia mobilizacji. Sikorski mówił też o działaniach, które nie musiałyby oznaczać otwartej wojny z NATO. Wspomniał m.in. o możliwej próbie połączenia Białorusi z obwodem królewieckim przez Litwę. Moskwa może też dalej atakować ukraińską energetykę, ograniczać pomoc dla Ukrainy z zachodu. Polska chce jednocześnie, żeby w naszym kraju nadal stacjonowali amerykańscy żołnierze. Takie informacje pojawiają się teraz na portalach. Cytowane są słowa właśnie Radosława Sikorskiego, o których Wam opowiedziałam, ale jedno jest pewne. Na pewno trzeba zachować spokój. Bądźcie tylko czujni. Na pewno o wszystkim będziemy Was informować tutaj w RMF FM. Sprawdzamy. To są też sprawdzone informacje. Jesteśmy z Wami, także bez obaw. A teraz gramy dla Was w RMF FM nadal i słyszymy się za moment. Będzie lalka.

0: Jeśli możecie zrobić sobie przerwę na nocnej zmianie, to jest ten moment. Tak wam gramy w RMF FM. Skandal obyczajowy w lalce. Tych nie brakuje. Tutaj jednak są ploteczki na temat męża pewnej szlachetnej pani. Lalkę oczywiście czyta Andrzej Seweryn. Zostańcie z nami.
1: Pani Stawska ma męża? Zdumiał się Rzecki. Naturalnie, zresztą znane nazwisko. Przed 4 laty uciekł biedak za granicę, bo posądzali go o zabicie tej... A, pamiętam, więc to on. Dlaczegoż nie wrócił? Boć przecie okazało się, że nie winien. Rozumie się, że nie winien, prawił Mraczewski, ale swoją drogą jak dmuchnął do Ameryki, tak po dziś dzień nie ma o nim wiadomości. Pewnie biedak gdzieś zmarniał, a kobieta została ani panną, ani wdową. Okropny los. Utrzymywać cały dom z haftu, z gry na fortepianie, z lekcji angielskiego, pracować cały dzień jak wół i jeszcze nie mieć męża. Biedne te kobiety. My byśmy, panie Ignacy, tak długo nie wytrwali w cnocie, co? O, wariat stary. Kto wariat? Spytał Rzecki, zdumiony nagłym przejściem w rozmowie. Któż by, jeżeli nie Wokulski? Odparł Mraczewski. Suzin jedzie do Paryża i chce go gwałtem zabrać, bo ma tam robić jakieś ogromne zakupy towarów. Nasz stary nie zapłaciłby grosza za podróż, miałby książęce życie, bo Suzin im dalej od żony, tym szerzej rozpuszcza kieszeń. Ej, jeszcze zarobiłby 10 000 rubli. Stach, to jest nasz pryncypał, zarobiłby z 10 000? Spytał Rzecki. Naturalnie, ale cóż, kiedy tak już zgłupiał. No, no, panie Mraczewski, zgromił go pan Ignacy, ale słowo honoru, że zgłupiał, bo przecież wiem, że jedzie na wystawę do Paryża i to lada tydzień. Tak. Więc nie wolałby jechać z Suzinem, nic nie wydać i jeszcze tyle zarobić? Przez 2 godziny błagał go Suzin, jedź ze mną, Stanisławie Piotrowiczu, prosił, kłaniał się i na nic. Wokulski nie i nie, mówił, że ma tutaj jakieś interesy, ale większy jego interes jest nie zrażać Suzina, który pomógł mu zrobić majątek. Dziś daje mu ogromny kredyt i nieraz mówił do mnie, że nie uspokoi się, dopóki Stanisław Piotrowicz nie odłoży sobie choć z 1 000 000 rubli. I takiemu przyjacielowi odmawiać tak drobnej usługi, zresztą bardzo dobrze opłaconej, oburzał się Mraczewski. Do kantorka zbliżył się Klein z Lisieckim. Mraczewski, spostrzegłszy, że są niezajęci, zaczął rozmawiać z nimi, a pan Ignacy znowu został sam nad swoją księgą. Sumował bez błędu, nawet z cicha mruczał, a jednocześnie myślał sobie, że jego Stach znajduje się na jakiejś fatalnej pochyłości. To darmo, szeptał mu głos ukryty na samym dnie duszy. To darmo. Stach wklepał się w grubą awanturę i z pewnością w polityczną awanturę, bo taki człowiek jak on nie wariowałby dla kobiety, choćby nawet była nią sama panna. A, do diabła, omyliłem się. Jutro, mówił do siebie, zrozumiem ostatecznie, co się święci. Następnego dnia Rzecki opuścił salę, w której odbyła się licytacja, schodząc wolno po schodach z jedną myślą. A więc dom kupił szlangbaum i to za 90 000, jak przepowiedział Klein. No ależ szlangbaum to przecie nie Wokulski. Stach nie zrobiłby takiego głupstwa. Nie, nie. Z tą panną Izabelą farsa, plotki. Wielka miłość i niespełnione ambicje. Lalka w RMF FM. Czyta Andrzej Seweryn.

Wie pan Ignacy wszedł do sklepu, niepewny, co mu więcej cięży, serce czy nogi, gdy w tej chwili porwał go Mraczewski. Wiesz pan co? Wiedziałem, że po moim wyjeździe stąd interes się rozprzęgnie, ale mnie przypuszczał, że tak prędko. No bo, że pan nie siedzisz w sklepie, mniejsza, dziury nie będzie. Ale jakie ten stary głupstwa wyrabia, to przecie skandal. Dziś dopiero dowiedziałem się prawdy. Pan wie, ile stary mógłby zarobić na tym interesie w Paryżu z Suzinem? Nie 10, ale 50 tysięcy rubli, panie Rzecki. Gdzież, Stach, to jest pan Wokulski, mruknął Rzecki. Jest w pańskim mieszkaniu i pisze tam rachunki dla Suzina. Drzwi gabinetu uchyliły się i stanął w nich Klein z listem w ręku. Przyniósł lokaj Łęckich do starego, rzekł. Może pan mu odda, bo dziś bestia czegoś taki zły? Pan Ignacy wziął do rąk bladoniebieską kopertę ozdobioną wizerunkiem niezapominajek, lecz wahał się, czy ma iść. Tymczasem Mraczewski spojrzał mu przez ramię na adres. List od Belci, zawołał. Jestem w domu. I śmiejąc się, wybiegł z gabinetu. Do diabła, mruknął pan Ignacy. Czyżby te wszystkie plotki miały być prawdą? Więc on dla niej wydaje na kupno kamienicy 90 tysięcy i traci na Suzinie 50, razem 140 tysięcy rubli? A ten powóz, a te wyścigi, a te ofiary na cele dobroczynne, a ten Rossi, któremu tak gorąco przypatruje się panna Łęcka, jak Żyd dziesięciorgu przykazaniom? Schowam ja do kieszeni ceremonię. W mieszkaniu pana Ignacego nad stosem papierów siedział Wokulski bez surduta i kamizelki i pisał. A! Zawołał, podnosząc głowę na widok Rzeckiego. Nie gniewasz się, że ci tu gospodaruję jak u siebie? Pryncypał robi ceremonię, odezwał się z przekąsem pan Ignacy. Jest tu list od tych, od Łęckich. Wokulski spojrzał na adres, gorączkowo rozerwał kopertę i czytał. Raz, drugi i trzeci przeczytał list. Rzecki coś przewracał w swoim biurku, a spostrzegłszy, że jego przyjaciel skończył już czytanie i zamyślony oparł głowę na ręku, rzekł suchym tonem. Jedziesz dziś do Paryża z Suzinem? Ani myślę. To źle, Stachu. 50 tysięcy rubli to majątek. Szkoda go stracić, jeżeli dowiedzą się, że wypuściłeś z rąk taką sposobność. A gdybym miał do spełnienia ważniejszy obowiązek, aniżeli zyskanie 50 tysięcy? Polityczny? Spytał cicho Rzecki z trwogą w oczach, ale i z uśmiechem na ustach. Wokulski podał mu list. Czytaj, rzekł. Przekonasz się, że są rzeczy lepsze od polityki. Pan Ignacy z niejakim wahaniem wziął list do ręki, lecz na powtórny rozkaz Wokulskiego przeczytał. Wieniec jest prześliczny i już z góry w imieniu Rossiego dziękuję panu za ten podarunek. Musi pan koniecznie przyjechać do nas jutro na obiad, ażebyśmy się naradzili nad pożegnaniem Rossiego, a także nad naszą podróżą do Paryża. Wczoraj papo powiedział mi, że jedziemy najdalej za tydzień. Naturalnie jedziemy razem, gdyż bez miłego pańskiego towarzystwa podróż straciłaby dla mnie połowę wartości. A więc do widzenia. Izabela Łęcka.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Takie rzeczy zdarzają się tylko u nas.
2: Hi, this is David Kushner.
3: Hi, it's Zalia.
1: David Kushner i Zalia w specjalnym, ekskluzywnym występie dla naszych słuchaczy.
2: Make sure you watch our performance on RMF.
1: Premiera już w piątek po 20:00 w RMF FM.
4: Zbliża się północ, a to oznacza najnowsze fakty w RMF FM. Z nami Katarzyna Podraza.
5: Zapraszam. Alerty RCB dla mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny nadal aktualne w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Niech to bolesne doświadczenie nie będzie zarzewiem nienawiści, apeluje prymas Polski po ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Czy znacie aplikację Pierwszy Ratownik? Jeśli nie, to posłuchajcie, jak ona działa. W związku z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej nadal działają myśliwce. Przed 22:00 do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłano alertę RCB. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak po wczorajszym ataku nożownika w klasztorze w Jarosławu apeluje, by to tragiczne zdarzenie nie stało się źródłem nienawiści do Ukraińców. Wezwał on do modlitwy za zmarłego księdza, rannych oraz ich bliskich. Jak informowaliśmy w faktach, prokuratura ustala motyw działania 31-letniego obywatela Ukrainy, który zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne. Do opactwa w Jarosławiu powrócił już jeden z księży poszkodowanych w ataku nożownika. Sprawca ataku został zatrzymany przez policjantów. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że swoje zachowanie tłumaczył w sposób nieracjonalny. Wiadomo, że mężczyzna wczoraj w nocy wjechał do Polski z terenu Niemiec i zmierzał w kierunku polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej. Wczoraj nie doszło do przesłuchania 31-latka. Realizacja zapowiedzi prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który pisze o możliwości pozbawienia urzędów trójki sędziów wybranych przez obecny Sejm, praktycznie nie ma szans. Bogdan Święczkowski poinformował o wszczęciu wobec nich postępowania dyscyplinarnego, dodając, że może się ono skończyć ich złożeniem z urzędu. Z informacji dziennikarza RMF FM Tomasza Skorego wynika, że to niemożliwe.
6: Przeszkodą jest za mała liczba uznawanych przez samego prezesa Święczkowskiego sędziów. Do postępowania dyscyplinarnego w Trybunale potrzebny jest wylosowany do zbadania sprawy rzecznik dyscyplinarny, a o winie podejrzanych orzeka skład 3 sędziów w pierwszej i 5 innych w drugiej instancji. Łącznie wymaga to więc 9 osób, tymczasem cały uznany przez prezesa skład Trybunału to osób 10, z których na dodatek 3 mają być sądzone, więc nie mogą same sądzić. Postępowanie dyscyplinarne w 10-osobowym Trybunale można więc zacząć, ale nie można go skończyć, bo brak

0: do tego co najmniej dwójki sędziów. Do złożenia z urzędu sędziów Będkowskiej, Szostka i Patyry, jak pisze prezes, nie może dojść z powodu matematyki.
1: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Co drugi rodzic w Polsce publikuje w mediach społecznościowych informacje o swoich rodzicach, o swoich dzieciach. Z kolei co piąte dziecko przyznaje, że te publikacje są dla niego źródłem wstydu. To wnioski z najnowszego raportu pod tytułem Status udostępnione, który został stworzony przez T-Mobile UNICEF Polska we współpracy z Komendą Główną Policji.
3: Co jest istotne, to uwzględniamy perspektywę dziecka i te działania informacyjne są też skierowane do dzieci. I właśnie policjanci ruszają w Polsce, żeby edukować nie tylko rodziców, ale także dzieci o tym, jak się poruszać w cyfrowej przestrzeni, z jakimi ryzykami tam mogą się spotkać i jak reagować.
4: A kto jest bardziej świadomy tych zagrożeń w sieci, rodzice czy dzieci?
3: To jest ciekawe pytanie. Rzeczywiście widzę taki nurt w ogóle wśród młodych ludzi, oni coraz częściej o tym mówią, że zaczynają samodzielnie bardzo dbać o swoją prywatność. Coraz częściej ich media społecznościowe są chronione w takim sensie, że właśnie ustawiają prywatne profile.
2: Mówiła psycholog i pedagog Dominika Bartoszak. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Jakub Rybski. Życie kilkunastu osób udało się uratować dzięki działającej od pół roku aplikacji Pierwszy Ratownik. Program łączy osoby potrzebujące pomocy z ochotnikami przebywającymi w okolicy. A jak dokładnie działa ta aplikacja?
5: Wezwanie pomocy jest bardzo proste. Na smartfonie wystarczy włączyć aplikację Pierwszy Ratownik i użyć dużego czerwonego przycisku Potrzebna pomoc. Aplikacja o zdarzeniu powiadamia ratowników w promieniu około kilometra od osoby potrzebującej, a ci na miejsce docierają zazwyczaj w kilka minut jeszcze przed przyjazdem karetki.
6: Jednym z takich zdarzeń jest nagłe zatrzymanie krążenia w województwie wielkopolskim, gdzie pierwsi ratownicy na miejscu zdarzenia byli już po dwóch minutach od wciśnięcia przycisku pomoc. Jedna grupa rozpoczęła resuscytację krążeniowo-oddechową, druga grupa ratowników pojechała do sąsiedniej wioski po defibrylator AED.
5: Mówi Maciej Fleischer, koordynator programu Pierwszy Ratownik. Żeby zostać takim ratownikiem, wystarczy zarejestrować się w aplikacji i przesłać zaświadczenie o odbyciu przynajmniej kursu pierwszej pomocy.
2: O tej pożytecznej aplikacji mówił reporter RMF FM Michał Krasoń, a z kolejnymi faktami meldujemy się punktualnie o pierwszej. W nich wycieczka nad Jezioro Czorsztyńskie. Bądźcie z nami.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Tak, dobrze słyszeliście. Ring my bell w RMF FM. A my zaczynamy dobrą nockę. Krzysztof Urbaniak, witajcie. No i właśnie, jeżeli sprawdzić, co ważnego wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku godzin, to ten temat zdecydowanie nas grzeje. Polska elektrownia jądrowa jest coraz bliżej realizacji. Polskie elektrownie jądrowe oraz amerykańskie konsorcjum Westinghouse uzgodniły główne warunki handlowe przyszłej umowy, a negocjacje mają zakończyć się jeszcze w tym roku. W Lubiatowie Kopalinie trwają już prace przygotowawcze, a pierwszy blok ma rozpocząć komercyjną pracę w 2036 roku. Ale czy to oznacza, że możemy już powiedzieć, że elektrownia rzeczywiście powstanie i nie ma od tego odwrotu? Oto właśnie Kuba Śliwiński pytał swojego gościa, profesora Mikołaja Eitingena z Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie. I to oni za chwilę nieco dokładniej przybliżą nam cały temat. Posłuchajmy.
1: EPEI i Westinghouse Bechtel uzgodniły te główne warunki handlowe, ale negocjacje jeszcze się nie zakończyły. Pytanie, jak ważny jest to etap i ile jeszcze może się wydarzyć, zanim rzeczywiście będziemy mogli powiedzieć, dumnie powiedzieć, mamy umowę na budowę elektrowni?
2: Obecne ogłoszenie, komunikat przedstawiony przez strony jest bardzo ważnym krokiem milowym. Mówi on o tym, że pewne bazy do negocjacji zostały już zakończone w kontekście prawnym, jak również może już również nawet technologicznym. Jest to bardzo ważny krok, który w przyszłości będzie prowadził do sfinalizowania negocjacji. Nie jest to koniec negocjacji, ale raczej jest to takie ich ugruntowanie. A co jest najważniejsze tutaj? To, że one trwają i nie zostały w żaden sposób zakłócone. Czyli obydwie strony, amerykańska, jak i nasza Polska, rozmawiają ze sobą i możemy się spodziewać, że ta umowa zostanie podpisana, może nie w najbliższym czasie, ale jak to było powiedziane, na pewno na przełomie roku.
1: No ale właśnie, pytanie, które pewnie zadaje sobie teraz wielu Polaków, czy ta elektrownia rzeczywiście powstanie? Na jakim etapie jesteśmy dzisiaj i co jeszcze mogłoby ewentualnie spowodować opóźnienie bądź też zmianę tego projektu?
2: W tym momencie jesteśmy na bardzo zaawansowanym etapie przygotowawczym do budowy elektrowni jądrowej. W lokalizacji elektrowni rozpoczęły się już prace i one trwają od dłuższego czasu przygotowawczo. Mówimy o pracach ziemnych, o badaniach geologicznych. Poza tym trwają prace również analityczne, których naprawdę jest ogrom i one trwają jakby w tle. One nie są upubliczniane, ale tam również dużo się dzieje. Jeżeli chodzi o etap, na którym jesteśmy, terminy w tym momencie nie wydają się zagrożone i rozpoczęcie realne budowy elektrowni jest to około roku 2028. Za realne rozpoczęcie budowy uważamy wylanie pierwszego betonu pod fundamenty reaktora jądrowego.
1: Do tego oczywiście jeszcze przejdziemy, ale panie profesorze, to o czym wspominałem, docelowo 3 reaktory mają mieć łącznie moc 3750 MW. Pytanie, co ta elektrownia da Polsce w praktyce? Czy chodzi przede wszystkim o większe bezpieczeństwo energetyczne, stabilną produkcję prądu i ograniczenie zależności od węgla, czy tych korzyści będzie jednak znacznie więcej?
2: Korzyści z budowy elektrowni jądrowej będzie znacznie więcej, zaczynając od korzyści oczywistych, czyli dekarbonizacja naszej gospodarki, ponieważ energetyka jądrowa jest czystym, zrównoważonym źródłem energii, ale również korzyści w kontekście bezpieczeństwa. Elektrownie jądrowe są jedynymi obiektami, które nie są atakowane na przykład w konflikcie ukraińskim. To też również daje bezpieczeństwo tutaj nasze dostarczanie energii w przypadku różnych zdarzeń zewnętrznych. Dodatkowo elektrownia jądrowa jest to instalacja oparta na bardzo zaawansowanej technologii. I w tym momencie, posiadając taką instalację, my budujemy cały przemysł naokoło tej instalacji, całe polskie kompetencje. Czyli to nie jest tylko produkcja prądu. My nie jesteśmy biernym odbiorcą technologii, ale my również uczymy się i wkraczamy jako kraj w zaawansowany przemysł jądrowy.
1: Panie profesorze, ja wiem, że jest wcześnie, ale już zapytam o to, czy jedna elektrownia jądrowa nam wystarczy?
2: Nie, jedna elektrownia jądrowa nam na pewno nie wystarczy. W planach mamy 3 elektrownie jądrowe. W tym momencie trwają prace nad wyborem drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej. W jakiej technologii ona będzie, tego jeszcze nie wiemy. Również trwają prace analityczne w tym temacie. Optymalnym miksem energetycznym byłoby posiadanie 3 elektrowni jądrowych, czy około 9 gigawatów mocy.
1: No i miejmy nadzieję, że w tej przyszłości tak będzie. A teraz wróćmy do tego harmonogramu, o którym pan profesor wspominał. Ten oficjalny harmonogram zakłada pierwszy beton jądrowy w 2028 roku, a uruchomienie pierwszego reaktora w roku 2036. To jeszcze to podkreślmy, czy te terminy są dzisiaj realne, biorąc pod uwagę, że no cały czas mówimy o pierwszej tak dużej inwestycji jądrowej w Polsce.
2: Termin rozpoczęcia prac jest terminem realnym. Termin oddania elektrowni do użytku może być interpretowany na kilka sposobów, czyli elektrownia na przykład może być wybudowana w 1936 roku, ale nie uruchomiona. Zależy to od interpretacji. Na pewno opóźnienia będą, tego się nie da uniknąć, jest to ogromna inwestycja, ale to nie będą opóźnienia trwające kilka, kilkanaście lat, ale opóźnienia trwające rok, dwa. Patrząc w skali jakby pracy tej elektrowni, są to małe opóźnienia, ponieważ elektrownia jest projektowana na 60 lat ciągłej pracy, nawet z możliwością przedłużenia do 80 lat. Więc to opóźnienie, które może się teraz pojawić, i tak zostanie później skompensowane wydłużeniem pracy elektrowni.
1: Panie profesorze, to jeszcze na koniec. Kiedy spojrzymy na te inwestycje z perspektywy zwykłego odbiorcy prądu, kiedy realnie możemy odczuć jej efekty? I pytanie, czy polski atom może w przyszłości przełożyć się również na większą stabilność cen energii?
2: Oczywiście polski atom przełoży się na stabilność cen energii, ponieważ energetyka jądrowa bazuje na bardzo wysokich kosztach kapitałowych, czyli budowie elektrowni, ale same koszty paliwa są małe. Jeżeli chodzi o odczucie przez społeczeństwo, to nie będzie w momencie uruchomienia elektrowni czy produkcji prądu. To będzie dużo wcześniej, ponieważ lokalna społeczność w miejscach budowy elektrowni odczuje to już pozytywnie w momencie rozpoczęcia prac. Jest do budowy elektrowni potrzebna cała infrastruktura i lokalna społeczność po prostu musi jakby obsłużyć tą infrastrukturę, musi ją wybudować. I to jest właśnie budowa lokalnego biznesu naokoło dużej budowy elektrowni jądrowej, czyli ten wpływ na społeczeństwo już niebawem zobaczymy.
0: Dziękujemy wam serdecznie, panowie. Z nami byli Kuba Śliwiński oraz profesor Mikołaj Eitingen z Wydziału Energetyki i Paliw AGH w Krakowie. No a my teraz robimy krótką przerwę na najlepszą muzykę. Już teraz w RMF FM Damiano David i Zombie Lady.

stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: To byli właśnie Fukaj i Vito Bambino i ich Zabiorę Cię Tam podczas Dobrej Nocki w RMF FM, ależ to pięknie brzmi. My jednak nie możemy się tu zatrzymać, bo sprawdzamy dalej, co ważnego wydarzyło się w ciągu dnia. No i właśnie, Wall Street Journal, powołując się na dane celne, informuje o tysiącach przesyłek z Chin do Iranu, zawierających części wykorzystywane przy produkcji dronów i pocisków. Według dziennika w tym roku wyraźnie wzrosła też liczba lotów cargo z Chin do Iranu, co miało mieć znaczenie dla utrzymania irańskiego programu zbrojeniowego mimo amerykańskich sankcji. O tym właśnie Kuba Śliwiński rozmawia ze swoim gościem, Radosławem Pyfelem, ekspertem Instytutu Sobieskiego i autorem podcastu poświęconego sprawom międzynarodowym, a więc dobry wieczór panowie, posłuchajmy.
1: Czy treść tego artykułu jest dla pana zaskoczeniem, że Chiny pomagają Iranowi?
2: Nie, myślę, że nie jest zaskoczeniem, bo tą sytuację obserwujemy już od wielu miesięcy. No i trwa tego typu rozgrywka w przestrzeni publicznej, czyli próba znalezienia takich stuprocentowych dowodów i ustalenia, w jaki sposób i jak mocno Chiny wspierają Iran. No a Chiny na to odpowiadają, że coś tam wysyłają, ale to, co wysyłają, to jest ich sprawa i nie muszą o tym jakby z tego się tłumaczyć. Poza tym twierdzą, to są też oficjalne stanowiska przedstawicieli jakby Chińskiej Republiki Ludowej dotyczące tego, iż regulują ten eksport materiałów dual use, czyli podwójnego zastosowania, więc jakby powiedziałbym, że rozgrywka informacyjna o to, w jaki sposób Chiny wspierają Iran, jak mocno trwa. Media zachodnie, szczególnie amerykańskie, starają się znajdować tutaj jakieś dowody, a Chińczycy mówią, że nic się nie dzieje, że to są wszystko pogłoski i to już obserwujemy od wielu miesięcy. Natomiast tutaj, panie redaktorze, to, co się dzieje, dzieje się to w pewnym kontekście i to jest przyjazd Xi Jinpinga do Stanów Zjednoczonych. On wylądował wczoraj, witany z wielkimi honorami przez prezydenta Trumpa, który też w Pekinie wykonał wiele takich rytualnych gestów, nawet przywodzących na myśl te tradycje kowtow, czy pochylania się przed cesarzem. I ja myślę, że Wall Street Journal, czy też wiele tutaj jakby no grup w Stanach Zjednoczonych, to jest społeczeństwo jednak otwarte i demokratyczne, które sprzeciwia się tej polityce no jakiegoś utrzymywania chwiejnej równowagi z Chinami, czy tego typu tutaj wypywania się po plecach. I ten artykuł ukazuje się w momencie, w którym Xi przybywa do Waszyngtonu, a Trump traktuje go z honorami, no jakie praktycznie nie spotkały niewielu przywódców światowych, bo pofatygował się na lotnisko po Xi Jinpinga. To tylko ten zaszczyt spotykał głównie papieży, Jana Pawła II i Benedykta XVI, zdaje się, albo bardzo bliskich sojuszników. To się zdarzyło chyba około 9-10 razy, bo to sprawdzałem wczoraj w historii Stanów Zjednoczonych i wydaje mi się, że Wall Street Journal i pewne grupy w Stanach Zjednoczonych no nie są zwolennikami takiej polityki wobec Chin i starają się tutaj podnosić tą sprawę, no pokazywać, że z jednej strony Trump dąży do zakończenia tej wojny z Iranem, a Chiny no gdzieś tam no mówi się o tym, że dostarczają te materiały. Przy czym, panie redaktorze, jeszcze jedna rzecz może jest tu istotna, że Chiny dzisiaj dostarczają wszystko, także na Ukrainie, jeżeli spojrzymy na drony, jeżeli przeanalizujemy, co jest w tych dronach ukraińskich, to tam też są chińskie komponenty, nie oszukujmy się. Kilkadziesiąt procent z tego to jest produkowane w Chinach, bo dzisiaj Chiny kontrolują światowe łańcuchy dostaw i produkcję przemysłową. Pytanie jest, w jaki sposób tym zarządzają, bo jednym mogą dać więcej, drugim mniej. Mówi się, jest także kwestia przecież wspierania Rosji. Tam także komponenty idą z Chin, ale także idą na Ukrainę. Więc tutaj no ta rozgrywka jest, powiedziałbym, wielopoziomowa. Dotyczy władzy nad światowymi łańcuchami przemysłowymi i łańcuchów dostaw, przyjmowania Xi przez Trumpa obecnie w Waszyngtonie i taka polityka łagodzenia tych relacji z Xi. No i cała ta rozgrywka medialna z międzynarodowych mediów i dyplomacji chińskiej. Także tutaj te trzy płaszczyzny bym wyróżnił.
0: Dzieje się już. A to dobry moment na krótką pauzę. Już za chwilę w RMF FM Narcotic Trust i I Like It. Bądźcie blisko, bo do naszej rozmowy wrócimy już za moment.

0: Oj tak, jest wesoło, bo to jest dobranocka w RMF FM. Krzysztof Urbaniak z tej strony. No i tak jak wam zapowiadałem, wracamy do rozmowy Kuby Śliwińskiego z Radosławem Pyfelem, ekspertem Instytutu Sobieskiego, a temat w trzech słowach: Chiny, Iran i drony. Czyli o chińskich dostawach komponentów do Iranu, ich znaczeniu dla tamtejszego programu zbrojeniowego i o szerszej geopolitycznej grze między Pekinem a Waszyngtonem. Panowie, oddaję wam głos.
1: Gdybyśmy spróbowali uporządkować tę wiedzę, co wiemy zarówno z artykułu Wall Street Journal, jak i z innych źródeł o tym chińskim wsparciu dla Iranu, no bo przed momentem powiedział pan, że coś tam wysyłają, że coś tam kontrolują. Pytanie, czy jesteśmy tę wiedzę w jakikolwiek sposób, jesteśmy w stanie ją usankcjonować?
2: No, wie pan co, znaczy właśnie na tym polega trudność tej całej sytuacji, że pewnie do końca tego nie wiemy. No, Wall Street Journal może tu przedstawiać twarde dowody, czy wystawiać na szali autorytet swojej redakcji, czy też medium poważanego w dyskursie międzynarodowym, no ale mieliśmy nawet ostatnio przez inicjatywę Xi Jinpinga, który miał wyhamowywać ten konflikt, czy pomagać. Tutaj Trump często apeluje przecież do Chin, żeby to się włączyły w deeskalację, jeśli nawet miał na to reagować pozytywnie. Takie były też pogłoski. No ale poruszamy się trochę w świecie spekulacji jednak, a przynajmniej panie dyrektorze, no ja nie podejmuję się ustalenia tego, co dokładnie zostało wysłane, w jaki sposób zostało użyte, bo takie dyskusje prowadzimy odnośnie pól bitewnych Ukrainy i tam też są specjaliści od wojskowości, którzy badają, skąd pochodzą dane komponenty, jak wyglądają te łańcuchy dostaw. No to wszystko gdzieś tam jest ten świat spekulacji. Natomiast moglibyśmy się zastanowić i zadać to odwieczne pytanie z czasów starożytnego Rzymu, komu to działa na korzyść, bo niewątpliwie najbardziej poszkodowani tym kryzysem w Cieśninie Ormus, który jest cały czas nie ma tu dobrego rozwiązania, najbardziej poszkodowani są Arabowie. No potem powiedziałbym, że to jest Azja Wschodnia, Japonia i Korea, które bardzo dużo importują z Bliskiego Wschodu ropy i potem jest to Europa. No widzimy to na stacjach benzynowych. Chińczycy w mniejszym stopniu, bo oni zdywersyfikowali duże te dostawy ropy, mając trochę produkują sami, trochę ściągają z Rosji, trochę z Azji Centralnej i też przecież na odnawialne źródła energii. Robili to w ostatnich latach, ale właśnie po to, żeby się uniezależnić od tych dostaw wewnątrz. No i Amerykanie przecież mają własne zasoby, to jest Teksas, Alaska, więc tutaj Chiny też są w krytycznej sytuacji, ale chyba jednak nie są tak mocno przyciśnięte jak Europa, Arabowie i Azja Wschodnia, więc pytanie jest, czy chcą ten konflikt deeskalować. No, mówią, że chcą deeskalować, a potem być może na ten Iran nie naciskają tak mocno, jak mogliby. No i w efekcie Cieśnina Ormus jest nadal zablokowana, ceny paliw rosną, idą w górę. Amerykanie jakoś mogą i Trump może z tym żyć, chociaż ma wybory niedługo w listopadzie i tu też na pewno będzie naciskać opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych. No ale jest jak jest. Ormus pozostaje zablokowany. Wall Street Journal mówi, że Chiny wspierają Iran i to po to, żeby przedłużać ten konflikt. Chiny mówią, że nie mają z tym nic wspólnego i o niczym takim nie słyszały, że to są pogłoski, że sobie nie życzą stanowczo takich uwag. No i jest jak jest. No cóż można powiedzieć.
1: Sporo się dzieje. No to jeszcze króciutko na koniec pytanie, czy Chiny również wejdą w jakiś otwarty konflikt zbrojny, podobnie jak właśnie Stany Zjednoczone czy też Rosja? Pekin zapewne z Tajwanem. Pytanie, czy to zrobi i pytanie, kiedy?
2: No i gdyby Tajwan ogłosił niepodległość, to pewnie by się tak być może stało. To jest niewykluczone, ale to jest myślę, że opcja numer 4-5 i raczej nie widzę takiej chęci po stronie Pekinu, chociaż ćwiczone są różne warianty blokady Tajwanu, czy też różnego rodzaju operacji takich psychologicznych, wywierających wpływ, no ale to wszystko jest poniżej progu wojny. Zresztą wykluczone, panie redaktorze, że my się też za chwilę będziemy w relacjach z Rosją, może już jesteśmy właściwie, trzeba by powiedzieć, w takich relacjach, ale to jest poniżej progu wojny konwencjonalnej i Pekin się do tego, mam wrażenie, nie pali i chyba też Stany Zjednoczone, mam wrażenie, się nie palą do tego, żeby mocno przesuwać tą granicę. Gdyby ona została przesunięta, czyli właśnie w stronę niepodległości Tajwanu, no to tak by się mogło wydarzyć, ale tu sam Trump nawet zaskakiwał swoimi propozycjami dogadania się i tam nawet mówił, że jest otwarty, żeby wstrzymać dostawy broni na Tajwan, co też wywoływało sporo emocji na wyspie. Więc tutaj no troszkę na dwoje babka wróżyła. Panie redaktorze, żyjemy w takim świecie ruletki trochę i nie wiadomo, co ktoś gdzieś tam powie, jaki wywoła to efekt, ale ten scenariusz eskalacyjny no raczej nie jest najbardziej prawdopodobnym. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się, zwłaszcza po tej kordialnej postawie Trumpa wobec Xi, po tych wszystkich honorach, najbardziej prawdopodobny scenariusz, przynajmniej ja tak osobiście uważam, jest scenariusz chwiejnej, ale jednak też niepewnej równowagi. Będziemy dyskutować o Iranie, o Tajwanie, o Ukrainie i to będzie chwiejna, niepewna, ale jednak jakaś tam równowaga utrzymująca się przez jakiś czas. Bardzo krucha, ale jednak.
0: Dziękujemy wam serdecznie. Z nami byli Kuba Śliwiński oraz Radosław Pyfel, ekspert Instytutu Sobieskiego. No a dla tych, którzy być może dopiero teraz do nas dołączyli, w rozmowie mowa była o doniesieniach Wall Street Journal, które dotyczą chińskich dostaw komponentów wykorzystywanych w irańskim programie zbrojeniowym. Radosław Pyfel zwracał uwagę, że skala i charakter chińskiego wsparcia pozostają trudne do określenia, a Pekin odgrywa ogromną rolę w światowych łańcuchach dostaw. A po więcej najważniejszych informacji zdecydowanie warto zostać z nami. Za chwilę jestem z powrotem, bo już teraz w RMF FM Kygo, Take Me Back, więc dajcie głośniej.

0: Jest pierwsza, czas na najnowsze fakty RMF FM. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Znów niespokojnie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców Lubelskiego i Podkarpacia. Mówienie o resecie jest przedwczesne, tak Andrzej Poczobut komentuje spotkanie Radosława Sikorskiego z szefem białoruskiej dyplomacji. Coraz niższy poziom wody w jeziorze Czorsztyńskim.
1: Borykamy się z małą ilością wody, która dopływa.
0: Niespokojny wieczór i noc dla mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego. Jak informowaliśmy, przed 22 otrzymali oni alertę RCB w związku z rosyjskim atakiem powietrznym w Ukrainie. Do akcji zabezpieczania naszej przestrzeni powietrznej włączyło się polskie lotnictwo. Myślę, że dopóki trwa wojna w Ukrainie, mówienie o jakimś resecie jest po prostu przedwczesne, mówi w RMF FM Andrzej Poczobut. W rozmowie z naszym amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowskim odniósł się on do spotkania w siedzibie ONZ w Nowym Jorku Radosława Sikorskiego z szefem białoruskiej dyplomacji Maksymem Ryżenkowem. Strony potwierdziły oficjalnie, że do tej rozmowy doszło. Pierwszy raz od dekady.
2: Andrzej Poczobut, więzień polityczny, działacz Związku Polaków na Białorusi, powiedział mi, że stronie Białoruskiej bardzo zależy na ociepleniu relacji z Unią Europejską.
3: No, interes jest banalny, interes gospodarka. Nie zważając na wszystkie swoje tam zapewnienia, białoruski reżim zdaje sobie sprawę, że współpraca z Unią Europejską to jest podstawa do tego, żeby białoruska gospodarka zachowała swoją stabilność.
2: Andrzej Poczobut podkreśla, że z zadowoleniem przyjął informację o tym spotkaniu.
3: Ja mam nadzieję, że wynikiem tego takich spotkań będzie to, że sytuacja na Białorusi będzie się polepszała, jeżeli chodzi o prawa człowieka, jeżeli chodzi o sytuację mniejszości polskiej.
2: Podsumował, że Białoruś to państwo totalitarne, ale jak tłumaczy, jeżeli choć na chwilę sytuacja poprawi się, to będzie sukces. Nie ma natomiast złudzeń co do tego, że dopóki trwa wojna w Ukrainie, nikt nie da gwarancji, jak zachowa się Łukaszenka.
3: Zdolności Łukaszenki w sprawie ograniczenia jakichś działań rosyjskich nie są porażające, nie?
2: Powiedział mi Andrzej Poczobut. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
0: Mieszkańcy szczecińskich Podjuch oburzeni decyzją w sprawie nielegalnej bazy paliw. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego do końca lutego przedłużył inwestorowi termin na legalizację tej inwestycji. Chodzi o 7 wielkich zbiorników na paliwo, których budowa rozpoczęła się bez pozwolenia.
4: My oczekujemy skutecznych działań. Jeżeli prawo nie pozwala tego załatwić w taki sposób, żeby nakazać rozbiórki, to trzeba załatwić to w inny sposób, na przykład bardzo skutecznie już zmieniając przeznaczenie.

0: zabezpieczenie tego terenu w taki sposób, żeby baza paliw nie mogła tam powstać i żeby nas od tej zmory uwolnić.
1: I jakie teraz będą dalsze kroki mieszkańców w tej sprawie?
0: Myślimy bardzo poważnie na temat ponownego protestu na ulicach. Rozmawialiśmy już w naszym sąsiedzkim gronie, ludzie są zdecydowani. Chcemy się jeszcze raz przypomnieć wszystkim, że my tutaj jesteśmy, że sprawa jest niezakończona i na pewno nie odpuścimy i będziemy o tym cały czas pamiętać.
2: Mówił Jakub Olszewski, mieszkaniec Podjów. Baza ma pomieścić w sumie 160 tysięcy metrów sześciennych paliwa. Najbliższe bloki mieszkalne mieszczą się w odległości 200 metrów od inwestycji. Poziom wody w jeziorze Czorsztyńskim spadł o 6 metrów w porównaniu ze stanem normalnym. Wody w jeziorze ubywa z każdą sekundą, bo zapora wypuszcza jej 3 razy więcej niż do niej dopływa. By zapewnić odpowiedni poziom rzeki Dunajec potrzebny do organizacji spływu tratwami, mówi prezes zespołu elektrowni wodnych Niedzica Leszek Bajorek-Fiałkowski.
3: Mieliśmy już niższe stany, natomiast trzeba powiedzieć, że to jest jeden z najsuchszych lat w historii spółki, a najsuchszy był rok ubiegły. Czyli tak rok po roku borykamy się z małą ilością wody, która dopływa.
2: Sytuacja jeszcze nie jest alarmująca, bo do minimalnego stanu jeziora brakuje jeszcze 13 metrów, ale władze spółki, jak i żeglarze czekają na większe opady, które uzupełnią braki wody w zalewie.
4: Fakty, opinie, komentarze.
2: Wracamy teraz do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Tomasz Terlikowski pytał ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, czy możliwe jest wejście policji do Trybunału Konstytucyjnego. W mediach pojawiają się informacje, że mogliby oni zablokować możliwość wejścia do Trybunału jego prezesowi Bogdanowi Święczkowskiemu. Posłuchajmy.
5: Przede wszystkim wejdą sędziowie. Ci, którzy są uprawnieni, czyli wszyscy wybrani przez Sejm.
6: No ale ktoś ich musi wprowadzić. No prezes Święczkowski nie wygląda na chętnego, żeby ich...
5: No nie wygląda, ale młyny sprawiedliwości zaczęły mielić. Wczoraj była decyzja prokuratury, która była jednoznaczna, bo bardzo wygodnie jest na fotelu pana Święczkowskiego, który ma immunitet, pokazywać palcem i powiedzieć, ty nie wpuszczasz, ty nie dajesz gabinetu, nie dajesz komputera. Wykonują to ludzie, którzy nie mają immunitetów. Pytanie, czy wszyscy będą chcieli ginąć za folwark Święczkowskiego.
6: No tak, mówi pan oczywiście decyzja w sprawie szefa Straży Trybunalskiej i pani dyrektor biura, którzy dostali zakaz wstępu i cały szereg innych zakazów, no ale nie możecie się dobrać do prezesa, to dobieracie się do jego ludzi?
5: Nie, no to jest normalne, pragmatyczne działanie. Do prezesa dobierzemy się w sposób zgodny z prawem i w odpowiednim momencie. To słowo dobierzemy się nie jest odpowiednie, raczej chciałbym użyć słowa prezes musi stanąć przed niezawisłym sądem, więc...
6: No ale ma immunitet.
5: No tak, ale ja jako prokurator generalny i prokuratorzy, którzy prowadzą odpowiednie śledztwa, mam nadzieję, że będą działać, tylko tutaj ja nie jestem zwolennikiem ręcznego sterowania i zawsze to mówiłem, że każda sprawa musi dojrzeć do tego momentu. Musimy mieć też świadomość, że no chodzi o to, żeby Trybunał zaczął funkcjonować. To nie jest sztuka wejść tylko do budynku, usiąść i co? Czekać, że pan Święczkowski nie przydzieli nikomu sprawy na przykład, bo on będzie kontestował wszystko.
6: No dobrze, czyli jaki jest plan? To znaczy, żeby zaczął działać, to trzeba zmienić prezesa, zmienić skład i przeprowadzić, prezes Święczkowski powiedziałby, zamach stanu.
5: No tak, prezes Święczkowski sam widział, jak dokonuje się w czasach PiSu zamach na państwo prawa, więc myślę, że w zamachach to on ma dobrą praktykę. Natomiast tutaj musimy przede wszystkim zaufać tym sędziom, którzy zostali wybrani, ale proszę zwrócić uwagę, jest też bardzo istotny element. Mamy także sędziów wybranych w czasach PiSu, którzy nie chcą być elementem folwarku Święczkowskiego.
6: Czy chcecie odwołać prezesa Święczkowskiego, jak już wejdą nowi sędziowie?
5: To nie jest pytanie do mnie, bo ja chciałbym zobaczyć, panie co zdecydują sędziowie.
6: To jest pytanie również do pana, bo ja zakładam, że uczestniczył pan w budowaniu planu na zmianę w Trybunale Konstytucyjnym.
5: Znaczy, ja uczestniczyłem w odbudowie planu na Krajową Radę Sądownictwa na tyle, na ile powinien uczestniczyć prokurator generalny, minister sprawiedliwości. Jednym z moich celów jest także postawienie na nogi Trybunału, który zacznie realnie działać. Więc ważne jest, żeby sędziowie, którzy zostali wybrani przez tą większość, porozumieli się z sędziami, którzy chcą odbudowywać Trybunał, bo widzą, że to po prostu jest gruzowisko.
6: Ale rozumiem, że czekamy na razie na jakąś wydarzeń z Maciejem Barkiem.
5: Proszę zwrócić uwagę, że przełom jest, bo była konferencja w Krajowej Radzie Sądownictwa, tej legalnej dzisiaj. Pojawił się tam pan sędzia Scelina, który wyraźnie powiedział, że prezydent powinien odebrać ślubowanie od wszystkich legalnie wybranych sędziów. Dla mnie to jest bardzo ważny sygnał, bo to oznacza, a wiem jeszcze, że to nie tylko jedna osoba, że są ludzie wybrani przez PiS i w czasach PiSu, którzy myślą inaczej.
6: Panie ministrze, ale żeby to wszystko się wydarzyło, muszą wejść sędziowie do Trybunału, musi się
5: tak, to się stanie.
6: Z policją czy bez?
5: To wszystko zależy, jak będzie się zachowywał dzisiaj pan Święczkowski. Wydaje mi się, że grunt usuwa mu się sukcesywnie z
6: podnóg. Perspektywa czasowa jest jaka?
5: Perspektywa czasowa jest kilku tygodni.
6: W ciągu kilku tygodni coś się wydarzy.
5: Myślę, że musi się zacząć odbudowa Trybunału, ale najpierw czekajmy, co powie kancelaria z panem Berkiem.
6: Wydaje się, że już wiemy, co powie.
5: No, widzieliśmy już, jak kancelaria kwestionowała wybór wszystkich sędziów, później się z tego wycofywała, później wybierała sobie życiorysy. Teraz kwestionuje pana Berka. To jest taka zabawa na zasadzie przeciągania, ale opinia publiczna jest tutaj jednoznaczna. Nawet widziałem różne sondaże.
6: Opinia publiczna nigdy nie jest jednoznaczna w Polsce.
5: Ale ja widziałem sondaże takich instytucji, które uchodzą za zupełnie apolityczne. Ponad 60% ludzi uważa, że powinniśmy odbudować ten Trybunał, nawet z pomocą policji.
6: No, ale to nadal nie jest stała opinia publiczna, tylko 60%.
5: Zonda Krypto. No nie, wiadomo, że jak w polityce będzie robić ankietę, to będzie inaczej.
6: Zonda Krypto i czas. Kiedy powstanie specjalny zespół do spraw Zonda Krypto?
5: Tutaj nabieramy bardzo dużego tempa. Ja się spotkałem z prokuratorem krajowym w poniedziałek i dzisiaj również będę dużo czasu spędzał w prokuraturze krajowej i moim celem jest to, żeby 1 października ten zespół przy prokuraturze krajowej zaczął działać.
6: 1 października. Kto będzie jego szefem? Powiedział pan, że ma już kandydata?
5: No, ja uważam, że to, co pokazał prokurator Wełna, jak prowadzi to śledztwo, jak dobiera ludzi, jak ich motywuje i jaką energię poświęca, to byłby moim zdaniem najlepszy szef, ale to jest jeszcze decyzja.
6: Ale rozmawiał pan z nim?
5: Ja z nim rozmawiam regularnie, ale nie rozmawiam z nim w kategoriach
6: tego awansu. Ale pytam się na ten temat.
5: Nie rozmawiałem z nim, bo mi się to wydaje trochę oczywiste.
6: Czyli jest pan przekonany, że to jest dobry kandydat, to dlaczego pan jeszcze tego nie ogłasza?
5: Ogłaszam, dlatego że nie podpisałem żadnych dokumentów, ale dokumenty są przygotowywane i dzisiaj też będą kolejne rozmowy, bo to trzeba całą logistykę zapewnić także w budynku tutaj w Warszawie. Oczywiście to poszerzy możliwości, dlatego że przy tym śledztwie mamy zebranych bardzo wiele dowodów i teraz trwa analiza tych dowodów i weryfikacja.
6: Będą następne zatrzymania?
5: Nie wykluczamy niczego, bo każde czynności procesowe, wczoraj trwały przeszukania bardzo intensywnie i będziemy mieli kolejne dowody, bo wiem już, że...
6: Ale ktoś ze świecznika?
5: Myślę, że na ten moment nikt ze świecznika, jak pan to mówi, nie będzie brany pod uwagę, ale ja nigdy też nie uprzedzam, bo najlepiej działa prokuratura, kiedy potencjalni podejrzani dowiadują się w momencie, gdy ktoś puka do ich drzwi.
6: Jakie dowody? Powiedział pan, że znaleziono dowody istotne wczoraj w czasie przeszukania.
5: Nie mogę o tym mówić.
6: Ale istotne z jakiego powodu?
5: No, z postępu śledztwa. Pamiętajmy o tym, że tam jest kilka wątków. Są wątki takie związane z zaginięciem, czy też zabójstwem. Są wątki związane
6: przybliża,
5: z...
6: Przybliża, bo to jest bardzo taka rzecz interesująca.
5: Moim zdaniem to może, że tak powiem, przybliżyć nas do wiedzy o tym, co się stało z panem Suszkiem. Nie chcę tego przesądzać. Naprawdę, jeżeli będę miał wszystkie dokumenty na stole i będę wiedział, że mogę o nich mówić, to wtedy powiem.
6: Ale
5: jestem zawsze
6: się
5: bardzo
6: do wyjaśnienia tej sprawy.
5: Tak, zbliżamy się do wyjaśnienia tej sprawy. Natomiast krąg też osób podejrzanych się poszerza, bo pamiętajmy, że zajęliśmy bardzo dużo nośników elektronicznych.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Waldemarem Żurkiem znajdziecie na rmf24.pl, a do jej kolejnej części wrócimy w Faktach o drugiej. Już teraz zapraszam na nie w imieniu Arkadiusza Stępnia-Miernikowskiego, a ja dziękuję za uwagę i do miłego usłyszenia.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: To była Zalia, Tylko kochaj mnie. Takie melodie podczas dobrej nocki w RMF FM. No ale obyśmy się za bardzo nie rozmarzyli, bo teraz temat, który no, zdecydowanie jest głośny dzisiaj. W ciągu dnia pojawiło się bardzo wiele nowych informacji, które dotyczą pożaru w Woli Krobowskiej na Mazowszu, gdzie zapaliła się stacja Starlinków. Na miejscu był nasz reporter Krzysztof Zasada, który właśnie stamtąd wrócił i zebrał najnowsze informacje. A o całej sytuacji Piotr Salak rozmawia właśnie z Krzysztofem Zasadą. Krzysztofie, co zobaczyłeś na miejscu?
1: Byłem tam nad ranem o świcie. Zdziwiło mnie w ogóle, bo ta instalacja, ona nie jest, jej istnienie tam nie jest zbyt rozpowszechnione. To, co zobaczyłem, naprawdę przyprawiło mnie o pewien zawrót głowy. Mamy małą miejscowość, właściwie wioseczkę pod Grójcem, przez którą przebiegają dwie drogi asfaltowe. Są posesje, sady, pola i jest taka wąska posesja, za której za domem jest wejście do sadu. W tym sadzie na kilkuset metrach kwadratowych stoi kilkanaście anten. Białe kule o średnicy 2-2,5 metra. Gdy podjechałem tam, teren był ochraniany przez policjantów, ale udało mi się podejść do tej bazy Starlinków. Zobaczyłem, że pracują tam technicy kryminalistycy z Komendy Wojewódzkiej, później się dowiedziałem, że z Komendy Wojewódzkiej Mazowieckiej z Radomia. Oni zabezpieczali ślady. Pożar był wczoraj około godziny 9:00. Natomiast jeszcze do tej pory dało się wyczuć ten zapach spalenizny i to było jedyne, co po tym pożarze oraz te służby, które pilnowały miejsca. Bardzo, bardzo ciekawego zresztą, ogrodzonego jedynie siatką i płotem blaszanym.
2: Na razie mamy pewnego rodzaju szum informacyjny, bo z jednej strony słyszymy wicepremiera Gawkowskiego, który mówi, że to może być działanie hybrydowe. Jacek Dobrzyński, czyli rzecznik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i rzecznik koordynatora, mówi, że żadnej hipotezy nie wykluczają, że to równie dobrze mogło być zwarcie, ale też równie dobrze mogła być działalność hybrydowa. Sami strażacy mówią o tym, że wszystko wskazuje na to, że to jest podpalenie, choć tak, nie ma do oficjalnej informacji.
1: To były wszystko wstępne ustalenia. Zobaczymy, one w ciągu dnia będą się potwierdzać. Są wskazania, z tego co słyszałem, aby mówić o tym, że to nie było, pożar nie wynikał z przyczyn naturalnych, nazwijmy to, no bo to jest instalacja elektryczna. Pożar nastąpił w takiej skrzyni, która była sercem bazy Starlinków, tej naziemnej bazy. Pożar na powierzchni jedynie 3 metrów kwadratowych, ugaszony bardzo szybko przez strażaków. Jak powiedzieli mi, jednym prądem, nomen omen, wody. Ugasili to bardzo szybko, chociaż ogień był potężny, o czym mówili mi świadkowie na miejscu, mieszkańcy obok tej posesji. Wiele może wskazywać na to, że doszło do podpalenia. Takie głosy usłyszałem, ale pod uwagę, tak jak mówi Jacek Dobrzyński, trzeba brać także to, że mogło dojść do zwarcia, bo to jest urządzenie elektryczne. Ta stacja stoi tam od 4 lat. Z tego co wiem, awarii jakichś większych nie było. Być może jest to zużycie materiału.
2: Dlaczego my mówimy o tym miejscu? To jest niezwykle istotne miejsce. Takich miejsc dużo w Polsce nie ma.
1: Nie ma. Z tego co dowiedziałem się, to takie miejsce w Polsce jest jedno. Drugie w Europie Środkowo-Wschodniej jest koło Kowna. To są tak zwane naziemne stacje bazowe. Nie jestem specjalistą od technologii akurat starlinkowej, satelitarnej, ale z tego co doczytałem, są to takie bramy satelitów, czy łączące satelity Starlinka, Elona Muska, z internetem, czyli z infrastrukturą informatyczną, internetową w poszczególnych krajach. Przez te bazy naziemne łączy się sygnał internetowy z satelitami, następuje wymiana danych. Co ciekawe, instalacje w Polsce i na Litwie, one obsługują Europę Środkowo-Wschodnią, ale przede wszystkim zostały tutaj zainstalowane i na Litwie po wybuchu wojny, kiedy były problemy z dostępem do internetu w Ukrainie. A wiemy, do czego Starlinki Ukraińcom są potrzebne.
2: No to jest podstawowy element prowadzenia wojny z rosyjską agresją.
1: Tak, podstawowy element wymiany informacji, sterowania dronami. To jest naprawdę mega istotny element infrastruktury, nie tylko informatycznej i teleinformatycznej polskiej, ale europejskiej, a w kontekście wojny na Ukrainie ma kluczowe znaczenie ta drobna stacyjka, jakby się wydawało, dla tego, co dzieje się być może na froncie ukraińsko-rosyjskim.
2: W tej chwili na miejscu pracują służby, na miejscu pracują, rozumiem, oficerowie.
1: Tak, udało mi się stamtąd wyjechać. To o tyle ciekawe, że byłem tam nad ranem i udało mi się dotrzeć w miejsca, które już teraz będą na pewno niedostępne. Gdy wyjeżdżałem stamtąd już po rozmowach ze świadkami, po spotkaniach z policjantami, którzy byli na miejscu, zobaczyłem jednak, że zwiększają się siły policji, przyjechały takie tyraliery policjantów prewencji, którzy tam zabezpieczają to miejsce, mają pewnie przeszukiwać teren jeszcze dzisiaj za dnia i wieś została zablokowana, stoją posterunki na drogach wjazdowych, nikt nie jest wpuszczany do środka. Udało mi się opuścić, mogę z Państwem się spotkać.
2: Jeszcze jedno pytanie, Krzysztof. Skoro to jest tak ważne miejsce, tak kluczowe miejsce, no, infrastruktura krytyczna, czy to jest w jakiś sposób chronione?
1: Zdziwiło mnie to, że to miejsce i na co zwracali mi uwagę także mieszkańcy okoliczni, że to miejsce tak naprawdę, no, chronione w praktyce nie jest. Podszedłem pod siatkę, zwykłą drucianą siatkę, jak otaczającą w posesję wielu osób w Polsce. Za tą siatką jest taki płot z blachy falistej wysokości z mniej więcej 1,80 m i za tym płotem są już te instalacje. Od razu, bezpośrednio, kilkadziesiąt centymetrów już od tego płotu one stoją. Są upakowane mocno kule, anteny kule. Na tym jest instalacja, widziałem, są kamery. No, monitoring musi być, ale nie ma tam żadnej fizycznej ochrony. To jest na prywatnej działce. Prywatna osoba wynajmuje operatorowi to miejsce. Operator postawił. Zdziwienie jest jednak takie, że tam nie ma jakiejś fizycznej ochrony w postaci strażników.
2: Chociażby ludzi.
1: No, to trochę mnie to zdziwiło i to też dziwi mieszkańców, którzy wiedzą, mają wiedzę, co to jest za instalacja.
2: I jak ważne to jest miejsce. Krzysztof Zasada w naszym studiu, Krzysztof Zasada w Radiu RMF24. Krzysztof Zasada dzisiaj rano na miejscu w Woli Krobowskiej, przypomnę, tam doszło do pożaru ważnej instalacji Starlinków. Ten pożar już został ugaszony, wciąż nie znamy przyczyny. Zdjęcia, to wszystko, co możemy pokazać, będzie na stronie i już jest na stronie rmf24.pl. Zdjęcia, które Krzysztof na miejscu wykonał.
0: Panowie, bardzo wam dziękujemy. Z nami byli Piotr Salag oraz nasz reporter Krzysztof Zasada, który jeszcze do niedawna był na miejscu pożaru na stacji Starlinków w Woli Krobowskiej. A teraz na antenie RMF FM Spice Girls i Wannabe. Bądźcie blisko, bo to jeszcze nie koniec tego, co najważniejsze na tę noc.

Dit zijn

0: był właśnie Kamil Bednarek, Pull Up w RMF FM. No a teraz temat, który elektryzuje, być może dotyczy was, a być może również kogoś, kogo dobrze znacie, bo mowa o pokoleniu Z i o tym, jak młodzi patrzą dziś na politykę, media i na demokrację. Coraz wyraźniej widać, że nie chcą być polityczną kopią swoich rodziców ani milenialsów. Informacji częściej szukają na TikToku, Instagramie czy na YouTubie, mniej ufają tradycyjnym mediom, a jednocześnie coraz częściej kwestionują dotychczasowy polityczny porządek. Więcej na ten temat powie nam Tomasz Terlikowski ze swoim gościem Przemysławem Wilczyńskim, autorem artykułu Wasz świat nie jest nasz w Tygodniku Powszechnym. Słucham z niecierpliwością, więc oddajmy im głos.
1: No właśnie, pytanie, czy to jest tak, że młodzież jest bardziej radykalna, czy raczej jest to pokolenie rozczarowane światem, które stworzyli dla niego starsi?
2: Z tym radykalizmem to bym rozgraniczył na politykę i resztę świata, że tak powiem. To znaczy, wydaje mi się, a może nawet więcej niż mi się wydaje, bo opieram się też na wypowiedziach wybitnych badaczy polityki, profesora Marzeckiego, profesora Flisa, że sprawa jest trochę bardziej skomplikowana niż tylko stereotypowo na to patrzymy jako na radykalizację, prawda? To znaczy mamy jakąś historię głosowania młodych ludzi na partie takie powiedzmy establishmentowe czy mainstreamowe. Mamy rok 2019, gdzie oni popierają PiS. W 2023, gdy wynoszą do władzy z kolei Koalicję Obywatelską Donalda Tuska. Ale mamy też wyraźną zmianę w 2025 roku, pierwszą pamiętną turę wyborów prezydenckich, gdzie dwóch najlepiej wypadających w tym przedziale wiekowym, 18-29 kandydatów, to są Zandberg i Mentzen, prawda? No i teraz pytanie. I podobną rzecz, nawiasem mówiąc, widzimy teraz w prawyborach do tej elekcji krakowskiej. To znaczy młodzi ludzie głosujący w szkołach ponadpodstawowych w tych prawyborach wybierają bardzo chętnie kandydatów niekojarzonych z tymi głównymi partiami. A za to wybierają, no właśnie, partię Razem i Konfederację, w tym przypadku akurat Korony Polskiej, bo tam był problem z Konfederacją, jak wiadomo. Czy to jest radykalizacja? No, politolodzy to tłumaczą troszeczkę inaczej. To znaczy młodzi ludzie się rozczarowali do zastanego porządku, do tego naszego duopolu, który jest duopolem powiedzmy 40+, a ponieważ jak wyeliminują tych wszystkich według nich skompromitowanych, no to wtedy im zostaje Mentzen i Zandberg. Jarosław Flis mówi, że głosowanie na polityków kojarzonych z radykalizmem nie musi oznaczać radykalizacji samego młodego pokolenia.
1: No dobrze, ale panie redaktorze, to tak zupełnie szczerze, to co w tym jest nowego? To znaczy tak naprawdę, no może nie każde pokolenie buntowało się przeciwko status quo rodziców, ale jest przynajmniej kilka takich pokoleń w historii XX wieku i XXI, w którym tak po prostu było. To znaczy nie ma nic szokującego w tym, że młodzi są rozczarowani światem, który zbudowali
2: tak starsi. Tak. No i dlatego, jeżeli porozmawiamy o polityce, to ja się podpisuję pod pańską diagnozą. Chociaż chyba kiedyś częściej dzieciaki dziedziczyły poglądy polityczne po rodzicach. Tak mi się wydaje, ale to jest niesprawdzalne.
1: No, ale XIX wiek, no przypomnijmy, dlaczego było tak wielu ludzi żydowskiego pochodzenia w partiach lewicowych. Dzieci rabinów, dzieci pobożnych hasydów. No, to bardziej skomplikowane jest.
0: Panowie, oczywiście nie chcę wam przeszkadzać, ale to jest dobry moment na krótką muzyczną pauzę. Oczywiście na najlepszą muzykę w RMF FM, bo ten wątek dokończymy już za chwilę. A teraz przed nami Oskar Cyms. Bez końca. Bądźcie blisko.

0: Dziękujemy. To była Tina Turner w RMF FM, ale oczywiście już wracamy do rozmowy Tomasza Terlikowskiego z Przemysławem Wilczyńskim, autorem artykułu Wasz świat nie jest nasz w Tygodniku Powszechnym. Dla tych, którzy właśnie teraz do nas dołączyli, rozmawiamy o tym, jak pokolenie Z patrzy na politykę i dlaczego coraz częściej odrzuca wybory swoich rodziców oraz tradycyjny układ partyjny. Padło też, że poparcie młodych dla kandydatów spoza głównego nurtu nie musi automatycznie oznaczać radykalizacji, ale może być przede wszystkim wyrazem rozczarowania dotychczasowym porządkiem. Wracamy więc do rozmowy. Panowie, słuchamy dalej.
1: Wiemy z badań, że oni na przykład znacznie mniej ufają demokracji. Wiemy, że znacznie bardziej niż starsze pokolenia mówią, i to też jest wynik badania, podpisują się pod takim zdaniem: media kłamią, media mainstreamowe kłamią. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka, że oni żyją, to jest niby banał, ale z tego banału płyną ciekawe wnioski, żyją w świecie mediów społecznościowych. I o ile my stereotypowo im przypisujemy taką biegłość w obcowaniu z tym światem, no to okazuje się, i tu już przechodzę do bardzo świeżych badań, między innymi uczelni Korczaka, którzy badacze zgodzili się Tygodnikowi nam trochę uchylić rąbka tajemnicy z tych badań, no okazuje się, że oni są niesłychanie podatni na teorie spiskowe. My tak stereotypowo znowu patrzymy na to, że to raczej jest domena starszych ludzi, nie? No przypominamy sobie chociażby katastrofę smoleńską i te rozmaite teorie spiskowe. Natomiast okazuje się, że młodzi ludzie chłoną teorie spiskowe i fejki znacznie bardziej, ale też inaczej. To znaczy, teoria spiskowa to nie jest coś, co ma potwierdzać ich światopogląd, tylko teoria spiskowa to jest taki, ma taki wymiar trochę rozrywkowy. To znaczy, nawet jeżeli oni nie do końca, nie w 100% wierzą w jakiś absurd, na przykład, że nie było komór gazowych w Auschwitz, to oni w to idą, dlatego że to jest dla nich atrakcyjne, prawda? I to ewidentnie badania pani doktor Buchner, doktora Cisiołkiewicza, który przytaczam w tekście, pokazują, że młodzi ludzie inaczej patrzą na fakty, na prawdę, na demokrację.
2: To jest chyba fascynujące, bo ten element niewiary w demokrację czy w media, to ja bym powiedział, znowu w latach 30. i 20. No tak. Ubiegłego wieku znajdziemy. Brak wiary w demokrację, brak wiary w elity, no potrzeba jakiegoś zbudowania czegoś nowego po jednej i po drugiej stronie. Natomiast spojrzenie na prawdę związane chyba z mediami społecznościowymi właśnie, z ich modelem działania, to jest rzeczywiście chyba coś trochę nowego.
1: Tak, bo to jest świat, w którym oni na przykład deklarują, bo też są badania takie bardziej jakościowe, że na przykład bardzo często pada taka fraza, że we wszystkim jest cząstka prawdy. We wszystkim może być też coś kłamliwego. Krótko mówiąc, oni nie tylko podchodzą inaczej do prawdy, ale oni nie do końca wierzą w to, że istnieje możliwość dotarcia do prawdy. A już na pewno media nasze, te mainstreamowe, Tygodnik Powszechny, RMF, czyli te dwie redakcje, które ze sobą teraz rozmawiają, no to już na pewno nie wierzą w to, że akurat ci dziennikarze i te redakcje mogą do tej prawdy...
2: Panie redaktorze, my jesteśmy z podobnego pokolenia. Powiedziałbym, w takich środowiskach bardziej katolickich czy konserwatywnych mówiono, no, postmodernizm. No więc to jest wyśnione pokolenie postmodernistów. Są tylko narracje. Im bardziej absurdalne, tym ciekawsze. Ja teraz trochę trywializuję, postmodernizm jest dużo głębszym ruchem, ale no tak na takim poziomie, nawet literackim. Są tylko narracje, im bardziej absurdalne, tym ciekawsze. Możemy w nie wierzyć, ale one takie są. No i w efekcie tak naprawdę kwestionujemy trochę wszystko.
1: Trochę kwestionujemy wszystko, ale jak przyjrzymy się takiemu wynikaniu, które też można wyinterpretować z badań, no to jest tak. Według badań, im więcej młodzi ludzie spędzają przy ekranach, tym bardziej wierzą w spiski. Im bardziej wierzą w spiski, tym są mniej skłonni do tego, żeby podejmować na przykład działania wspólnotowe, i mniej skłonni do tego, żeby wierzyć w proces demokratyczny, w liberalną demokrację. Nawet jeśli całkiem chętnie chodzą do wyborów. bo przypomnijmy sobie, że w 2025 roku ta frekwencja wśród młodych wyborców, chociaż była nieco niższa niż w ogóle populacji, to ona też sięgała niemal 70%, prawda? Więc to uczestnictwo w wyborach wcale nie musi, jak się okazuje, oznaczać takiej głębokiej wiary w to, że demokracja to jest coś, co nas zbawi. Oni nawet mówią coś takiego, że większość tych respondentów pytanych mówi, że mądry i silny przywódca, gdyby się taki znalazł, to lepiej, żeby on rządził, niż ktoś wybrany w procesie demokratycznym.
2: No, jakbym słuchał coś dopowiedziane, bo nie pamiętam, ale jakbym czytał o latach 30. Bardzo dziękuję. No, to jest kilka różnic, o których też już powiedzieliśmy. Bardzo dziękuję. Z nami był autor znakomitego tekstu w Tygodniku Powszechnym. Wasz świat nie jest nasz. Odsyłam do tego tekstu, bo on pozwala zrozumieć pokolenie, nie wiem, czy wszystkich naszych słuchaczy, ale z całą pewnością moich dzieci lepiej pozwala zrozumieć.
0: I to wszystko. Bardzo wam dziękujemy. Z nami byli Tomasz Terlikowski oraz Przemysław Wilczyński, autor artykułu Wasz świat nie jest nasz w Tygodniku Powszechnym. A teraz posłuchajcie, jak Monika Lewczuk zabiera nas stąd. Dajcie głośniej. RMF FM. Zawsze z wami.

0: Zbliża się godzina druga według radiowego zegara. To oznacza, że czas na kolejne wydanie faktów w RMF FM. Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Stała baza wojskowa USA w Polsce coraz bliżej. Tak wynika ze słów wiceministra obrony. Eksperci przewidują, że węgla zimą nie zabraknie, ale nie ma co liczyć na przeceny surowca. Pierwsza w Polsce w pełni zautomatyzowana apteka już dostępna dla pacjentów w Krakowie. Poruszamy się do przodu, tak mówi o lokalizacji w Polsce stałej bazy wojskowej USA. Magdalena Sokołowiak-Czarnecka, wiceminister obrony narodowej, która przebywa z wizytą w Waszyngtonie. W stolicy USA rozmawiamy z Elbridgem Colbym, wiceszefem Pentagonu, odpowiedzialnym za opracowanie nowej koncepcji rozmieszczenia sił w Polsce oraz specjalnym wysłannikiem Williamem J. Capelletim, który wizytuje Polskę i sprawdza potencjalne lokalizacje, podkreśla.
1: Absolutnie nie namówicie mnie na spekulacje, gdzie są te lokalizacje i mogę powiedzieć tylko tyle, że to wszystko, co pojawia się dzisiaj w przestrzeni medialnej, nie pochodzi z Ministerstwa Obrony Narodowej, ale faktycznie jest już to krótka lista potencjalnych lokalizacji.
2: Pani minister, ja chciałbym zapytać, w jakiej my sytuacji jesteśmy w tej chwili, bo rozmawiamy o stałej bazie wojskowej, ale rotacja wciąż jest zawieszona. Ilu żołnierzy amerykańskich tak naprawdę mamy w tej chwili w Polsce?
1: Dzisiaj i przede wszystkim jutro tego będzie dotyczyła rozmowa z sekretarzem Colbym. W piątek się z państwem spotkamy i myślę, że będziemy mogli powiedzieć więcej na ten temat, bo to są oczywiście dzisiaj tematy, które są bardzo gorące, w związku też z deklaracją, która się pojawiła ze strony władz litewskich, jeżeli chodzi o tam znowu przyspieszoną rotację, więc myślę, że po tych spotkaniach będziemy mogli powiedzieć więcej.
0: Tak mówiła jeszcze wczoraj Pawłowi Żuchowskiemu minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Nie ma co liczyć na tańszy węgiel, tak wskazują prognozy ekspertów. Zdaniem analityków, jeśli zima nie okaże się wyjątkowo mroźna, to węgla nie zabraknie, ale tanio nie będzie. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, powiedz, dlaczego nie mamy co liczyć na przecenę?
3: Drogo jest już u źródła, czyli w sprzedaży bezpośrednio z kopalń. Zerknijmy na cennik Polskiej Grupy Górniczej. Za tonę kostki trzeba zapłacić około 1400 zł. W przypadku orzecha to nawet 1600 zł. Kilkaset złotych drożej niż rok temu. Do tego trzeba doliczyć transport. Nie dziwi więc, że na składach rozsianych po całej Polsce jest jeszcze drożej. Eksperci oceniają, że dobrą informacją byłoby choćby ustabilizowanie się cen.
4: Zakładając, że nie byłoby dalszej eskalacji na Bliskim Wschodzie, no to ceny pozostałyby na wysokim poziomie, no ale może nie będzie jakiegoś takiego właśnie skoku kolejnego.
3: Ocenia Wojciech Przedlacki, kierownik portalu Instrat Energy. Nie pomaga drogi węgiel z importu, na przykład z Kazachstanu, częściej pojawiający się na północy kraju. Średnio droższy od polskiego o kilkaset złotych za tonę.
5: Sztuczna inteligencja w faktach RMF FM.
0: Rząd Australii wszczął dochodzenie, które ma sprawdzić szczelność państwowych systemów informatycznych. To po włamaniu, za które odpowiedzialna jest właśnie sztuczna inteligencja. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
6: Eksperci sprawdzają obecnie, czy inne systemy państwowe zostały również zagrożone. To pierwszy tego typu przypadek na świecie, gdy autonomiczny model sztucznej inteligencji zdołał samodzielnie przełamać zabezpieczenia i wedrzeć się do baz danych australijskiej służby zdrowia. O incydencie tym poinformował sam premier Australii Anthony Albanese. Do złamania zabezpieczeń doszło już w czerwcu tego roku, jednak twórca oprogramowania, firma OpenAI, przekazała te informacje władzom w Kamberze dopiero w tym miesiącu.